0: Jest tego kilka nowych przyjaźni i przechodzimy do drugiej rozgrzewki, którą poprowadzi Agata!
1: Brawo!
2: Brawo, dobra. Może zrobimy rzędy?
0: Zróbmy.
2: My zaczniemy. My jako pierwszy rząd publiczności, bo teraz jesteśmy trochę publicznością, my do pierwszego rzędu powiemy teraz: a kto to do nas przyszedł? A pierwszy rząd odpowiada: a my. I wtedy pierwszy rząd odwraca się do kolejnego rzędu za wami i robimy to samo. Pytacie kolejnego rzędu: a kto to? Tylko bez ściemniania, zamylania, kto do nas przyszedł, tylko ma być tak ładnie.
0: Im głupiej, tym lepiej.
2: Tak jest. A kto to do nas przyszedł? I odpowiada ten kolejny rząd: a my. A ostatni wychodzi po prostu, bo to w ogóle nie ma sensu. No ostatni do techniki, no po to tam jest, po coś technika jest. Technika też robi. Nie ma za co, Jędrzej. To co, zaczynamy?
0: Zaczynamy. Gotowi?
2: Go. A kto to do nas przyszedł?
1: A my.
0: I odwracamy Jazda. Się, proszę bardzo, odwracamy się.
2: Wy też, proszę państwa?
0: Bardzo fajnie.
2: Tak. Dzięki temu zrobiliśmy znak pokoju na początku mszy.
0: Tak, i czasówka się robi sama.
2: Dobra, już się znają elegancko.
0: Bardzo fajnie. No.
2: Ogarnięte?
0: Super, wspaniale, brawa dla was.
3: Tu się, boki się domagają. To ja was tu obsłużę.
4: A kto to do nas przyszedł?
3: No i do tyłu teraz proszę to przekazać.
0: Bardzo fajnie.
3: No i już.
2: Tu macie ogarnięty. Ten jest taki malutki
0: ogarnę,
2: rząd.
0: Tak, wspaniale.
2: A kto to do nas przyszedł?
0: A no tak, bo wy jesteście tym rzędem. No niemniej jednak, słuchajcie, zobaczcie, jaka fajna zabawa i okazuje się, że do występu improwizacyjnego nie są potrzebni improwizatorzy.
2: Tanio.
0: Dobra, to co, zaczniemy chyba grę.
2: Zacznijmy.
3: Proszę bardzo.
0: Pierwsza gra, jaką wam zaproponujemy, to będzie bajka po słowie. Zasada jest taka, że będziemy mogli dodawać, każdy z nas będzie mogło dodać tylko jedno słowo i tak będziemy sobie w kółeczko dodawać te słowa, aż zrobimy z tego fantastyczną historię z morałem. No ale żeby zacząć, oczywiście potrzebujemy inspiracji. I teraz jest pytanie, o kim będzie ta bajka? Kto będzie naszym bohaterem? I
1: to...
2: Rak ponurak.
0: Ładne. Bardzo fajnie. Szambonurek.
2: Czy wiesz, żeście się zmówili? Szambonurek i rak ponurak.
0: Aha.
2: Babcia. Tu jest jeszcze propozycja, żeby połączyć raka ponuraka z szambonurkiem. Bardzo ciekawe.
0: Szamborak.
2: Chore umysły zawsze siedzą z przodu. Szamborak.
0: No dobrze, a ja zrobię taką woltę i ja wezmę babcię.
2: Babcię.
0: Okay. Powiemy sobie historię o babci, dlaczego
3: ale coś
0: nie?
3: Ale więcej o tej babci,
0: dlaczego
3: nie?
0: O babci ma
2: babcia
0: nie
2: klozetowa, bo to pani.
3: A ja a, to, jak zapytam...
2: To jest mąż, a jak, prawda?
3: A jak babcia ma na imię?
2: A jak babcia nasza...
1: Grażyna?
2: Kunegunda, Grażyna. Matylda. Ładne imię.
5: Hela.
2: Pani tak porządnie powiedziała, tak... Bierzemy tę Helę chyba, co?
0: Świetnie.
2: Babcia
0: Ale
2: Hela?
0: Babcia
2: coś
0: Hela.
2: O niej wiemy. Siedzi babcia
3: gdzie
2: Hela.
3: Gdzie ona pracuje? W klozecie, tak? Gdzie?
2: A może gdzieś indziej? To jest babcia Hela. W biurze turystycznym. Rafał, my żeśmy ci zepsuli całe
0: Nie, w ogóle nie. Ja się świetnie bawię.
2: To jest babcia Hela. Tutaj
0: babcia
2: padła,
0: Hela.
2: Padła
0: tak.
2: Propozycja, żeby ona pracowała w radio. Mhm. W radiu.
0: To co?
1: Dobra.
3: Ale... Tak. No, ale coś, jakieś marzenie. Jakieś.
2: A jakie marzenie ma babcia Hela?
0: No dobrze, babcia Hela pracuje w radio, a chce pracować w telewizji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pamiętacie hasło?
2: Tak.
0: A, przepraszam. Pamiętacie hasło? 3, 2, 1!
2: Cisza! Pewnego...
0: Wiosennego...
1: Poranka.
0: W...
2: Szatni.
0: Budynku.
1: Radiowego.
0: Siedziała...
2: Sobie...
0: Hela.
5: Myślała.
4: Myślała.
2: Myślała.
4: Aż.
5: Wymyśliła.
4: Że.
2: Dzisiaj.
4: Emeryci.
5: Mają.
4: Wolne.
2: Przydałoby.
4: Się.
5: Pracować.
4: W.
2: Innym.
4: Miejscu.
5: Które.
4: Ma.
2: Potencjał.
4: Bo.
5: Wy.
4: Radiu.
2: Jest.
4: Słabo.
5: Nagle.
4: Przyszedł.
2: Wilk.
4: I.
5: Zapytał.
4: Masz.
2: Papierosy?
4: Tak.
5: Mam.
4: Z.
2: Z kiosku.
4: Powiedziała.
5: Babcia.
4: Wtedy.
2: Wilk.
4: Od.
5: Razu.
4: Powiedział.
2: Słuchaj.
4: Widzę.
5: Potencjał.
4: Nikotynowy.
2: Powiedz.
4: Mi.
5: Czy.
4: Zapalimy.
2: Szluga.
4: Tak.
5: Odpowiedziała.
4: Babcia.
2: Wilku.
4: Tylko.
5: Jest.
4: Jeden.
2: Problem.
4: Załatw.
5: Mi.
4: Robotę.
2: He?
4: Gdzie?
5: Wy.
4: Której.
2: Mogę.
4: Kropka.
5: Wilk.
4: Powiedział.
2: Słuchaj.
4: Załatwię.
5: Ci.
4: Że.
2: Będziesz.
4: Twarzą.
5: Kampanii.
4: Reklamowej.
2: Ale.
4: Ty.
5: Dajesz.
4: Kasę.
2: 400.
4: Kartonów.
5: Szlugów.
4: Bez.
2: Filtra.
4: Dobili.
5: Argu?
4: I.
2: Hela?
4: Zrobiła.
5: Cudowną.
4: Kampanię?
2: Nagle.
4: Wilk.
5: Odezwał.
4: Się.
2: Po.
4: Pół.
5: Rok.
4: Morał.
2: Jeśli.
4: Chcesz.
5: Pracować.
4: W.
2: Telewizji.
4: Nie.
5: Ale.
4: Papierosów. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, słuchajcie.
2: Robimy jeszcze jedną, czy idziemy dalej z
0: bajką? Macie ochotę na jeszcze jedną bajkę?
2: To jeszcze jedną szybciutko.
0: Dobra, to była bohaterka, to teraz poprosimy o bohatera.
6: Abstyfikant.
0: Abstyfikant.
4: A jak ma na imię?
2: Tomek.
0: Dobra, będzie życiówka. Tomek Abstyfikant. A.
4: No? A gdzie pracuje jeszcze?
6: Robić przeręble.
5: Robić przeręble.
2: Jezu, to jest przeręble.
4: A obecnie?
0: Jak robisz w lodzie na...
4: Marzy o przeręblach, ale obecnie czym się zajmuje?
2: Piecze chleb. I co? On ma marzenie, żeby robić się przeręble? Dzięki, bardzo fajnie.
0: Abstyfikant Tomek, który robi przeręble, a marzy o czym?
4: Nie, marzy o przeręblach.
0: Marzy o przeręblach, a robi? A jest piekarzem, czyli z niejednego pieca. Dobra. 3, 2, 1.
4: Cisza.
0: Wspaniała. Był.
5: Piękny.
0: Dzień.
2: Ale.
0: Samotność.
2: Nie.
4: Zawsze.
5: Jest.
0: Dobra.
2: Powiedział.
4: Tomek.
5: Na.
4: Gle.
2: Zakrzyknął.
4: Ojoj!
5: Chcę!
4: Kobietę!
2: Jak?
4: Pomyślał?
5: Tak.
4: Się.
2: Wypiął.
4: Wtedy.
5: Gruszka.
4: Zyta.
2: Powiedziała.
4: Jeśli.
5: Dasz.
4: Mi.
2: Lód.
4: To.
5: Będziesz.
4: Miał.
2: Przerębę.
4: Tomek.
5: Od
4: razu
2: rzekł.
4: Dobra.
5: Zrobię.
4: To.
2: Dla.
4: Ciebie.
0: Pieku.
2: Pieku.
4: Aż.
5: Bocheny.
4: Upiekły.
2: Się.
4: Morał.
5: Jeśli.
0: Marzysz.
2: O.
4: Przeręblu.
5: Musisz.
0: Pogadać.
2: Z.
0: Wróżką.
5: Z.
0: Dziękujemy. Bardzo fajnie.
2: Bardzo fajnie. Kto mógłby być takim nieoczywistym bohaterem musicalu?
3: O kim jeszcze nie było?
2: Albo w ogóle oczywistym. Jakiś bohater musicalu.
0: No. Może zrobimy inaczej.
2: No dawaj.
0: Słuchajcie, może ktoś ma pomysł na tytuł musicalu, z którego to jest piosenka.
2: O, właśnie.
3: Którego jeszcze nie było. Taki nieistniejący musical.
2: Psy. Psy. Psy. Dobra, bierzemy psy. Bo ona nas zatłucze,
3: dobra,
2: jak nie weźmiemy
3: psy.
2: Nic od
3: to weźmiemy, no. Weźmiemy psy.
0: Że Pasikowski na to nie wpadł, to nie
2: dokładnie.
0: Wiem.
2: Dokładnie.
3: No. Ale co więcej z tymi psami? Tylko psy? Co
0: ale generalnie tytuł to jest psy? No właśnie nie wiem, bo jest film psy, nawet ma dwie części czy trzy.
2: Ale to kontra do kotów ogólnie, nie? I one będą dobre.
0: W ten sposób.
3: Może jakieś te psy, coś tam się z nimi...
2: Żeby... A, jakiś podtytuł, że psy, coś tam po przecinku.
6: Psy,
2: jeżeli
6: psy, początek.
2: Pan wróci tam na koniec.
3: Do ostatniej ławki.
2: Psy, początek,
0: nie, to jest,
2: tak?
0: Psy, początek. Psy, początek to jest bardzo fajny tytuł musicalu. I teraz słuchajcie, może zróbmy sobie takie coś. Tytuł piosenki miłosnej z musicalu Psy, początek.
6: Twoje pchły to moje pchły.
0: Twoje pchły to moje pchły.
3: Pchły. Pchły czy pchły?
0: Pchły.
3: Pchły.
0: Pchły.
3: Pchły.
0: Pchły. Pchły. Pchły. Pchły. Pchły.
3: Dobra.
0: No dobrze, a to chętnego weźmiemy jakiegoś, zaśpiewamy mu to?
2: Tak. Proszę pani, droga pani, ja od razu sobie pomyślałam o tej pani. A zechciałaby pani na przykład usiąść tutaj na zydelku i...
3: Spokojnie, to radio, nie widać.
2: I dla pani byśmy zaśpiewali tę piosenkę, bo to się łatwiej śpiewa tutaj, jak jest ktoś blisko. Jak pani ma na imię?
3: Brawa!
2: Brawa pani Marty! To jest nasza pomysłodawczyni naszego musicalu.
0: Zróbmy szybciutki wywiad. Marta, czym się zajmujesz?
7: Rafał, zostaw... Nie mogę powiedzieć.
0: Tajne
2: służby.
3: Okej.
0: Okay. Mąż?
2: Siedzi tam.
0: Siedzi obok, pilnuje.
2: Nagrywa.
0: Pilnuje, nagrywa. Dzieci?
2: Dumny.
0: Jedno dziecko. Okej, okay, czyli mamy córkę
2: Marta.
0: Antoninę, a mąż
2: córka
0: ma
2: Marty.
0: Na imię?
7: Jakub.
0: Cześć, Jakub.
2: Ha!
3: Miejsce urodzenia męża?
0: Dobra,
3: już
0: dobra, dobra. A masz hobby jakieś? Rodzina jest twoim hobby.
2: Ja zrozumiałam rekina, ale dobra.
3: Rekina.
2: Rodzina.
0: Rodzina jest twoim hobby i masz jedną córkę.
3: I rekina.
0: Tak? Czyli to jest takie początkujące hobby. No dobra,
2: mamy.
0: Zadedykujemy ci piosenkę tytułem Moje pchły to twoje pchły, twoje pchły to moje pchły.
2: Tak, z musicalu.
0: Z musicalu Psy, początek. Jesteś gotowa?
2: I to ty jesteś z tego wszystkiego jakby sprawcą. Gratulacje.
3: Brawo!
0: Brawo! I kochani, no to... 3, 2, 1...
2: Cisza! Cisza!

0: Bravo da Marte!
1: Bravo!
0: Sono Jakuba! Mattia Antoniny!
2: Bardzo fajnie.
0: Myślę, że już nie róbmy następnej.
2: Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, chcecie więcej?
1: Tak.
2: Chcecie więcej?
1: Tak!
0: Ostatni bardzo rząd fajnie jeszcze się.
1: Można się otwierać i krzyczeć.
2: Słuchajcie, no to w tym momencie znowu będziemy potrzebowali... będziemy potrzebowali... Słuchaj, będziemy potrzebowali redaktora.
0: A to ten Mądraliński, co to się wysunął z tyłu.
1: A teraz tak w cieniu stoi. Chodź tutaj, chłopcze.
0: Proszę, teraz proszę, to w cieniu proszę, pod filarem. Nie.
1: Chodź tutaj, razem się pośmiejemy teraz. Chodź.
0: To jest, proszę państwa, znana postać z radia. Pan Wierci Piętek. Sebastian Wierciak przed państwem zagra za chwilę w grze, o której nie ma zielonego pojęcia. Boisz się, prawda?
3: Oczywiście.
2: Kompletnie.
0: Mamy tak...
4: Szkoda, że jesteśmy w radiu.
1: Szkoda, że tylko raz.
0: My mamy taką grę, którą nasi fani, pan Ryszard, Tomasz znają doskonale. Są to ręce, w których oczywiście osobom, które biorą udział w grze, akurat w tym wypadku Paweł i Maciej dorobią ręce. Twoim zadaniem będzie przeprowadzić wywiad. Normalnie jak w radiu, jak w robocie, w poniedziałek o 8:00. Czy tam o 9:00, bo to wszyscy o 8:00 śpią. 8:30. Z jakąś znaną tej naszej społeczności postacią. Ty będziesz redaktorem i będziesz zadawał pytania. Poza normalnym wywiadem jedyną różnicą będzie taka, że trzymacie ręce z tyłu za krzesłem i waszymi rękoma są Maciej i Rafał. No i z tego będzie wynikać dużo wesołych, ale też pewnie bardzo smutnych sytuacji. Naszym bohaterem wywiadu powinien być kto? Ktoś, kto mieszka w naszym miasteczku. Tę rolę będzie odgrywał Paweł. Kim z zawodu jest nasz bohater?
3: Spawaczem.
0: Spawacz,
1: dobrze.
0: Spawacz, jak ma na imię? Hieronim Paweł.
1: Hieronim Paweł.
0: Ładnie, nie?
1: Hieronim Paweł.
0: Hieronim Paweł. O czym marzy spawacz? Może to być bardzo odległe, tak jak te przeręble od pieczenia. Bardzo odległe od jego roboty. Jest spawaczem, ale o czym marzy?
3: Chce być przywódcą garbu świeżaków.
0: No głupi byśmy byli, gdybyśmy tego nie wzięli. Chce być przywódcą gangu świeżaków. A ma...
1: Świeżaków. To na Podlasiu.
0: A co mu w tym przeszkadza? Oprócz tego, że jest spawaczem. Jest coś takiego, co mu przeszkadza w tym?
3: Rosyjska mafia.
0: Rosyjska mafia.
2: Ja bym ich zostawił w spokoju. Oni i tak mają swoje sprawy.
0: No.
3: Nieśmiałość.
0: To jest ładne, dobra, proste. Czyli to jest spawacz... Hieronim, który na co dzień spada, ale marzy mu się, żeby być przywódcą gangu świeżaków, natomiast jest nieśmiały. Panie redaktorze, pana zadaniem jest oczywiście przywitać gościa, no i wydobyć od niego jak najlepsze smaczki związane z tym, co przed chwilą padło. Myślę, że takie 4-5 pytań na początek, okej, zobaczymy, okay, gdzie pójdzie rozmowa. Ma pan publiczność w studiu, no chyba sobie pan da radę.
1: I ma pan Pawła.
4: Jak się nazywa?
0: Hieronim.
4: Hieronim.
0: No jak się pan przygotował do wywiadu?
2: No dobra.
0: A państwa poprosimy o hasło. 3, 2, 1. Cisza.
4: Dzień dobry, witam serdecznie w naszym programie dzisiejszym.
5: Cześć.
4: Naszym
5: tu jest mój brzuch, a tu moje gardło.
4: Jest pan Hieronim.
5: A skąd pan wie?
4: Bo się przygotowałem.
5: A brawo dla pana, brawo.
4: No, dziękuję.
5: On jest super, uwielbiam go, naprawdę. Prawda? Super.
4: No. Ja patrzę do lustra też tak zawsze.
5: Seba, mogę mówić do ciebie Seba?
4: Nie. Panie redaktorze.
5: Już się zamknąłem, już
4: trzymajmy
5: się nie oddałem.
4: Trzymajmy się tej formuły, dobrze?
5: Już koniec. Mogę jedynie zrobić tak. To co? Seba nie, Bastek nie.
4: Panie Hieronimie, przejdźmy do rzeczy.
5: A dlaczego tak oficjalnie?
4: Dobrze, Hiro, przejdźmy
5: do
4: rzeczy.
5: Może gorąco u was. Dobrze, że jesteśmy w radiu. O, mam, o, że tak powiem, mam, o tak. O, no. Boże, jak mi gorąco.
4: Hiro, powiedz, czym ty się w życiu zajmujesz? Bo słuchacze chcą wiedzieć.
5: Strzelam, spawam i spawam.
4: A wygląda, jakbyś cały czas strzelał.
5: Strzelam ogniem, wiesz.
4: A, ogniem. Zimnym ogniem czy ciepłym ogniem?
5: Boże, Boże.
4: Hiro,
5: Seba, jesteś taki dociekliwy.
4: Hiro, ale ustalmy, kim chcesz być.
5: Wiesz co?
4: Muzyka zgasła.
5: O, jest.
4: No właśnie. Dzięki, dzięki.
5: Wiesz co?

0: Głowa mi od tego boli po prostu już, wiesz? Hieronimie, ja tu zadaję pytanie.
1: Weź tap-up, wiesz? Ale... No i albo ci, o masz, weź, łyknij, no, otwórz buźkę. No.
0: To był ibuprom. Okłamałeś mnie.
1: A masz uczulenie, Boże.
0: Masz uczulenie na tap-up. Nie zapraszaj już, nie zapraszaj.
1: Głowa cię boli? Często tak przy mnie boli głowa niektórych.
0: Dobra, no, o co chodzi z tymi świeżakami, powiedz.
1: Słabo cię słyszę, chodź to bliżej.
0: Z tymi świeżakami powiedz, o co chodzi.
1: A to skąd wiesz? Skąd wiesz? Mam to napisać, tak?
0: Jestem, wszystko, jestem zbliżony.
1: Rozumiem, że nie rozumiesz, mam to napisać. Daj ten długopis, daj ten długopis.
0: Napisz i mi powiedz.
1: Kto daje, odbiera, to wiesz co? To
0: nie
1: się,
0: wiem.
1: No, to się w piekle poniewiera i diabły cię będą podgrzewały i tymi, i strzelały do ciebie.
0: Dziękuję. Pięknie moim państwa gościem był Hieronim.
1: To już koniec?
0: Przenosimy się do internetu.
1: Aha, no.
2: Dziękuję za
1: uwagę.
2: Koniec programu. Ja tu decyduję.
1: Abonanse na pan.
2: Hieronim, ty w ogóle się świeżakami nie zajmuje. W ogóle. W ogóle.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To był ostatni raz w Polskim Radiu Szczecin.
4: Szkoda, że państwo tego nie widzą, to się tak mówi w radiu.
5: Dobra, moi drodzy, chcecie kolejną grę?
6: Tak!
5: Chcecie?
6: Tak!
5: Ale czy na pewno chcecie?
6: Tak!
5: A jakie jest hasło przewodnie?
6: Cisza!
5: Chcecie kolejną grę? Ja tak będę robił do końca. Dobra, zrobimy teraz barmana. Ale ja mówiłem na początku, że my jesteśmy trochę przygotowani, trochę jesteśmy nieprzygotowani. Prawda jest taka, że my nie ustaliliśmy, kto co gra. W zasadzie my tak robimy często, żeby się też zaskakiwać siebie nawzajem, żeby właśnie nie przyzwyczajać się, że o, ty zawsze w tej grze, ty zawsze w tamtej. Znaczy tak wszyscy gramy w sumie w tych samych. Nieważne, ale w różnej konfiguracji. Więc mam takie pytanie, czy ktoś chce się zgłosić na barmana, czy ja mam to zrobić?
3: No.
5: Ale to jest niezłe.
3: Ludzie kochani,
5: jest niezłe. No, ale,
3: ja będę barmanem. No.
5: Ty chcesz być barmanem.
3: No, teraz dobra. Co ja mam powiedzieć człowiekowi? No,
5: czyli, okay, czyli jakby rozumiem, że zostałaś zgłoszona na ochotnika.
3: No pewnie, że na ochotnika.
5: Dobrze, to takie... to ja wyciągnę resztę, nie?
3: Jasne.
5: A ty poprowadzisz,
3: tak,
5: czy chcesz wyciągać dziennik?
3: Nie, no to wyciągnij, wyciągnij, no.
5: Więc tak.
3: Ja wyciągnę dla ciebie.
5: Bardzo fajnie. Słuchajcie, więc przyjdziemy sobie, każdy z nas, ja, Maciek i Paweł, przyjdziemy do baru, który, że tak powiem, prowadzi Agata.
0: I mamy problem.
5: I każdy z nas ma problem. Będziemy musieli ten problem wyśpiewać. I stąd moje pytanie, jaki problem, z jakim problemem przychodzi Paweł?
7: Poci się mlekiem.
5: Paweł poci się mlekiem, wspaniałe.
3: Koleś od Przerembla.
5: Wspaniałe.
3: Paweł... Byście się dogadali.
5: Paweł poci się mlekiem.
3: Mlekiem.
5: Dobra. Z jakim problemem przychodzi Maciek?
8: Nie działa butelkomat.
5: Nie działa butelkomat.
0: Dobra.
5: A coś jeszcze? Podkręćmy to.
3: Taki zwykły to jest problem w porównaniu do Pawła.
0: Wow!
5: Co daje?
3: Na małpki.
5: Nie działa?
3: Nie działa butelkomat.
5: Nie działa butelkomat na małpki.
3: Na małpki.
5: Wspaniale.
3: A ten się poci mlekiem, no. A teraz Rafał. Z jakim problemem Rafał do mnie przyjdzie jako barmanki?
8: Zakochał się w teściowej.
3: Nie trafilibyśmy lepiej.
0: Ja.
3: Rafał zakochał się...
5: Pani się nie śmieje, bo pani może być jeszcze moją teściową.
3: Rafał zakochał się w teściowej.
5: W teściowej, super.
3: Nie ma tu co dodawać.
5: Bardzo fajnie.
3: Mamy to.
5: Bardzo fajnie.
3: Maciej, nie działa butelkomat na małpki. A Paweł poci się mlekiem. Paweł, jak to Paweł?
5: Poci się mlekiem.
3: Poci się mlekiem.
0: Nice. Mamy to, no to co? No
3: dobra, to 3, 2, 1.
0: Cisza!
3: Proszę! Pan już szedł, czy nie? Bo nie wiem.
1: No ale zamknięte chyba.
3: A od razu wyczuwam, że to jest jednak pan. Proszę wejść!
1: Mogę.
3: A może jednak nie pan? Proszę wejść, proszę wchodzić. Czego tu szuka?
1: Porady.
3: Zapraszam. Pani, jest 10:00. Ja jeszcze kawy nie wypiłam, a podłoga jest...
1: A to akurat jak kawa, to ja jestem tu pomocny.
3: Dobrze, czego pan się napije? Kawy?
1: Płynów to ja mam dosyć.
3: Mamy stare kotlety.
1: To mnie nie, jedno z drugim jest niekompatybilne, bym powiedział.
3: No to tylko porada? Biorę 150 za poradę. Euro.
1: O. No to, a tak pół? Pół porady?
3: Boże, myślałam, że pół euro. Może być. Może być. To najwyżej nie będzie się rymowało.

0: nie wiem, czy pani rozumie, ale po prostu...
1: Wie pan co? My tu jesteśmy pełni zrozumienia, ale to chyba trzeba do psychologa pójść. Ja jedyne mogę co poradzić, to...
0: A mogłaby pani przez chwilę to powiedzieć do mnie tak, jak mówią znajomi?
1: Panie!
0: O!
1: I wam mi stąd!
2: O, nawet nie słychać. Puk, puk, puk. Zapomniałam, że jesteśmy w radio.
1: Kogo niesie tak fonetycznie?
2: Oj, zawiasy pani piszczą.
1: Mądrala się znalazł. Następny, 10:05. A co pan tak na mnie patrzy, bo jeszcze nie mogę rozszyfrować dlaczego?
2: Bo kogoś mi pani przypomina.
1: Kogoś znanego panu? Ładnego? Bliskiemu sercu? Kobietę? Czy mam przestać mówić?
2: Jakby pani trafiła. We wszystko. Słowa tego nie opiszą. Znaczy opiszą, ale tylko muzyczne. Niech pani pozwoli, że będę śpiewał cyklicznie.
1: Zdarzali się tacy, proszę.
2: Miałem w głowie taką balladę.

solo. Parto sullo st- Poco a sto potato. Yeah! Dove sto? Dove sto?

0: Jak nas polatka. O nie. To znaczy, że jest nieletnia? Rozumie pani. Serduszko puka w rytmie czacza.
1: No i stąd.
0: Do widzenia.
2: Łup, łup, łup, łup, łup. Łup, łup, łup, łup, łup.
1: Kogo teraz licho niesie?
2: Ja jestem lichem, proszę pani. Pomoże mi pani? Tak, bo ja, proszę pani, mam swoje pasje. Moja pasja kosztuje mnie moje zdrowie i codziennie ode mnie czuć.
1: Chodź pan tutaj bliżej.
2: No ja nie dam rady. Musi pani drzwi mi otworzyć, bo ja tego na dworzu nie zostawię.
1: A, one
2: bo się są... boję, bo ktoś zawinie i będzie lipa, nie? Dobra. Otworzy mi pani drzwi?
1: Tak. Ja tutaj...
2: Dobra.
1: Bip, bip.
2: O, otwierany na ten...
1: Na komórkę.
2: Fajnie. Dobra, tutaj chłopaki, zostańcie. Dobra, o, kolejne worki. To nie ma tak, że to wie pani.
1: Ale jeszcze... co mi pan tu bałagan robi?
2: Chociaż... No ja to chciałem odnieść, ale nie mogę, no. Żona mnie z domu z tym wygoniła, powiedziałem, ubrania, łachy, dorobek zostaw, ale tych buteleczek nie.
1: Ale pani, ja tutaj mam ludzi, no, stoją w kolejce, czekają na stoliki.
2: Pani ma ludzi, a ja mam tu swoje emocje, życie, które przewaliłem.
1: No dobrze, no mam 5 minut, a zmieści się pan w 5 minut?
2: Postaram się.
1: Już jest dawno po czasie.
2: Dobra, to no. Ja poproszę jednego takiego morskiego, prawda? Na odwagę.
1: Ale z sokiem?
2: Bez soku!

0: jedziemy i może tomaty będą teraz naprawione.
1: A co się nie naprawi, to sam. Taka filozoficzna treść piosenki. Niech pani powie, co ja mam zrobić z tymi małpyczkami. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Wspaniale. Słuchajcie, tak patrzę na zegarek, mamy jeszcze chwilę, mamy jeszcze czas. Ja bym proponował jakoś wkręcić kolejnego pana redaktora, co by na to?
2: Tak, o, tak.
4: Wspaniale.
2: Mamy fajną...
3: Lubicie wkręcanie panów redaktorów?
4: No pewnie.
3: Tak. Dawać go tutaj.
2: Jest pan Robert.
5: Dawać go.
2: O. Robert.
1: Panie Robert.
3: Brawo,
2: panie Robert. Dawaj tu.
1: A to jest za pieniądze. Będziemy to robić za pieniądze? To są
3: nie, nie musi pan płacić, spokojnie.
1: Nie, dobrze. Nie musi. Ten pan płacić. Nie powinien tu grać, moim zdaniem. Źle pan gra. To się mi nie podoba, co pan powiedział bardzo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Ale stary.
1: A zrobimy to z tymi ręcyma też? Bo mi się podobało.
2: Nie,
1: a z dwiema?
2: Nie.
4: A to już po programie.
2: Nie.
3: Ale generalnie jest pan chętny do działania
1: nie.
3: z nami.
1: Nie, nie, niestety.
3: To proszę wyjść.
1: Dziękuję bardzo.
3: Ja mówię serio.
2: Poważnie. Jest taka gra, w której zaprosimy pana po jakimś czasie, jak ustalimy pewne sprawy z publicznością, ale generalnie będzie pan z redaktorem, który się spóźnił do redakcji.
1: Dobrze.
2: I tak naprawdę to my...
3: Wymyślimy, za chwilę wymyślimy tak. trzy powody, dla których pan się spóźnił.
2: Tak.
1: A ja tego nie będę wiedział, tak?
3: Tak,
1: ja
3: nie będzie, tak, nie będzie.
1: A co ja mogę w tym czasie robić?
6: Będziemy podpowiadać.
1: To może ja sobie do butelkomatu pójdę, nie? Bo
3: no, można.
1: Są naprawione.
3: Można, oczywiście.
2: No. Tylko nie z tym panem.
1: Nie, nie.
2: I pan tak naprawdę będzie miał takie trzy etapy. Pierwsza rzecz, przez którą pan się spóźnił, zdarzyła się w domu. Druga, i te wszystkie rzeczy będzie wymyślała nam publiczność. Chora no. jednakowoż, publiczność. Druga rzecz, zdarzyła się po drodze do pracy.
1: Tak, ja jeszcze rowerem i mi się zdarzają rzeczy do pracy. Ostatnio miałem wypadek w drodze do pracy. Także możemy to zagrać.
6: Tego jeszcze nie wiesz, co ci się wydarzyło.
1: Tak, rzeczywiście, ale podpowiadam państwu.
6: Za chwileczkę się dopiero...
2: Ale gadułka!
1: Skandal, nie?
2: No dobra,
1: czyli
2: Robercie.
1: Jedna w domu, druga w drodze,
2: druga
1: do pracy,
2: po drodze, a trzecia tuż przed samymi drzwiami.
1: Do pracy.
2: Drzwiami do pracy i pana szefem będzie Paweł.
1: O, już kiedyś był.
6: I jeżeli tego nie zgadniesz, to po prostu się wyrzucę z roboty.
2: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Czyli teraz ja wychodzę, ale kiedy ja mam wrócić, bo tego
2: zawołamy.
1: Nie wiem.
2: My zawołamy Robert.
1: Czyli podsłuchiwać,
2: Robert,
1: tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Nie, nie, nie.
2: Nie, nie, podsłuchiwać nie. Ale ty, Macie, miałeś jakieś takie słuchawki, co można panu Robertowi dać? Czy...
4: Tak, są gdzieś?
3: Nie ma ich. Tak?
2: Dobra, to będziemy jakoś w miarę ustalać.
3: Były,
2: tylko
3: były,
2: z drzwiami, panie Robert.
6: Musimy ci zaufać, żebym nie będzie
2: pójdzie pan sobie tam dalej.
6: Bo to nie
2: jak będzie pan
6: zabawy,
2: podsłuchiwał, tak.
1: To nie ma sensu, nie? Bez sensu.
3: To pan tu pracuje. Wie pan, gdzie jest miejsce, w którym nic nie słychać?
6: Toaleta, bar, nie wiem.
1: Damska.
6: Proszę go przypilnować.
3: Proszę go przypilnować.

0: dzieje w salonie.
1: Krokodyl go ugryzł w salonie.
2: Udo.
3: Udo w salonie. Udo.
1: Tak, no, no, no krokodyl go ugryzł.
2: Udo.
1: Co się zdarzyło po drodze?
4: No, w autobusie napadł go gang karu. Sama
1: gang przedszkolaków, o to jest super.
3: Czyli w autobusie?
1: W autobusie napadł go gang przedszkolaków. To jest wspaniałe. I trzecia rzecz, co się zdarzyło przed całym... Kogo spotkał przed całym wejściem do pracy tutaj, do radia?
4: Tuje?
1: To takie drzewo, tak?
3: Jezu, weź to pokaż.
0: Czy spotkał latającego potwora spaghetti.
1: Latającego, dobra.
3: Latający potwór spaghetti.
0: Latający potwór spaghetti.
1: Okej.
0: Okay. Dobra.
1: Bardzo się cieszę, że się zebrała cała redakcja tutaj.
0: Aha, to może zrobimy tak. 3, 2, 1.
5: Cisza!
0: Nie, chłopaki muszą nas usłyszeć.
1: 3, 2, 1.
5: Cisza!
1: No, Robert.
2: Jestem, szefie, jestem. Tak jak się umawialiśmy, jestem.
1: Jest cała redakcja.
2: Jest cała. Dzień dobry.
1: Są twoi koledzy.
2: Cześć.
1: Jest twój dyrektor.
6: Dobrze, że jestem o czasie, nie?
1: No właśnie nie.
2: Jak nie? No, ale była zmiana czasu, proszę szefa. Była zmiana czasu, było zlew niego na zimowy.
7: Panie dyrektorze. A. Guma do żółcia.
1: Sugerujesz, że mi coś...
7: Nie, tylko ja tak lubię, wie pan, ja to tak nad wyraz, wie pan, ja pana lubię i w ogóle...
1: Wspaniale. Widzisz, jak można pracować u nas?
2: To ja tę gumę mogę wziąć na przykład i też ją tam jutro dam, jak przyjdę też punktualnie do pracy.
1: Słuchaj, Robert, ja ci powiem krótko. Tak, ja będę siedział, ty będziesz stał.
2: Czyli ja mam nie siadać?
1: Pan nie, będzie absolutnie się nie siadać.
2: I to mi się bardzo podoba.
1: Ponieważ jest...
2: Trzymać gumę? To dziwnie brzmi, ale trzymać gumę?
1: Słuchaj, Robert.
2: Ale czy trzymać gumę, szefie, no bo to jakby...
1: Jest godzina 8:02.
2: U mnie za dwie, bo ja mam jetlaga, bo ja samolotem przyleciałem do pracy.
1: Robert, jesteś teraz jakby na wylocie.
2: Z gumą za to, trzymam się gumy. Myślę, że guma mnie zamortyzuje.
1: Słuchaj, powiedz mi, spóźniłeś się 2 minuty i to nie jest dobrze. Mnie się to nie podoba. Jeżeli się wytłumaczysz...
2: Ja widzę dziwne rzeczy, szefie, nie wiem, może jestem zmęczony. Jakaś pani przed chwilą klepała się po udzie.
1: Jakie
2: to mnie rozproszyło.
1: Jakie są powody?
2: Widziałem kobietę, która gryzie męskie udo. I to był taki główny powód. A potem Ręcyma robiła coś jak taki ten łabądź, co wtedy żeśmy te pelikany nagrywali do audycji, nie? I to był ogromny pelikan. I jeszcze do tego w czerwonej takiej kurtce to się wydaje z daleka, że Adidasa.
1: Robert. Przepraszam, dlaczego wy nie pracujecie? Co tu się
2: właśnie
1: dzieje w ogóle?
2: Na to trzeba zwrócić uwagę. Ja tak trzymam palce, bo guma tu jest.
1: Robert,
2: nie mogę tego...
1: Robert, jesteś na
2: pomógłby
1: wylocie.
2: Mi szef? Bo nie mogę tego rozłączyć. Guma trzyma, nie?
1: Robert, nie zmieniaj tematu.
2: Winterfresh.
1: Co się zdarzyło w domu?
2: Ale jeszcze pachnie, nie?
1: Wydaje ci się, że jesteś zabawny.
2: Nie, po prostu tłumaczę, dobrze, że nie mogę rozłączyć palców.
1: Proszę, powody spóźnienia. Co się zdarzyło u ciebie w domu?
2: U mnie w domu, no po prostu mieliśmy zmianę czasu, bo my byliśmy, tak jak szef zresztą podpisał uprzejmie nam urlop wypoczynkowy, wyjechaliśmy całą rodziną i był ten jet lag, nie? Nie zauważyliśmy
1: twój
2: tego, że zmieniła się dwa razy zmiana
1: czasu.
2: Twój zespół
1: stara się wszystko zrobić, żeby ci pomóc, ale ty nie korzystasz z tych pomysłów, z tej pomocy.
2: Więc wyszywaliśmy sobie na koszulkach znaczek Adidasa, nie? Nie, nie wyszywaliśmy sobie, rozmawialiśmy i wtedy... Ktoś ugryzł mnie po prostu w podudzie.
1: Tak, ale, tak. Kto kto to był? Kto to był?
2: To była obca kobieta. My mieszkamy w takim... Nie była to obca kobieta, bo obce kobiety...
1: Słuchaj, cały zespół jest za tobą.
2: Tak,
1: a ty przede mną. A ty jesteś jakby obok, nie?
2: Tak. Ta kobieta...
1: Cała redakcja
2: założyła rajstopy, ale potem zdjęła, bo cisnęły ją i miała żylaki. To jest w ogóle kobieta, która pływa w kałużach u nas na osiedlu.
1: Robert. Co się zdarzyło w domu?
2: Wiele rzeczy się zdarzyło. Przede wszystkim okazało się, że 3-pokojowe mieszkanie, które odebraliśmy od dewelopera, ma naklejkę wskazującą, że jest to do... z dżinsów kawałek taśmy się przykleił do butelki. O tutaj! To się zdarzyło. To jest dziwne do uwierzenia, ale to się naprawdę zdarzyło. Poza tym znowu widzę tę kobietę, która robi dziwne rzeczy na klatce. Nie, to jest pies mojego sąsiada. Nie, psica. Bulldog francuski. Tak, to jest psica mojego sąsiada.
1: Rozumiem, że to było
2: psica zwierzę. Mojego sąsiada
1: to było zwierzę,
2: pogryzła plastikową
1: ale...
2: butelkę.
1: Ja dużo wiem na ten temat.
2: Pogryzła mi nogę psica mojego sąsiada. Sąsiad ma psicę, bo on nie chciał mieć psa, bo jest uczulony.
1: Robert, a ty byłeś kiedyś w zoo?
2: Ja byłem w zoo, ja nawet kiedyś pracowałem w zoo, ale to było tylko na pół etatu wieczorami. Nie, ale to nie była praca, którą kocham.
1: Robert, ty gadzie jeden, ty.
2: No.
1: Ty wstrętny gadzie. Kłamiesz.
2: I ten pies szczekał.

0: a sąsiad znów po alkoholu niszczył panele na klatce i nie możemy tego opanować.
1: Robert, chyba musimy kiedyś pójść do zoo, do działu gadów.
0: Tak. I znowu ten pies wrócił. Ja już prawie szedłem do pracy, ale psica sąsiada...
1: Robert, skup się, to na pewno był pies.
0: Psica. To była psica, nie. To był...
1: Cała redakcja jest za tobą, to ale był ty swoje.
0: Dziąślak taki. Ma chore dziąsło. To był dziąślak, który zjada
1: Robert,
0: wszystko.
1: Moja prawie mnie po...
0: Mogę usiąść?
1: Nie,
0: mogę. Mogę stać?
1: Musisz stać.
0: Czyli coś mogę.
1: Musisz stać i zaraz wylecisz.
0: Tam była taka perspektywa takiego
1: wylecisz
0: tunelu.
1: Tutaj tym oknem.
0: Na końcu było światło i tam ta psica się pojawiła. Także szef rozumie. Ja nie do końca wiem, gdzie ja jestem.
1: Ile państwo mają czasu? Zacznijmy od początku.
0: Tak.
1: Co się zdarzyło w domu?
0: W domu? W domu? Psica ugryzła mnie w
1: ogóle. Ale się uparł, nie?
0: No.
1: Bożeż ty mój.
0: Czekaj, bo ja tylko zobaczę na chwilę na gitarę. Co? Krokodyl po prostu, podobny do psicy, u mnie w domu, ugryzł mnie pudo.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Tak.
1: Kto cię ugryzł?
0: Krokodyl.
1: O jest!
0: No, w domu mnie ugryzł.
1: Robert, no. Masz 1/3 swojej drogi za sobą.
0: Tak.
1: Gratuluję.
0: Także dzwoncie państwo.
1: W 2/3 już jesteś poza redakcją, ale w 1/3 jest.
0: Okej.
1: Okay. Jakby jesteś tutaj...
0: Szybko nam poszło, nie?
1: Jedną nogą jesteś...
0: To już mogę pójść, to z gumą jest już nieśmieszne, nie?
1: To już w ogóle nie działa, wiesz?
0: Okej. Okay.
1: No. Dobra, co się zdarzyło po drodze? Opowiadaj.
0: Po drodze trzech... robiło młynek ręką. Nie robiło. Niscy ludzie, niewysocy i niewidomi.
1: Może oni po prostu byli...
0: z dzieckiem.
1: Robert, może oni po prostu byli młodzi, no.
0: Tak, młodzi ludzie z dzieckiem szli odebrać 800+, a to dziecko było jakieś duże i strasznie było takie skupione na sobie, bez przerwy pokazywało na siebie, no. No, i na rondzie zgubili to dziecko. Także przykra sytuacja.
1: Robert,
0: w ogóle ten facet,
1: jesteś zdenerwowany.
0: Ten facet chyba sprzedaje panele, bo bez przerwy ich dotyka. Troszkę jestem, tak.
1: Jeszcze raz.
0: Krokodyle ustaliliśmy.
1: Jak dotarłeś tutaj?
0: Szliśmy w trójkę.
1: Na pewno?
0: Tak, szliśmy w trójkę, bo we trójkę się zawsze...
1: Ja mam inne wiadomości.
0: My chodzimy zawsze trójkami, nie?
1: Inaczej to było.
0: No.
1: Słyszałem, że inaczej to było.
0: Tak. Jechałem też autobusem,
1: no,
0: bo kocham szczeciński ZDITM.
1: Mam wrażenie, że jesteś uparty i mało elastyczny.
0: Nie, jesteśmy w autobusie. Ma niskie dziecko, nie rośnie. Co się dzieje? Może omega 3, nie wiem. Kobieta ma brudne ręce, wyciera to w kurtkę. Kierowca autobusu...
1: Kto ma autobus?
0: Nie ma tu
1: kierowcy
0: autobusu. Czas.
1: Dobra,
0: czas.
1: Jesteśmy w autobusie.
0: Tak.
1: Co tam się wydarzyło?
0: No, kobieta gniecie sobie kurtkę. No, i jest niska. Dziecko w autobusie...
1: Chyba coś...
0: Zaczęło mnie bić. Agresywne dziecko. Taka jest dzisiaj młodzież.
1: No, rozumiem, dobrze.
0: Agresywne dzieciaki wsiadają... 7-5 to strach jechać.
1: Daj już spokój.
0: Tak,
1: Robert, daj już spokój.
0: No.
1: Jesteś już prawie że tutaj z nami.
0: Tak.
1: Ale co się zdarzyło przed samym wejściem do...
0: To jest najgorsza sytuacja. Leciały kormorany. Nie leciały kormorany. Akurat jest karnawał w Rio, który kończy się w Szczecinie. Idzie ten taki śmieszny chiński smok. Za pieniądze. Nie.
1: No Robert, masz ostatnią szansę. Jeszcze tylko 40 minut już.
0: No. Robiłem kawę?
1: Kogo tam spotkałeś? Kogo spotkałeś przed samym wejściem do redakcji?
0: Chlipiącego faceta. Siorbiącego, oślinionego. Mówię, nie wchodzę. I zakochaną parę, która... jadła jedno chińskie danie na pół, bo są biedni. Chcieli się całować. No, i gitarzysta. Taka mała gitarka.
1: No, Robert, no. Jesteś w opałach.
0: Nie, ja tak będę stał i coś wymyślę. Jecie makaron. To jest rzeczywiście częsty powód spóźnienia się do pracy. Ludzie jedzący makaron.
1: No, mogłeś się zafascynować tym.
0: Tak. I tasiory, co latają tam koło naszego wejścia, zeżarły makaron. Wron gra. Okej.
2: Gorilla.
0: Okej. Makaron gorilla zjadła.
3: Też zapomniał.
0: Wyjdźmy z tego.
4: Robert, ty wyjdziesz.
1: Słuchaj,
4: a
1: Robert, powiedz mi, jakiego ty jesteś wyznania?
0: Każdego, szefie, i każdego.
1: Bo ja słyszałem, że jesteś czegoś takiego specyficznego wyznania.
0: Kościół wyznawców spaghetti. Latającego. I w związku z moją... O, jak późno. I w związku z moją religią nie mogłem przyjść na czas.
1: Robert, ale umówmy się, że to był ostatni raz.
0: Na to liczę, Paweł. No.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
4: Trzeba było wziąć wieczaka do tej gry.
0: Tak, trzeba to było zamienić.
4: Robert, dzięki. Bardzo
0: dzięki.
4: Fajnie.
3: Bardzo
4: później.
3: Fajnie.
2: Daliśmy radę.
3: Słuchajcie, bardzo fajnie.
1: Emocje były, nie?
3: Kończymy, no. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy
1: kochani.
3: Za gościnę.
4: Zagrali dla was Paweł, Maciej, Rafał,
3: Agata,
4: Orzełek. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
5: To była retransmisja sceny Impro, wydarzenia, które miało miejsce 2 tygodnie temu w S1. Na scenie zobaczyliśmy Agatę Kolasińską, Rafała Hajdukiewicza, Macieja Sikorskiego oraz Pawła Niczewskiego. Muzyczną oprawę zapewnił Bartek Orłowski.
6: To była powtórka audycji w Radiu Szczecin.

0: trzecie miejsca w Gardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
0: To jest powtórka audycji w Radiu Szczecin. Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
2: Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
3: Pierwszy kur zapiał, jest już po szóstej, zatem czas rozpocząć audycję na szczecińskiej ziemi. Joanna Maraszek, witam i zapraszam. Rolnicy nie ustają w mniejszych czy większych akcjach protestacyjnych. Stąd pytanie w imieniu tych stojących w korkach na zablokowanych drogach kierowców o celowość tych działań. Czy nie należy jednak ruszyć na stolicę? Oto właśnie Piotr Tolko pytał Pawła Janocha, rolnika z gminy Stargard, działacza Rolniczej Solidarności.
4: Panie Pawle, wróćmy do kwestii protestów, ale tu obawiam się, że otrzemy się niestety o politykę, bo takie dwa zjawiska chciałem, żeby pan skomentował. Z jednej strony, i te pytania też na proteście słyszałem, nasz kolega reporter zadał, czy nie lepiej jechać do Warszawy, poprotestować tak naprawdę z przytupem, a nie blokować drogi i troszeczkę też nam tutaj wszystkim komplikować rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, część rolników też chyba jest zmęczona, troszkę nie wierzy w te akcje.
5: Część ludzi może być zmęczona czy sfrustrowana, ale rolnicy zawsze powinni się okazać pewną twardością. My jesteśmy na pierwszej linii w społeczeństwie.
4: To jak nie my.
5: Tak, i my musimy zwracać uwagę na zagadnienia. Czy Warszawa? Wbrew pozorom to nie jest takie proste i...
4: Rolnicy mieli wjechać ciągnikami, nie zostali wpuszczeni.
5: To znaczy tutaj protest jest to tylko mechanizm na zwrócenie uwagi. My robimy te lokalne, może ludzie się trochę denerwują, bo muszą postać 10 minut w korku, ale to jest też, my staramy się budować świadomość. Ten protest nie jest po to, żeby kogoś krzywdzić czy frustrować. On ma zwrócić uwagę, bo produkujemy żywność po to, żeby karmić całe społeczeństwo. W Polsce jest jakieś 400 tysięcy gospodarstw, które produkują żywność tą towarową, która trafia na rynek. Jest 38 milionów obywateli, także my pracujemy i po to jesteśmy powołani, żeby dobrze nakarmić społeczeństwo i staramy się budować świadomość. Wszystko i tak się opiera na ekonomii. Jeżeli gospodarstwa będą dopinać się ekonomiczne, one będą trwały do końca świata. Będziemy wychodzić i to robimy to punktowo, żeby zwrócić uwagę, a też sygnalizujemy rządzącym, że problem jest poważny i czy te problemy narastają i zbijanie termometru nic nie daje, bo trzeba siąść i przy stole, jak mówi nasz szef, wszystkie rozwiązania się robi przy stole. No i trzeba
4: jest szansa, że usiądziecie, pani Pawle?
5: Ja myślę, że szansa jest zawsze, z tym, że musi być też pewna wola, żeby znaleźć sposób rozwiązania. Tej woli na razie nie widzimy, czy powiedzmy, ja jej nie dostrzegam jako zwykły rolnik, a obserwuję tą rzeczywistość od ponad już 30 lat i różne bywały sytuacje, z tym, że mówię, my jesteśmy cierpliwi, bo niektóre rzeczy udawało się zrobić z dnia na dzień i to przynosiło efekty wszystkim pozytywne. Na szereg rozwiązań trzeba zapracować. Ja to zawsze powtarzam, ja jestem cierpliwym rolnikiem. I mówię tak jako hodowca, jeżeli dzisiaj urodziła się u mnie jałóweczka, to pierwsze mleko od niej będzie nie wcześniej jak za 2 lata. I to wszystkich dotyczy. Jeżeli ktoś dzisiaj sieje buraki, to pieniądze za nie, być może jeżeli będzie miał termin po Sylwestrze, to pieniądze dostanie w lutym, nie? Czyli prawie za rok z cukrowni, ale trzeba pewne rzeczy zrobić, żeby był efekt. I to nic innego nie wymyślimy, a te protesty, no one muszą być kontynuowane i tutaj w zasadzie takie spektakularne, wielotysięczne to niewiele dają, kończy się to jakimiś bijatykami sprowokowanymi, no bo to ja to obserwowałem i też w różnych sytuacjach byliśmy też tarczami przez policję kiedyś spychani w dawno, dawno temu pod cukrownią.
4: Czyli kontynuowana będzie akcja, panie Pawle, będziecie dawać znać o tych najważniejszych problemach.
5: Tak, bo panie redaktorze, no i tak naprawdę idziemy na ścianę, no bo przyjdzie z Mercosuru zboże, przyjdzie cukier, no mamy tu pod bokiem cukrownię. Ta cukrownia została przez rolników wypieszczona, politycy też o nią zadbali, że został stworzony ten koncern cukrowy. I teraz wszystkie ręce na pokład, żeby tą firmę obronić, bo ona jest kluczowa dla wielu gospodarstw w tym rejonie. Koncern cukrowy funkcjonuje też w innych regionach Polski, ale tu dla ziemi zachodniopomorskiej jest to kluczowy zakład dla około 700 gospodarstw.
4: Kluczowy zakład w Kluczewie, panie Pawle.
5: Tak, on jest też kluczowy dla mnie. Ja co prawda buraków nie uprawiam, ale ta cukrownia produkuje świetną paszę dla krów mlecznych. Wysłodki buraczane, jedna z najlepszych pasz objętościowych dla krów. I ja tej cukrowni i zawsze będę kibicował, a jeżeli ktoś będzie nad nią podnosił, a teraz, czy ten pakt z Ukrainą, czy z Mercosurem, to jest podniesienie ręki rynkowe na tą cukrownię. I to nas determinuje. Żeby się temu przeciwstawiać. Panie redaktorze, cała racja jest po naszej stronie. Mówię o chłopach.
4: Bardzo dziękuję, panie Pawle. Trzymamy kciuki.
5: Dziękuję. Robimy swoje.
3: Kolejne pytania padły do doktora Arkadiusza Malkowskiego, ekonomisty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tydzień temu mówiliśmy o dramatycznie niskich cenach ziemniaków i sposobach zaradzenia temu problemowi. Dziś pytanie o ceny żywności w kontekście wysokich cen paliw i nawozów i jak to wpłynie na inflację, czy w efekcie na nasze portfele.
6: Czy spodziewa się pan wyższej inflacji w tym roku? Czy grożą nam wyższe ceny żywności w sezonie?
7: Wszystko sprowadza się do tego, jak ten kryzys będzie długo trwał. Tak? Jeżeli chodzi o wyższe ceny żywności, to obawiam się, że to może być jeden z warunków, który będzie wskazywał na to, że te wyższe ceny mogą zaistnieć. Aczkolwiek zwróćmy uwagę na to, że my nie mamy rynku producenta. My mamy rynek pośrednika. Sieci wielkie sprzedaży nie będą chciały podnosić cen dla konsumentów, a więc ktoś będzie musiał za to zapłacić, a więc może kasus właśnie ziemniaków, które dzisiaj kosztują po 10-20 groszy. Problemem niewątpliwie będzie wzrost cen nawozów. Tutaj trzeba bardzo mocno na to zwrócić uwagę. My zapominamy o tym, że tam, czyli w Zatoce Perskiej, produkowany jest także gaz skroplony, który trafia do naszych tutaj europejskich producentów nawozów. Stamtąd też jest importowana spora część mocznika. Z tamtej części są w zasadzie są eksportowane nawozy dla całej Azji. One nie trafiają bezpośrednio do Europy, ale trafiają do Azji. I tych nawozów albo dzisiaj nie ma, bo nie mogą dotrzeć, a mamy okres siewu i okres nawożenia w wielu miejscach na świecie, na przykład na półkuli północnej. I z drugiej strony no, mogą być po prostu drogie. Tak? A więc to niewątpliwie wpłynie na koszty produkcji.
6: Może być w tym roku mniej żywności na świecie, co spowoduje wyższe ceny, na przykład zbóż?
7: To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, że tej żywności może być mniej, jeżeli ten kryzys nawozowy faktycznie objawi się, a to jest najgorszy czas, którym mógłby się objawić, tak? Bo teraz trzeba nawozić uprawy w wielu częściach świata i tych nawozów nie ma, bo one nie mają jak wypłynąć z Zatoki Perskiej.
6: Co ciekawe, tak na marginesie usłyszałem, czy przeczytałem w jednym z artykułów, że Chińczycy opracowali taką metodę produkcji mocznika z węgla kamiennego. Dość ciekawa możliwość i ciekawy kierunek. No, mamy też trochę zasobów, może warto taką technologię implementować, jak to się mówi.
7: Zasobów węgla paradoksalnie to my mamy bardzo dużo, oczywiście tylko ich wydobycie jest bardzo kosztowne i bardzo niebezpieczne. Polskie kopalnie mają często kilometr głębokości, a więc może nie idźmy tą drogą, bo to nie jest ta droga, tak? Natomiast z całą pewnością poszukiwanie jakichś innych alternatyw w zakresie nawożenia, w tym może także większego udziału rolnictwa ekologicznego. My też musimy chyba bardzo mocno się zastanowić nad taką racjonalizacją wielkości produkcji żywności w Polsce. Jestem przekonany, że tej żywności produkujemy za dużo. Jestem przekonany, że producentów żywności mamy zbyt wielu w kontekście takich możliwości uzyskiwania satysfakcjonujących dochodów przez tych producentów, a więc siłą rzeczy gospodarstwa rolne będą wypadać z tego systemu, bo ich w Polsce jest zwyczajnie za dużo w kontekście ilości mieszkańców, spożycia żywności, możliwości jej eksportu poza rynek europejski.
6: To rolnicy widzą trochę inaczej. Z ich punktu widzenia oczywiście przedstawię panu to spojrzenie. Mówią tak, zostaną ci najsilniejsi. My mali nie przetrwamy, albo mniejsze nie przetrwają. Również niektórzy poddają wątpliwość zasadność tych zasad dotyczących gospodarstw rodzinnych, że może one nie wytrzymują próby czasu.
7: O tym właśnie mówię. Wytrzymają ci, którzy są najlepiej dostosowani do zmieniających się warunków, tak? To nie muszą być zawsze ci najwięksi, bo równie dobrze mogą być ci, którzy zbudują sobie sieć sprzedaży, nawet wykorzystując internet.
6: I mając 3 hektary.
7: I mając 3 hektary i sprzedając swoje ziemniaki w cenie 30 zł za kilogram, jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić za to, tak? Natomiast chodzi tu generalnie o tych rolników, którzy odrobią tą lekcję w zakresie prowadzenia biznesu, a nie tylko i wyłącznie produkcji. Tak? Bo niestety mamy taką sytuację, że skupiamy się na produkcji, to bardzo dobrze, tak? Ale brakuje tego elementu biznesowego, czyli co z tą produkcją zrobić, w jaki sposób ją sprzedać. Dzisiaj mamy możliwość sprzedaży bardzo szerokie, mamy internet, mamy różnego rodzaju sieci dystrybucji w postaci platform aukcyjnych i tego typu spraw. I naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby tę swoją ciężko wypracowaną żywność sprzedawać za bardzo rozsądne pieniądze konsumentom, którzy oczekują tej żywności właśnie w bardzo rozsądnych cenach i bardzo dobrej.
6: Dobrej jakości.
7: I bardzo dobrej jakości, niekoniecznie w wielkich supermarketach, gdzie ta żywność jest anonimowa.
6: Pan Piotr Kamiński, rolnik z gminy Maszewo, w poprzedniej rozmowie w ubiegłym tygodniu powiedział coś takiego, że no właśnie, to jest też nawiązanie tego, o czym pan mówił, rynek pośrednika, a nie rynek rolnika czy sieci handlowych, chociaż bardziej myślę, że sieci handlowych niż rolnika, niż producenta. Rolnik może sprzedać w takiej cenie, jaką mu ktoś zaproponuje, a nie w jakiej on proponuje swój produkt. To jest okej?
7: Taki jest biznes generalnie, tak? To jest gra popytu i podaży, tak? Jeżeli rolnik ma możliwość sprzedawania swoich ziemniaków po 2 zł w internecie, to nie będzie ich sprzedawał po 20 groszy w hurcie, tak? Jeżeli ma możliwość połączenia się w grupę producentów i jeszcze przetwórców, którzy będą z tego ziemniaka produkowali na przykład mąkę ziemniaczaną, no to będzie ją sprzedawał w cenie 5 zł za kilogram, tak? A nie oddawał ziemniaki po 20 groszy. Jeżeli rolnicy wezmą w dzierżawę albo wybudują jakąś instalację, która produkuje na przykład bioetanol, no to czemu nie, tak? Można tutaj różne rzeczy robić z tymi płodami wszystkimi, które rolnicy mają, tak? Najgorszym sposobem jest oddanie tego, bezrefleksyjne oddanie tego do skupu i danie zarobienia podmiotom skupowym, które zarabiają na tym, że oddają to później do sieci sprzedaży.
6: Tutaj pojawia się też jeden ciekawy wątek, bo nawet te zakłady produkcyjne, czy to biogazownie, czy zakłady przetwarzające ziemniaki na mączkę, mówią, że one nie mają zbytu na swoje produkty, więc tam też jest jakiś taki zator.
7: Z całą pewnością są to naczynia połączone, tak? I to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli budowanie takiej świadomości polskiej marki, budowanie świadomości polskiej żywności, dotarcie z tą świadomością do polskich konsumentów, ale być może także do konsumentów europejskich, którzy nadal utożsamiają Polskę z krajem zielonym, z krajem ekologicznym.
6: Dobrej jakości żywności.
7: No bo takie jest postrzeganie często naszego kraju jako takiego rezerwuaru.
6: Parku narodowego trochę.
7: Swoistego parku narodowego, tak. A więc ja bym ich nie wyprowadzał mocno z błędu, tak? I właśnie na tym budował naszą przyszłość. Sprzedawać będą się nie te produkty, które są najtańsze. Te najtańsze produkty przyjadą do nas z Afryki, przyjadą do nas z Ameryki Południowej już za chwilę. Ale my musimy sprzedawać bardzo dobrą jakościowo żywność, domyślę droższą dla tych konsumentów, którzy będą chcieli mieć pewność i będą chcieli za tą pewność zapłacić.
6: Musimy popracować nad konsumentami, żeby zbudować ich wiedzę, ich świadomość tego, co jest dobre dla nich.
7: Pracujemy nad przedsiębiorcami i pracujemy nad konsumentami. Jeżeli przedsiębiorcy zrozumieją, że jest istotne, aby prowadzić biznes na zasadach biznesowych z XXI wieku, a nie z XVII, to wszystko będzie ok. Jeżeli konsumenci zrozumieją, że bezpieczeństwo żywnościowe kraju jest dobrem same w sobie i że trzeba także zmienić swoje nawyki żywnościowe w kontekście zadbania o swoje zdrowie, to też jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby interes producenta rolnego z Polski i interes konsumenta z Polski spotkały się w połowie drogi i wszyscy na tym wygrają.
6: Win to win to się nazywa taka chyba sytuacja. Panie doktorze, na koniec jeszcze chciałem, żeby pan odniósł się do jednej kwestii, o której mówili rolnicy. Po pierwsze, czy nie należałoby sprawić, żeby cena minimalna na płody rolne, czyli ta cena skupu interwencyjnego jednak wzrosła, bo mamy chyba realia z 2005 roku albo początku lat 2000. I ktoś z rolników też zauważył, że no przecież system dopłat miał gwarantować to, że żywność nie będzie droga. Ta żywność właśnie nie jest droga, jest tania, przeraźliwie tania, wręcz nawet, zwłaszcza jeśli rolnik sprzedaje właśnie na rynki hurtowe. I czy tu nie powinno być zmiany zasad gry?
7: Zasady gry z pewnością powinny zostać zmienione. Wspólnotowa polityka rolna opiera się na zasadach z lat 70., które zakładały zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Europy.
6: Dzisiaj i to osiągnęliśmy chyba.
7: Tak, dzisiaj ten cel jest już dawno osiągnięty. Wręcz przeciwnie, zaczynamy mówić o nadprodukcji żywności, która staje się sama w sobie problemem dla Unii Europejskiej. Dla całego społeczeństwa, a także dla wszystkich podatników, którzy się składają na
6: działania osłonowe pewne.
7: Tak, na te dopłaty. Tak, a więc myślę, że jest już najwyższa pora, abyśmy usiedli do stołu i w bardzo trudny sposób, bo to jednak będą bardzo trudne negocjacje, podpisali nową, swoistą umowę społeczną w Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania europejskiego rolnictwa i na jakich zasadach ma ono funkcjonować. W pewnym sensie wyreguluje to rynek. Tu jestem zgodny z rolnikami, że przetrwają tylko ci, którzy są najlepiej dostosowani do rynku, ale z drugiej strony no nie ma możliwości takiego bezrefleksyjnego funkcjonowania w systemie dopłat do areałów czy dopłat do produkcji bez pomysłu na to, co z tą produkcją zrobić.
6: Dopłaty są już niepotrzebne w takim razie, skoro żywność jest tak tania?
7: Nie wiem, czy są niepotrzebne. To jest kwestia gruntownych analiz, tak, i dyskusji. Musimy sobie zapewnić...
6: Czy raczej, przepraszam, należy je traktować jako jednak wsparcie w takich sytuacjach, kiedy płody są tanie?
7: Z całą pewnością powinniśmy chronić naszych rolników, naszych producentów, naszych przetwórców, tak? Samo w sobie rolnictwo i przetwórstwo jest dobrem narodowym. No, dobrem, na którym buduje się bezpieczeństwo kraju. I teraz trzeba wypracować takie mechanizmy, które będą pozwalały utrzymać to dobrej kondycji, nie będą znacznym obciążeniem dla całej reszty społeczeństwa i będą w dużej mierze odnosiły się do pewnych realiów rynkowych, które są nieubłagane. Nie wygramy ceną produkcji żywności z krajami rozwijającymi się, gdzie te ceny są zdecydowanie niższe. I z pewnością nie przekonamy wszystkich konsumentów do tego, żeby konsumowali drogą żywność europejską. Czy ci ludzie nie mają prawa skorzystania z tego, że mamy globalizację i będą chcieli skorzystać z innej żywności? To jest trudne, tak? To jest trudne zagadnienie. Dlatego też ta akcja edukacyjna jednej i drugiej strony w mojej ocenie jest niezbędna, czyli zarówno producentów, jak i konsumentów. Powracamy do tematu konsolidacji rolników, integracji pionowej, poziomej, poszukiwania bezpośredniego dotarcia do rolnika. My z tymi rolnikami spotykamy się na targach, w KOWR-ze, spotykamy się na Świętu Dyszla, które jeszcze jest w niektórych gminach. Tam się z nimi spotykamy. Spotykamy się w sklepach Witkowa, tak, które sobie doskonale radzi. Być może tego typu przedsięwzięcia w każdym powiecie powinny istnieć, gdzie mielibyśmy możliwość kupienia żywności z powiatu myśliwolskiego, z powiatu pyrzyckiego i mieszkańcy tych powiatów byliby takimi lokalnymi patriotami konsumenckimi i kupowali tą żywność stamtąd. Bardzo chętnie, jako były mieszkaniec powiatu myśliwolskiego, bym kupował żywność spod Barlinka, tak? Albo obecnie mieszkaniec gminy Dobra kupowałbym od rolników z gminy Dobra.
6: Z powiatu Polickiego.
7: Polickiego, bo tych w Dobrej chyba już niewielu zostało.
6: Pan doktor Arkadiusz Malkowski, ekonomista Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo w takim razie.
7: Dziękuję bardzo.
3: Teraz jeszcze na chwilę wracamy do gospodarstwa ogrodniczego pana Grzegorza Wawrzyniaka z Karwowa z gminy Kołbaskowo. Wiosna w rozkwicie, jest zdecydowanie cieplej i to dla producentów kwiatów i roślin oznacza lepszą koniunkturę, czyli mówiąc prościej, więcej się sprzedaje. Ale pan Grzegorz jak zawsze dzieli się z nami przemyśleniami, które wykraczają poza to przysłowiowe tu i teraz.
8: Chciałem panu o czymś się bardzo mało mówi, a co jest bardzo ważne. W związku z tym Mercosurem, w związku z tymi zmianami, które są, dokonują się na naszych oczach w ogrodnictwie właśnie z tymi ETS-ami, eliminacją, będzie brak sukcesji. Młodzi ludzie nie zostaną w rolnictwie, nie zostaną w ogrodnictwie, mając takie zagrożenia związane i takie obostrzenia, tak? Brak perspektyw sprzedania produktu po godziwych cenach spowoduje, że nasze dzieci nie będą chciały. Moi synowie na przykład, mimo tego, że wychowali się w ogrodnictwie, ja jestem ogrodnikiem w trzecim pokoleniu. Mój dziadek był ogrodnikiem, mój ojciec był ogrodnikiem, ja jestem ogrodnikiem, ale moi synowie niestety nie. Dlatego, że widzą, co się dzieje, widzą, jak to wygląda, jaka to jest ciężka praca i ile jest, piętrzy się przed nami takich trudności, oni poszli zupełnie inne zawody. Gdzieś tam w głębi duszy jest taki żal, że to
9: ostatni
8: tak,
9: z pokolenia.
8: Ja jestem ostatnim z pokolenia, gdzie mamy, to jest wielu moich wujków. Przecież my jesteśmy, pochodzimy z Wielkopolski, jesteśmy rodziną. Mój prapra, może nie powiedzieć takie słowo praszczur, to był ksiądz Piotr Wawrzyniak, który zakładał spółdzielczość rolniczą na Wielkopolsce i my bezpośrednio jesteśmy potomkami tej linii. Więc jakby ja mam w sobie takie...
9: No to nazwisko zobowiązuje.
8: No tak, no i co z tego, tak? No gdzieś w pewnym momencie stajemy przed murem i się dalej już nie da.
9: To
8: nie?
9: Co dalej? To czeka nas co? Sprzedaż gruntów, no jedno, drugie, trzecie, 15, 20 gospodarstwo będzie się zamykać. Co dalej przed rolnictwem? To będą grunty przejmowane przez kolegów rolników? Czy będą się tworzyć duże korporacje może? Bo też takie holdingi też tak wieszczą niektórzy.
8: Bardziej bym poszedł tą stronę, nie? Że będą duże holdingi, bo te małe gospodarstwa rodzinne, one upadną. Przy tej polityce, o tym nikt nie mówi, a to jest bardzo ważne. Przy tej polityce, jaka jest w tej chwili, przy tym kierunku i przy tych wyzwaniach, to niestety taki będzie kierunek, taki będzie kres.
9: I tu pytanie się pojawia zasadnicze, panie Grzegorzu, co jest przyczyną, a co skutkiem?
8: No właśnie, no jak to, tak to wygląda, nie?
9: I tutaj... Bo albo nie tworzy się warunków i mamy taką sytuację.
8: Albo komuś na tym zależy, tak? Bo ja oczywiście daleki jestem od jakiejś spiskowej teorii dziejów, ale to się zaczynają się te kropki łączyć i tutaj zaczyna być to no, takie niepokojące, że jednak gdzieś nam, gdzie Polska była tym krajem rolniczym, oczywiście no, mamy przemysł, mamy gospodarkę, cieszmy się z tego, ale to jest sól tej ziemi. Proszę pojechać, jeździ pan po Europie, widzi pan, jak wyglądają czy Hiszpania, czy Włochy, tam są góry, tam są skały, tam tych terenów pod uprawę, a my mamy piękny, równy kraj, równinny, gdzie możemy sobie hodować każdą roślinę, możemy hodować każde zwierzę, możemy po prostu wytykać
9: co chcemy.
8: Jesteśmy i to wysokiej bardzo jakości, nie? I my się tych powiedzmy klejnotów rodowych zaczynamy pozbywać, bo to jest ta tradycja, bo to jest ten klejnot rodowy. To, że my chcemy to robić i umiemy, często nie bacząc na koszty, na wyciągnięcie, widzi pan, jesteśmy w tej chwili, ja jestem ubrany brudno, jestem na podwórku, musimy zrobić i to jest ciężka praca, tak? W nocy pójdę jeszcze o godzinie 12, w nocy sprawdzić, czy wszystko dobrze, czy jakaś tam, mimo tego, że mam czujniki, mam, ale jednak sprawdzę, czy czasem coś się nie wydarzyło. I rano wstanę o godzinie 6, żeby o 7 być znowu w pracy, tak? Także tak wygląda moja praca, nie? I tak wygląda praca setek tysięcy moich kolegów, ogrodników, tak samo i drobi. Czy hodowców. Więc mówię, spójrzmy na to w ten sposób. Nie róbmy polityki, tylko popatrzmy my jako społeczeństwo, gdzie my idziemy, tak? Że właśnie, ale to też od nas zależy, od tego, gdzie my kupujemy, od kogo my kupujemy, bo właśnie przez tą promocję naszego produktu i przez to, że my Polacy chcemy kupować polskie mięso, polskie pomidory, polskie kwiaty, polskie jajka, to od tego będzie zależało, bo tu możemy powiedzieć nie. Tym decydentom, tak? Kiedy oczywiście będziemy próbowali, będziemy oszukiwani, będą w niektórych sytuacjach, to będzie szło, ale możemy, nawet idąc na ten rynek, gdzieś szukając swojego, w okolicy swojego ogrodnika, swojego rolnika, swojego...
9: W tej masie obcych produktów poszukać.
8: I dajmy im szansę. Dajcie nam szansę. Wy jako konsumenci, bo to od was, konsumentów, zależy, czy my będziemy istnieć.
9: To może 20 sadzonek, nie wiem, holenderskich, francuskich, czy gdzie tam sobie kto, jaki kraj wymyśli, plus jedna właśnie z gospodarstwa skarbowe.
8: No właśnie, tak też można zrobić, nie? Także no, oczywiście...
9: Żeby nie mówić, że można odwrócić tę proporcję i większość skarbowa.
8: Tak. Oczywiście, no oczywiście ja też szanuję ogrodników, kolegów swoich w Europie, oni też ciężko pracują, także to nie jest tak, że, ale powiedzmy, no popatrzmy na, przede wszystkim patrzmy na to, z czego my chleb mamy, tak? Z czego my jako społeczeństwo i co stanowi dla nas taką rzeczą fundamentalną i co stanowi dla nas zabezpieczenie.
9: Panie Grzegorzu, wspomniał pan o swoim praprzodku wielce zasłużonym. Pewnie będzie pan świetnym adresatem tego pytania. Dlaczego tak słabo nam idzie zrzeszanie się, spółdzielczość? Tyle grzechów po drodze było popełnionych, że wszyscy jesteśmy zniechęceni, rolnicy są zniechęceni do współpracy, do tworzenia takich instytucji?
8: No czy tak, generalnie idea spółdzielczości to zawsze powinien być już oddolny, nie? Nam w latach, no nie użyję tego słowa, komuny, że tak powiem, przez tą taką spółdzielczość, czyli te tak zwane kochozy i tak dalej, no, nam to narzucono na siłę i to spowodowało opór. Natomiast spółdzielczość w Polsce dalej funkcjonuje i ma się dobrze, chociażby banki spółdzielcze. Większość pieniędzy, które obracają, które są w obrocie właśnie w tym sektorze rolniczym, to właśnie robią to banki spółdzielcze.
9: No rynek mleka, mleczarnie.
8: No więc właśnie, mleczarnie, więc jeszcze dużo jest takich obszarów,
9: no dobrze,
8: gdzie...
9: ale ten grunt właśnie gruntu produkcji rolniczej, to nie działa. Grupy producenckie nie działają.
8: No jest tak, no bo to była pewna idea, która została nam narzucona. Także mi się wydaje, może jeszcze za...
9: Może to przed nami.
8: Może jeszcze nie jest aż tak ciężko, żebyśmy... Chociaż wie pan co, my tworzymy spółdzielczość często nieformalną. Bo na przykład kupując jakieś partie towaru, my się zrzeszamy, tak? Ja dzwonię do kolegi, słuchaj, kupujemy ziemię gdzieś tam, to albo kupujemy nawóz, to weźmy więcej, tak? Weźmy sobie, podzielimy, wtedy będziemy mieli lepszą cenę, tak? Bierzemy sadzonki, często też co mam. My tą spółdzielczość mamy, my się wspomagamy. Wspomagamy się. Kolega miał awarię kotłowni, a był na lotnisku, bo wylatywał na wakacje ze swoją żoną, obiecał jej, że polecą na którąś tam rocznicę ślubu, gdzieś jakieś fajne miejsce i mówi, dzwonił mi, słuchaj, kurczę, nie masz takiego sterownika, bo mi nalewali sterownik w moim piecu i proszę bardzo, masz.
9: Miałem.
8: I wziął go i użył i wszystko się udało, także my też działamy razem i ta spółdzielczość jest. Ona się nie musi nazywać, nam nie trzeba tego mówić. Natomiast jakby tworzyć jakiś specjalny struktur, bo te struktury często uwalają to, jakby niszczą tą ideę. Natomiast spółdzielczość jako taka, czyli powiedzmy razem dbamy o nasze interesy, razem dbamy o, powiedzmy, robimy wspólne zakupy, wspólne, powiedzmy, czy nawet wspólną sprzedaż, tak? Robimy jakieś tam, powiedzmy, bo też taka sytuacja się zdarzają, że jest klient, który potrzebuje dużo, ale my nie mamy, więc wspomagamy się innym, tak? No bo tak też nieraz bywa, tak? Że jest do obsadzenia jakieś tam, powiedzmy, miasto, więc szukamy współpracowników takich, którzy nam, powiedzmy, pomogą, bo temat może być za duży, tak? Więc jakby szukamy takich rozwiązań i to jest takie naturalne. Natomiast tutaj żeby nam nie przeszkadzali, żeby nie te przepisy, żeby wiesz, ciągle w tej chwili wchodzimy w ten ksef, no i co, niby, że rolnik, ale jednak musimy się w tym ksefie zarejestrować, musimy podać podmioty, które od nas kupują i kolejne, jak ileś tam dni będę musiał teraz posiedzieć przy komputerze wieczorem, w nocy,
9: nauczyć się,
8: muszę się, że tak powiem, w ten system też wdrożyć, tak?
9: A propos ksefu, przygotował się pan, wie pan jak to robić, może jakaś księgowa?
8: Tak, no musiałem zmienić biuro księgowe, musiałem pójść półkę wyżej, jak to się mówi, no pójść do innego dużego biura. No
9: bo sam pan będzie to ogarniał?
8: Na tym etapie tak, zobaczymy, czy dam radę. Natomiast jak to pójdzie do końca, no to zobaczymy. Życie pokaże. Rozpoznanie walką. Jak to mawiali, na pewno będą
9: rozpoznanie będą, bojem. Tak.
8: Tak, także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, ale na pewno nie jest to ułatwienie. Kolejny, że tak powiem, kamyczek, żeby nam było ciężej. Tak? Z jednej strony mam jakieś holdingi olbrzymie, gdzie oni mają całe biura, mają, powiedzmy, całe piony. I tutaj często rodzinne firmy, tak? Gdzie są dwie osoby, każda ma swoje zadania. Tak? I teraz jeszcze kolejny, byśmy nie zatrudnili jakiegoś specjalnego menadżera, który nam tu będzie to załatwiał. Tylko my to musimy sami zrobić, tak?
9: Krótko na koniec, panie Grzegorzu, bo pięknie się z panem rozmawia, ale nie o tym, co będzie hitem ogrodniczym w tym roku. Co będzie hitem?
8: Wie pan co? Chcemy, żeby w ogóle była sprzedaż, bo czuje się, że bezrobocie zaczyna rosnąć, a kiedy rośnie bezrobocie, to spada konsumpcja. Nie? Bo ci ludzie codziennie, ci, którzy co miesiąc dostają pensję, oni kupują. Jeżeli tej pensji nie mają, albo w perspektywie iluś tam miesięcy nie będą jej mieli, to oni nie będą kupować. Oni utną pierwsze te właśnie nasze produkty. Oni będą każdą...
9: Dobra, luksusowe typu kwiatki na parapet.
8: Ludzie zaczęli liczyć pieniądze, tak? Nie wydają już na takie rzeczy. Także, że powiem panu naprawdę perspektywy, oby się w ogóle sprzedawało. Myślę, że oczywiście będzie ten impuls, będzie ten start, ten bratek, przyjdzie słońce, ludzie będą mieli tą chęć, to na pewno, bo to są emocje. Ogrodnicy, kwiaciarze sprzedają emocje. Jakiś tam impuls będzie, natomiast dobrze to już było.
9: Tak zakończymy. A propos emocji, to lepiej, abyśmy wszyscy korzystali z tych emocji, które sprzedają nam ogrodnicy, a nie na przykład politycy. Nawet się zrymowało. Pan Grzegorz Wawrzyniak, dziękuję.
8: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
3: Obostrzenia sprawią, że młodzi zrezygnują z rolnictwa, tak mówi nasz gość, a ja tylko wspomnę, że teraz czas z obostrzeniami przyszedł na pszczelarzy, którym właśnie wprowadzono obowiązek rejestracji każdej pszczelej rodziny. Sprawa jest rozwojowa i na pewno jeszcze do niej wrócimy, a teraz przyszedł czas na kącik kulturalno-folklorystyczny. W cyklu Zmalowanej Skrzyni wita państwa Małgorzata Furga. Długi weekend jest związany z majowymi świętami i tak dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi, a jutro Święto Konstytucji 3 maja. Postanowiłam więc sięgnąć do radiowego archiwum, do naszej malowanej na ludowo skrzyni i odszukać pieśni, które powstały z miłości do miejsca zamieszkania naszych ludowych twórców i wykonawców. Zaczniemy od repertuaru zespołu ludowego Stawnianki.
10: Od

0: poczekaj, dziewczyno.
1: Oddam ci mój wianek, mój ty ukochany, wianeczek mój tobie dam.
2: Kolejny zespół ludowy, tym razem będzie to Kukułeczka i ich piosenka o broni.

Słuchaliśmy Kukułeczki, zespołu związanego z Brojcami. Teraz przenosimy się do Pyrzyc i słuchać będziemy Polki Zachodniopomorskiej w wykonaniu kapeli Pyrzyczanie. Muzyka Agnieszka Urbańska.

znowu zmieniamy miejsce. Teraz przenosimy się do Stepnicy, z którą związani są stepniczanie. Posłuchamy piosenki o Czarnocinie. Melodia jest ludowa, a słowa napisał Jerzy Runiewicz.

0: Krasowianki zaśpiewały piosenkę Piękna Wioska. Jest to piosenka o Letninie, która to zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie w audycji z cyklu Zmalowanej Skrzyni. Proszę nas szukać na stronie internetowej Radia Szczecin. W zakładce podcasty znajdziecie Państwo tytuł Na szczecińskiej ziemi. My usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Kłania się Małgorzata Furga.
1: Sponsorem audycji Na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
2: Akademia Działkowca w Radiu Szczecin.
3: Mamy początek.

0: lub foliowego.
1: A jest ryzyko, że jeszcze przemarznie?
0: No jest, jeszcze pewne jest.
1: To co w tych szklaniach trzeba robić? Jakieś znicze czy jakieś ogrzewanie?
0: No niektórzy mają ogrzewanie. Świece palą, nie?
1: A z kwiatów co tak najlepiej teraz?
0: Kwiaty koniec, bratka, pelargonia, begonia. No wszystko, co jest rabatowe.
1: To idzie tylko do gruntu czy w donice, czy jak najchętniej biorą?
0: Nie, no w donice, na balkony. Zdobne, na działki.
1: A co jest takie, co będzie kwitło przez prawie całe lato? Czy będzie to oko cieszyło?
0: No, oko cieszyło najbardziej pelargonie. Stojące, bitrzące, begonie też.
1: A jak ludzie przychodzą kupować te kwiaty, czy tam coś, to o co pytają? O to, czy będzie kwitło, czy kierują się ceną, czy może tym na przykład, żeby było dla miododajnych?
0: No i dla pszczółek też potrzebują. Tak samo pytają o pszczółki, żeby lubiały te kwiatki, tak? Pszczółki, a są takie też właśnie, że lubią pszczółki. No i wszystkie, no goździk też długo kwitnie, no do późnej jesieni, do przymrozków prawie pierwszych, nie? No, tyle chyba.
1: Trzeba umieć z tymi roślinami się obchodzić, bo tutaj już sadzonki gotowe, to wyhodować nie trzeba, tylko później wsadzić i pielęgniować.
0: No troszeczkę trzeba umieć, to znaczy no chęć chodzenia przy kwiatkach, tak? Musi być, troszkę nawozem trzeba podlać, oskubać kwiatki, tak? No, będą rosły.
1: A z ziół co macie?
0: No z ziół to tak nie jestem w tej chwili w temacie, ale wszystkie zioła są. Są mięty kilka rodzajów, jest szczypiorek, jest koperek, jest natka, jest pomidor, ogórek, długi, krótki ogórek. Są różne rzeczy.
1: I wszystko ma branie?
0: No tak pomalutku. Już niektórzy są zainteresowani.
1: Co ma największe branie z sadzonek?
2: No na dzień dzisiejszy i w ogóle już od jakiegoś czasu pomidory trochę zaczynają, selery. No, kilkuletnie, no, poziomka, truskawka, to są kilkuletnie, różane czniki, surfinie, te zwisające petunie.
1: Czyli teraz tak się zaczęło, że na działki zaczęli chodzić i kupują.
2: No tak, to no, normalne, prawda? No tak. I co jeszcze? Trochę chłód przeszkodził. To już tak zahamowało lekko. Może być, tak. Jest klientów troszkę, raz mniej, raz więcej.
1: No bo jak jest ta niższa temperatura, no to te sadzonki nie chcą tak dobrze się trzymać.
2: No tak, to musi być, no się musi od razu ukorzenić, nie? A to zimno. Ja uważam, że troszeczkę jeszcze lepiej poczekać i parę dni i wtedy na dobre już ziemia będzie wygrzana, słońce zrobi swoje i tak pomału, pomału, wie pani.
1: A jak ktoś chce mieć ukwiecony ogródek, to co najlepiej brać tak w ziemię do rabat?
2: To jest petunia, są begonie, to na groby, aksamitka.
1: A aksamitka, ja widzę, jakiś renesans przechodzi, bo ludzie tak się znowu na nią, bo kiedyś przestała być modna, a teraz z powrotem jest.
2: Zauważyłam też, że tak właśnie różne kolory są i to są takie wielkokwiatowe i te drobne. Czy długo utrzymuje przez parę miesięcy, zasilone odżywką, co jeszcze? No, pelargonia.
1: Jest z czego wybierać?
2: Jest, wybór jest, ale to jeszcze nie wszystkie rośliny, wejdą jeszcze inne. Zwisające surfinie na przykład, dużo jeszcze innych roślin. Pomału zwozimy od producentów, bo my jesteśmy handlarzami, nie jesteśmy producentami.
3: Akademia Działkowca w Radiu Szczecin. To była powtórka audycji w Radiu Szczecin.

Dzień dobry, dzień dobry. Szczecin powoli się przeciąga, a my już na nogach. To jest idealna pora dla tych, którzy lubią mieć świat troszeczkę dla siebie. Kawa jeszcze nie wie, że za chwilę będzie potrzebna, a budzik już wie, że nie jest mile widziany. Spokojnie, razem damy radę wejść w ten poniedziałek. Beata Łużarowska przy mikrofonie. Cześć, witajcie.

Jeśli właśnie zaczynacie dzień, witajcie. Radio Szczecin już gra, kawa powoli działa, a my pilnujemy, żeby poranek miał dobry rytm. Macie głos i odwagę, żeby zrobić z nim coś więcej niż tylko koncerty pod prysznicem? No to słuchajcie teraz uważnie. Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza przesłuchaniem do chóru. I to dla wszystkich typów głosów. Soprany, alty, tenory i basy. Jeżeli znacie nuty, szybko ogarniacie materiał i nie uciekacie ze sceny szybciej niż zaczynacie śpiewać, no to warto się wybrać. Mile widziane osoby z wykształceniem wokalnym. Ale najważniejsze, żeby było czym zaśpiewać i jak to pokazać. Co trzeba zrobić? Wysyłacie CV artystyczne, formularz zgłoszeniowy i nagranie jednej arii. Na zgłoszenie, a czas macie do 29 maja tego roku. Więc jest jeszcze chwila, ale lepiej nie odkładać na ostatnią nutę. A potem, jeżeli przejdziecie selekcję, widzimy się 9 czerwca o 11 na żywo z akompaniamentem i repertuarem, który szybko zweryfikuje wszystko. Przesłuchania są otwarte. Każdy może spróbować, ale nie każdy będzie miał ochotę usłyszeć siebie po raz drugi.

Szczecin budzi się powoli, ale pewnie. A my w Radiu Szczecin dokładamy do tego dobrą muzykę. Słuchajcie, wygląda na to, że latem korki będziemy omijać szerokim łukiem, a właściwie to szeroką wodą. W regionie wraca samorządowy szlak wodny, czyli coś pomiędzy tramwajem a wakacyjną przygodą. Od 27 czerwca do 30 sierpnia statki znowu połączą Szczecin, Stepnice, a także Trzebie, Świnoujście i Nowe Warpno. I to w stylu, który zdecydowanie wygrywa z komunikacją miejską. Z widokiem na wodę, no i bez walki o miejsce siedzące. Tramwaj na pokład zabierze nawet 150 osób i rowery, więc można połączyć rejs z małą wyprawą. To kontynuacja ubiegłorocznego hitu, z którego skorzystały tysiące pasażerów. Czyli ktoś już przetestował, no i uznał, że warto. W końcu pojawił się środek transportu, w którym jak się spóźnicie, no to przynajmniej macie ładne widoki na to, jak odpływa.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Tak budzimy was codziennie.
2: Akcja, która nazywa się Czysta Odra.
3: Najprościej rzecz ujmując, chodzi w niej o to, że wolontariusze przy pomocy takiego gigantycznego magnesu wyciągają metalowe przedmioty z rzeki. Tym razem udało się wyłowić zatopione hulajnogi, części statków czy narzędzia.
2: Bardzo ciekawe. A ciekawe też, co się z tymi przedmiotami wyciągniętymi potem dzieje, nie?
3: Nie, no wiesz co, bo chętnie zakładam, że trafiają na złom.
2: O, to szkoda. Mnie by się niektóre przydały, bo te, niedawno badania krwi robiłem.
3: No i co ma jedno z drugim?
2: No wyszło mi, że mam mało żelaza.
1: Radio Szczecin na dzień dobry. Dobry humor, najważniejsze wiadomości, raporty z dróg, rozmowa pod krawatem i muzyka, która postawi cię na nogi.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.
4: Poniedziałkowy poranek w Szczecinie po majówce wita nas w trybie, wracamy do rzeczywistości. Sporo chmur, a słońce tylko wyjrzy na chwilę. No i gdzieś tam będzie się pojawiać i znikać. Może również symbolicznie pokropić. Tak, żebyście przypomnieli sobie, że to już nie urlop. Temperatura rano przyjemna, 17-18 stopni w ciągu dnia, w okolicach 20-21. Ciepło, no ale pogoda jak w poniedziałek. Trochę bez energii.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
4: Już tylko 29 minut pozostało do godziny 5.

wielką podróżniczą inspirację. I można tutaj załapać pomysły na wakacje, spróbować smaków z różnych stron świata, no i po prostu poczuć klimat lata w środku miasta. I to nie jest takie zwykłe przyjdę na chwilę, no bo tutaj bardzo łatwo zostać dłużej niż planujecie. Nagle okazuje się, że macie ochotę gdzieś wyjechać, coś zobaczyć i spróbować wszystkiego po kolei. Ale najlepsze jest to, że to dopiero początek, bo apetyt rośnie szybciej niż kolejka do food trucków.

0: Autopromocja.
1: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej.
2: Schodu do nieba.
1: Muzyka stara i nowa, nie tylko rockowa. Schody do nieba to najlepszy rock, ale też jazz, blues, modern classic i elektronika. Muzyka z różnych półek. W każdą środę od godziny 22 do północy tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Piotr Rokicki.
0: Autopromocja.
3: Po majówkowym wow, poniedziałek w Szczecinie mówi spokojnie. Od rana więcej chmur niż słońca, ale to też będzie się przebijać w ciągu dnia. Możliwy lekki, symboliczny deszcz. Ale taki bardziej dla klimatu niż potrzeby. Na plus temperatury. 17-18 stopni do teraz, później do 21. Czyli ciepło, no ale bez fajerwerków.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
3: Godzina 5. Miasto zaczyna się budzić, a my razem z nim. Jeżeli dopiero otwieracie oczy, to spokojnie. To normalne, że mózg jeszcze nie nadąża. Dziś podobno dzień strażaka, więc jeśli gasicie poranny chaos, no to robicie to zawodowo. Zaczynamy nowy tydzień na spokojnie. Beata Użerowska. Cześć, witajcie.

Jeżeli dzień zaczyna się z dobrą muzyką, no to jest spora szansa, że wszystko pójdzie troszeczkę łatwiej. Radio Szczecin specjalnie dla Was gra. A Szczecin znowu łapie północny kierunek i to bez kompasu. Już w czwartek startują Dni Skandynawskie 2026, czyli 4 dni spotkań z Danią, Szwecją, Norwegią i Finlandią, bez konieczności pakowania walizki. W tym roku pod hasłem Well Connected, połączenie zdrowiem, więc będzie jak żyć lepiej, zdrowiej, no i może trochę spokojniej. Chociaż z naszym tempem życia to brzmi jak science fiction. A w programie panele, warsztaty, kultura, a nawet saunowanie. Czyli coś dla głowy, ciała i dla tych, którzy po prostu lubią popatrzeć. A od czwartku do niedzieli Szczecin stanie się miejscem, gdzie nauka spotyka biznes, a mieszkańcy darmowe wydarzenia. Skandynawowie uczą nas, jak żyć zdrowo i spokojnie, a my pokażemy im, jak zrobić to w biegu.

poniedziałkowy poranek w Radiu Szczecin, a my mówimy dzień dobry, wstajemy. Tymczasem na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie studenci nie będą już uczyć się tylko jak leczyć. Teraz będą się uczyć jak działać, gdy normalne warunki przestaną istnieć. Wchodzi obowiązkowa medycyna taktyczna, czyli takie przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Od katastrof, przez ataki, aż po awarie infrastruktury. No i w praktyce studenci wszystkich kierunków medycznych będą trenować podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonych zasobów, gdzie liczy się szybka ocena, no i jeszcze szybsze działanie. Władze uczelni i ministerstwo mówią wprost. Świat jest nieprzewidywalny, więc lekarze, pielęgniarki i ratownicy też muszą być odporni systemowo. W Szczecinie przyszli medycy uczą się dziś, jak działać, gdy wszystko przestanie działać. Czyli przygotowanie do zawodu w wersji niespodzianka, scenariusz nie będzie z podręcznika.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11.
0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin poleca.
4: Już w piątek i w sobotę piknik nad Odrą zapraszam na Wały Chrobrego w Szczecinie. Czekają targi turystyczne, market tour z inspiracjami z Polski i świata, w tym Dolny Śląsk i Bułgarię. Do tego jarmark, strefa gastro, piwo rzemieślnicze i masa atrakcji dla dzieci. Tylko uważajcie, możecie przyjść na godzinę, a wyjść wieczorem. Środa zapowiada się naprawdę dobrze. W nowej dekadencji wystąpi Magda Kubicka z programem Chcę Cię Poznać. Bez filtra, bez cenzury, z ogromną dawką humoru, która trafia w punkt. Na rozgrzewkę pojawi się support, więc wieczór zaczniecie z przytupem. Start o 20:30. Zabierzcie znajomych i wpadajcie na solidną porcję śmiechu. Poniedziałek po majówce w Szczecinie trochę jak budzik o 4 rano. No niby działa, ale nikt się nie cieszy. Na niebie dominują chmury, a słońce później pojawiać się będzie i znikać. Może też przelotnie pokropić. Temperatura jednak na medal 17-18 stopni teraz, później do 21. Pogoda nie zachwyca, no ale przynajmniej nie zmarzniemy.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
4: Już tylko 28 minut. Pozostało do godziny 6. Za wcześnie

Jeżeli jesteście już w drodze, no to witajcie. Na Radio Szczecin pilnuję, żeby poranek miał taki dobry klimat, no i odpowiednią dawkę energii. A już w sobotę szczecińskie nabrzeża zmieniają się w sportową arenę. I to dosłownie na wodzie. Do miasta po raz pierwszy zawita Puchar Polski w SUP, czyli wiosłowanie na stojąco, które, uwaga, wcale nie jest takie spokojne, jak wygląda na Instagramie. Zawodnicy zmierzą się w dynamicznych wyścigach technicznych na 1 kilometrze, długodystansowych na 8 kilometrach, a amatorzy opłyną Wyspę Grodzką na trasie 4 kilometrów. Są również zawody dla dzieci, więc całe rodziny mogą poczuć sportowe emocje. A sprzęt? No można przetestować na miejscu, więc wymówek brak. A jeżeli ktoś myśli, że to tylko stanie na desce i machanie wiosłem, no to przypominam, spróbujcie utrzymać równowagę w tłumie. Na słucha też bywa trudno.

0: bazie perkusja rozbrzmiewają w eterze, a Przemek Dyla podgląda muzyczne ciekawostki sprzed lat.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
2: 4 maja w 1937 roku przyszedł na świat król muzyki surferskiej, gitarzysta Dick Dale. W 76 lat kończy kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski.

0: A66 Beata Kozidrak. W 1974 piosenka Waterloo została pierwszym z 9 brytyjskich numerów 1 Ampy. W 1991 roku utwór The Shoop Shoop Song został pierwszym solowym brytyjskim numerem 1 Cher. Pięć lat później na Wyspach królował George Michael z utworem Fast Love. W 2012 roku zmarł Adam Jauch z grupy Beastie Boys. Rok temu zmarł Joka, czyli Michał Martin, współzałożyciel zespołu Kaliber 44. Czym dla ciebie jest świat? Całe papielato unoszone przez twój podmów. Tak, tak, pokaż prawa swoich ust, pokaż swój mózg.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.

0: No i to był taki muzyczny budzik w Radiu Szczecin. A za chwilę pierwsze dzisiaj wiadomości. Ja Beata Użarowska, czekam na was jutro z samego rana. Obiecuję, że was obudzę. Cześć, pa, pa.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
2: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM. Radio Szczecin.
3: Zbliża się godzina 6:00. Czas na wiadomości w Radiu Szczecin. Przy mikrofonie Anna Rabska-Szmajdzińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dziś początek matur. Prezydent Nawrocki chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Koszykarze PGE Spójni przegrali z ŁKS-em Łódź 71 do 107.
2: Są wiadomości Radia Szczecin.
4: O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego.
5: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
6: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
5: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie Lucyna Michałka-Kępisty.
7: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
5: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
8: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
5: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część jednostek Straży Pożarnej wraca do swoich jednostek. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed 20:00. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane.
2: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
4: Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje.
9: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
10: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
9: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
11: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
9: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
4: Pogrom koszykarzy PGE Spójni w drugim półfinałowym meczu z ŁKS-em w play-off pierwszej ligi. Stargardzianie przegrali z Łodzianami 71 do 107 i w rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywają 0 do 2. Najskuteczniejszy zawodnik PGE Spójni, zdobywca 14 punktów, Wojciech Czerlonko, przyznał, że rywal w niedzielnym starciu był lepszy i zasłużenie wygrał.
12: Zespół z Łodzi był jeden z lepszych. Trafili w szalone 17 trójek. Ciężko było nam wygrać ten mecz. Pomimo tego, że ten wynik jest jak jest, to ja uważam, że naprawdę zostawiliśmy kawał serca na boisku. No ale zespół z Łodzi był po prostu lepszy.
4: Kolejny mecz odbędzie się w sobotę w Łodzi.
2: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl. Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
3: Bo jakby to było wczoraj, to pewnie by Gowin miał co mówić, że korki z nadmorza były ja nawet w takim jednym stałem koło godziny 19. Ale teraz to pewnie Gowin powie, że korków nie ma i musimy poczekać na kolejną majówkę albo sezon jak wyruszy, to wtedy się droga Świnoujście Szczecin przyblokuje. Dzień dobry, Gowin.
13: Dzień dobry. No jakbyś tam był rzeczywiście.
3: Bo byłem.
13: Z godzina 4 minuty, ale jakbyś tam był teraz, a cię nie ma teraz, tylko byłeś wczoraj.
3: Tak, ale wyobrażam sobie, jak jest teraz inaczej niż wczoraj.
13: Jest zupełnie inaczej niż wczoraj, ponieważ jak wczoraj było dużo, tak teraz jest mało, a nawet w ogóle nie ma samochodów na ulicach. Także cisza i spokój, nie mam informacji o żadnych poważniejszych zdarzeniach. Komunikacja miejska na trasach w komplecie, warunki do jazdy bardzo dobre. Natomiast jeżeli coś widzicie albo o czymś wiecie, koniecznie dajcie znać. 510 37 i 32.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl. Sponsorem audycji jest Pechamot. Autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
3: Skoro tak w majówkę pogrzało, to teraz będzie się schładzało i już się zaczyna schładzać. Jeszcze teraz mamy takie resztki ciepła. 15 stopni rano pokazuje termometr w Szczecinie. W dzień będą 21, ale jutro już będziemy dramatyzować o tej porze. O, pani, jak się uchodziło.
13: To prawda. Dlatego, że jutro skandal. 14 stopni maksymalnie, a pojutrze patrzyłeś?
3: Tak, 11.
13: Boże, w czwartek podobnie zresztą. Nie?
3: I w nocy będą chłody, 6-7 i będzie padał w ciągu dnia deszcz. No ale umówmy się, to już i strażacy mówią i wszyscy zaczynamy mówić, tego deszczu nam potrzeba. Dzisiaj raczej nie popada. Jutro prawdopodobnie popada.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
3: A my, pachnący grillem, jesteśmy z wami. Bohen Gowin i Tomek Ruducha realizuje. Jesteśmy z powrotem w pomajówkowy poniedziałek. Dzień dobry w Radiu Szczecin. Oczywiście, że naturalnie, że podamy, która jest godzina. I ta godzina to jest 6 minut po godzinie 6. Witajcie.
13: Dzień dobry.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 13 po 6, załoga G i Hurt. I ta nazwa to przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Szczególnie, że ja chodziłem na targowisko hurtowe w Szczecinie i tam zawsze przypominam sobie, jak słyszę tę piosenkę, jakie robiłem zakupy, pomidorki, ogóreczki i tak dalej.
1: Rozumiem. To bardzo ciekawe wspomnienie, zupełnie niepotrzebne, ale miło, że to powiedziałeś. Prawda? A za nami majówka, edycja 2026. Pogoda dopisała. Mamy nadzieję, że odpoczęliście i z energią dziś do pracy, rodacy.
0: Natomiast duch w narodzie nie umiera. Moi drodzy, mamy zdjęcia z zachodu pomorskich plaż i już w tę majówkę ruszyła akcja parawany w akcji.
1: Tak, to jest coroczna akcja, tego w Polsce nie unikniemy. Niektóre podobno nadmorskie miejscowości dla tych, co przychodzą później i już ci parawaniarze zablokują plażę, planują wprowadzić stały dyżur psychoterapeuty przy wejściu na plażę właśnie.
0: Psychoterapeuty? Tak, a po co?
1: Bo później turyści borykają się corocznie z traumą, w której rzeczywiście chyba tylko psycholog, terapeuta może im pomóc, nie?
0: Ale jaką traumą?
1: Taką, że sobie miejsca już nie mogą znaleźć.
0: To ja mam tak samo.
1: Gdzie?
0: Ja mam co rano tak samo.
1: Gdzie?
0: Tak. 8-7, jak sobie miejsca nie mogę znaleźć.
1: A nie, no to
0: po drodze do pracy.
1: To terapeuty dzwoni. 14 po 6. Dobra pora, żeby dzwonić. Dzień dobry.

0: Przegląd prasy na dzień dobry.
1: Na dzień dobry.
2: No to pierwszy w maju przegląd prasy na dzień dobry i Gowin z kurierem, jak sądzę?
3: Tak, z kurierem szczecińskim, a tu temat rozjeżdżanie Chopina, park, nie droga szybkiego ruchu. Nie zważają na nic znaki zakazu wjazdu, stwarzane zagrożenie na spacerujących, nawet na dzieci. I samochodami rozjeżdżają park Chopina, działają wbrew logice i prawu, a w poczuciu bezkarności stają się coraz bardziej zuchwali. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu na ulicy Broniewskiego tworzą się korki, aby w nich nie stać i dojechać. No po prostu przejechać. Obok niektórzy kierowcy wybierają drogę na skróty, czyli od Wiosny Ludów wjeżdżają w parkową aleję. Co tam się dzieje dokładnie, jak temu zapobiegać, czemu się na razie nie udaje, o tym w Kurierze Szczecińskim.
2: No a w głosie o tym, że w Szczecinie rynek nieruchomości premium bije kolejne rekordy. Na sprzedaż są powystawiane domy, w których ceny oscylują w granicach od 2 do 6 milionów złotych za ten dom. W tych luksusowych rezydencjach są zdjęcia w głosie z basenami, domowymi kinami, garażami. Zamieszkać może każdy, kto oczywiście dysponuje odpowiednim budżetem i ceni sobie prestiż stolicy Pomorza Zachodniego. I teraz uwaga, smaczek, perełeczka, wisieneczka na torcie, najdroższa nieruchomość w Szczecinie taka do zamieszkania. To nie jest jakaś tam hala produkcyjna, tylko dom kosztuje 29 milionów złotych. Więcej o tych drogich rezydencjach i co tam jest w głosie szczecińskim.
3: Także jak komuś za mało zazdrości jeszcze dzisiaj rano i tak dalej, to zachęcamy oczywiście.
2: Wystarczy mi 29 milionów i wszyscy będą zazdrościć.
3: W spodniach zostawiłem. W Szczecinie.pl to mamy informacje dla kierowców, potraktujcie to trochę jako przedłużenie wiadomości. Autoradio we wtorek, czyli jutro, rusza przebudowa ulicy Emilii Plater. Pierwsze uciążliwości dotkną kierowców korzystających z jej fragmentu między ulicami Miedzianą i Firlika. Można się tam spodziewać czasowego zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu. A ja przypomnę, że w tych rejonach to i bez remontu bywa bardzo trudno. Do tego ten moment jest jeszcze bardziej zakorkowany, od kiedy na Niebuszewie ruszyły też prace naprawcze na pętli i zamknięte jest Asnyka. Także czeka nas kolejny wesoły czas na szczecińskich ulicach. W Szczecinie.pl o szczegółach.
2: A i Świnoujście.pl o kłopotach mieszkańców ulicy Matejki, dokładnie Matejki 12, bo tam stoi wieżowiec i w tym wieżowcu jest winda. Kłopot z tą windą jest taki, że ona się bez przerwy zacina. O tym, jak sąsiedzi się nawzajem ratują z zatrzaśniętych drzwi w windzie, poczytacie na iświnoujście.pl. Tam też jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ktoś zamierza z tym coś zrobić.
3: Radio Szczecin. 23 po 6.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
2: Widowiskowa operacja w Szczecinie zakończona. Zwodowano drugą część gigantycznego pływającego doku w stoczni Wulkan. 4200 ton stali. Akcja trwała kilka godzin. Potrzebny był specjalny gigaponton. Mamy nagranie?
3: Urwał. Ale to było dobre.
2: A tak było. A teraz te dwa wielkie kawałki trzeba połączyć i gotowy dok będzie służył do remontu największych statków, promów czy kontenerowców, które pływają po Bałtyku. Jak wyglądało wodowanie takiego stalowego kolosa, możecie zobaczyć na niesamowitym filmie na radioszczecin.pl. No, tylko trzeba mieć nerwy ze stali.
1: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
4: Dokładnie to skrót wiadomości o 6:30 i Anna Arabska-Szmajdzińska.
5: Ruszają matury, przystąpi do nich ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja testów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja, ustnych od 7 do 30 maja. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Od jutra obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na Emilii Plater w Szczecinie. To w związku z kolejnym etapem robót przygotowawczych przy przebudowie tej trasy. Na odcinku między Miedzianą a Firlika należy spodziewać się czasowego zwężenia jezdni do jednego pasa. Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo. W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe i zjazdy. Koszt prac to prawie 20 milionów złotych. Trwa sprawdzenie ofert w przetargu na przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 103 Grębowo-Jatki. To odcinek zlokalizowany na trasie Kamień Pomorski Trzebiatów. Na przetarg wpłynęło 7 ofert, najtańsza wynosi 1 200 000, a najdroższa ponad 1 900 000 złotych. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał 120 dni od momentu podpisania umowy.
1: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
6: Sytuacja stała na szczecińskich ulicach na razie i drogach w regionie. Nie widzę tu żadnych powodów do niepokoju, ani nie widzę żadnych niepokojących zdarzeń. Mam nadzieję, że tak zostanie, że tak będzie przez cały ranek. Liczę po cichu, że trochę wykorzystaliśmy jeszcze ten długi weekend. I
7: a to nie słychać.
6: I poprzedłużali.
7: Liczysz, bo to po cichu.
6: Tak, bo w głowie liczę.
7: A, no, że w głowie, dokładnie. A nie po cichu.
6: W głowie też jest po cichu.
7: A, no w sumie tak.
6: Właśnie. Więc, że poprzedłużaliśmy sobie ten długi weekend jeszcze urlopami, że faktycznie dzisiaj jeszcze będzie luz na ulicach. W komunikacji miejskiej też nie widzę żadnych kłopotów. Jeśli coś się dzieje, o czym warto powiedzieć, 510, 37 i 32, a jeśli dzieje się coś, o czym nie warto powiedzieć, też dajcie znać, to sobie pogadamy po prostu.
7: Trochę to sensu nie miało.
6: To prawda, no ale właśnie o to chodzi, żeby ludzie dzwonili, nie?
7: Przecież, tak. Tak. Nawet no. Jak nic nie mają do powiedzenia. Świetny pomysł. No.
6: A po co my tu siedzimy, zobacz. Do 9 to robimy codziennie.
1: Sport w Radiu Szczecin.
4: To już wiemy, że Gowin liczy po cichu, natomiast ja wczoraj liczyłem bardzo głośno. Pierwsza, druga, trzecia. No, mówię tutaj o bramkach, które wpadły w meczu Pogoń Wisła. Artur Dyczewski, więcej o sporcie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Myślałem, że już zaczniesz śpiewać, że umówiłem się z nią na 9, bo tam podobnie brzmiało no. W takim starym przedwojennym filmie.
6: To tyle, co znamy słów.
4: Tak, dajmy Arturowi powiedzieć, co w sporcie się wydarzyło oprócz meczu Pogoni, o którym pewnie wspomni.
8: Oczywiście, bo piłkarze Pogoni są coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Szczecinianie pokonali Wisłę Płock 3-0 w 31. kolejce rozgrywek. Dwie bramki zdobył Bośniak Filip Czujić, a rezultat pojedynku ustalił Irakijczyk Hussein Ali. Jak mówi pomocnik portowej jedenastki Nathan Ława, to bardzo ważne zwycięstwo i 3 punkty w walce o utrzymanie.
9: Bardzo ważne te 3 punkty. Tutaj w tym meczu nie liczyło się styl, nie liczyło się nic więcej. Poza 3 punktami wyszliśmy na boisko, zdobywamy te 3 punkty. Myślę, że ten nasz cel został przybliżony.
8: Ekipa trenera Tomasa Tomasberga po wczorajszym sukcesie awansowała na 8 miejsce w tabeli i ma już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową. Widzewem Łódź w innych niedzielnych meczach Ekstraklasy. Piłkarze Zagłębia Lubin zremisowali z Krakowią Kraków 0-0. AGKS Katowice pokonał Brugbet Termaliką Nieciecza 5-1. Po tej tej porażce. Piłkarze z Niecieczy zostali pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy. Puchar Polski dla piłkarzy Górnika. Zabrzanie w finałowym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wygrali z Rakowem Częstochowa 2-0. Po tej porażce pracę stracił trener Rakowa Łukasz Tomczyk, który był szkoleniowcem popularnych medalików od grudnia ubiegłego roku. Raków poinformował, że umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron, a dziś częstochowski klub ma ogłosić nazwisko nowego szkoleniowca. Piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni rozbili lidera Ligi Centralnej. Szczecinianie wygrali ze Śląskiem Wrocław 33-25. W przedostatniej kolejce rozgrywek do sukcesu w niedzielnym meczu poprowadził bramkarz sportowej siódemki Adam Witkowski, który popisywał się kapitalnymi interwencjami.
3: Bardzo dobrze gdzieś się pokazałem i koledzy właśnie w obronie też się dołożyli cegiełkę i mi pomagali. No, mecz z liderem. Najlepszy mecz. To było fajne bardzo spotkanie. Graliśmy do końca. Pokazaliśmy, że u siebie jesteśmy niepokonani.
8: Warto właśnie odnotować, że był to 13 mecz w tym sezonie w hali Przytwardowskiego szczecińskiej siódemki i 13 zwycięstwo. W tabeli Ligi Centralnej mimo porażki w Szczecinie nadal prowadzi Śląsk, ale już tylko z przewagą 2 punktów nad Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Porażka szczecinianek na zakończenie zmagań w Lidze Centralnej. Piłkarki ręczne SPR Pogoni przegrały na wyjeździe ze SPR-em Olkusz w rzutach karnych 5-6. W regulaminowym czasie gry był remis 24-24. Sezon w Lidze Centralnej drużyna trenera Oskara Serpiny zakończyła na 7 miejscu. Koszykarze Kinga liderem Orlen Basket Ligi. Szczecinianie w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego pokonali u siebie Miasto Szkła Krosno 88-85. A w play-off w półfinale pierwszej ligi koszykarze PGE Spójni w 2 meczach rozegranych w Stargardzie dwukrotnie przegrali z ŁKS-em Łódź w sobotę 66-95, a wczoraj 71-107. W rywalizacji do 3 zwycięstw Stargardzianie przegrywają 0-2, a kolejny mecz tych drużyn odbędzie się w sobotę w Łodzi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
7: Końcówka kwietnia to był taki poranek z marudzeniem. Ale zimno, kto tam skrobie, kto tam przeciera szybę. A dzisiaj telefony z waszych miejscowości są zupełnie inne, pełne optymizmu i pełne
6: ciepła.
7: No, ciepła, tak. Halo?
10: Irlanda się melduje z rekordową w tym roku temperaturą 16+. Wow.
7: No to u nas jest 15+, nad morzem nawet 17+, bo tam chyba się tak Bałtyk nagrzał, że teraz oddaje to ciepło. No i nacieszmy się tą temperaturą dzisiaj. Niestety w towarzystwie już chmur, a w nocy, dokładnie to ja mam napisane, że o 3:00 zacznie padać deszcz z poniedziałku na wtorek.
6: I pilnował?
7: Będę wstawał i pilnował, tak.
6: To da wam znać w razie czego, czy padało, czy...
7: I zadzwonię do ciebie, czy pada, czy nie.
6: O super, nie mogę się doczekać. A jeśli chodzi o jutro, no to niestety już słabiutko. Mówię, że dzisiaj 21 stopni maksymalnie?
7: Nie, jeszcze nie.
6: No to powiedz.
7: 21 dzisiaj maksymalnie.
6: Właśnie, ale jutro to już słabo, bo 14 maks, w środę 11, w czwartek 12. To może skończmy dzisiaj ciepło, no i w miarę fajnie, tak?
7: Tak, fajnie, że jak mówisz, że jutro słabo, to też rzeczywiście tak mówisz, że słabo. No to no. Rzeczywiście
6: brzmi... Ale fajnie dzisiaj, to fajnie.
7: A, dzisiaj że... fajnie, fajnie dzisiaj tak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
0: W domu, w pracy, w samochodzie.
7: A za chwilę sobie podsumujemy weekendowe grillowanie. Za 22 minuty już 7. Dzień dobry po majówce.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall za 17:16 już minut, 7 w Radiu Szczecin, czyli kiedy deszcz zacznie padać, to już odpowiadam jutro.
1: Tak, to już wiemy, to będzie w prognozie pogody, o tym więcej, o przyszłości pogodowej za chwilę, a teraz o tym, co już za nami, bo za nami wspaniały majówkowy weekend. Myślę, że w większości też weekend grillowy, no bo wystartował oficjalnie sezon na grillowanie.
0: No i oczywiście, Bohan, pytanie retoryczne, grillowałeś?
1: Oczywiście, pytanie retorycznie odpowiadam. Oczywiście, że grillowałem kiełbaski, karkówkę, steki grillowałem, utka z kurczaka.
0: Nie, stop, już, stop. No ja nie mogę tego słuchać, przecież to, no Bohan, no mięso. Czy ty kiedykolwiek, człowieku, myślałeś, żeby przejść na wegetarianizm?
1: No myślałem.
0: No i?
1: I przestałem.
0: Ale że w ogóle przestałeś myśleć?
1: Co pytałeś? No, a o co chodzi?
0: Za kwadrans siódma.

0: A to była Vicky Gabor i jej Super Hero w Radiu Szczecin. 10 minut zostało do godziny 7.
1: Powiem to, bo ktoś to musi powiedzieć. Śpiewa o mnie Super Hero. Dziękuję Vicky. Czekaj. Za nami jest majówka. Dzisiaj już nie rozpalajcie grilla, bo już potwierdzamy, dzisiaj jest pomajówkowy poniedziałek. Dla części z was jest to poniedziałek absolutnie wyjątkowy. Jedyny taki poniedziałek w życiu. Czemu?
0: Tak, bo dzisiaj startują matury 2026. Absolwent.

0: Studenci szkół średnich zmierzą się z pisemnym Polski.
1: Tak, a potem czekają ich kolejne egzaminy: matematyka, języki obce, wybrane przedmioty, egzaminy na poziomie wyższym niż te podstawowe itd. itp. Także sukcesów życzymy, bo to jest trudny egzaminacyjny miesiąc przed wami. Jak macie jeszcze siłę zadzwonić do nas, to dajcie znać, jak się czujecie, wybierając się na matury. Rodzice też zadzwońcie, może jakieś słowa otuchy chcecie dzieciakom, maturzystom przekazać.
0: Albo usłyszeć od nas, bo wiemy, że wy się bardziej denerwujecie niż dzieciaki.
1: 510, 37 i 32 maturlinia to maturlinia do nas.
0: Ale nawiązując jeszcze do tej cudnej majówki i do matur przede wszystkim, to ty, bo tak patrzę, to wyglądasz trochę jak maturzysta już na końcu drogi, podczas finału matur.
1: Nie bardzo rozumiem. Czyli co, coś się u mnie przez te 3 dni zmieniło? Coś?
0: Ja, no po twojej fizjonomii takie maturalne coś. No,
1: no ale co?
0: No rozszerzenie.
1: Może źle siadłem, za 9:07.

0: dzisiaj matury, czekamy na sygnały, jak się maturzyści czują, jak się rodzice maturzystów czują. 510-3 siódemki, 3 dwójki to Maturolinia do Radia Szczecin. Polecamy się.
1: A za chwilę siódma i oczywiście wiadomości Radia Szczecin o siódmej i w tych wiadomościach także tematy maturalne, między innymi o tym, jakich tematów spodziewać się mogą maturzyści.
2: Autopromocja.
3: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
4: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
3: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
4: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
3: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
8: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
2: I po reklamie.
0: Punktualnie siódma, zatem wiadomości w Radiu Szczecin i Anna Arabska-Szmajdzińska.
11: Dziś ważny egzamin dla kończących średnią szkołę. W wiadomościach pytamy młodzież, na jakie tematy liczy dziś z języka polskiego. Poza tym coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. A na koniec zwycięstwo pogoni z Wisłą Płock.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: 3700 absolwentów szczecińskich szkół ponadpodstawowych rozpoczyna dziś swój egzamin dojrzałości. O 9:00 maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Jakich tematów się spodziewają? O to zapytaliśmy absolwentów 16 LO w Szczecinie.
12: Mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać Dumę, moją ulubioną lekturę, do rozprawki, więc mam nadzieję, że będzie coś związanego z tą lekturą.
13: Ciężko mi tutaj wytypować jeden temat, ale myślę, że będzie coś ze zniewoleniem człowieka. Mam nadzieję, że wykorzystam jakieś fajne lektury.
14: Ciężko mi oszacować, ale również mam nadzieję, że użyję Dżumy lub na przykład Zbrodni i Kary. Ciężko mi wybrać jeden temat, ale mam nadzieję, że jakoś się uda.
15: Z mitologii najlepiej by było dla mnie. O Antygonie jakieś, ale konkretnego nie mam.
16: Ja najbardziej chciałbym mieć Dziady jednak i może Wesele Wyspiańskiego.
17: Może coś związanego z jakąś religią, z duchowością, coś w ten deseń. I to by mi bardzo pasowało.
11: Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też 2 egzaminy ustne z polskiego i z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca.
3: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
11: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek, 8 maja. Podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu i gości z Brukseli.
18: To już fakt, długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
19: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, więc będziemy kupować.
18: Unijny mechanizm SAFE to 150 miliardów euro na programy zbrojeniowe. Polska dostanie z niego niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Chcemy z tych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Sportowe emocje w wiadomościach Radia Szczecin.
11: Piłkarze Pogoni zrobili milowy krok na drodze do utrzymania w Ekstraklasie. Szczecinianie pokonali Wisłę Płock 3-0 w 31. kolejce rozgrywek. 2 gole strzelił Bośniak Filip Suić, a rezultat pojedynku ustalił Irakijczyk Hussein Ali. Przy trafieniu reprezentanta Iraku asystę zaliczył 19-letni pomocnik portowej jedenastki Jacek Czapliński, który podkreśla dużą wagę zwycięstwa nad zespołem z Płocka.
20: Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo nam pomaga i trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo. Tego nam właśnie brakowało, takich meczów. Na pewno teraz poczujemy ten wiatr w żagle i będzie coraz lepiej.
11: Ekipa trenera Tomasa Tomasberga po niedzielnym sukcesie awansowała na 8. miejsce w tabeli i ma już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. W kolejnym meczu Ekstraklasy piłkarze Pogoni Szczecin w sobotę na wyjeździe zagrają z Jagiellonią Białystok. I w wiadomościach jeszcze zaproszenie o 8.30 rozmowa pod krawatem. Dziś gościem Sebastiana Wierciaka będzie Konstanty Oświęcimski, wójt gminy Rewal.
3: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32.
21: Sponsorem audycji jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, GZ.pl.
1: Myślałem, że będzie gorzej, a nie jest tak najgorzej jak na godzinę 7 w Szczecinie. Mamy co prawda spowolnienia w tych miejscach, w których zazwyczaj są spowolnienia, czyli Bogumińska, Rondo Gierosa, Niebuszewo przed Rondem Giedroycia, czyli no, od Krasińskiego przede wszystkim, Warcisława Kołłątaja, ale nie ma tam takiego dramatu, jak czasem potrafi być już o tej porze. Przejazdy między brzegami bez większych kłopotów. Nie mam informacji o jakichś poważniejszych zdarzeniach. Mam nadzieję, że jedziecie do pracy bez większych przeszkód, jeśli...
22: Jedziecie?
1: Jedziecie.
22: Chociaż jedziecie.
1: Dobrze, jedziecie.
22: Jedziecie.
1: Ale jak jedziecie, to też w takim razie mam nadzieję, że jedziecie też bez większych przeszkód.
22: No, to ważne.
1: Prawda? Żeby dwutorowo działać. I dzwońcie do mnie, jeśli się mylę i jeśli jedziecie i jedziecie z jakimiś większymi przeszkodami. 510, 37 i 32. Jeszcze 2 słowa o komunikacji miejskiej, jeśli Bohan uszanuje przez moment ten czas i będzie milczał. Dziękuję. Dlatego, że mamy odwołane kursy linii 69, a także 89, ale te problemy powinny się skończyć za jakieś 20-30 minut. Jeszcze raz telefon 510-37-32.
21: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32. Sponsorem audycji jest Grupa GZ, autoryzowany salon marki Honda, Szczecin Ustowo 57A, GZ.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
22: Czyli jakby to powiedzieć, żeby to wszystko było jasne, 89 teraz nie pojedziecie.
1: Nie, nie pojedziecie teraz.
22: No, tak. teraz nie. Żeby pojedzieć, to trzeba poczekać. No a jeżeli chodzi o pogodę, to ona jeszcze ma taki pomajówkowy akcent. Mhm. O 15 w Szczecinie, 17 nad morzem, czyli jest ciepło. W ciągu dnia będzie już trochę mniej niż wczoraj, bo 21. I to jest taki ostatni ciepły majówkowy dzień. Później idzie ochłodzenie i deszcz.
1: Znaczy tym bardziej, że majówki już nie ma, tak? Umówmy się.
22: A co jest?
1: Jest po majówkę.
22: Po majówkę.
1: Jest czwarty dzień maja, przypominam ci, a nie trzeci. Na przykład tak, majówka trwa do trzeciego, nie masz weekendu. 14 stopni maksymalnie, jutro w środę 11. I teraz tu mi się pokazał, że w środę jakieś deszcze w ogóle obfite będą. I to takie naprawdę solidne. No ale nie marudzimy z tego powodu, bo faktycznie sucho i trochę deszczu się przyda.
22: Tak jest. Więc dzisiaj jeszcze można sobie pospacerować, pogrillować, a jutro trzeba się szykować na pierwsze opady, te bardziej obfite w środę.
4: W domu, w pracy, w samochodzie.
23: Radio Szczecin.
22: O, imieniny godziny, bo jest 7:07 już.
1: I z wami Bohen Gowin i Tomek Rudducha, który realizuje, a wy słuchacie oczywiście Radia Szczecin.
22: I za chwilę będziemy wspierać maturzystów, bo dzisiaj pierwszy dzień matur, 510, 3 siódemki, 3 dwójki. Dajcie słowa otuchy dla tych, co będą dzisiaj pisać polski.

0: Joe Cocker, Summer in the City w Radiu Szczecin. 14 minut po godzinie 7.
1: I 4 maja, pierwszy dzień matur. Dzisiaj ruszają pisemny polski. Jutro kolejne egzaminy i tak właściwie przez najbliższe tygodnie maturzyści mają co robić, więc czekamy na słowa wsparcia dla maturzystów. Co można im powiedzieć, jak dodać im otuchy w tym ważnym dniu? 510, 37 i 32 słuchamy.
2: Wszystkim maturzystom łamania pióra i pamiętajcie, ten egzamin da się poprawić w razie czego. A jak nie wiesz, to dobrze, że nie wiesz, bo tylko
1: co?
2: Głupi wie wszystko, a mądry wie, czego nie wie.
1: No dobra, to jeszcze mamy tutaj pana na linii, maturzysta, rocznik 68, tak się pan przedstawił. To czego życzymy maturzystom tegorocznym?
3: Życzymy wam pęknięcia pióra. Nie bójcie się, stracha można pokonać.
1: A, no dzięki za słowa otuchy, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Obaj panowie, którzy zadzwonili, mówią właściwie to samo. Połamania pióra albo pęknięcia pióra. To trochę takie nie do końca się może sprawdzić, jak mi pęknie pióro albo połamie pióro, to ja niczego nie napiszę, nie?
0: Zwróćcie uwagę, że Bohem wciąż wspomina czas, jak pisało się piórem.
1: Świadczy
0: o no. jego metryce. Natomiast faktycznie, no ale jakie inne życzenia dać na przykład?
1: No nie wiem, maturzystom ja bym powiedział tak, stopy wody pod kilem.
0: Jakie stopy wody pod kilem? Bo Jezus Maria, to nie są regaty, rozumiesz?
1: No, syn mojego znajomego zdaje w technikum budowy okrętów, to chyba pasuje, nie?
0: A no. To zmienia postać rzeczy, no to wiatru w żagle.
1: Jak wiatru w żagle, jak ty z technikum budowy okrętów, a nie żaglowców?
0: Jezus, dobrze, to niech będzie, no to wiatru w okręt masz, no.
1: Radio Szczecin. Kwadrans po 7:00.

0: Dwa dni, bledka, 17, już 18 minut po godzinie 7. Taki miły, radosny przebój w sam raz na pomajówkę, powiedział.
1: Tak, a po majówce to jest pierwszy dzień matur. Czekamy na słowa wsparcia dla maturzystów, ale też, Gowin, dawaj pomysły na to, jak przetrwać poniedziałek w pracy po tak fajnym i długim weekendzie.
0: No. Bochen, spokojnie. Jest sposób, tak?
1: Dawaj.
0: Sprawdzony przez amerykańskich naukowców, aha, pracowników, fizyków, fizjologów, filozofów, fryzjerów, pejzażystów, piekarzy, murarzy.
1: Co to jest?
0: Urlop.
1: Patrz, ja o tym nie pomyślałem.
0: Nie?
1: Jakie proste. Co zrobić, kiedy nie chce ci się iść do pracy?
0: No, nie iść do pracy. 100% pracowników poleca ten sposób.
1: No, a pracodawcy?
0: To wiesz co, zaraz pogodę zrobimy może w takim razie. Co?
1: Tak, jedną tabelkę wypełnię też troszkę.
0: A, tak, bo kadry prosiły rzeczywiście.
1: O, jakieś piosenki postawiam.
0: Ja felieton jeszcze zrobię.
1: Super,
0: nie? Jest co robić, no faktycznie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
1: Nie, ja to się cieszę, że jestem po majówce w pracy, będę miał dłuższy dzień, bo wstęp o 5:00, same plusy.
0: Super, dłużej właśnie uśmiechać się możesz.
1: Tak,
0: jeszcze,
1: i po 8:00 naczelny przyjdzie, dłużej, tego
0: no,
1: przywitamy.
0: O nie, no to o tak, ja właśnie tak, to, a naprawdę, patrz, jakie zaskoczenie, nie spodziewałem się, sam
1: z
0: naczelny.
1: Z radością informujemy was, że mamy dla was prognozę pogody. 15 stopni. Jak nas słucha, to pozdrawiamy, nie możemy się doczekać. 15 stopni o poranku w Szczecinie, no prawie już 16, 17 jest nad morzem, 21 będzie w ciągu dnia. I to ostatni taki akcencik majówkowy jeszcze, bo od jutra się
0: niektórzy zmieni. By wzięli urlop, ale my nie oczywiście, nie? Gdzie? To mnie oczywiście.
1: Ja się nie mogłem doczekać w maju.
0: Ja też nie. A jutro to w ogóle chłodniej, to nie ma co tych urlopów brać, bo 14 stopni dopiero w środę to będzie padać, to naprawdę lepiej iść do pracy już.
1: Tak, pogoda się niestety trochę psuje, już dziś w nocy pierwsze krople deszczu spadną na Pomorze Zachodnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
3: Dzień dobry, to Radio Szczecin.
2: Radio Szczecin. Radio Szczecin.
0: 20 po 7.

0: Autopromocja.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
2: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
1: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
3: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
1: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
3: A jażem jej powiedziała Kaśka.
1: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11.
0: Autopromocja.
1: Na dobry początek dnia dobre wiadomości w Radiu Szczecin.
4: Jest 7:30, Anna Arabska-Szmajdzińska.
5: Absolwenci szczecińskich szkół ponadpodstawowych rozpoczynają dziś zmagania z egzaminem dojrzałości. W tym roku przystąpi do niego ponad 3700 uczniów szkół publicznych. O 9:00 maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Jutro czeka ich egzamin z matematyki. Każdy z abiturientów przystąpi również do egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego oraz jednego przedmiotu dodatkowego w formie pisemnej. Maturzystów czekają również egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Tegoroczna sesja maturalna w terminie głównym potrwa do 21 maja. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Będą pieniądze na dwie ważne inwestycje w Połczynie-Zdroju, modernizację amfiteatru oraz wykonanie niezbędnych prac przy zamku. Otrzymały dofinansowanie od zarządu województwa. Etap pierwszy remontu amfiteatru obejmie przebudowę sceny, widowni i zaplecza, budowę konstrukcji zadaszenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a także budowę nowego zadaszenia sceny. Wartość prac oszacowano na około 8 milionów złotych. Dofinansowanie obejmie również prace przy zamku w Połczynie-Zdroju, gdzie wykonane zostaną niezbędne naprawy zabezpieczające obiekt i przygotowujące go do dalszych etapów rewitalizacji. Piłkarze Pogoni Szczecin pokonali Wisłę Płock 3-0 w 31. kolejce rozgrywek. Dwa gole strzelił Bośniak Filip Cujić, a rezultat pojedynku ustalił Irakijczyk Hussein Ali. Ekipa trenera Tomasa Tomasberga po niedzielnym sukcesie awansowała na 8. miejsce w tabeli i ma już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. W kolejnym meczu Ekstraklasy piłkarze Pogoni w sobotę na wyjeździe zagrają z Jagiellonią Białystok.
1: Tylko w Radiu Szczecin. Dobre wiadomości. Zawsze o 7:30 i 14:00. Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
7: No i na Zegadowicze mamy już standardową długą kolejkę. Jak to wygląda na Niebuszewie? Słabo, ale bywało gorzej, prawdę powiedziawszy. Najdłuższe korki na w tej chwili Kołłątaja, a Warcisława wygląda na to, że niemalże, podkreślam to, niemalże luźna. No i od Krasińskiego oczywiście do Ronda Giedrycia, tam też trochę czasu trzeba spędzić. Nieco wolniej przed Mostem Długim i wjazd na trasę zamkową, tam oczywiście z powodu robót drogowych, ale też bez dramatu. Mamy jakieś spowolnienie przed rondem Hakena, ale nie ma tutaj też większych takich kłopotów. Po prostu uważajcie na to, żeby ściągnąć nogę w gazu, nogę z gazu w odpowiednim momencie. No jeśli chodzi o prawy brzeg, to oczywiście jeszcze Zwierzyniecka nam tu dochodzi. W komunikacji miejskiej odwołane kursy, poczekajcie odświeże, no to wciąż 69, ale to w ciągu 10 minut sytuacja powinna wrócić do normy i to właściwie wszystko. 510, 37, 32. Jestem ciekaw, jak to wygląda z waszej strony, czy te matury na przykład powodują większe korki w niektórych miejscach, czy wręcz przeciwnie, jest spokojniej. Dajcie znać. 510 37 32.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
9: No Gowin, ja cię chciałem pochwalić, jakim tutaj pauzą zagrałeś. Jak sytuacja na Nieboszewie? Chwila taka przerwy, wszyscy się stresowali, ty już spokojnie. To ja tak samo zrobię w pogodzie.
7: Specjalnie na ciebie patrzę, że się denerwujesz, bo czekaj, się denerwujesz. Ale teraz ja najpierw powiem w pogodzie, bo Tomek do mnie napisał, że coraz więcej przyjaśni i wygląda coraz to lepiej i wysłał zdjęcia. Dzięki, Tomek.
9: A teraz ja zrobię tak jak ty. A kiedy spadnie deszcz, teraz jest ta pauza.
7: O, nie, co to będzie? O, ja.
9: Jutro.
7: On milczy. A, jutro.
9: Tak, już dzisiaj w nocy mogą wystąpić pierwsze opady.
7: A dzisiaj czy jutro, no?
9: I jutro będzie deszcz, a dzisiaj w nocy to też będzie już
7: ale
9: jutro.
7: Ale dzisiaj w nocy to dzisiaj powiedziałeś. To
9: znaczy
7: jutro w nocy.
9: Dzisiaj w nocy zacznie się noc, która jutro się skończy deszczem, co jutro będzie padał. Czego ty nie rozumiesz? No i jutro też ochłodzenie, bo tak jak dzisiaj jeszcze powyżej 20-21 stopni pokażą termometry na Pomorzu Zachodnim, to jutro już tego nie pokażą, bo będzie ochłodzenie do 14, a nad morzem 12. Teraz mamy w regionie w okolicach 16-17 na plusie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.
7: Co to było to na końcu? Tu.
9: A co
7: na
9: było?
7: Na plusie.
9: No to było taki... To był taki... Takie staccato.
7: Staccato.
9: Nie, co to jest? To jak cappuccino, tylko inaczej wygląda.
7: I allegro.
9: No i allegro. A to jest piosenka, która idealnie pasuje na ten miesiąc, co mamy, bo to jest piosenka Maj zespołu Various Minds.
7: Za zbieg okoliczności.
9: Za chwilę z pauzą logiczną zapowiem, o czym dziś będzie felieton Gowina za 24.8.

0: To był zespół Various Banks z piosenką na maj, czyli maj. 21 minut mamy do godziny 8 i czas teraz na felieton Gowina. Dzisiaj w poniedziałek, 4 maja, Gowin będzie rozprawiał o ludziach, którzy telefonów nie odbierają. Posłuchajcie, zapraszam.
1: Kapitan Gowin w Radiu Szczecin.
2: Nie wiem w ogóle, po co niektórym ludziom telefony. Chyba w czasie ich szybkiej ewolucji część z nas zapomniała, jaka jest ich podstawowa funkcja, czyli dzwonienie, odbieranie i telefonowanie. Szczególnie uciążliwe jest to pierwsze, kiedy ktoś, tu robię duży cudzysłów palcami, którego nie widać w radiu, zapomina o odbieraniu swojego telefonu. Takie mam wrażenie zresztą zawsze. Powiedzmy, że nie odbiorę ja telefonu, zdarza się, zapominam, sprawdzam. Wyciszam. Dwa nieodebrane. Oddzwaniam. A czemu nie odebrałeś? A nie chcesz ze mną rozmawiać? A wszystko ważniejsze ode mnie? A wiesz, jak ja się martwię? A nie chcesz ze mną być? Po prostu powiedz, jak ona ma na imię i sobie do niej, jak sobie z nią wolisz rozmawiać. Albo jak mam zajęte. Z kim tak długo gadałeś? Z kim z pracy? Z kim? O czym? Nie mów tak szybko. Zapisz mi ze szczegółami, ale nuda. Powiedz dalej, a nie z koleżanką? A czemu z kimś rozmawiałeś, jak ja do ciebie dzwonię? Czemu nie przerwałeś, jak widzisz, że się dodzwonić? Nie mogę nie dostać powiadomienia? Ciekawe, ciekawe. Wszyscy dostają, tylko ty oczywiście nie dostajesz. O czym rozmawiać? Teraz to już nieważne. Się domyśl. Kolegów z pracy się zapytaj, może oni ci powiedzą, co kupić na obiad. I ziemniaki kup. Ale z drugiej strony, tak się zastanawiam, co myślą ci, którzy nie odbierają telefonów. O, mój telefon znów wydaje jakieś śmieszne dźwięki i pokazuje zieloną słuchawkę. Co też uczynić? Najlepiej ją zignorować, bo chociaż wyświetla mi się także zdjęcie kogoś bliskiego, to pewnie wirus albo telemarketer, albo nie odbiorę, bo akurat mam pilota w dłoni. Ręce leżą na stole i nie mogę ich tak gwałtownie odrywać, tak samo jak nie mogę odrywać się od serialu, seansu telezakupów, w których pokazują akurat cudowne urządzenia do ćwiczenia mięśni pośladków bez wysiłków, diety i wyczerpujących ćwiczeń za 400 zł i dostanę drugi gratis. Co prawda wadą jest to, że nie działa i można go od razu wywalić do śmieci jeszcze przed odpakowaniem, ale za 400 to okazja. Także to chyba zrozumiałe, że nie mogę odebrać, ani potem oddzwonić. Czemu nie mogę oddzwonić? Otóż na obiad może zrobimy kapustę zasmażaną, a odbiorę może po 17 razie, może jak ten drugi zacznie wydzwaniać po szpitalach albo zdąży zaalarmować policję, NASA i Pentagon. Nie napiszę też SMS-a, że oddzwonię albo że nie mogę rozmawiać, bo w sumie to mogę, ale mi się nie chce, to nie będę tłumaczyć. A może odbiorę, jak już wpadnie do domu zaniepokojony moim milczeniem, choć mnie nie będzie. Zagrajmy w grę. Może odbiorę, może nie. O, albo jak dzieci mają odebrać telefon. Idą na podwórko, dodatkowe zajęcia, coś w tym rodzaju. Żebym był spokojny, mają odebrać telefon, kiedy będą na miejscu. Odbiorą? O, panie, to jest loteria. Możesz zamontować tam trąbę sygnałową, połączoną z pokazem laserów, które włączają się wraz z połączeniem przychodzącym. Dzwonkiem może być twój głos, który mówi, odbierz ten telefon, a dziecko i tak powie ci później, że nie słyszało dzwonka, który wybił szyby w pobliskich samochodach i nie zauważył laserów. Jak mi dzieci kiedyś pójdą na imprezę i nie będą odbierać telefonów w środku nocy podczas dobrej zabawy przy głośnej muzyce, czyli tak samo jak robiłem to ja, to będę przyjeżdżał po nie w brudnej szwagierce i będę im wciskał koszulę w spodnie przy wszystkich. A jak będą mieli dziewczynę, to powiem, możesz koleżankę zaprosić na noc, nie wstydź się. I mówił do innych, zawsze był nieśmiały, nawet jak był mały, wstydził się robić na nocnik przy obcych. Co się fochasz? Trzeba było odebrać.
1: Kapitan Gowin w Radiu Szczecin.

0: taki kolejowy numer Loko-Loko w Radiu Szczecin i 16 minut do 8.
1: Ja tak sobie za chwilę oko przymknąłem, to myślałem, że z kolei taki okulistyczny, że tam oko-oko jest, a to jest było Loko-Loko, czyli nie okulistyczny, bardziej właśnie kolejowy. Loko-Loko. Nie wiem, co się dzieje, jeśli zaczęliśmy powtarzać, ja i ty, Loko-Loko, po co dwa razy? To podsumowujmy jeszcze, bo to jest, mi się bardzo ten temat podoba, tegoroczną majówkę.
2: My też powtarzamy zresztą.
1: Tak, z dumą stwierdzamy, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Na przykład już mamy pierwsze sygnały po tym majówkowym weekendzie o paragonach grozy.
0: Turyści, którzy wybrali na ciepły majowy weekend polskie morze i pojechali do Międzyzdrojów czy Świnoujścia, zderzyli się z nowymi cennikami nadmorskich atrakcji.
1: No dawaj.
0: I teraz, no właśnie, słuchaj. Na przykład mam tu wypisane lody, potrafią kosztować, tak donoszą właśnie, już za porcję 13 zeta, nie? Gofry ze wszystkim prawie 40.
1: Ua.
0: I jeszcze, ktoś pisze o kawie za, uwaga, to jest dobre, kawa za 26 zł.
1: Tak, 26 zł za filiżankę kawy. To się pojawiają głosy, że przy takich cenach trzeba zastanowić się, czym można kawę taniej zastąpić.
0: Zastąpić? No dobra, nie będzie. Jakie są propozycje?
1: No pierwsza jest taka, że zamiast kupowania kawy, to można na weekend nad morze zabrać dzieci.
0: Jaki to ma związek z kawą?
1: Oczywisty. Dzieci, podobnie jak kawa, rano jak coś chcą, to błyskawicznie stawiają cię na nogi, a wieczorem z reguły nie pozwalają zasnąć.

0: No to prawda. Dzisiaj jeszcze nie będzie padać, może trochę pokropić w nocy, natomiast już jutro i pojutrze, no to już nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała. Nie powiem, że gorzej, dlatego że deszcz jest nam potrzebny, bo faktycznie...
1: Nie gorzej, mokrzej.
0: Mokrzej, tak, więc mokrzej sytuacja będzie wyglądała i chłodniej, bo jutro 14 w środę to jest jakaś zgroza po prostu i nie wiem, kto za to odpowiada, ale przepraszam, 12 stopni.
1: Ja chrząknąłem, że niby, że ja chrząknąłem, że ty nie chrząknąłeś. Dobra, no to co, cieszę się z dzisiejszego dnia, bo jutro... I mokro, i chłodniej znacznie.
2: Dzień dobry, to Radio Szczecin.
3: Radio Szczecin. Radio
1: Szczecin. Ale dzisiaj wójt Rywala będzie w Rozmowa pod krawatem. Trzeba Sebastianowi podpowiedzieć, co go będzie przepytywał, żeby może właśnie zapytał, czy tam rzeczywiście tak poszły ceny w górę.
0: Może
1: nie?
0: Może gofra podrzucił jakiegoś...
1: No, może goferka, jak jeszcze pan, panie wójcie, jedzie w naszą stronę, to może pan zawrócić, to...
0: Leśne owoce, proszę.
1: No jest na 13:08, to może się uda.

0: Coldplay za nami, 6 minut do godziny 8, a 8 będą wiadomości. Niedawno mówiliśmy wam o takim incydencie, do którego doszło na Floating Arena. Już nie wchodząc w szczegóły, w wiadomościach powiemy, kiedy Floating Arena po incydencie zostanie otwarta. Te wiadomości, tak jak mówiłem, o godzinie 8. Natomiast jest ta sytuacja, którą z Gowinem uwielbiamy. Podaliśmy prognozę pogody i ona się nie zgadza.
1: Wreszcie.
0: Bo my mówiliśmy, że będzie padało w nocy i jutro, a tu proszę, halo?
2: Dzień dobry, stał słuchacz Andrzej. Tak chciałem powiedzieć, że z tą naszą prognozą pogody to coś się nie sprawdza, bo nie dzisiaj w nocy, nie jutro w nocy, nie jutro w dzień, no, tylko w dolicach już od 7 rano pokropuje deszczyk, także przyjemne, zjonizowane powietrze się robi.
0: A, widzi pan, panie Andrzeju, tak, nie, to tak my jest, nie, no, tego nie kwestionujemy, to się, ale to tylko ja bym to powiedział, to się nie pada, to się jonizuje, tyle, że to jest jonizowanie na mokro.
1: No właśnie, więc wszystko wyjaśnione, tak, bo jaką my mamy tak sprawdzalność, prawda?
0: Tak.
1: Znaczy, już 110% jest.
0: Tak, a idziemy cały czas do góry. Prognoza pogody za chwilę po wiadomościach, a te za 5 minut o 8 zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej.
5: Schodu do nieba.
4: Muzyka stara i nowa, nie tylko rockowa. Schody do nieba to najlepszy rock, ale też jazz, blues, modern classic i elektronika. Muzyka z różnych półek. W każdą środę od godziny 22 do północy tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Piotr Rokicki.
3: Autopromocja. Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. Dwa dni inspirujących debat. Nie możecie tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
8: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
14: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie.
13: Zawodowcy wiedzą, co dobre.
14: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
15: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
17: CITO odszkodowania.pl. Wynajem pojazdów z OC Sprawcy, w tym osobowe taksi i nauki jazdy. Odkup szkód. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. CITO odszkodowania.pl. Szeroka 61. Szczecin. Telefon 508 589 589. CITO odszkodowania.pl.
18: I po reklamie.
0: Za chwilę 8 czas na wiadomości w Radiu Szczecin. Anna Arabska-Szmajdzińska.
19: W Armenii rusza spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W wiadomościach też Polska podsumowuje pierwszy rok obecności na rynku, a na koniec szczecińska Floating Arena ponownie otwarta.
4: To są wiadomości Radia Szczecin.
19: Dziś 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się w Armenii, by rozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu, po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest międzynarodową platformą dialogu politycznego i współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie.
20: Rozmowy w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier Donald Tusk powiedział przed wylotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
21: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
20: Na marginesie szczytu szef polskiego rządu odbywa spotkania dwustronne. To między innymi rozmowy z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Z Erywania Agata Król, Polskie Radio.
4: Czas na wiadomości z kraju.
19: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec, nie były one groźne i zostały szybko ugaszone.
22: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściół powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają. Przez to tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
19: Łącznie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Oprócz pożarów były to też wyjazdy do wypadków komunikacyjnych. Nie potrzebujemy konkurencji wewnętrznej, chcemy być razem najwięksi na rynku, mówi członek zarządu spółki Polska. Operator promów, którzy tworzą firmy Unity Line, Polferis i Euroafrika, podsumował pierwszy rok obecności na rynku. Jak mówi członek zarządu Paweł Pluto-Prądzyński, był to rok walki o Polskę.
23: W maju zeszłego roku złożyliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o koncentrację. Niestety prawie do końca listopada trwała ta analiza wniosku. Plus oczywiście później nasze sprawy organizacyjne spowodowały to, że 30 marca mogliśmy dopiero rozpocząć naszą działalność.
19: Połączenie sił pomiędzy armatorami było koniecznością, dodaje Pluto-Prądzyński.
23: Każdy z nas posiadał 3, 4, 5 promów. To jest na tyle nieduża ilość, że ciężko było mówić o rozwijaniu rynku, jednocześnie chcąc utrzymać się na rynku, gdzie był core business, czyli Świnoujście.
19: We flocie Polska znajduje się 11 promów. Najnowszym pływającym na trasie Świnoujście-Trelleborg jest Jantar. Jesienią ma dołączyć do niego bliźniaczy prom Bursztyn.
4: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
19: Szczecińska Floating Arena ponownie otwarta po kilku dniach intensywnych prac związanych z czyszczeniem, dezynfekcją oraz badaniami jakości wody. Pływalnia wróciła do normalnego funkcjonowania. Przeprowadzono chlorowanie, odkurzanie dna i dezynfekcję całego obiektu. Woda odzyskała przejrzystość, a jej parametry wróciły do normy, co potwierdziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
1: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
5: I internauci donoszą, że mieliśmy stłuczkę na estakadzie w stronę miasta i rzeczywiście tu jest już bardzo długi korek od basenu górniczego do Mostu Pionierów, albo odwrotnie, właściwie od Mostu Pionierów stoimy aż do basenu górniczego. Jeśli to słyszycie jeszcze przed wjazdem takim, który nie daje możliwości już zawrócenia, to może lepiej wybrać Krygiera, jeżeli jedziecie w stronę miasta, choć tutaj przed rondem Hakena też już zaczyna powoli rosnąć kolejka. Poza tym mamy jeszcze gęść oczywiście na Niebuszewie, ale nie ma aż takiego dramatu, jak potrafi być Warcisława. No niemalże luźna, niemal. Pod koniec Warcisława zaczyna się korek. Bogumińska też oczywiście powoli, ale to już w standardzie, czyli tak jak zazwyczaj. Na Zegadłowicza ta kolejka jeszcze stopnieć nie chce, także tutaj też przed rondem na Głębokim trzeba kilka dłuższych chwil spędzić. O rondzie Gierosa to nawet nie mówię, bo wiadomo, że tam ciężko i trudno. Na Topolowej i Łukasińskiego nawet nie jest tak najgorzej, jak potrafi być, także w miarę swobodnie tamtędy przejedziecie. Na z kolei Sosabowskiego do Łukasińskiego, no tu kolejka przed skrzyżowaniem też taka, powiedziałbym, w ramach codziennego standardu. I jeszcze komunikacja miejska, w której te autobusy mają problem numer 89. W ciągu pół godziny powinno wszystko wrócić do normy. 510, 37 i 32. Czekam na wasze informacje. Dzięki.
1: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
4: Radio Szczecin poleca.
0: A teraz polecanki od naszej koleżanki, to jest Beata Użorowska.
18: Dziś wieczorem w Filharmonii w Szczecinie przeniesiecie się w świat ponadczasowej poezji i muzyki. Blue Café oddaje hołd legendzie, jaką był Marek Grechuta, w nowych, poruszających aranżacjach jego najpiękniejszych utworów. Dni, których nie znamy, korowód. Te melodie dzisiaj zabrzmią inaczej. Bardziej intymnie, bardziej emocjonalnie, jeszcze bardziej od serca. Dwa koncerty o godzinie 18 i 20.45. Jedna magia, której nie można przegapić. Są wydarzenia, które zostają w głowie na długo. I to jest jedno z nich. W piątek o godzinie 18 w Inku, inkubatorze sektorów kreatywnych, wernisaż Martyny Jach. Po co, dlaczego wystarczy, nie wystarczy? To opowieść bez prostych odpowiedzi, o zmianie wątpliwości i o zaufaniu do procesu. Malarstwo spotyka się tutaj z poezją, a finał wieczoru to unikalny performance, który wydarzy się tylko raz. Warto być częścią tej chwili. W sobotę w Szczecinie będzie mokro, wesoło i bardzo żeglarsko. Centrum Żeglarskie oficjalnie otwiera sezon 2026. Start o godzinie 10. No i od razu wchodzą kajaki, rejsy i pierwsze wodne przygody. Będzie wszystko. Spływ kajakowy po jeziorze Małe Dąbie. Rejsy Daru Szczecina, także zrywu, pokazy ratunkowe, a nawet regatę oldboyów. Krótko mówiąc, w sobotę suchy ląd nie ma szans.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
0: Może jakoś tak przejdźmy na poziom ogólności, bo dolice nas wyprowadziły z tego poczucia, że nasze prognozy są idealne.
25: Prawda.
0: Możliwy deszcz na Pomorzu Zachodnim w tym tygodniu.
25: Deszcz, tak. Tak. No, więc może padać i może nie padać.
0: Tak,
25: ale ale to jest dobra informacja. To jest dobra informacja. Przypominamy, sucho, jest zagrożenie pożarowe w lasach. Tak. Rolnicy też domagają się, czy czekają na więcej deszczu, bo jest naprawdę sucho.
0: Tak.
25: Także super deszcz, hura.
0: Tak, nie mówimy kiedy, ale w tym tygodniu na pewno popada.
25: Tak, spodziewajcie się.
0: Tak, od dolic.
25: Nie znacie dnia ani godziny.
0: Tak, od dolic to się zacznie.
25: Tak.
0: Jakoś to ograniczmy, nie? Temperaturowo dzisiaj lekko powyżej 20, a jutro już nie.
25: Nie, jutro może być poniżej 20, tak. Będzie poniżej 20 i będzie powyżej 10.
0: I nie mówimy, czy na plusie, czy na minusie.
25: Bo jak długo?
0: Tak, i szeroko. Więc mniej więcej spodziewajcie się tak serio, ogólnie rzecz ujmując, pogorszenia pogody. Majówka była ładna, początek tego tygodnia niestety idzie ku gorszemu pogodowo na Pomorzu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
4: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: 8 po 8 w Radiu Szczecin. W ogóle mamy nadzieję, że lepiej wam trochę w ten poniedziałek, jak spędzacie go rano z nami. Nasz realizator zadowolony, ale Gowin oczywiście jest skrzywiony, bo nie można być zadowolonym, prawda? O co ci znowu chodzi?
25: Po pierwsze siedzę tu z tobą, a po drugie, no wiesz, to wciąż 4 maja jest, nie?
0: A co nie tak jest z majem w ogóle, niezależnie którym Gowin?
25: Ja to jednak wolę Azteków.

0: kwadrans po ósmej, Potential Ensemble w Radiu Szczecin.
1: No a jedzie, a właściwie może już do nas nawet dojechał gość dzisiejszych rozmów pod krawatem, którego zaprosił Sebastian Wierciak. My wiemy, że to jest wójt rywala, bo nawet mieliśmy prośbę
2: tak jest.
1: O goferka z owocami leśnymi, goblin ten się boi paragonów grozy.
0: Goblin powiedział. Goblin. Nie słyszałem. To... Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja słyszałem, panowie, że wam się 4 maja już urlop marzy, a ja mam nowy program. Nowy program w Radiu Szczecin.
0: Dobrowolnych zwolnień.
2: Program dobrowolnych odejść.
0: Właśnie,
2: tak jest,
0: tak
2: dokładnie.
0: No. Nie, to nie my.
1: Gowin, weź rzecz.
2: To oni, to inni.
0: Także my nie mogliśmy się doczekać już, kiedy zadamy ci pytanie i kiedy, o co zadasz pytania w takim razie panu wójtowi.
2: Dużo się dzieje, o wyjątkowo gorącej majówce zaczniemy. Będzie na pewno o hotelu Gołębiewski, bo on ma się za chwilę otwierać.
0: A tam było sporo perturbacji.
2: Tak, tam długo to trwało i pytanie, czy się otworzy na 100%, ale też jakieś tam historie z grzybem w mieszkaniach komunalnych w Pogorzelicy?
0: Czyli dużo jest zróżnicowane. Nowości i jednocześnie, bo mam na myśli hotel Gołębiewski i starości, czyli zagrzywione mieszkania. To
1: wszystko dotyczy nieruchomości.
0: O właśnie. To już za wszystko za 13 minut, bo wtedy rozmowa pod krawatem.
2: Do
0: pytanie do gości o nieruchomości i Sebastian Wierciak.
2: Zapraszam.

0: 23 minuty po godzinie 8, a my wciąż jesteśmy głowami w tematach maturalnych, to dlatego, że dzisiaj matury właśnie, pierwszy dzień.
1: I zostaje pół godziny z maleńkim okładem, żeby na tą maturę dotrzeć. Dzisiaj nasz telefon służy temu, żeby zadzwonili maturzyści przerażeni, jeżeli chcą, albo rodzice, którzy wspierają swoich maturzystów, synów, córki. No i mamy właśnie taki telefon na 510 37 i 32. Halo?
2: Agnieszka, mama tegorocznej maturzystki.
1: Witajcie.
2: Cześć, Radio Szczecin. Właśnie wieziemy naszą maturzystkę na ten wielki ich ważniejszy egzamin, najważniejszy w życiu.
1: No, no.
2: I tak więc, kochani maturzyści, to wasz wielki dzień. Uwierzcie w siebie, życzymy wam spokoju, poukładania myśli, tak. Olśnienia, natchnienia, tak. I połamania długopisów.
1: Tradycyjnie, tak.
2: Jesteśmy z wami, a zwłaszcza z Kamą i jej przyjaciółmi. Dacie radę. Powodzenia!
1: Tak.
0: My ja też tutaj... jesteśmy z Kamą i jej przyjaciółmi, tak, żeby było jasne.
1: Ja jestem z przyjaciółmi i Kamą.
0: Też.
1: Odwrotnie. Najpierw przyjaciele, potem Kama. Także, że jest jakaś różnica. Natomiast ja tutaj chciałbym, bo to jest rzeczywiście pół godziny zostało do tej pisemnej matury z polskiego, coś podpowiedzieć, bo ja pamiętam, jak to u mnie było. Wszyscy mówią, że to już tam w ostatnim dniu, ostatniego tam popołudnia i wieczorem, to już nie ma co powtarzać, a ja właśnie jadąc na maturę, tak, na pół godziny przed maturą zacząłem właśnie intensywnie powtarzać. Bardzo intensywnie.
0: Dopiero wtedy, tak?
1: No, ale bardzo intensywnie.
0: Ale co powtarzałeś w ogóle?
1: No, będzie dobrze, nie zmaję tą ściągi, będzie dobrze, od kogoś przepiszę, będzie dobrze, no tak, i to powtarzałem.

0: Patrzcie, no w końcu ktoś to wymyślił. Jest tyle piosenek o zakochiwaniu się i kochaniu. W końcu Marisa nagrała piosenkę o odkochaniu. Odkochaj w Radiu Szczecin 28 minut po godzinie 8. Za chwilę sygnał Autoradio i ważne informacje, bo coś się wydarzyło na estakadzie. Gowin za chwilę poda szczegóły, a potem rozmowy pod krawatem. Gdzieś gościem jest wójt Rewala, a właściwie będzie Konstanty Tomasz Oświęcimski.
1: Autopromocja.
2: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu.
1: 3, 2,

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja. W domu, w pracy, w samochodzie.
0: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
2: Miałem kilka sygnałów a propos tej sytuacji na estakadzie, no i przed chwilą nawet dzwonił do mnie mój szwagier, którego serdecznie pozdrawiam, że przed Mostem Pionierów już się zrobił korek. Przypominam, tam kilkadziesiąt minut temu doszło do stłuczki, ale słuchajcie, moi drodzy, sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo jest następny telefon w tej sprawie.
3: Na estakadzie była stłuczka. Nie wiem, czy właśnie maturzysta nie był sprawcą tej stłuczki. Tam widziałem, że była policja. Może by ktoś pomógł chłopakowi dojechać. No, także może by był jakiś kierowca, który by mu tam pomógł dojechać do tą maturę po tej sztuczce. Dziękuję.
2: Jeśli ktoś nas słyszał, jest w pobliżu i jest w stanie to zrobić i rzeczywiście sprawcą, co się czasem zdarza, był maturzysta, także może jest ktoś w stanie podjechać i mu rzeczywiście pomóc. Będziemy wszyscy bardzo zobowiązani. To i tak jest stresujący dzień, także może mu pomóżmy. Natomiast faktycznie korek jest spory, bo w stronę centrum już sięga właśnie cały Most Pionierów zajął i aż do basenu górniczego. Jeśli tylko macie taką możliwość, walcie w Krygiera, tu jest na razie spokojnie i bez większych problemów. Korki jeszcze na batalionów chłopskich, Zwierzyniecka, a także mamy jeszcze utrudnienia oczywiście na Mieszka I przed Powstańców Wielkopolskich, bohaterów Warszawy. Rondo Gierosa rzecz jasna w takim stanie, że nie będę mówił, choć nie jest tak najgorzej, prawdę mówiąc. Od ku słońcu tym korek mniejszy niż zazwyczaj, także jednak powiedziałem. Zagadłowicza, tu sytuacja już się unormowała. Niebuszewo coraz lepiej, choć nadal oczywiście wolniej, ale nie jest dramatycznie. Długie kolejki wciąż do świateł na Wszystkich Świętych i na Majdańskiego. Na Majdańskiego nieco krótszy ten sznur. Na Bogumińskiej sytuacja wygląda coraz lepiej, choć też noga z gazu jeszcze. I mamy jeszcze komunikację miejską. Czy są tu jakieś odwołane kursy? Tak, jeszcze 89 odwołany kurs, ale to za kilka minut powinno wszystko wrócić do normy. I 69, 11 minut po 9. Podobno mają się skończyć tu kłopoty. 510, 37 i 32. Czekamy wciąż na wasze sygnały. Dzięki.
0: W pracy, w samochodzie. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
4: Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem tuż po majówce wójt Rewala Konstanty Oświęcimski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: I jak ta majówka? Nie trzeba patrzeć w tabelki ani czekać na podsumowania, żeby wiedzieć, że chyba najgorętsza od wielu, wielu, wielu lat.
5: Nie, majówka rewelacyjna, sądzę. Nad polskim morzem, nie tylko w Rewalu, ale sądzę od Świnoujścia po Krynicę Morską. No każdy ruszył nad morzem, no i to było widać, tak. Widać było na kamerkach, widać było na ulicach, tak. Widać było na plażach, widać było na drogach, wszyscy ruszyli gremialnie nad polskie morze, no ale też nam pomogła pogoda, bo dawno, dawno, no ja nie pamiętam takich czasów, ze 20 lat temu to tak było, żeby w weekend majowy było po 20 kilka stopni, nawet u nas na zegarze takim, na rondzie było 28. Także.
4: To już oficjalne rozpoczęcie sezonu?
5: Tak, można powiedzieć oficjalnie, chociaż no tutaj słyszałem tutaj w pogodzie w Radiu Szczecin, że kilka dni będzie trochę takich zimniejszych, ale mam nadzieję, że to jest takie preludium do wakacji i te wakacje naprawdę będą udane i wszyscy będą zadowoleni.
4: A
5: nie tylko w
4: te wakacje w końcu hotel Gołębiewski ma się otworzyć.
5: Tak, to jest taka długo oczekiwana wiadomość. Ja sądzę, że być może powstanie jakaś praca zbiorowa na temat, jak powstawał hotel Gołębiewski w gminie Rewal, bo wiemy, że on początkowo miał powstać w innej zupełnie gminie, w Łebie, tak. Mhm. Dla nas dobrze, że zmieniły się trochę plany i u nas on powstał, także na pewno będzie ikoną polskiej turystyki, jest największy obiekt turystyczny na polskim wybrzeżu i przyniesie dużo korzyści.
4: Niektórzy twierdzą Moloch w Pobierowie.
5: No Moloch, no bo jest duży hotel, no. jest taka też taka można dygresja, że jak my wyjeżdżamy do Molochów, tak, do Turcji, do Egiptu, tam dobrze się czujemy, a tutaj krytykujemy, jak nie, ja tam słyszę te opinie, że nawet za darmo bym tam nie mieszkał, że nie mieszkała w tym hotelu, jakby mi ktoś proponował, no to są takie już takie skrajne, to można się dziwić, no też jest dużo krytyków, ale z drugiej strony, jak cofniemy się trochę historycznie, to wie, że Eiffla też krytykowali, tak, jak budowali, kazali praktycznie
4: ale skąd wziąć
5: rozebrać
4: rąk do pracy tam? Przecież tam potrzeba mnóstwo pracowników. Czy to jest tak, że hotel Gołębiewski w Pobierowie 26 czerwca wystartuje na 100%, czy na razie
5: takie
4: będzie
5: są plany,
4: połowa
5: będzie
4: pokoju?
5: Będzie na część hotelu, około 500 pokoi, czyli tych pracowników będzie trochę mniej. Docelowo,
4: czyli nie na 100%
5: rusza. Docelowo według właścicieli to ma tam pracować ponad 500 osób, tak, no i 1200 hoteli naprawdę sądzę, że to będzie takie duże wydarzenie na polskim rynku turystycznym, na polskim rynku hotelarskim, bo to jest prawdziwy hotel, tak? To nie jest kondo hotel, to nie są apartamenty gdzieś skupione w 5, 6, 7 budynkach wokół siebie, tylko prawdziwy hotel z potężnym zapleczem, z którego będzie korzystała cała gmina, przede wszystkim miejscowość Pobierowo, wielki akwapark Tropicana, tak, do tego obiekty sportowe, można powiedzieć pod ziemią, tak, korty tenisowe, kryte, no naprawdę dużo restauracji jeszcze, dużo.
4: Słyszę, że pan tam był.
5: No byłem, tak jest, byłem kilka razy na etapie budowy, ostatnio byłem, także właściciele są zdeterminowani, aby rzeczywiście na te wakacje oddać ten hotel i sądzę, że nawet krytycy przyjadą z ciekawości zobaczyć, jak się mieszka w takim dużym hotelu, który tak jest, no powstał w gminie Rewal i naprawdę cieszę się.
4: To jeszcze więcej podatków wpłynie, a właściwie to nie wpłynie, bo jesteście za bogatą gminą, jak się okazuje, i musicie część podatków zostawiać w Warszawie.
5: No bogate to zawsze jest łupione. Państwo w ramach nowej ustawy o dochodach wprowadziło taki przepis o korekcie z tytułu zamożności. Dotknęło bardzo gminę Rewal. My w tej chwili na ten rok mamy 16 milionów, które nie spłynęło do naszej gminy, tak? Pan minister wysłał pismo i tak ad hoc 16 milionów zamiast przyjść do gminy Rewal, to nie wpłynęło do gminy Rewal. Można byłoby za to dużo zrobić, bo my jesteśmy małą gminą, 3,5 tysiąca mieszkańców.
4: Ale jak to jest, że jednocześnie wy podnosicie rękę na sesji Rady Miasta i bierzecie 5 milionów złotych pożyczki po to, żeby spłacić bieżące zobowiązania?
5: No nie, to nie na bieżące zobowiązania, były na różne, bo mamy duży zakres inwestycji rzędu kilkunastu milionów. Zawsze jak jest koniec roku, to część ludzi wpłaca podatki, mamy większe wydatki właśnie te inwestycyjne, bo gmina Rewa to jest jeden duży taki, można powiedzieć, front inwestycyjny. Inwestycje są w każdej miejscowości, budujemy nowy dworzec, właściwie odbudowujemy dworzec kolejki wąskotorowej w Michałowie, budujemy wielkie zejście z windą, też będzie pierwsze na polskim wybrzeżu zejście, piękny teraz widokowy z windą na plażę. Także jak Radio Szczecin przyjedzie, to zobaczy, przejedziemy się. Także my naprawdę...
4: I to gdzie będzie?
5: W Pobierowie będzie. A wracając do samego hotelu, no to sądzę, że na razie może jeszcze jest trochę tych głosów krytycznych, ale w momencie, kiedy hotel ruszy, no to naprawdę to będą większe, to będzie pozytywne.
4: Panie Wójcie, ale ta winda będzie właśnie w okolicach tego hotelu?
5: Nie, ta
4: hotelu?
5: Winda będzie w centrum miejscowości na ulicy Mickiewicza, tak, budujemy tam nowe zejście o wartości 5 milionów złotych, czyli bardzo, bardzo drogie, tak, i to też
4: bo
5: będzie
4: hotel
5: taka...
4: ma swoje zejście, czy to no, wy hotel wybudowaliście
5: ma swoje,
4: hotelowi?
5: No my tak we współpracy, tak, mam nadzieję, że to takie jest wejście tymczasowe, zejście, ponieważ docelowo, no to hotel ma zrobić duże zejście na plażę, a w dalszej perspektywie to też są takie marzenia pana Tadeusza Gołębiewskiego, świętej pamięci, aby wybudować molo. Może tak się stanie, najpierw zostanie oddany w całości hotel, a później takie były plany, żeby wybudować duże molo, jedne z większych na Bałtyku, na polskim wybrzeżu.
4: Mamy 130-lecie nadmorskiej kolei wąskotorowej, a jednocześnie pan ma zmartwienie, jeśli chodzi o muzeum.
5: No mamy 130-lecie kolejki wąskotorowej, mamy 160-lecie latarni morskiej w Niechorzu. Jeżeli chodzi o kolejkę nadmorską, no to gminie Rewal udało się na początku w roku 2002 uratować tą kolejkę, bo PKP z niej zrezygnowało, wagony i lokomotywy miały zostać wywiezione, część zezłomowane, gdzie był jakiś nawet oferent, który z Afryki chciał przyjechać i zabrać. To jednak gmina Rewa tutaj postanowiła, że to jest tak ważny element naszego krajobrazu, żeby to zostało i tak później był remont za około 50 milionów złotych, tyle kosztowała rewitalizacja torowiska, kolejki morsko-torowej, wagonów, lokomotyw, dworców. My teraz kończymy ostatni dworzec rzędu, gdzie wartość też będzie około 10 milionów jest tego dworca, a w Gryfisach mamy takie muzeum. I tu jest problem, bo gdzieś nie jest o te zabytki, które tam są, ktoś się upomina, w tej chwili tam chyba miasto Koszalin by chciało trochę tak przegarnąć to muzeum. Byłoby ze stratą oczywiście dla naszego powiatu gryfickiego, bo dla miasta Gryfic, aby te zabytki gdzieś trafiły poza Gryfice, bo to jest Polska powiatowa, to jest historia też tych ziem, tam przecież jest dużo też kolejarzy, którzy pracowali w gryfickiej kolejce dojazdowej. Nie powinno zostać zabrane, takie jest nasze zdanie, z Gryfic. My zrobimy na pewno wszystko.
4: Ale jest to odpowiednio zadbane, jeśli chodzi o te zabytki?
5: Zawsze, bo to jest w gestii Muzeum Narodowego. Na pewno tutaj samorządowcami i z miasta Gryfic i z powiatu.
4: Czy to nie tu jest problem, że trzeba coś ratować?
5: No trzeba też, zawsze jest problem ośrodki finansowe. Natomiast jeżeli jest dobra wola z wielu stron, to sądzę, znajdzie się zawsze rozwiązanie, aby te zabytkowe parowoziki, aby te zabytkowe wagony nadal zostały w Gryficach i nadal służyły turystom, no i mieszkańcom.
4: A jakie inwestycje, tak na szybko jeszcze, jakby mógł pan powiedzieć?
5: Mamy dużo, przede wszystkim w infrastrukturze drogowej. Mamy też taki, co będzie też taką ikoną, budujemy, można powiedzieć, taką ścieżkę edukacyjną między Rewalem a Trzęsaczem. Do tej pory to tam, wiadomo, chodziło się po wydmie, jak deszcz spadł, to trzeba było tam trochę lawirować, a teraz będzie piękna ścieżka oświetlona. I naprawdę to będzie jeden, można powiedzieć, z hitów naszego wybrzeża też.
4: Piesza czy pieszo-rowerowa?
5: No piesza, bo rowerową to mamy przy głównej drodze, ale jak ktoś tam się przyjedzie, mamy rowerkiem, to przymkniemy na to oko i ona będzie, mówię, od ruin kościoła w Trzęsaczu do bazy rybackiej w Rewalu, do samego centrum. W ogóle chcemy w najbliższych latach trochę przybliżyć właśnie w niektórych miejscach morze do naszych miejscowości. Powstaną kolejne etapy takich, można promenad. Będzie w Niechorzu promenada, będzie dalszy ciąg, będzie w Pobierowie promenady. Także naprawdę wydajemy dużo, bo musimy dużo wydawać, bo wszyscy na to liczą. I gestorzy bazy turystycznej, i gastronomicy, że ten turysta, który przyjedzie, musi też czuć się dobrze. Po to właśnie ratowaliśmy ruiny kościoła w Trzęsaczy, bo to gmina też uratowała na początku XXI wieku, bo nikt inny do tego się nie kwapił. Gmina wydała też około 6-7 milionów złotych na ratowanie ruin, kolejkę wąskotorową. No i zakupiliśmy też od Agencji Mienia Wojskowego za 7 milionów, zapłacąc gotówkę, bez żadnego kredytu, bez żadnej pożyczki. No teren po jednostce wojskowej w Pomirowie, który za kilka lat został sprzedany pod największy hotel na polskim wybrzeżu.
4: To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin.
0: W domu, pracy, w samochodzie.

0: specjalnie tyle bitu, bo Lament wrócił. To jest czas wielkich powrotów. Grzesiek, witaj w studiu.
1: Wracam do was nagrillowany i rok starszy, bo urodziny miałem. No i razem damy radę przejść przez ten poniedziałek w pracy. Zapraszam już za chwilę od 9.
2: 100 lat.
3: A my jutro od 6. Miłego dnia, trzymajcie się.
0: Do jutra.
3: Się, pa.
4: Autopromocja.
5: Telefon wie, co chcesz kupić, algorytm podpowiada, co oglądać. Sztuczna inteligencja pisze teksty i analizuje dane. To już nasza rzeczywistość. W Radiu Szczecin rozkładamy sztuczną inteligencję na czynniki pierwsze. Czym jest, czym nie jest i co naprawdę robi z naszym światem. Sekrety sztucznej inteligencji. Słuchaj we wtorki po 17 w programie Tematy i muzyka. Bez sensacji, bez mitów, same fakty. Tylko w Radiu Szczecin.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
14: CITO odszkodowania.pl zaprasza do bezpłatnego sprawdzenia wyceny Szkody. Miałeś Szkodę z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżył twoim zdaniem odszkodowanie? Zgłoś się do CITO odszkodowania.pl. Dokonamy analizy rzeczywistych rozmiarów szkody i przedstawimy warianty dalszego działania. Skontaktuj się z CITO odszkodowania.pl. To nic nie kosztuje. Szeroka 61/1. Szczecin 508-589-589.
4: I po reklamie.
1: Na zegarach powoli dochodzi godzina 9. Na wiadomości zaprasza Anna Arabska-Szmańcińska.
15: W wiadomościach wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Poza tym w szczecińskiej stoczni remontowej Wulkan trwa budowa stawiacza Puław. Zmarł arcybiskup Józef Michalik.
5: Są wiadomości Radia Szczecin.
15: No a właśnie teraz maturzyści rozpoczynają tegoroczny egzamin dojrzałości. W całej Polsce napisze go ponad 340 tysięcy osób. Dziś test z języka polskiego na poziomie podstawowym, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, natomiast ustne odbędą się między 7 a 30 maja.
5: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
15: Wieża iFlat też miała trudne początki. Tak wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce ma zostać otwarty. Zdaniem sceptyków tak duży obiekt nie pasuje do polskiego wybrzeża. Może również utrudniać działalność właścicielom małych pensjonatów czy domków na wynajem. Zdaniem Konstantego Święcimskiego krytyka jest przesadzona. Hotel przyniesie korzyści mieszkańcom i turystom, zapewniał wójt w rozmowie pod krawatem.
2: Prawdziwy hotel z potężnym zapleczem, z którego będzie korzystała cała gmina, przede wszystkim miejscowość Pobierowo. Będzie ikoną polskiej turystyki, jest największy obiekt turystyczny na polskim wybrzeżu i no też jest dużo krytyków, ale z drugiej strony wieża Eiffla też krytykowali, tak?
15: Według oficjalnych zapowiedzi hotel ma przyjąć pierwszych gości 26 czerwca. Będzie stawiał nie tylko boje i pławy, ale też służył do ratowania, holowania czy odladzania szczecińskiego toru wodnego. W szczecińskiej stoczni remontowej Wulkan trwa budowa stawiacza pław. Specjalistyczna jednostka o wartości 30 milionów złotych trafi do Urzędu Morskiego. Sprawdziliśmy, jak wygląda postęp prac.
16: Mirosław Winiarski, wiceprezes Zarządu do Spraw Operacyjnych. Ta budowa trochę dziwnie przebiega, można powiedzieć, do góry nogami, stępką do góry, w pozycji odwróconej. Będziemy łączyć, malować, wyposażać. Doszliśmy do wniosku, że taki statek możemy wyposażyć w dodatkowe funkcje holowania, funkcje ratownicze, funkcje lodołamania. Wiązało się to z małymi przeróbkami na kadłubie. Idzie wszystko zgodnie z planem, także na przełomie roku, bardziej w pierwszym kwartale przyszłego roku, będziemy ten statek zdawać do Zarządu Morskiego.
15: To pierwszy od 18 lat statek budowany pod klucz w Stoczni Szczecińskiej. Zdjęcia i wideo ze stoczni znajdziecie na naszej stronie internetowej.
5: Więcej na radioszczecin.pl.
15: W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat ma on charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi.
17: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
18: To, że jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
17: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
18: Także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane jednostki.
17: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
15: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, później arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup zmarł w niedzielę. Miał 85 lat.
5: Sport w Radiu Szczecin.
1: Pogoń z większymi szansami na utrzymanie. Od tego zaczynamy. Artur Dyczewski, witaj ponownie.
19: Witam, piłkarze Pogoni. Coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Szczecinianie pokonali Wisłę Płock 3-0 w 31. kolejce rozgrywek. Dwa gole strzelił Bośniak Filip Czujić, a rezultat pojedynku ustalił Irakijczyk Hussein Ali. Przy trafieniu reprezentanta Iraku asystę zaliczył 19-letni pomocnik portowej jedenastki Jacek Czapliński.
20: Bardzo się cieszę, że wszystko wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło i że udało się, że ja mam asystę. No musieliśmy wygrać i też właśnie cieszymy się, że to w taki sposób zrobiliśmy i że teraz trzymamy trochę spokoju większego w tej tabeli.
19: Drużyna trenera Tomasa Tomasberga po niedzielnym sukcesie awansowała na 8 miejsce w tabeli i ma już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. Zabrzanie w finałowym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrali z Rakowem Częstochowa 2-0. Po tej porażce z posadą trenera piłkarzy Rakowa pożegnał się Łukasz Tomczyk, z którym częstochowski klub rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 37-letni Łukasz Tomczyk w Rakowie pracował od grudnia ubiegłego roku. Piłkarze Interu Mediolan na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu wywalczyli tytuł mistrzów Włoch. Nerazzurri z grającym do 67 minuty Piotrem Zielińskim w składzie pokonali wczoraj Parmę 2-0 i zapewnili już sobie 21 tytuł w historii. W Hiszpanii natomiast odroczona koronacja Barcelony, która prowadzi w tabeli La Ligi. Barsa na 4 kolejki przed przed zakończeniem sezonu ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-0. W angielskiej Premier League prowadzi Arsenal Londyn. Kanonierzy mają 6 punktów przewagi nad Manchesterem City, który wieczorem w Liverpoolu zagra z Evertonem. Trzecie miejsce zajmują piłkarze Manchester United, którzy w niedzielnym klasyku pokonali FC Liverpool 3-2. Koszykarze Kinga odnieśli 21. zwycięstwo w Orlen Basket Lidze. Szczecinianie pokonali miasto Szkła Krosno 88-85 w przedostatniej kolejce rozgrywek. Jak mówi trener Wilków Morskich Maciej Majcherek, o końcowym wyniku zadecydowała dobra postawa jego podopiecznych w czwartej kwarcie, w której pokazali charakter i wolę walki, odrabiając 10-punktową stratę.
0: Mamy ten charakter tutaj u nas na boisku, pokazujemy go, walczymy do samego końca. Ja im powiedziałem w szatni przed meczem, że musimy pokazać naszą grę po prostu, że nie możemy lekceważyć rywala, walczymy do końca, przez cały sezon to robimy i w tej czwartej kwarcie znowu pokazaliśmy ten wielczy charakter i wyciągnęliśmy to zwycięstwo.
19: Koszykarze Kinga Szczecin nadal zajmują pierwsze miejsce w tabeli, ale tyle samo punktów ma druga Legia Warszawa, z którą Wilki Morskie zagrają w środę w stolicy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Niepowodzenia koszykarzy PGE Spójni w półfinale play-off pierwszej ligi. Stargardzianie nie wykorzystali atutu własnego parkietu i dwukrotnie przegrali z ŁKS-em Łódź. W sobotę 66-95, a w niedzielę 71-107. W obu pojedynkach nie grali kontuzjowani dwaj czołowi zawodnicy białobordowych Szymon Schmidt i Amerykanin Jalen Ray. Drużyna trenera Marka Popiołka w rywalizacji play-off do trzech zwycięstw przegrywa 0-2, a kolejne półfinowe spotkanie koszykarzy Spójni z ŁKS-em odbędzie się w sobotę w Łodzi.
1: Mimo chmur tu i tam i przelotnego deszczu lokalnie, oto w międzyczasie słońce też się będzie pokazywać, jak na przykład teraz u nas za oknami bardzo ładnie, o chwilami mocniejsze porywy wiatru, no i bez takich upałów jak było, nie na krótkie spodenki, ale dalej ciepło, teraz prawie 20, po południu 22 stopnie, po tym majówkowym ataku lata wraca wiosenna pogoda na wiosnę.
5: W domu, w pracy, w samochodzie.
1: A jak tam powrót do rzeczywistości po majówce? Jasne, że wam pomożemy. Za sterami Tomek Ruducha, przy mikrofonie Grzesiek Lament. Witajcie, dzień dobry!

0: Igo w Radiu Szczecin. Tak pomagamy wrócić do pionu po majówce, zwłaszcza jak zgasiliście światło w pracy w piątek tydzień temu i dopiero jesteście z powrotem. Witamy, no właśnie, jak się macie? Opaleni, nagrillowani, wyspani? No gdzie byliście? Co ciekawego widzieliście? 510-37-32, opowiadajcie, no bo takie lato się trafiło, wszystko się otworzyło, ruszył sezon na Łasztowni, w Ogrodach Śródmieście, otworzyła się strefa letnia na Wyspie Grodzkiej, nad morzem jakie tłumy były, parawany, jak w wakacje, no czasem latem na urlopie to taką pogodę trudno trafić. Zostały wspomnienia i zamarynowana karkówka w lodówce, bo wszystkiego znowu za dużo było. Co porabialiście?
1: No my z żoną bardzo dużo spacerujemy i wdychamy świeżego powietrza.
2: Spacery, głównie spacery właśnie.
0: Ale już. Już po wszystkim, po tym wolnym, wreszcie można sobie troszkę popracować.

No i tak to można pracować w poniedziałek po długim weekendzie z Modern Talking w Radiu Szczecin. A śpiewało się przy grillu, śpiewało, wiadomo. A słyszycie to? Maturzyści właśnie piszą maturę z polskiego od 26 minut, a zaczynają egzaminacyjny maraton. Jesteśmy też oczywiście z rodzicami maturzystów, trzymajcie się. A maturzystom wysyłamy przez radio dużo wsparcia, dużo weny, żebyście z pana Tadeusza nie zrobili dziadów, żebyście poszli z Mrożkiem w tango. Niech wam z wypracowania wyjdzie potop. No i na końcu, miejcie wesele. Radio Szczecin. Przekażecie im potem?

0: Ram-pam-pam, takie rytmy, które pomagają zebrać się w pracy po takiej przerwie. Minęli w Radiu Szczecin już 4 maja w kalendarzu, jakby ktoś przeoczył Dzień Strażaka i Gwiezdnych Wojen. A do tego sporo ciekawych wydarzeń nam się zapisało. Będzie o Beacie, o Cher, a na początek Pulp Fiction. O szczegółach Przemek Tile.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.
2: 4 maja 1937 roku przyszedł na świat król muzyki surferskiej, gitarzysta Dick Dale. W 76 lat kończy kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski.

0: A 66 Beata Kozidrak. W 1974 piosenka Waterloo została pierwszym z 9 brytyjskich numerów 1 Amby. W 1991 roku utwór The Shoop Shoop Song został pierwszym solowym brytyjskim numerem 1 Cher. Pięć lat później na Wyspę Okulował George Michael z utworem Fast Love. W 2012 roku zmarł Adam Jauch z grupy Beastie Boy. Rok temu zmarł Yoko, czyli Michał Martin, współzałożyciel zespołu Kaliber 44. Czym dla ciebie jest świat? Białe papie lato unoszone przez twój podmuch. Tak od tak, pokaż prawek swoich ust, pokaż swój mózg.
1: Muzyczne kalendarium Radia Szczecin.

0: Taki Macik, Tani Tatikaram w Radiu Szczecin. Po 10:00 wiosennie, słonecznie UB40 z pozytywną energią One Republic, Stop Gun i wpadnie nam też nowe męskie granie. A tymczasem są utrudnienia na S3 między Myślibożem i Pyrzycami. Szczegóły w wiadomościach o 10:00, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
3: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
5: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland, nieziemski park rozrywki.
6: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
7: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
8: Jadwiga Dąbrowska.
9: Renata Kraus.
10: Joanna Sulaja.
11: Dorota Wojdała.
12: Wiesław Spychalski.
13: Jan Sabicki.
14: Janusz Drozik.
15: Piotr Mynt.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Internet jest super. Służy edukacji, rozrywce, ułatwia dostęp do kultury, ale ma też swoje ciemne strony. Zwracaj uwagę na treści, które ogląda w nim twoje dziecko. Pamiętaj, że serwując po sieci posiada nieograniczony dostęp do szkodliwych materiałów, takich jak przemoc, treści pornograficzne i fake newsy. Rozmawiaj z dzieckiem. Tłumacz istniejące zagrożenia. Gdy pokaże ci niepokojącą stronę, doceń, że ci ufa, zamiast je karać.
18: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
19: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
18: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
19: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
18: I tych, którzy działają razem dla Polski.
19: Więcej na funduszobywatelski.pl.
20: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. GZ Szczecin, Ustowo 57, Rondo Hakena. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
8: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: I po reklamie.
9: Tak, gra
11: Radio Szczecin.

0: Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
1: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
2: A to już prawie 10:00. Na wiadomości zaprasza ponownie Anna Arabska-Szmańcińska.
3: Od godziny maturzyści piszą egzamin z języka polskiego. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Będą pieniądze na dwie ważne inwestycje w Połczynie Zdroju.
0: To są wiadomości Radia Szczecin.
3: Na początek jednak uwaga kierowcy. Utrudnienia na S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Pękła opona w ciężarówce. Nikomu nic się nie stało, ale zajęty jest jeden pas w kierunku Szczecina. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
3: Stres przed rozprawką towarzyszy tegorocznym maturzystom. Od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Z uczniami pierwszego LO imienia Adama Mickiewicza w Stargardzie przed wejściem do auli rozmawiała Weronika Łuczewek.
4: Bardziej się obawiam rozprawki. Sądzę, że to normalne, bo jest za najwięcej punktów. Ale poza tym sądzę, że będzie okej. Okay. Jutro matma, więc sądzę, że szybko, bo z matmy jestem bardzo pewna.
5: No wiadomo, jaki stresik, nie? Ale też w sumie co, no fajnie, bo już mogę mieć to za sobą, że tak powiem. Będzie co będzie, nie?
6: Najbardziej się boję chyba rozprawki, żeby był temat jakiś łaskawy dla nas.
7: Mam nadzieję, że zdam. Mam nadzieję, że po prostu wynik będzie adekwatny do tego, ile włożyłem w to w pracy. I byle po prostu się na studia dostać.
3: Dyrektor szkoły Andrzej Albrewczyński liczy na swoich uczniów.
8: Co roku mamy w granicach 100% i wreszcie musimy dobić do tego, żeby w maju wszyscy zdali maturę.
3: Jutro maturzyści zmierzą się z testem z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, natomiast ustne odbędą się między 7 a 30 maja.
0: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
3: Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
9: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
10: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego, albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
9: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Będą pieniądze na dwie ważne inwestycje w Połczynie Zdroju. Modernizacja amfiteatru oraz wykonanie niezbędnych prac przy zamku otrzymały dofinansowanie od zarządu województwa. Etap pierwszy remontu amfiteatru obejmie przebudowę sceny, widowni i zaplecza, budowę konstrukcji zadaszenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, a także budowę nowego zadaszenia sceny. Wartość prac oszacowano na około 8 milionów złotych. Dofinansowanie obejmie również prace przy zamku w Połczynie Zdroju, gdzie wykonane zostaną niezbędne naprawy zabezpieczające obiekt i przygotowujące go do dalszych etapów rewitalizacji. I to już wszystko w porannych wiadomościach Radia Szczecin. Anna Arabska-Szmajdzińska, dziękuję za uwagę. Teraz dyżur przejmuje Elżbieta Bielecka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
3: Na pewno będzie o maturach.
11: Będzie o maturach, oczywiście, że będzie o maturach, bo to jest ważny dzień. Szczególnie te pierwsze egzaminy, potem już trochę stres schodzi. Anno, jak ty wspominasz swoją maturę?
3: Wspominam jakoś.
11: No właśnie teraz wspominałeś,
3: było stresująco
11: przed wejściem do studia.
3: Tak, było stresujące, jeszcze się jakby zdenerwowałam tym, że usiadłam w pierwszej ławce, no bo wiadomo, nazywam się Arabska, więc to było alfabetycznie, więc usiadłam w pierwszej ławce, więc stres był jeszcze większy. Natomiast już jak zobaczyłam temat, nie było dobrze.
11: Ja do tej pory, wiesz co, po 20 latach czuję ten stres, więc naprawdę trzymam kciuki za tegorocznych maturzystów. A my jeszcze będziemy mówić dzisiaj o strażakach, bo jest ich święto, czyli 4 maja. Jeśli uda się oczywiście strażaków złapać, bo wiadomo, że oni mają
3: pełne
11: ręce roboty. A ja zapraszam na serwisy do 16:00.
2: No też maturę dobrze wspominam, bo mnie matematyka nie czekała potem. To tyle dobrego. Trzymajcie się tam cały czas, trzymamy kciuki. Nie puścimy. No a nie aż tak jak w majówkę w pogodzie. No dzisiaj trochę chmur, trochę słońca na zmianę, czasem silniejsze podmuchy wiatru, ale jak coś popada, no to może na chwilę dopiero po południu widzę na mapach. No i nie aż tak gorąco, ale też ciepło, do 22 stopni. No i jak pachnie już majowo. Znaczy, alergicy może nie czują, bo nos zatkany, ale wierzcie mi na słowo, pachnie. A tu się rozkręca kolejna godzina programu Radio Szczecin. Do pracy, cześć ponownie.

No pogodnie i w dobrym rytmie, żeby się rozkręcić w pracy po długim weekendzie majowym. UB40 w Radiu Szczecin specjalnie dla Was. No i z ważnych wiadomości tego przedpołudnia, uwaga, uwaga, szczecińska Floating Arena ponownie otwarta. Tak, bo była zamknięta w trakcie majówki przez incydent kałowy na basenie. No przez ostatnie dni trwało czyszczenie, dezynfekcja, no i teraz po kontroli sanepidu znowu można korzystać z basenu i toalety, które dla przypomnienia nie są w tym samym miejscu.

No i łatwiej się klikało w pracy po majówce, mam nadzieję. Brąski Beat w Radiu Szczecin. Do pracy jesteśmy z wami. No a jak byliście w tę majówkę na spacerze po Jasnych Błoniach w Szczecinie, o to może nawet sami zauważyliście, że w kilku miejscach teren jest ogrodzony. Przy taśmach stoją tabliczki, na których jest napisane, że trawa się regeneruje po zimie, proszę nie przeszkadzać. No dobrze, nie przeszkadzamy. No wszyscy wiemy doskonale, jak trudno jest się zregenerować po majówce. No też się czujemy lekko zdeptani. Tak, droga trawo, rośnij zdrowo.

0: Future Funk i Sting w Radiu Szczecin w sam raz, żebyście mogli sobie pracować przy poniedziałku, zaległości sprzed majówki podgonić, prawda? Trzymajcie się. A już po tej całej poniedziałkowej gonitwie polecamy wam dobry wieczór z Radiem Szczecin. Dziś na początek reportaż Małgorzaty Furgi na tropie szczecińskich mozaik.
1: W moim przypadku mozaiki są troszeczkę takim wspomnieniem z dzieciństwa. Bardziej mi to wtedy przypominało ślimaka, jeżeli tak mogę sobie teraz wspomnieć.
0: A po reportażu rozmowa o pompastycznej trasie zwiedzania Szczecina to w fonosferze Radia Szczecin po 19:00. Zaprasza Joanna Skonieczna. Później komentarze specjalistów na gorące tematy dnia w Radiu Szczecin na wieczór po 20:00. Za to późniejszym wieczorem jeszcze świat muzyki Mileny Milewskiej, między innymi z takimi numerami. No, na przykład odświeżoną wersją tego przeboju Placebo. Wszystko w Radiu Szczecin po 22:00. No i to będzie dobre zakończenie tego poniedziałku.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: podładowali baterie w pracy Komodo w Radiu Szczecin. W następnej godzinie wielki przebój Tiny Turner na pewno, ostatni superhit Taylor Swift, no i jeszcze Michaela Jacksona zagramy, a wcześniej w wiadomościach o 11:00 m.in. o windzie na plaży w Pobierowie. Wójt Rywala po porannej rozmowie pod krawatem. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
3: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
2: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
4: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
2: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
4: A jażem jej powiedziała Kaśka.
2: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Pałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long End Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
14: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
13: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
16: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
17: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
18: I po reklamie.
0: Na zegarach powoli zbliża się godzina 11. Na wiadomości zaprasza już Elżbieta Bielecka.
19: Strażacy od kilkudziesięciu godzin gaszą pożar lasu w okolicach Dźwirzyna, ale w wiadomościach też będzie winda na plażę w Pobierowie, czyli wrócimy do rozmowy pod krawatem. Będą też rady dla maturzystów od wiceministry edukacji.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
19: Trwa gaszenie pożaru lasu w okolicach Dźwirzyna. Strażacy walczą z ogniem od kilkudziesięciu godzin. O szczegółach Przemysław Polanin.
20: Do akcji skierowane zostały wszystkie jednostki z całego powiatu kołobrzeskiego, a także dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec Lasów Państwowych. Młodszy aspirant Damian Romańczuk, rzecznik Kołobrzeskiej Straży Pożarnej, mówi, że gaszenie pożaru utrudnia torfowe podłoże, pod którym wciąż pojawia się ogień.
21: Pojawiają się punktowe zarzewia ognia, które musimy tutaj ugasić, żeby to się nie rozprzestrzeniało. W tym momencie około 22 hektarów to jest ten teren, na którym prowadzone są te działania, natomiast na tą chwilę ten pożar się nie rozprzestrzenia.
20: Strażacy oceniają, że dogaszanie lasu może potrwać kolejnych kilkanaście godzin. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
19: W Pobierowie w wakacje będzie można na plażę zjechać windą, zapowiedział w rozmowie pod krawatem wójt Rewala Konstanty Oświęcimski. Ze mną w studiu prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
19: To trochę wygoda, ale przede wszystkim ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami albo dla rodziców z dziećmi w wózkach na przykład.
22: No zdecydowanie. Przy ulicy Mickiewicza w centrum Pobierowa powstaje już inwestycja za bagatela 5 milionów złotych. To zejście na plażę będzie wyjątkowe w skali całego polskiego wybrzeża, zapewniał wójt Rewala.
23: Budujemy wielkie zejście z windą, też będzie pierwsze na polskim wybrzeżu zejście, piękny tras widokowy z windą na plaży.
22: Oddanie tej inwestycji planowane jest na koniec czerwca, podobnie jak otwarcie hotelu Gołębiewski, który na początek udostępni 500 pokoi. Konstanty Oświęcimski ma nadzieję, że to nie koniec inwestycji.
23: To też są takie marzenia pana Tadeusza Gołębiewskiego, świętej pamięci, aby wybudować molo. Może tak się stanie, najpierw zostanie oddany w całości hotel, a później takie były plany, żeby wybudować duże molo, jedne z większych na Bałtyku, na polskim wybrzeżu.
22: Wójta Rewala pytałem także o inne inwestycje, w tym drogowe, o mieszkania komunalne. Rozmawialiśmy także o tym, ile gmina traci z powodu bogactwa.
19: A cała rozmowa pod krawatem i część antenowa i internetowa jest do obejrzenia i posłuchania. Na radioszczecin.pl i na radiowym Facebooku całości będzie można też posłuchać na naszej antenie po północy. A jutro gościem będzie?
22: Zaproszenie przyjął zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
2: Więcej na radioszczecin.pl.
19: Rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Od 9 trwa matura z języka polskiego. Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Matura ma wyrównywać szanse uczniów, niezależnie od miejsca, w którym zdają egzamin, mówi wiceministra edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz.
24: Wszyscy zdajemy ten sam egzamin, który daje te same szanse bez względu na to, w którym miejscu zdajemy, żeby dostać się na studia. A kolejna sprawa to jest kwestia monitorowania też kompetencji, osiągnięć młodych ludzi przez system.
19: Dla wielu uczniów to jeden z najbardziej stresujących momentów w edukacji. Wiceministra Piechna-Więckiewicz apeluje jednak o spokój i przypomina, że matura to nie wszystko.
24: To jest ważny egzamin, ale wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy, naprawdę.
19: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Wyniki matur uczniowie poznają w lipcu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
0: No pogoda, a to chmury, a to słońce dzisiaj na zmianę. Czasem też silniejsze podmuchy wiatru, możliwy przelotny deszcz. Po południu, tak widzę, koło 16, za to ciepło, do 22 stopni, ale przed nami, uwaga, dwa dni ochłodzenia i z deszczem jutro do 13, a w środę tylko do 10 stopni. No potem od czwartku znowu powoli coraz cieplej i ładniej, na weekend znowu słonecznie i 21 kresek. No będzie można sobie znowu majówkę zrobić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: No to jedziemy dalej z programem Radio Szczecin do pracy przez ten pomajówkowy poniedziałek. Z wami Grzesiek Klement i Tomek Ruducha, który dzisiaj realizuje. Witajcie, gramy razem do 12.

I teraz dobrze, nieco łagodniej do pracy. Nana w Radiu Szczecin. Może komuś pomogło po zabieganym poranku. No i to też trzeba odnotować po majówce. W Szczecinie fontanny zaczęły sezon. Tak jest, przydało to się w te gorące dni. Działają fontanny pływające na Rusałce i na Stawie Brodowskim, do tego Bartłomiejka przy urzędzie, fontanny na placu Zamenhofa i Gałczyńskiego czy na Różance, a także ściana płaczu przy Wojska Polskiego i fontanna na placu Batorego. Na dniach mają zostać uruchomione też fontanny na placu Zwycięstwa i na Wałach Chrobrego i w Parku Wolności w Podjuchach. No tak, widać, że się w mieście przelewa. Tak?

0: Może trochę brak sił o tej porze po majówce, ale wspieramy Was z Urszulą w Radiu Szczecin. A jeżeli nie odpoczęliście w majówkę i chcielibyście dzisiaj gdzieś się oderwać po pracy, o to jak się domyślacie, jest niewiele wydarzeń, ale na przykład trwa niezwykły festiwal tulipanów w ogrodach Hortulus w Dobrzycy za Kołobrzegiem. W Choszcznie Magda Kubicka ze swoim stand-upem dzisiaj w Domu Kultury o 19:00. Koncert Jazz Cat w 13 Muzach też o 19:00. I Blue Cafe z utworami Marka Grechuty.
1: Ile snów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu.
0: W Filharmonii dwa razy o 18:00 i 20:45. I to pomoże wrócić na właściwe tory po majówce. Yeah.

0: jeszcze jakby lekko zaspana po majówce, jak wielu z nas o tej porze. Trzymajcie się, Daria Marks w Radiu Szczecin do pracy i posłuchajcie pierwszego w tym tygodniu odcinka instagramowego audiobooka Kaśki Nosowskiej. Będzie o Radiu Szczecin.
1: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania. Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i Agata Kulesza.
2: A jażem jej powiedziała Kaśka, bywanie w śniadaniówce jest twoim obowiązkiem. Wiedza na temat wszystkiego pojawiła się w twojej głowie naturalnie, kiedy zostałaś gwiazdą. Uświadom to sobie.
3: Mój tata jest marynarzem. To znaczy w spoczynku obecnie, ale dawno temu, kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin. Nasze rodzinne poranki wyglądały niemal identycznie. Dzwoni mój budzik z kurką, która porusza główką w rytm mijających sekund. Wstaję jako pierwsza. Udaję się do pokoju rodziców i włączam radio. Ojciec mówi, zrób głośniej. Robię. Idę do łazienki. Rodziciel zapala pierwszego papierosa, wsłuchując się chwilę w temat przewodni porannej audycji Studio Bałtyk. Powiedzmy, że tego dnia chodzi o ocieplanie styropianem budynków i o to, kto powinien za to płacić. Speaker zachęca słuchaczy, by się wypowiedzieli. Ojciec dogasza papierosa i wykręca numer. Z pamięci. Czołem, Stanisław Nosowski z tej strony. Jeśli chodzi o ocieplanie, to nie ma żadnego sensu. W USA, gdzie byłem wielokrotnie, od lat stosują siding. Żaden tam styropian. W ogóle domy powinny być budowane na maksymalnie 100 lat, a najlepiej 60, a potem szluz nie ma. Niech dzieciarnia buduje sobie swoje. Kolejny poranek. Tym razem tematem są wróżby andrzejkowe. Papieros. Czołem, Stanisław Nosowski z tej strony. Jeśli chodzi o wróżby andrzejkowe, to panie redaktorze, nie żartujmy sobie nawet. Dzieci nada. Tu ojciec zmienia temat audycji na znacznie istotniejszy. Po jakimś czasie redaktor, podając temat poranka, mówi: co na to pan Stanisław? Chwilę później przechodzą poza anteną na ty, by w niedługim czasie spotykać się regularnie na wódeczkę, a ostatecznie spędzać razem wakacje. Bo mój tata wiedział wszystko. Na wszystkim się znał i zna. Podobnie mają gwiazdy, a na pewno jakaś ich część. Rozsiadają się wygodnie na kanapach i perorują. Na każdy temat. Może czują, że to ich powinność? Jakże muszą mieć przeciążone dyski pamięci? Przecież cała wiedza tego świata zajmuje kosmiczną ilość terabajtów. Do niedawna drżałam na myśl o tym, że ktoś przyłapie mnie na niewiedzy, że zdemaskowane zostanie moje ograniczenie. Teraz czuję się wolna. Mam miękkie podbrzusze, przyznając, że nie wiem wszystkiego, a mówiąc bardziej precyzyjnie, wiem niewiele. Przez bramki umysłu przepuszczam tylko fragmenty wiedzy, które z całą pewnością mi się przydadzą, ubogacą mnie, a resztę pomijam. Na resztę jestem głucha. Często myślę, że gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak to czynimy teraz? Czy Stanisław dzwoniłby do radia, wiedząc, że jeżeli wyczerpie limit, to zabraknie mu słów, by powiedzieć coś naprawdę ważnego?
1: A jażem jej powiedziała. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin.

0: Eden Foyer. To jest dobrze zagrane przed południem do pracy w Radiu Szczecin, przed wiadomościami, w których policyjne podsumowanie majówki, potem od razu wchodzi czas reakcji, dzwońcie 510-37-32. Później do 17 zostanie z wami Milena Milewska, a my się słyszymy jutro o 9. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Telefon wie, co chcesz kupić, algorytm podpowiada, co oglądać. Sztuczna inteligencja pisze teksty i analizuje dane. To już nasza rzeczywistość. W Radiu Szczecin rozkładamy sztuczną inteligencję na czynniki pierwsze. Czym jest, czym nie jest i co naprawdę robi z naszym światem. Sekrety sztucznej inteligencji. Słuchaj we wtorki po 17 w programie Tematy i muzyka. Bez sensacji, bez mitów, same fakty. Tylko w Radiu Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. 2 dni inspirujących debat. Nie możecie tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Psst, ej, maturzysto. Zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
7: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi to mit, które kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
8: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
1: I po reklamie.
10: Jest południe, wiadomości Radio Szczecin. Przedstawi Elżbieta Bielecka.
11: Było więcej kolizji i więcej wypadków. Zachodniopomorska policja podsumowała majowy weekend. Do zmiany konstytucji potrzebne jest zjednoczenie ponad podziałami, a w Polsce tego nie ma, mówi ekspert. Ale sprawdzimy też, czego życzą sobie strażacy w dniu swojego święta.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
11: To była bardzo intensywna majówka, mówią zachodniopomorscy policjanci. Od czwartku do wczoraj na drogach doszło do 240 kolizji. To znaczy, że było ich o ponad 40 więcej niż w ubiegłym roku. W wypadkach rannych zostało 13 osób, jedna osoba zginęła, mówi starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
12: Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 4000 interwencji i ujawnili 58 nietrzeźwych kierowców oraz 9 osób prowadzących pojazd pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.
11: W ubiegłym roku policjanci podczas kontroli ujawnili 53 nietrzeźwych kierowców. Jedna osoba zginęła wtedy w wypadku, a 11 zostało rannych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
11: To nie czas na nową konstytucję, ocenia konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Uziębło. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji. Zmiany ustrojowe, takie jak uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, wymagają zjednoczenia ponad podziałami, uważa ekspert.
13: Dzisiaj tej sytuacji nie mamy. Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego.
11: Powołana przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali m.in. Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Marek Jurek i Ryszard Legutko. Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku.
2: Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl.
11: Tylu powrotów, co wyjazdów, tego życzą sobie zachodniopomorscy strażacy z okazji swojego święta. 4 maja to w Kościele Katolickim wspomnienie świętego Floriana, czyli właśnie patrona strażaków. Życzenia z okazji święta należą się jednak nie tylko walczącym z ogniem, ale i ich najbliższym, podkreśla zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, brygadier Marek Michalak.
14: My jako strażacy odbieramy glorię, wszyscy nam gratulują, natomiast tymi cichymi bohaterami to nasze rodziny są, które pozostają w domach i martwią się o nas, kiedy my możemy realizować te zadania.
11: Zawód strażaka bardzo się zmienił na przestrzeni lat. Obecnie w zachodniopomorskiej komendzie pracuje ponad 130 kobiet i jak mówi młodszy brygadier Agnieszka Beśka-Mazurek, pełnią bardzo ważną rolę.
15: Kobieta wprowadza taką swoją łagodność w to wszystko. Dzisiaj zawód strażaka też myślę, że postrzegany jest całkowicie inaczej. Kiedyś strażacy wyjeżdżali stricte do pożarów, a dzisiaj już jest ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo medyczne też po części.
11: 4 maja świętują zarówno strażacy PSP, jak i ochotnicy. W zachodniopomorskim w Państwowej Straży pracuje około 1500 strażaków, a w ochotniczych strażach pożarnych w województwie służy około 12 tysięcy druhów.
2: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
11: Od jutra obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. To w związku z kolejnym etapem robót przygotowawczych przy przebudowie tej trasy. Na odcinku między ulicą Miedzianą a ulicą Firlika należy spodziewać się czasowego zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo. W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe i zjazdy. Powstanie sygnalizacja świetlna i oświetlenie. W ramach prac sieciowych przebudowana zostanie też kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Inwestycja obejmować będzie też budowę parkingu. Koszt prac to prawie 20 milionów złotych.
2: Radio Szczecin poleca.
10: Beata Użarowska.
16: Już w piątek i w sobotę piknik nad Odrą zaproszono na Wały Chrobrego w Szczecinie. Czekają targi turystyczne, market tour z inspiracjami z Polski i świata, w tym Dolny Śląski, Bułgaria. Do tego jarmark, strefa gastro, piwo rzemieślnicze i masa atrakcji dla dzieci. Tylko uważajcie, możecie przyjść na godzinę, a wyjść wieczorem. Środa zapowiada się naprawdę dobrze. W nowej dekadencji wystąpi Magda Kubicka z programem Chcę Cię Poznać. Bez filtra, bez cenzury, z ogromną dawką humoru, która trafia w punkt. Na rozgrzewkę pojawi się support, więc wieczór zaczniecie z przytupem. Start o 20.30. Zabierzcie znajomych i wpadajcie na solidną porcję śmiechu.
11: Do 21 stopni dziś w regionie, miejscami może popadać w nocy i nad ranem. Też może pojawić się deszcz wtorek, także z opadami i z temperaturą około 15 stopni. Cieplej od czwartku, a w prognozach na weekend mamy znów ponad 20. W domu.

0: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji pomajówkowo. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik. Program przygotowywał, jest oczywiście w studiu i będzie czekał na telefony od Państwa. Ja także na nie czekam. Krzysztof Kukliński, dzień dobry. Prosimy dzwonić do nas. 510-37-36. Każdy może wziąć udział w tym programie. To jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Dużo tych telefonów było, zebrało się w czasie majówki, a także w czasie naszego ostatniego przedmajówkowego programu w czwartek. No dobrze, w takim razie zaczniemy od czwartku, godzina 13, około godziny 13, a więc to był już początek majówki, początek wyjazdów. No trzeba przyznać, że pogoda naprawdę zrobiła fenomenalną robotę i tegoroczna majówka była wyjątkowa pod tym względem. Słonecznie i bardzo ciepło. Ta pogoda oczywiście zachęciła wielu Szczecinian do tego, a nie tylko Szczecinian, do tego, żeby wyjechać. Może to oczywiście był ten kierunek najchętniej wybierany. No i oto mamy czwartek, godzina 13 i droga S6.
2: Dzień dobry. Pozdrowienia dla drogowców z autostrady A6, którzy właśnie akurat dzisiaj wzięli się za wymianę bariery energochłonnej na wysokości węzła Szczecin pod Jukry. Zamknięty jest jeden pas przez Toporek od strony granicy od Kołbaskowa. Sięga już prawie zjazdu na drogę S3.
1: To był sygnał z czwartku. Majówka, a potem niedziela i powroty z majówki. Niektórzy wracali autobusami, na przykład z Niechorza.
3: Dzień dobry, dzwonię z autobusu, który wyjechał z Niechorza do Szczecina. Jest około 80 osób. Zapłaciliśmy za bilet tylko 40 zł. Ludzie stoją, powinno być to opublikowane dosłownie. I za chwilę Państwo prześlę zdjęcia.
1: To w takim razie czekamy na zdjęcia, jakieś bliższe informacje na temat tego autobusu, przewoźnika i tak dalej. Spróbujemy skontaktować się z przewoźnikiem, a także może z policją na ten temat. No niektórzy wybrali jednak wypoczynek w mieście. No pogoda cudowna, także w naszym mieście jest wiele takich miejsc, które przyciągają walorami przyrodniczymi. Między innymi takim miejscem jest Staw Brodowski.
4: Dzień dobry. Chciałam tutaj dać nowe informacje ze Stawu Brodowskiego. No tutaj tak jak chyba na początku, jak się ociepliło, to już zgłosiłam, że zrobiło się ciepło i amatorzy trunków już się uaktywnili, już siedzą na nas, wszystko się zgadza. Policja, bardzo dziękujemy, bardzo pięknie czasami naloty robi, czasami się przejdą po prostu i zlustrują, a już dwa razy widziałam, że takie porządne naloty zrobili. Duży samochód stał i chyba czterech policjantów przetrzepało tam tych amatorów, trunków. Tutaj taka mocna ekipa przy skateparku wysiadywała sobie spod Żabki. No w Żabce mają wodopój, tam, no, znaczy źródło wody życia, i przy skateparku siedzą, jeden czerwony. No i już dwa razy policja ich przetrzepała. No teraz już nie widzę przy skateparku na szczęście, ale dzisiaj już od godziny 7 tankowanie, 7 czy 7 z minutami, już trzech panów sobie siedzi. No i jeszcze taki smaczek, że w koszach pełno jest butelek po wodzie, puszki to są zebrane oczywiście, ale butelki po wodzie, a przy ławkach bezczelnie kosze są na śmieci, bardzo dużo koszy, ale szkło jest rozbite, to jest rozsypane na parę metrów wokół ławek, rozbite, po prostu coś strasznego, ale no dziękujemy panom policjantom za starania i prosimy o więcej.
1: To w takim razie przyłączamy się do tych podziękowań dla policji i także oczywiście prosimy o więcej. No dobrze, dzisiaj będzie trochę o majówce, bo będziemy rozmawiali z panią Joanną Wojtak ze Straży Miejskiej na temat majówki, jak z perspektywy strażników miejskich ta majówka w naszym mieście przebiegała. Wcześniej odbieraliśmy telefony między innymi koło Głębokiego, tam w rejonach w ogóle Głębokiego, także Polany Sportowej. Bardzo dużo ludzi wypoczywało i mieliśmy takie sygnały, że no bywa z tym wypoczynkiem, bywają problemy, bo ogniska płoną w pobliżu lasów, ale nie tylko tego rodzaju problemy, a przypomnijmy, i wczoraj były ogłoszenia na ten temat ze Straży Pożarnej, że niemal w całym kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jest bardzo sucho, co wszyscy odczuwamy i obserwujemy. Wprawdzie, jak słyszeliśmy, no ma popadać trochę, może jutro, a w środę to już synoptycy obiecują na pewno więcej deszczu, ale i tak no, pogoda jest, no jest nieciekawa, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe. A więc będzie Straż Miejska z nami, porozmawiamy właśnie o tej majówce. Także pojawi się temat już dawno zasygnalizowany przez naszą słuchaczkę, a chodzi o wjazd do przedszkola, które znajduje się przy ulicy Unisławy. Tam jest wprowadzona strefa ruchu, tam nasza słuchaczka wjechała, została przyblokowana przez innego uczestnika ruchu. Straż Miejska interweniowała w tym miejscu i właśnie o tej interwencji i o tej strefie ruchu, która tam jest. No i właśnie nie wiemy do końca, czy rzeczywiście funkcjonuje tak, jak powinna. Później zaprosimy Państwa nad jezioro Miedwie, no i nasz domek nad jeziorem Miedwie, który tam sobie stoi już zupełnie spokojnie, nie niepokojony przez nikogo od roku co najmniej, może nawet dwóch lat. Wody Polskie mówiły, że ten domek właściwie nie do końca legalnie tam stoi. Jest wprawdzie umowa podpisana, ale ona się miała skończyć i miał ten domek zostać usunięty, odtransportowany. On sobie stoi, nie niepokojony przez nikogo i o tym między innymi z Wodami Polskimi porozmawiamy. No i także taki majówkowy temat. Już przed majówką nasza słuchaczka zasygnalizowała, że na kanale Odyńca przy Dziewokliczu odbywają się takie, można powiedzieć, wyścigi, popisy na skuterach wodnych, innych urządzeniach z silnikami. To jest raz, że niebezpieczne, a dwa, że wzbudza takie falowanie, które przeszkadza innym w korzystaniu z tej wody, na przykład kajakarzom. Wiadomo, co może stać się z kajakiem, kiedy uderzy w niego, zwłaszcza z boku, taka fala wzbudzona przez jakąś większą motorówkę. No i właśnie o tym falowaniu i o domku na jeziorze Miedwie będziemy rozmawiali. No i na koniec Toryna Wyszyńskiego. Tutaj sygnał od naszego słuchacza był, że znów to w niedzielę akurat temperatura wysoka, no i podobno były jakieś naprawy torów, torowiska tramwajowego na ulicy Wyszyńskiego. Co z tymi torami? No i także wrócimy do tematu dziury na Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie trwa ogromna przebudowa Alei Powstańców Wielkopolskich, jezdni wraz z torowiskiem. Takie są nasze plany. Jeszcze raz przypomnę numer do naszego studia 510-37-36. Zachęcam do udziału w naszym programie. No i kolejny sygnał o prądzie. Wracamy do tematyki prądu. Wcześniej nasz słuchacz zatelefonował zaskoczony wyższym rachunkiem za prąd, chociaż jak twierdzi i zapewnia, że zużył tyle samo co zwykle, a tu nagle okazuje się, że na rachunku więcej. I tu kolejny telefon, tym razem od naszej słuchaczki.
5: Dzień dobry, Ewa ze Szczecina. Sprawa dotyczy rachunków za prąd. Jestem emerytką mieszkającą sama, mieszkam sama. Oszczędzam prąd jak tylko się da, a rachunki z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Jak to się dzieje, że zużycie kilowatogodziny jest mniejsze od poprzedniego miesiąca, a rachunek znowu jest większy? Cały czas rosną ceny dystrybucji. Kiedy to się wreszcie zatrzyma?
1: Dziękujemy za kolejny sygnał. Już mówiłem i jeszcze raz przypomnę, że Enea przygotowuje się do rozmowy z nami. Do tej rozmowy z przedstawicielem Enei najprawdopodobniej dojdzie w czwartek w programie Czas Reakcji, więc proszę słuchać naszego programu. Ci wszyscy, którzy mają wątpliwości co do swoich rachunków, również był sygnał na temat tego, że w biurze Enei przy Alei Wojska Polskiego, to jest vis-a-vis radia, była ogromna kolejka, bardzo dużo interesantów, do tego stopnia, że już no, zaczęli się ludzie niepokoić i doszło do jakichś przepychanek, więc takie dwa tematy przedstawimy Enei. Jeżeli Państwo by mieli więcej pytań, również różnych, to prosimy dzwonić, prosimy pisać. Enea w czwartek się zapowiada. Wracamy do tematu szpitala w Zdrojach. Stamtąd dostaliśmy maila. Chciałbym zgłosić problem dotyczący warunków higienicznych i sanitarnych na oddziale dziecięcym reumatologii szpitala w Szczecinie Zdroje. Na oddziale całym zdemontowano słuchawki prysznicowe. Woda leci bezpośrednio z węża. W praktyce uniemożliwia to normalne umycie dziecka. Woda pod ogromnym ciśnieniem, przystosowanym do warunków ze słuchawką. Jest to szczególnie trudne w przypadku małych pacjentów, którzy wymagają pomocy przy codziennej higienie. Z informacji przekazywanych przez personel wynika, że słuchawki zostały usunięte rzekomo na polecenie sanepidu z powodu legionelli. To taka bakteria. Trudno jednak zrozumieć taką decyzję, ponieważ obecne rozwiązanie jest jakimś satyrycznym półśrodkiem i znacząco pogarsza warunki sanitarne i komfort pacjentów. W skrócie ten mail. Rozmawialiśmy w czwartek na ten temat z panią Katarzyną Stróżyk, rzecznikiem szpitala w Zdrojach, która mówiła, że rzeczywiście sanepid interweniował, słuchawki należało zdjąć i one będą założone. Nie wiemy kiedy, pani Katarzyna także nie wiedziała. To do założenia tych słuchawek potrzebny jest sygnał sanepidu. No, tam są jakieś problemy bakteryjne i podobno one występują dosyć regularnie i w ten sposób między innymi zapobiega się rozprzestrzenianiu tej bakterii, demontując te słuchawki. No i mamy poradę od naszej słuchaczki, jak radzić sobie w takiej sytuacji, kiedy słuchawek nie ma.
6: Dzień dobry. W związku z brakiem pryszniców w szpitalu w Zdrojach podaję sposób, w jaki sposób można się umyć przy braku prysznica. Bierzemy dwa naczynia, na przykład dwie miski albo miskę i wiadro. Do jednego nalewamy wody. W drugiej misce stajemy i z tego naczynia, w którym jest woda, nabieramy kubkiem, najlepiej z dzióbkiem albo dzbanuszkiem wodę. Polewamy się, potem się namydlamy, bierzemy znowu czystą wodę z wiaderka albo z miski i tak do skutku, aż piana spłynie. Drugi sposób to tak. Stajemy w brodziku lub w misce, jeżeli nie ma brodzika, bierzemy dużą konewkę, nalewamy do konewki wody i sobie robimy taki mini prysznic. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękujemy i do widzenia. 510-37-36. Również w ubiegłym tygodniu był temat autobusowy, autobus komunikacji miejskiej. Nasza słuchaczka, mama z dzieckiem w wózku, nie mogła wsiąść do autobusu, ponieważ w autobusie byli już rowerzyści i miejsca zabrakło. Rowerzyści jechali. Także rozmawialiśmy na ten temat, no i okazuje się, że regulamin jest tak skonstruowany, że jeżeli stoi rowerzysta, matka z wózkiem, z dzieckiem w wózku i osoba niepełnosprawna na wózku, to kolejność wejścia do autobusu jest następująca. Najpierw osoba na wózku inwalidzkim, następnie osoba z wózkiem dziecięcym, a dopiero na końcu rowerzysta. Natomiast jeżeli rowerzysta jest już w środku i zapłacił za bilet, no to regulamin nie przewiduje, że w sytuacji, kiedy wózek jest na zewnątrz i należałoby wyprosić rowerzystę, żeby wózek mógł zostać autobusem przetransportowany, to nie ma takiej możliwości. Regulamin nie przewiduje takiej możliwości, żeby tego rowerzystę z rowerem z autobusu wyprosić. I komentarz w tej sprawie.
7: Słuchałem audycję bodajże 24 kwietnia, gdzie prowadzący opisywał sytuację, że pasażerka z małym dzieckiem w wózku, bodajże na linii 51, nie zdołała wsiąść do autobusu, bo miejsce przeznaczone na wózek, czy to inwalidzki, czy też dziecięcy, zajmowany był przez rowerzystów. I tak bardzo się dziwię, że nikt na to nie zareagował, że stanowczo nie określił się pan redaktor. Pan redaktor pewnie jest mężczyzną, ojcem, mężem i bardzo jestem rozczarowany taką sytuacją. Otóż w moim przypadku ja bym postąpił tak, że pogoniłby panów rowerzystów, bo panowie rowerzyści mają pojazdy przystosowane do ruchu drogowego, a to, że łaskawie ktoś tam gdzieś kiedyś podjął uchwałę, że nagle wielką pieczę i opiekę obejmuje nad rowerzystami, dobrze, niech będzie, małe dziecko jechało rowerem z ojcem, coś się stało, za słabo, że się poczuło, okej, w porządku, ale w chwili obecnej wszyscy się ładują. Stare, potężne byki, po 90 kilo chłopy zdrowe, pchają się do autobusu, bo a to deszczyk spadł, a taka pani, młoda mama, czy mama z dzieckiem w wózku, nie ma możliwości wsiąść. Tu chodzi o to, żeby być dżentelmenem, tak? I żeby być kulturalnym. Jeżeli my przestaniemy ustępować młodym mamom, kobietom, dzieciom, sam jestem rowerzystą i po prostu jestem rozgoryczony, że muszę słuchać, takie, że takie sytuacje mają miejsce w naszym społeczeństwie.
1: Tak, proszę pana, wszyscy trzej redaktorzy, którzy pracują przy programie Czas Reakcji, zapewniam, są mężczyznami, mają dzieci i na pewno są zbulwersowani tą całą sytuacją. Ja mogę swoje zbulwersowanie w tej chwili nawet wyrazić, natomiast my informujemy, jak wygląda sytuacja i jak tutaj, co na ten temat mówi regulamin i co można zrobić. Stosując się oczywiście do tego regulaminu, no i okazuje się, no po prostu takie są fakty, taki jest regulamin. Tutaj należy pretensje, jakieś ewentualne uwagi skierować do radnych, którzy piszą te regulaminy. Taki jest regulamin, jeżeli jest rowerzysta, zapłacił za bilet, no to i nie ma możliwości, żeby wózek wjechał, no to wózek czeka po prostu. Tak jak wspomniałem, inna sytuacja jest, kiedy wózek i rowerzysta z rowerem czekają na przystanku i wchodzą do tego autobusu, no to wtedy regulamin mówi tutaj, kto ma pierwszeństwo. Natomiast jak już jest rower w środku, to się nic więcej właściwie zrobić nie da. A propos rowerzystów i również ruchu rowerzystów, mówiliśmy o tym. Pan Arkadiusz Kuzio był naszym gościem i przypominał takie podstawowe zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. No między innymi to, że jeżeli jest nagminne, że oni w ogóle się tego nie trzymają, że jeżeli jest droga i obok ścieżka rowerowa, to rowerzysta jedzie i ma obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej. Na drodze nie może go być. Tak, no i drugi bardzo ważny punkt, jeżeli jest przejście dla pieszych, ale uwaga, przejście dla pieszych odpowiednio oznaczone, znaki poziome, znaki pionowe, przejście dla pieszych, to rowerzysta nie może przejechać po takim przejściu. Musi zejść z roweru, przeprowadzić ten rower, żeby być pieszym i korzystać z tych przepisów, które dają pewne uprawnienia pieszym na przejściach dla pieszych. Jeżeli przejeżdża tym rowerem, no to tutaj pierwszeństwa po prostu nie ma. Nasz słuchacz zatelefonował i opowiada o przejściu sugerowanym. A takie są, między innymi w Alei Wojska Polskiego na tym nowiutkim, wyremontowanym, przebudowanym właściwie w całości odcinku.
8: Wczoraj o godzinie między 12 a 13 miałem incydent z dwoma rowerzystami na przejściu sugerowanym. Zwróciłem im uwagę, że to jest przejście sugerowane. Samochód został opluty, miałem szybę uchyloną, napluto mi do środka. Mam nagranie z przodu, z tyłu, kamerą, jak po chodniku jechali na jednym kole. Przechodnie musieli uciekać po prostu z chodnika. Dwóch rowerzystów. Trzeba coś z tym zrobić, żeby po prostu te przejścia sugerowane były oznaczone, bo naprawdę ludzie może o tym nie wiedzą. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy. Już wielokrotnie o przejściach sugerowanych rozmawialiśmy z urzędnikami. Może jeszcze raz wrócimy do tej rozmowy. Już nie chodzi o to, żeby tam wprowadzać te pełnoprawne przejścia dla pieszych, ale żeby to jakoś oznaczyć, jakoś ostrzegać tych pieszych, że no jednak na tym przejściu sugerowanym nie mają pierwszeństwa. Owszem, tam jest duże spowolnienie ruchu, tam maksymalnie można jechać samochód 30 na godzinę i on przy takiej prędkości no, ma możliwość, żeby zareagować na pieszego, ale uwaga, na przejściu sugerowanym pieszy pierwszeństwa nie ma. Dmuchawy teraz. Przypomnimy fragment telefonu od naszego słuchacza, który mieszka na dalekim Prawobrzeżu, gdzie pod jego balkonem odbywało się sprzątanie skoszonego trawnika przy pomocy dmuchawy. O tych dmuchawach mówiliśmy wielokrotnie i generalnie konkluzja jest taka, dmuchawy to nie jest dobre urządzenie do tego, by sprzątać po zimie. Cokolwiek, czy piach pozostały na chodnikach, na jezdniach, kurz, nie wiadomo co, czy również skoszoną trawę. Przypomnijmy fragment tego telefonu.
9: Dzwonię do państwa z osiedla Bukowego, ulica Romantyczna. No oczywiście temat powracający jak bumerang, że tak się wyrażę, dmuchawy na osiedlu. Nagrałem kilka filmów właśnie, jak tutaj namiętnie pan, który kosił trawę dmuchawą spalinową, no wbija się przed moim balkonem na parterze. Proszę państwa, wbijają się tumany kurzu, tumany. Jakichś niedopałków na balkonie pełno mam, gdzieś to nawiało od tej dmuchawy, no huczy to, hałasuje, trzeba pranie zabierać się z balkonu, wie pan, z suszarki, no już nie wspomnę auta, które jak się przejść koło Żywopłotu, to jest na wysokości właśnie Romantyczna 21-23 po drugiej stronie, no to po prostu wszystkie są brudne. Dzwonię ze Spółdzielni Warszawo, która odpowiada za to, pani dzwoni do tego człowieka, ten człowiek mówi, że nie ma innej metody, niech pani prezes jej weźmie tego człowieka i niech pod jej posesją, pod jej balkonem sobie takie rzeczy robi.
1: Tak, to jest spółdzielnia Warszawa. Też się trochę zdziwiłem, bo to na mapie jest naprawdę duża odległość, no ale okazuje się, że ta właśnie spółdzielnia, która nazywa się Warszawa, także zarządza tymi nieruchomościami znajdującymi się na dalekim prawobrzeżu. Skontaktowaliśmy się z panią prezes. Pani prezes napisała nam odpowiedź mailem. Dzień dobry. Pani Izabela Frynas, prezes zarządu. Dzień dobry, wykonawca usługi koszenia trawników jest zobowiązany do właściwego wykonania usługi z zachowaniem jakości oraz bezpieczeństwa. Zaznaczam, że do spółdzielni nie wpłynęły wcześniej żadne skargi tego tytułu na wykonawcę. Mieszkańcy są zadowoleni z jakości utrzymania terenów zielonych na osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Warszawa. Prace związane z koszeniem i uprzątnięciem skoszonej trawy wykonywane są wyłącznie w sezonie wiosenno-letnim w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy. Efektem jest skoszona trawa i brak jej zalegania na przyległym terenie. Poniżej dodatkowo fragment stanowiska w zgłoszonej sprawie, jak i spółdzielnia otrzymała ze strony przedstawiciela wykonawcy. No i oto ten fragment właśnie. Dzień dobry. Koszenie trawników na ulicy Swojskiej Romantycznej odbyło się zgodnie ze sztuką. Prace wykonano kosiarkami zbierającymi trawę na powierzchniach płaskich i kosami spalinowymi na skarpach. Skoszoną kosami trawę sprzątamy dmuchawami, co pozwala zgromadzić ją w kilku miejscach i zworkować do wywozu. Użycie sprzętu spalinowego do koszenia przemysłowego jest zjawiskiem normalnym i powszechnym. Nasz sprzęt jest zadbany, serwisowany i nie generuje hałasu ponad dopuszczalne normy. Skutki uboczne, jak hałas i kurz, są krótkotrwałe i nie do uniknięcia. Urządzeń używamy na tym obiekcie 4 razy w roku przez kilka godzin. Taka jest odpowiedź wykonawcy i no, ja nie znam się, bo trawą się zajmuję tak hobbystycznie jedynie od czasu do czasu, ale sprawdziłem i w jaki sposób się sprząta trawę profesjonalnie. Zamiata trawę po skoszeniu, jak to robią profesjonaliści i profesjonaliści korzystają z następujących urządzeń. To podpowiedź dla wykonawcy i może również dla spółdzielni Warszawa. Otóż są coś takiego jak zamiatarki ciągnione. To najpopularniejszy sprzęt profesjonalny montowany do traktorków. Wykorzystują system obrotowych szczotek, które wrzucają trawę i liście do dużego kosza. Dalej, odkurzacze i systemy ssące. To są bardziej zaawansowane maszyny, które wciągają trawę dzięki turbinie spalinowej, są niezastąpione przy mokrej trawie. No i są również zamiatarki ręczne, pchane. To dla mniejszych obszarów profesjonalnie można utrzymać dzięki nim ogrody, gdzie traktorek nie wjedzie. 510 37 36 numer do studia, 32 na końcu to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy.
0: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
10: Autopromocja.
0: Radio Szczecin w pracy. Codziennie jesteśmy z wami.
11: A jak będziecie spacerować sobie w okolicach szczecińskiej katedry, to się możecie zdziwić, jak się zielono wiosennie zrobiło na placu Orła Białego. No mimo tego, że remont wciąż trwa i jest tam nieźle rozkopane, zaczęło się już sadzenie drzew i krzewów. Dojechało dokładnie 14 drzew, 7 dębów błotnych i 7 ambrowców amerykańskich, do tego pierwsze z 16 tysięcy przeróżnych roślin ozdobnych, takich jak brunera wielkolistna, astry wieloletnie czy wiązówka błotna, które stworzą zmieniający się od wiosny do jesieni kwitnący dywan. No, tylko żeby z tym sadzeniem za bardzo nie przesadzili, bo zaraz z białego to będzie plac orła kolorowego.
0: Radio Szczecin w pracy. Świetna muzyka, najważniejsze wiadomości, czas reakcji i raporty z dróg. Z nami twój dzień nabierze tempa.
10: W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin. Autopromocja. Reklama.
0: W
12: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: I po reklamie.
0: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
1: Do teraz w czasie reakcji wrócimy do tematów majówkowych. Z nami jest pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Joanno, witam w czasie reakcji, witam serdecznie.
18: Dzień dobry panie redaktorze, również witam serdecznie i witam słuchaczy.
1: O, piękna pogoda była, to coś nieprawdopodobnego zupełnie, 27 stopni, taki gęsty błękit włoski nad Szczecinem, prawie żadnej chmurki. No i majówka pewnie udana. Strażnicy miejscy mieli zapewne sporo
18: pełne prac, ręce roboty. Pełne ręce tak, roboty. Kiedy nasi mieszkańcy wypoczywali, kiedy turyści przybyli do miasta, wypoczywali, strażnicy no mieli dużo zajęć. Przy okazji tych trzech dni, dwa z nich były w pełni świąteczne. Honorowaliśmy tutaj Święto Konstytucji, Święto Flagi, poczty sztandarowe. Strażnicy również zaangażowali zabezpieczanie takich miejsc, mnóstwo imprez rekreacyjnych. No i to, do czego pewnie pan redaktor zmierza, grillowanie, nasz narodowy sport.
1: Nie, no to jest bardzo fajny sport. Ja lubię grillowanie, byle tylko to przyzwoicie wszystko wyglądało.
18: A z tym bywa różnie.
1: No jak to
18: A z tym
1: wyglądało?
18: Bywa różnie. Każdego roku staram się przypominać zasady, nazywam to vademecum bezpiecznego grillowania. Umieszczam komunikaty, wysyłam powiadomienia, wysyłam informacje, jak spędzać majówkę, aby była bezpieczna, przede wszystkim zgodna z prawem. Oczywiście jest kanon zasad, które winniśmy wszyscy przestrzegać. Dotyczy to przede wszystkim zachowania w sferze publicznej, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zanieczyszczania, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku. No i to nieszczęsne właśnie rozpalanie ognisk czy też grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. A przypominam, że Szczecin, jak rzadko które miasto w Polsce, potężne, zielone, dysponuje mnóstwem miejsc rekreacyjnych.
1: No, floating garden zobowiązuje, prawda? Królestwo
18: tak
1: grilla.
18: Jest. Ale są miejsca wyznaczone, polany, jest ich ponad 20, gdzie w majestacie prawa można naprawdę spędzać czas, rozpalając sobie nawet ognisko czy tego grilla, nie narażając się na konfrontację ze strażnikami miejskimi. W związku z tym, że to był dosyć długi czasookres, a tych zadań było sporo, no to też nie mogliśmy objąć stałymi kontrolami tych miejsc właśnie rozpalania ognisk. Mówię tutaj przede wszystkim o Tulinie, Jeziora Głębokiego, ale też i te miejsca przyległe do kąpieliska Arkonka, bo tam też cieszy się dużym powodzeniem to miejsce, chociaż są tam wyznaczone też miejsca do rozpalania ognisk. Niestety przybyło nam kolejne miejsce.
1: Gdzie?
18: Które musieliśmy... Dziewoklicz.
1: Ale to nielegalne?
18: Tak. Tak,
1: mam na Dziewokliczu, kolejne... tak? Ogniska?
18: Tak, tam jest kawałeczek dalej.
1: Za kąpieliskiem. Ale tam legalne jest, za kąpieliskiem. No ja pamiętam to miejsce. Tam są takie ślizgawki dla dzieci, huśtawki.
18: Ale to kawałeczek jeszcze w innym miejscu.
1: Pomost, no, prawie na samym takim cypelku. I tam jest jak najbardziej, to jest obmurowane, piękne miejsce na ognisko.
18: Ale jest jeszcze kawałek dalej,
1: jeszcze
18: miejsce,
1: dalej,
18: które jest już wyłączone spod tej legalności, nazwijmy to, i niestety no, stamtąd też przychodzą skargi na przede wszystkim zakłócanie spokoju, ale też i to rozpalanie ognisk. Na tyle, na ile nam się udało objąć tymi kontrolami przez te majówkowe dni, to podjęliśmy w sumie 28 kontroli, znaczy jedna kontrola obejmowała kilka punktów, ale to jest 28 razy wyjeżdżali strażnicy. 14 interwencji związanych było już z konkretnymi przypadkami łamania przepisów. Sankcje karne.
1: Pani Janno, dopytam, jakie to były przepisy połamane? 14 razy już, no, domyślam się, jakieś mandaty, co najmniej upomnienia, tak?
18: Tak. To właśnie rozpalane przede wszystkim te ogniska, tylko tutaj w naszym przypadku egzekwowanie wiąże się z niemałą trudnością, bo my działamy w pełnym umundurowaniu, zatem widok strażnika, który nadchodzi do takich bawiących się, no, powoduje, że bardzo szybko gaszone są te ogniska. To nie zmienia faktu, że jednak było ono wcześniej palone, ale nie ma możliwości przypatrywania gdzieś się takiemu zdarzeniu, prowadząc działania operacyjne, bo takowych prowadzić nie możemy. Skończyło się to na nałożeniu 15 pouczeń i pojawiły się też mandaty. 5 mandatów karnych również strażnicy nałożyli. Może nie jest to porażająca ilość tych sankcji, ale tak jak powiedziałam, na ile nam pozwoliły siły i środki.
1: Te 5 mandatów to za ogniska, tak?
18: Za ogniska, tak. Te, które były już naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne, czyli rozpalane w takich miejscach, gdzie bezpośrednio stanowiły zagrożenia, naruszały przepisy przeciwpożarowe. O czym pan wcześniej, pan redaktor wspominał, mamy zagrożenie
1: cały czas.
18: Dokładnie.
1: Jest.
18: I trzeba na to bardzo, bardzo uważać.
1: Pani Janno, zmienimy temat. Tutaj mail, który poczekał trochę od naszej słuchaczki, a przeczytam jego fragmenty. W dniu 17 kwietnia, parkując samochód przy bloku przy ulicy Unisławy 1419 w Szczecinie od strony klatek schodowych, czyli vis-a-vis przedszkola numer 18, zostałam zastawiona przez samochody, także nie mogłam wyjechać. Chciałam zaznaczyć, że jeżdżę z 4-letnim dzieckiem. Tego dnia wezwałam Straż Miejską, ale jak się okazało, nic nie mogą zrobić, bo nie ma znaku strefa ruchu. Jedyny taki znak jest przy wjeździe do przedszkola, ale on nie dotyczy tej drogi, na której były zaparkowane samochody. Tak mi powiedzieli państwo ze Straży Miejskiej. Straż Miejska rozłożyła ręce i jak sami powiedzieli, takie mamy prawo. Nawiasem mówiąc, państwo ze Straży Miejskiej byli naprawdę mili, chcieli pomóc, ale przez przepisy nie mogli. Zastawiona przez te auta musiałam wrócić autobusem z małym dzieckiem. Ewidentnie wiedziałam, że ten samochód stanął za mną specjalnie, z czystej złośliwości. Właściciel pojazdu umila każdemu życie, nawet osobom, które przyjeżdżają na chwilę po swoje dzieci do przedszkola. Wszystkim mówi, że to jest parking dla mieszkańców. Aż się boję, co zrobi następnym razem, bo policja i Straż Miejska nic nie mogą i on doskonale o tym wie. Chciałam też zaznaczyć, że jest to droga miejska i nie podlega też bezpośrednio pod spółdzielnię tego bloku. Może tam parkować każdy. W skrócie, ten mail, strażnicy, pani Janno, tam byli na pewno. I myśmy sprawdzili, jak możemy tylko, za pomocą zdjęć i map, jak wygląda sytuacja w terenie. Pani Janno, jak to wyglądało?
18: Bardzo dużo wątków zostało poruszonych. Przede wszystkim, a właściwie to jest jedyny w tej chwili warunek wykluczający podjęcie interwencji kończącej się jakąś sankcją. Błędne oznakowanie, nieprawidłowe oznakowanie. Chodzi o posadowienie dwóch znaków, znaku D53 koniec strefy ruchu i znaku D52, czyli wjazd do strefy ruchu. Chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dotyczącego między innymi właśnie oznakowania, tutaj musi być spełniony warunek, może ja zacytuję ten przepis, on jest dosyć pokrętny, ale postaram się zwrócić uwagę i położyć nacisk to, co jest najistotniejsze, a czego zabrakło w tym konkretnym miejscu. Zatem znak D53, koniec strefy ruchu, stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, co znak D52. Znak D53, koniec strefy ruchu, może być co prawda umieszczony po lewej stronie jezdni na odwrotnej stronie znaku D52, czyli na jednym słupku. Tutaj mamy po przeciwnej stronie posadowione dwa znaki, koniec i początek, mówiąc już kolokwialnie, i niestety nie spełniają tego warunku podstawowego, czyli nie są umieszczone w tym samym przekroju poprzecznym drogi. No niestety, takie mamy przepisy. Ja potwierdzam to, co powiedzieli strażnicy. Oni powiedzieli o braku oznakowania. Tutaj raczej może nie brak, tylko nieprawidłowe. Ale dobra wiadomość jest taka, że my jesteśmy umówieni, patrzę tutaj, bo zapisałam tę informację, na środę z zarządcą tego terenu. W tym przypadku jest to zarząd budynków i lokali komunalnych. Mimo, że jest tam spółdzielnia mieszkaniowa, ale budynki są bodajże tylko po obrysie terenem, zawiaduje z BILK. I to oznakowanie ma być skorygowane. Jeśli się tak stanie i będą spełnione wszystkie warunki, czyli będzie zachowany ten przekrój poprzeczny, bądź te znaki zostaną umieszczone na jednym słupku, otworzy to nam drogę do podejmowania interwencji. I mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc, bo tutaj ten wątek bardzo mnie zaniepokoił, tego robienia trochę chyba sobie na złość, te właśnie sąsiedzkie. Bardzo nie lubimy wchodzić w takie sytuacje, ale ewidentnie jest tutaj jakiś spór, robienie sobie po prostu na złość. No tak nie powinno się dziać, ale w tym przypadku my tego zachowania no nie możemy brać pod uwagę, bo tu warunkuje podejmowanie działań to oznakowanie, które no niestety ma w języku prawniczym nazywa się to błędy formalne.
1: Dobrze,
18: tak?
1: Pani Joanno, do kogo, no, bo ja patrzę w tej chwili na tę drogę, to jest wjazd od Unisławy między dwoma blokami, to jest blok numer 2020A i kolejny to jest numer jego, niech lekarz spojrze, 1619. Ja widzę w tej chwili tam i widzę oczywiście wjazd, widzę znak strefa ruchu, który, dodam tylko, strefa ruchu, ten znak informuje, że wszystkie skrzyżowania i drogi za tym znakiem należą do strefy ruchu. I każdorazowy wyjazd ze strefy ruchu, na każdej drodze musi być ten znak odwołujący strefę ruchu. Okej.
18: Okay. Tak.
1: Ja to widzę. Do kogo należy ta droga, która jest przy przedszkolu? Tak jak wjeżdżamy i skręcamy zaraz w prawo w kierunku przedszkola. To czyja to jest droga? Kto jest zarządcą tej drogi?
18: Tego nie odpowiem. Wiem, kto zarządza tym terenem. W kwestii oznakowania, kto będzie te znaki korygował.
1: I kto będzie te znaki korygował? Kto będzie?
18: Zarząd budynków i lokali komunalnych.
1: Czyli no to zarządca będzie korygował, no bo tylko tak. On ma takie uprawnienia, czyli z BILK.
18: Tak, dokładnie.
1: Czyli droga jest w zarządzie z BILK-u.
18: No na to wygląda.
1: No ktoś, kto twierdzi, że to jest droga należąca do wspólnoty mieszkańców, to nie mija się z prawdą, tak?
18: No, z tego
1: tak wynika, wygląda,
18: że tak, jeżeli BILK się poczuwa do tego, że umawia się z nami na spotkanie.
1: No to tak, no, skoro się poczuwa. Dobrze, to w takim razie skontaktujemy się ze BILK-iem, będziemy w dalszym ciągu przyglądać się tej sprawie. W moim przekonaniu, no ta strefa ruchu jest znak widoczny, dalej za nim jest znak zakaz zatrzymywania się, ale on dotyczy tej drogi, która tak jakby lekko uchyla się w lewo, natomiast ta w kierunku przedszkola takiego znaku nie posiada, więc tam jest strefa ruchu i można się zatrzymywać, tym bardziej z dzieckiem, żeby odwieźć do przedszkola, je wysadzić i odprowadzić. Dobrze, pani Anna.
18: Trochę zabrakło chyba też dobrej woli, bo...
1: Ja myślę, że tu uchybienie, jeżeli chodzi o oznakowanie, jest minimalne, bo ja widzę i znak strefy ruchu, odwrócony
18: jest
1: do mnie jest znak...
18: Różnica 4 metrów.
1: A powinny być w jednej linii, tak?
18: Tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Okay. Ten przekrój poprzeczny, no niestety tak stanowi prawdo. Dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Niestety my nie możemy możemy, ja mówię niestety, bo wiem, czym to się kończy. Proszę mi wierzyć, że obwiniony, oczywiście chodzi o inne przypadki, czasami potrafi
1: wykazać
18: 15
1: tak.
18: centymetrów, dokładnie tak, mierzy nam na przykład odległość od skrzyżowania czy od przejścia dla pieszych.
1: Zgadza
18: się. Jesteśmy nauczeni.
1: Może się odwołać od ewentualnego mandatu i to później tak sąd będzie rozstrzygał.
18: Dobrze. Dokładnie tak.
1: Pan Robert, szybciutko pan Robert do nas zatelefonował. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałbym tylko zająć szczególne stanowisko odnośnie tej sytuacji. Ja mniej więcej ją znam też, nie tylko od tej pani zeszłej z anteny, ale też od innej pani, która też miała taką podobną sytuację i tego pana. Ja go chciałem tak bardzo, może niezgodnie do końca z prawem, ale taki tutaj wygłosić taką opinię odnośnie tego parkowania, że pan po prostu wie, że trafia na panie, na kobiety, ale nie wiem, jak się skończy, jak jeśli trafi na mężczyznę, który tam zaparkuje i przyjedzie po swoje dziecko i nie będzie mu wyjechać. Także przestrzegałbym tego pana też przed działaniem złośliwym w dwie strony. A nie bazowanie na tym, że przyjeżdża kobieta, która po prostu nie potrafi się z tym poradzić i on w ten sposób załatwia sprawy. No bardzo nieładnie.
1: No proszę pana, ja bym nie radził używać tego rodzaju argumenty, no bo to już zahacza o groźby karalne.
17: Tak, ja rozumiem, ale chodzi o złośliwości po prostu. Chodzi o złośliwości.
1: Ja rozumiem, ale wymiana złośliwości, proszę pana, jest naprawdę bardzo złą metodą i... No nie chciałbym, żeby na antenie takie...
17: Ale nie, wie pan, panie redaktorze,
1: takie sugestie
17: są różne charaktery po prostu.
1: Takie sugestie,
17: różne, są różni ludzie.
1: Takie sugestie w czasie reakcji nie powinny padać i tyle mam do powiedzenia. Dziękuję w każdym razie za telefon, pozdrawiam.
17: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Pani Joanno, bardzo dziękujemy za udział w naszym programie. Tak jak powiedziałem, będziemy cały czas przyglądali się temu, jak Zbilk będzie tutaj korygował to oznakowanie, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, gdzie jest, co mu wolno, a czego nie wolno. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej.
18: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Teraz państwa zabiorę nad jezioro. Odpoczniemy trochę, odetchniemy świeżym powietrzem. Z nami jest pan Marek Synowiecki. Dzień dobry.
19: Ale to chyba już majówka się skończyła niebawem.
1: Dobrze, ale nad jezioro można, proszę pana, w każdym dniu tygodnia, niekoniecznie tylko w czasie majówki. Do czego zachęcam do korzystania.
19: Wędkę
1: oczywiście, zachęcam do korzystania z tych uroków jeziora Miedwie. Panie Marku, zaczniemy od Miedwia. Dobrze, od Miedwia. Dlatego, że już od dłuższego czasu, nie pamiętam kiedy pierwszy sygnał otrzymaliśmy stamtąd właśnie, że ktoś sobie ustawił taki domek na wodzie, przy pomoście. Jest pomost, jest bramka, która blokuje wejście na ten pomost. Za tym pomostem stoi przycumowany domek i pan wtedy powiedział, że on stoi na mocy jakiejś umowy, ale ta umowa niebawem miała wygasnąć i domek miał zniknąć. A proszę pana, on stoi dalej.
19: Ja czuję małe déjà vu, bo wydaje mi się, że już z panem wielokrotnie ten temat rozmawialiśmy.
1: Tak.
19: Ale dobra, no sprawa pomost nad Miedwiem, który przez jakiś czas pełnił funkcję przystani, czego nie przewidywała umowa podpisana z Wodami Polskimi, zaczyna faktycznie przypominać ciągnącą się miesiącami telenowelę. Ja tylko w ramach jej streszczenia przypomnę, że Wody Polskie wydały zezwolenie na budowę samego pomostu, bez sumowania do niego czegokolwiek. Po kontroli oraz spotkaniach i wielokrotnych rozmowach z właścicielami nakazano, by ten pomost był użytkowany zgodnie z zawartą umową, czyli krótko
1: bez
19: mówiąc...
1: Domku.
19: Bez domku, czy też w naszej nomenklaturze platformy pływającej, na której ten domek, czy ta budka, jak niektórzy nazywają, jest posadowiona. Można przyjąć, że nasze żądania w jakiejś części zostały spełnione, czyli budkę odsumowano od pomostu, a przy wejściu umieszczona została tablica z zakazem sumowania wszelkich jednostek pływających. Poważnie traktujemy jednak nowe sygnały, z których wynika, że platforma albo budka, owszem, znalazła się nieco dalej w

0: razem z dostarczoną nam dokumentacją zdjęciową, jeśli faktycznie znajdą potwierdzenie, czyli są te liny przemocowane między budką a pomostem, zostanie przez nas wszczęte kolejne postępowanie w tej sprawie. Mhm. Natomiast podczas spotkania z właścicielami pod koniec ubiegłego roku padła z naszej strony...
1: Tej budki.
0: Właścicielami tej budki.
1: To ich jest wielu?
0: Że mnie pan pilnuje. Jest... Pozostańmy przy liczbie mnogiej, nie wchodząc w szczegóły. Padła z naszej strony propozycja złożenia wniosku o zmianę przeznaczenia obiektu z pomostu na przystań razem z całą niezbędną dokumentacją. Chcieliśmy postąpić podobnie jak z legalizacją samowoli budowlanych, czyli dać możliwość prawno-administracyjnego uporządkowania statusu pomostu, który po dokonanych zmianach...
1: Skoro nie da się budki usunąć, to trzeba znaleźć przepis.
0: Nie znaleźć, tylko dostosować do sytuacji albo zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i nie robić fikcji stałej sytuacji. Mhm. Ale zgłosiliśmy taką propozycję. Do tej pory taki wniosek przez właścicieli pomostu nie został złożony. Zatem jak widać, sprawa jest rozwojowa. Na miejscu sprawdzamy te doniesienia. Jak już wspomniałem, są pracownicy nadzoru wodnego w Pyrzycach i jeśli faktycznie potwierdzi się, że dalej mamy taki stan, jaki mamy, dalej będziemy postępowanie administracyjne wszczynać. No i podejrzewam, że znów może nie być miło, o czym będziemy oczywiście w tej sprawie rozwojowej was informować.
1: No to wygląda na to, że nasza telenowela będzie kontynuowana.
0: Ja tylko powiem, że od kwietnia prowadzimy kontrolę wszystkich pomostów zlokalizowanych na brzegach jezior i rzeki regionu, więc tu też mam trochę zajęcia, bo przy okazji wychodzi kilka różnych innych kwiatków, ale to już materiał na osobną rozmowę.
1: Panie Marku, teraz wcześniej otrzymaliśmy telefon, kanał Odyńca, Dziewoklicz, tam motorówki i szybkie pojazdy z silnikami pływają, to wzbudza falowanie i to przeszkadza kajakarzom. Mamy drugi telefon w podobnej sprawie, niemalże identycznej. Ja przejeżdżałem majówkowo, podróżowałem, przejeżdżałem, obserwowałem, co dzieje się na Dziewokliczu i rzeczywiście tam jest całe mnóstwo motorowodniaków, którzy tym sprzętem motorowym tam pływają. To w ogóle jest niebezpieczne, już nie tylko o fale chodzi, to jest niebezpieczne. No i tutaj teraz telefon od naszego słuchacza.
2: Maja z Kołbaskowa. Mam pytanie odnośnie falowania, jak to ładnie pani ujęła. Jak się mają wyścigi skuterowe i jachtowe na Odrze w momencie, kiedy staramy się tutaj o bycie parkiem narodowym? Notorycznie w sezonie letnim panowie, panie się ścigają na skuterach, na jakichś motorówkach takich wyścigowych, sportowych, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. W każdym razie godzinami potrafią szaleć po wodzie. I jak to się ma do ochrony, ekologii, parku? I kto to pilnuje, gdzie to ewentualnie można zgłosić, zadziałać?
1: A słuchaczka. To była... Dobrze. Panie Marku, jak to wygląda? Wody Polskie...
0: Oczywiście taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Kanał Odyńca jest częścią, odcinkiem Szczecińskiego Węzła Wodnego i Olczańskiej Drogi Wodnej, a szczególnie w pobliżu Kąpiska nie powinno mieć miejsca takich sytuacji, gdzie ktoś wykorzystuje skutery wodne. My oczywiście podejmiemy odpowiednie starania w tej sprawie. Nawiążemy kontakt z policją, z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym, aby jeszcze przed rozpoczęciem sezonu tę sprawę uregulować i przekazać informacje, jak to będzie kontrolowane.
1: Ale panie Marku, w ogóle nie wolno pływać kanałem Odyńca w pobliżu Dziewoklicza, żadnym sprzętem motorowym?
0: Znaczy, tego nie powiedziałem, że nie wolno pływać, ale jeśli chodzi o wykorzystywanie tego sprzętu w pobliżu kąpieliska, to jest już...
1: To już tak. To już, ale generalnie zakazu nie ma.
0: Generalnie zakazu nie ma, no tylko bądźmy poważni i przestrzegajmy pewną normę prawa, które reguluje zachowanie na wodzie.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi
0: o... słuchaczki poważnie i będziemy dążyć do spotkania ze służbami, żeby ustalić sprawę zachowania wodniaków właśnie na tych odcinkach,
1: Czyli będą tam kontrole intensywne, jeżeli chodzi o sprzęt motorowy wykorzystywany przy Dziewokliczu i także na Odrze Zachodniej.
0: Jak najbardziej.
1: Także
0: dziękujemy za sygnał i będziemy...
1: No dobrze, a niebawem kolejny odcinek telenoweli pod tytułem...
0: 1160,
1: Domek,
0: ja liczę.
1: Domek na Miedwi. Pan Marek Synowiecki, Wody Polskie, dziękuję bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. No i z nami pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Mam nadzieję, że już pani Paulina mnie słyszy, jeszcze nie, poczekamy chwilę. W tym czasie telefon... w sprawie odpadów zielonych. Wcześniej otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza, który nie wiedział, co zrobić z tujami. Szczecińskie ekoporty nie przyjmują takich ściętych, zeschniętych odpadów zielonych. Słuchacz się zastanawiał, co z tym w ogóle można zrobić, a wtedy wspomniałem, że w innych

0: W ekoportach takie odpady zielone są przyjmowane i tutaj małe uzupełnienie od słuchacza.
1: Słuchałam teraz audycji, fragment audycji. Szczecińskie ekoporty nie przyjmują leni. Trzeba sobie zamówić kontener na zielone i w ten sposób się ich można pozbyć. Ekoporty w Dobujach, w Dobrej, przyjmują zieleń, ale nie z miasta gminy Szczecin, tylko ze swojego rejonu i to tylko dla mieszkańców, którzy się okażą z zameldowaniem w danej gminie. Szczecin musi sobie załatwić, niestety, ale kontenery.
0: Dziękujemy za doprecyzowanie. Rzeczywiście tak jest. W tych ościennych gminach odpady zielone bywają przyjmowane, ale to musi, nie może tam mieszkaniec Szczecina przyjechać. Zdaje się, że tam po rejestracjach rozpoznają, kto jest z danej gminy, a kto nie. Pani Paulina Łątka z Biura Prasowego Miasta. Dzień dobry, pani Paulino.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Potwierdza pani, że Szczecin nie przyjmuje do ekoportów odpadów zielonych, w tym tuj.
2: Tak, rzeczywiście już od wielu lat w ekoportach nie przyjmujemy odpadów zielonych. Jest to powiązane z tym, że odpady zielone są odbierane bezpośrednio z nieruchomości. To znaczy każdy mieszkaniec, no mówimy tutaj przede wszystkim oczywiście o zabudowie jednorodzinnej, bo w zabudowie wielorodzinnej jest to zorganizowane przez zarządców, ale jeśli mówimy o zabudowie jednorodzinnej, to mieszkańcy gromadzą odpady zielone, w tym również te ogrodowe, w pojemnikach zielonych, w brązowych pojemnikach. Ta usługa jest bezpłatna.
0: Się nie zmieszczą w brązowym pojemniku, to co z nimi zrobić?
2: Należy je rozdrobnić oczywiście. Natomiast nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę tych pojemników. Jeśli rzeczywiście mamy większy ogród, dużo tych prac w ogrodzie wykonujemy i dużo takich liści, gałęzi, trawy mamy, możemy zakupić nawet kilka takich pojemników i one również bezpłatnie
0: będą odebrane. Dobrze,
2: w każdym tygodniu będą odebrane.
0: Dosłownie sekundy do końca programu, więc w największym skrócie, na Jasnych Błoniach trwa renowacja trawnika tego dużego obszaru i tam jest częściowo to ogrodzone, jakby pani zechciała w dwóch słowach. Co się dzieje, jaka tam będzie trawa i to ogrodzenie zapewne po jakimś czasie zostanie zdemontowane.
2: Ta renowacja tak naprawdę już się odbyła. Ona się odbywa każdego roku po zimie. Trawnik przechodzi takie zabiegi pielęgnacyjne, które mają oczywiście przywrócić tę trawę do stanu świetności, takiego jaki znamy i lubimy. W tym roku mamy zimę wyjątkowo ciężką za nami, także te prace również były bardziej wymagające. Trawa została również dosiana w tych miejscach, w których wystąpiły ubytki. I w związku po to właśnie, żeby ta trawa mogła swobodnie i szybko wzrosnąć. Część trawnika na Jasnych Błoniach została wygrodzona. To potrwa kilka do kilkunastu dni. Jeśli będzie taka potrzeba, to te wygrodzenia będą również przenoszone w inne części trawnika. Natomiast z pozostałych części można oczywiście swobodnie korzystać.
0: Pani Paulina Łątka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
3: Czas reakcji w Radiu Szczecin.
4: Autopromocja.
3: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
5: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
3: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
5: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
3: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
4: Autopromocja. Reklama. Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka, koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
6: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: CITO odszkodowania.pl. Wynajem pojazdów z OC Sprawcy, w tym osobowe taksi i nauki jazdy. Odkup szkód. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. CITO odszkodowania.pl. Szeroka 61. Szczecin. Telefon 508 589 589. CITO odszkodowania.pl.
12: I po reklamie.
13: W Radiu Szczecin minęła 13. Wiadomości Elżbieta Bielecka.
14: Będzie traktat między Polską a Wielką Brytanią. Współpraca ma dotyczyć przede wszystkim obronności. Alert RCB w dwóch powiatach zachodniopomorskiego to przez zagrożenie pożarowe w lasach. W wiadomościach też wyciek arkuszy maturalnych, ale nie będzie unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
14: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak mówił szef rządu na briefingu po wizycie w Armenii, traktat ten ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
15: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności.
14: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera według wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
3: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
14: Alert RCB dla powiatów choszczeńskiego i wałyckiego to z powodu dużego zagrożenia pożarami lasów. Na większości terenu województwa obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia. Zachodniopomorscy strażacy od piątku interweniowali prawie 300 razy. Najwięcej zgłoszeń, bo 145, dotyczyło właśnie pożarów lasów, mówi aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.
16: O dziwo, mieliśmy więcej pożarów niż miejscowych zagrożeń, co z reguły w tych czasach jest czymś niespotykanym, gdyż no z reguły 70% naszych interwencji to miejscowe zagrożenia, pozostałe pożary, ale to wszystko z uwagi na panującą suszę i te olbrzymie zagrożenie pożarowe w lasach.
14: Strażacy proszą też o zachowanie rozsądku przy rozpalaniu ognisk w pobliżu lasów.
16: Nie używać w lesie ognia otwartego, to jest jakby najważniejsza sprawa. Rozpalając ognisko czy grilla, pamiętajmy, żeby zachować co najmniej 100 metrów od ściany lasu.
14: Od kilkudziesięciu godzin trwa gaszenie pożaru lasu w okolicach Dźwirzyna w powiecie kołobrzeskim.
3: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
14: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada ją. Dodał, że prawdopodobnie ktoś wniósł na egzamin urządzenie łączące się z siecią i zrobił zdjęcie.
12: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
14: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. W zachodniopomorskim mamy prawie 13 tysięcy maturzystów.
13: Taka nam się idealna pogoda trafiła na majówkę, że dzisiaj już troszeczkę chłodniej i więcej wiatru. 21 stopni mamy teraz, maksymalnie na poniedziałek 22 kreski na termometrach. No i jutro, słuchajcie, jeszcze mniej tych stopni, bo 15 maksymalnie. Do tego może być deszczowo, ale na szczęście następny weekend ma znowu być ciepły i także słoneczny.
3: W domu, w pracy. W samochodzie.
13: No a z wami już pomajówkowe Radio Szczecin w pracy. Mariusz Tołajkowski zrealizuje audycję przy mikrofonie Milena Milewska, a śpiewa dla was Kamil Bednarek.

0: W Radiu Szczecin śpiewał dla was Mark Ambor. A jak tam się macie w pracy, po majówce, w poniedziałek? Ciężko czy jakoś leci? Jak mi jest ciężko, to wracam sobie do tych słonecznych wspomnień z weekendu. Byliśmy z aktywną sobotą w Międzyzdrojach, no i to była podróż nie tylko do innego miasta. To była podróż, słuchajcie, do lipca czy sierpnia. Wszyscy w shortach, klapkach, niektórzy śmiałkowie już nawet w samych kąpielowych spodenkach lub majtkach. Ale nic dziwnego, skoro było tak.
1: Wyśmienicie, pogoda super.
2: Bardzo piękny, piękna pogoda dopisała. Plażowaliśmy wczoraj cały dzień. Super, obiadek, lody, gofry.
3: Idziemy najpierw na plażę, pierwszy raz synkowi pokazać morze.
4: Przyjemnie, naładowaliśmy akumulatory.
5: No superancko, normalnie pogoda dopisuje, jest the best. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: My jesteśmy w szoku, że taka piękna pogoda, no jest cudownie. Pięknie, taka pogoda na majówkę to spełnienie marzeń.
0: Ale mimo tego wszystkiego, mimo tego upału, tych gofrów, lodów, naleśników, tych spełnionych marzeń, to jednak był niedosyt naszego słuchacza Wojtka z Dąbia.
6: Apeluję do waszych redaktorów, a zwłaszcza do pana Gowina i Bochena, żeby od czasu do czasu się zjawił tutaj przy stoisku radia. No nie w tym roku, ale przy następnej okazji.
0: Panie Gowinie, panie Bochnie, proszę następnym razem z nami. Nie można tak psuć fanom majówki. Radio Szczecin. A za chwilę, skoro sezon rozpoczęty, to zaprosimy was do biegania.

0: A teraz w Radiu Szczecin skupimy się na sporcie, skupimy się na biegach, bo ze mną jest już Marcin Paprocki, organizator Swanson Business Race, biegu sztafet firmowych. Cześć.
1: Tak, dzień dobry, witam.
0: No, spotykamy się dzisiaj nie bez przyczyny, bo to jest ostatni dzień, kiedy jeszcze można się zdecydować, żeby sobie firmowo z wami pobiegać.
1: Tak, dzisiaj zamykamy zapisy, już mamy na liście startowej ponad 400 sztafet, co oznacza, że mamy ponad 1600 osób. I dzisiaj do końca dnia jeszcze można się zapisać i wziąć udział.
0: Można się zapisać na pakiet taki zwykły, ale też pakiet pomagający innym.
1: Tak, drugi czy trzeci rok i współpracujemy z Ligą Superbohaterów i w ramach naszych pakietów można tam na poziomie rejestracji sobie wybrać pakiet zwykły albo pakiet superbohaterski, my to tak nazywamy. I to jest dokładnie 100 zł większy pakiet niż standardowy, ale my to 100 zł w 100% w całości po podsumowaniu przekazujemy do Fundacji Ligi Superbohaterów. Do tego jest jeszcze taki jedna fajna rzecz, że firma Swanson zdecydowała się już w ubiegłym roku też i w tym roku tak samo, potwierdzili, że do każdej stówy oni dołożą 50 zł, więc jakby ta suma się dużo powiększy. Oczywiście my to fajnie komunikujemy na koniec i pokazujemy, jaka to jest kwota. W zeszłym roku udało się przekazać ponad 36 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, więc to już jest znacząca suma, za co dziękuję wszystkim uczestnikom i wszystkim firmom, które się zdecydowały na ten pakiet.
0: Czyli mnożymy dobro, mnożymy pomoc. A jeszcze tak właśnie, gdyby jakaś firma się wahała, pracownicy nie wiedzieli, czy podołają, to przypomnijmy sobie, jakie tam są dystanse? Czy każdy da radę?
1: Według nas każdy da radę i są, bo to jest jakby każdy biegnie aż i tylko 4 kilometry. To jest sztafeta 4x4, czyli 4 osoby biegną, każda biegnie 4 kilometry. Znamy firmy i znamy osoby, które nawet potrafią biegać tylko raz w roku. To tylko u nas, czyli jakby regularnie nie trenują, chociaż nie zachęcam do tego, to może trochę zaboleć, ale regularnie nie trenują i po prostu raz w roku biegną te 4 kilometry w ramach sztafet firmowych. Ale jak ktoś regularnie biega mniej lub więcej, to te 4 kilometry naprawdę nie stanowi problemu. W tym roku trochę posłuchaliśmy uczestników, bo w ubiegłym roku taka trasa była troszeczkę trudniejsza, ale w tym roku zdecydowaliśmy się trochę ją złagodzić, żeby jeszcze zachęcić firmy do tego, że jak właśnie takie osoby się znajdą, to żeby nie było dla nich to takie ekstremalne przeżycie.
0: No, jesteśmy po majówce. W sumie można potrzebować treningu po tych wszystkich grillach, które miały miejsce. To jeszcze chyba nawet da radę się zrobić formę do tego 23 maja.
1: 4 kilometry to naprawdę wyjść dwa razy w tygodniu, pobiegać, to kilka tych treningów będzie, ale tak naprawdę to jest event taki, który ma... To bieganie jest, ono jest w formie takiej fajnej, wyścigowej. Dużo firm się ściga ze sobą, między sobą i rywalizuje, ale dużo firm traktuje to jako tak naprawdę fajną integrację zespołową.
0: A jak już pomyślicie o bieganiu firmowym, no to jeszcze po 14 zaprosimy was na szczeciński półmaraton, ale najpierw piosenka na rozgrzewkę od Earth, Wind & Fire. W domu.

0: Radiu Szczecin Madison Beer i Little League, a profesor Bralczyk otrzymał od Was kolejne pytanie, z którym musi się zmierzyć.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Jolanta pyta, co ja sądzę o przymiotniku modowy, na przykład trend modowy. Czy jest on do końca poprawny? No tu bardzo ładnie użyła Pani tego sformułowania do końca poprawny, czyli może on jest poprawny, ale jakoś nie do końca, nie całkiem. To do końca oznacza całkiem w zupełności. Tak samo chyba Pani kłopot z organizacjami pomocowymi, czy niepomocne? A jednak odczuwamy różnicę między pomocowy i pomocny. Pomocny może być ktoś, kto mi pomógł, był pomocny, ale pomocowy to taki, który jest przeznaczony do pomagania. Nie powiemy, że no, możemy właśnie powiedzieć, że jakaś organizacja pomocowa, która została powołana po to, żeby pomagać, nie okazała się pomocna w jakimś tam przypadku, bo to jednak odróżniamy pomocowy od pomocnego. Z modowym kłopot jest jeszcze jeden tutaj, bo trend modowy wydaje się pleonazmem. I trend to tyle, co moda w zasadzie. Moglibyśmy powiedzieć zamiast trend modowy moda, albo nawet trend. I samo to byłoby zrozumiałe. Trend modowy to tak jakbyśmy, no nie wiem, powiedzieli trendowa moda. No to tak oczywiście nie mówimy. Modny jednak, tak jak pomocny, różni się od pomocowego, to modny różni się od modowego, bo modny to taki, który się akurat stosuje teraz, nosi się na przykład modny płaszcz, a modowy to taki, który tą modą się zajmuje. I nie możemy zastąpić określenia dom modowy, dom modny. Owszem, możemy powiedzieć żona modna, a nie żona modowa, tak jak w tytule satyry Krasickiego, ale to znaczy trochę co innego. A więc pogódźmy się z tym modowym, z teleturniejami wiedzowymi. Och, jak mnie to raziło na początku, bo chyba inaczej tego nie da się wyrazić. No i pomocowy to nie to samo, co pomocny.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: scenariusz dla moich sąsiadów. To w Radiu Szczecin Mysłowic, a my już za 5 minut będziemy mieli dla Was same dobre wiadomości o 14, a tam na przykład usłyszycie o nowym muralu w Kołobrzegu.
1: Autopromocja.
2: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
3: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
2: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
4: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
2: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
4: A jażem jej powiedziała Kaśka.
2: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Przyszłość gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
6: Poczuj moc pełnej hybrydy w atrakcyjnej cenie.
7: Honda ZR-V od 154 400, a Honda CR-V już od 189 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe do salonów. Honda.pl.
8: Szczecin Ustowo 57A. Rondo Hakena.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+ przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
12: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z Tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
11: Internet to olbrzymie źródło informacji z różnych dziedzin. Jednak nie wszystko, co w nim widzimy, jest prawdziwe. Czasem możemy natknąć się na fake newsy, fałszywe, często sensacyjne wiadomości. Skala zjawiska jest ogromna, a przez rosnącą liczbę mediów społecznościowych coraz trudniej je weryfikować. Zawsze sprawdzaj wiarygodność informacji, domeny redakcji i prawdziwość kont. Nie publikuj swoich wrażliwych danych i nie wysyłaj ich innym.
13: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland, nieziemski park rozrywki.
1: I po reklamie.
0: Czas na wiadomości Radia Szczecin o 14. Elżbieta Bielecka.
14: Pierwszy stres za nimi. Maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. Będą pieniądze na projekty odnowy miejskich zabytków w Świnoujściu, a w Kołobrzegu jest nowy mural, a na nim Psiecko. Wszystko wyjaśnimy za chwilę.
2: 14. Czas na dobre wiadomości w Radiu Szczecin.
14: Pierwsze koty za płoty. Zakończył się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Według pierwszych relacji maturzystów tematy dotyczyły wpływu pracy na człowieka, jego rzeczywistość, a także tego, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Z abiturientami ze szczecińskiego pierwszego ELO rozmawiała Weronika Łyczywek.
15: Nie było aż tak ciężko. Bardzo fajne tematy były na tej rozprawce. Były bardzo łatwe i łatwo było te lektury podać tak jakby do tych tematów występujących.
16: Skończyliśmy i nie było takie proste ogólnie. Mogło być łatwiejsze. Zadania były nietypowe, nie widziałem jeszcze wcześniej takich. Jeszcze było mało pytań o Orwella i o rok 1984.
14: Do jakich lektur nawiązywałeś?
16: Zdążyć przed Panem Bogiem, podróży z Herodotem. Również nawiązałem do hasła epoki pozytywizmu oraz do serialów.
14: Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści muszą rozwiązać dwa testy, język polski w użyciu i test historyczno-literacki oraz napisać tekst własny, rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
14: 100 tysięcy złotych, tyle samorząd Świnoujścia przeznaczy na projekty renowacji miejskich zabytków. Dokumentacja będzie pierwszym krokiem do przywrócenia historycznym miejscom dawnego blasku.
17: 70 ze 100 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na ratowanie niedostępnej do tej pory dla mieszkańców wieży przy porcie jachtowym, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
18: W tej chwili jest to obiekt nieużytkowany, on jest specjalnie zabezpieczony. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Wewnątrz nadaje się do tego, żeby w przyszłości na przykład posłużył jako punkt widokowy.
17: Odnowienia ogrodzenia i ogólnej rewitalizacji doczeka się także zabytkowy ewangelicki cmentarz.
18: Na wyspie Karsiburg mamy pięknie zachowany cmentarzyk. 30 tysięcy złotych pozwoli na to, żeby sporządzić dokumentację konserwatorską.
17: Środki na dokumentację pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Projekty to pierwszy krok do odnowienia zabytków. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
14: Będą też pieniądze na dwie ważne inwestycje w Połczynie-Zdroju, remont amfiteatru i niezbędne prace przy zamku. Pierwszy etap modernizacji amfiteatru obejmie przebudowę sceny, widowni i zaplecza. Wybudowane zostanie też zadaszenie, również sceny. Powstanie także nowa instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Wartość prac oszacowano na około 8 milionów złotych. Z kolei przy zamku wykonane zostaną niezbędne naprawy zabezpieczające obiekt. Ma to być przygotowanie do kolejnych etapów remontu. Dofinansowanie na pracę przyznał zarząd województwa.
2: Słuchasz dobrych wiadomości w Radiu Szczecin.
14: Nowy mural powstał w centrum Kołobrzegu. Przy ulicy Wąskiej można już obserwować Psiecko. Co oznacza ten zwrot? O tym w materiale Przemysława Polanina.
19: Psiecko to neologizm określający psa traktowanego przez właścicieli nie jak pupila, lecz pełnoprawnego członka rodziny. Mateusz Ruminkiewicz, autor muralu, przedstawił twarz dziecka z kapturem przypominającym głowę psa. Artysta osadził wielkoformatową postać na ścianie dawnych pawilonów handlowych. Jak mówi, pomocna okazała się tu technologia, ale też jeden z okolicznych mieszkańców, który z okna oglądał dotychczas szary mur.
20: Z tego sąsiedniego bloku nawinął się mieszkaniec, który mi udostępnił prąd i wieczorem mogłem sobie wyświetlić rzutniczkiem rozrys. Także fajnie wszystko się składa. Fajnym mega miejscu.
19: Przechodnie pozytywnie oceniają efekt końcowy.
21: Kolorowo się zrobiło.
22: No fajny, nie?
21: Podoba się, ładny jest.
19: Nie jest to pierwsza praca tego artysty w przestrzeni publicznej na terenie Kołobrzegu. Jego murale można oglądać także przy ulicy Drzymały i Strzeleckiej. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
2: Tylko w Radiu Szczecin. Dobre wiadomości zawsze o 7.30 i 14.00.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
0: Weekend przyzwyczaił nas do słońca i upału, a dziś już bardziej pochmurny poniedziałek, trochę wiatru, ale i ciepło, 22 stopnie maksymalnie. Niestety musimy się przygotować na ochłodzenie. Jutro 15 stopni, pojutrze 10. Może też być deszczowo, ale następny weekend powinien nam to wynagrodzić, bo wtedy od 20 do 22 stopni i sporo słońca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet, żaluzji i zasłon. Kazimierska 4, taparella.pro.
2: Domów pracy w samochodzie.
0: Mamy 4,5 minuty po 14 w Radiu Szczecin. Już za chwilkę będziemy się szykować na sierpniowy półmaraton. Może zainspirujemy Was do treningów, a w tej godzinie odpalimy też zupełnie nową płytę tygodnia Radia Szczecin. Ale najpierw trochę muzycznej klasyki. To z Wami Black i Wonderful Life.

0: to Eben w Radiu Szczecin. Ze mną nadal jest Marcin Paprocki. Po 13 rozmawialiśmy o biegu sztafet firmowych. Tam dystans 4 km. Ale w planach też półmaraton. To już konkretniejsze bieganie.
1: Tak, no organizujemy też półmaraton. Jak co roku, w ostatni weekend sierpnia. Oczywiście zapisy trwają cały czas. W tym roku duże wydarzenie, bo dołączyliśmy do grona półmaratonów w ramach cyklu Korony Półmaratonów Polskich. Mamy już w tej chwili ponad 4,5 tysiąca osób na liście startowej, co jest ewenementem, jeśli chodzi o ten moment w danym tym czasie, czyli jesteśmy w maju i mamy w sierpniu event, a my mamy 4,5 tysiąca już ludzi zapisanych na półmaraton. To tylko oznacza, że faktycznie ta korona przyciągnęła do nas uczestników z całej Polski. Celujemy w minimum 6 tysięcy uczestników i widzimy, że tyle będzie faktycznie.
0: Bo ilu było rok temu uczestników?
1: 4,5 tysiąca.
0: Okej, no to rzeczywiście. Możemy to też odczuć chyba na ulicach Szczecina, jeśli osób będzie więcej, czy nie? No,
1: tak. I w tym roku też to też taka informacja i dla uczestników, i dla mieszkańców, że w tym roku zdecydowaliśmy się zrobić trasę tak zwaną jedną pętlę, czyli nie będziemy dwa razy krążyć po 10 kilometrach, tylko jedna 21-kilometrowa pętla. Chcemy, żeby to było tak, jak w innych dużych miastach, żeby to było naprawdę święto takiego najprostszego sportu, czyli biegania, zarówno dla tych uczestników, jak i dla miasta.
0: Bo my, jako osoby niebiegające, też możemy wziąć w tym udział, prawda?
1: Dokładnie. My też zachęcamy, my będziemy organizowali punkty muzyczne, punkty kibicowania na trasie i zachęcam do tego kibicowania. Naprawdę widzi się tych ludzi, którzy biegną i to każdy kibic, każdy okrzyk, każdy dźwięk, który jest wydany gdzieś tam spoza trasy, naprawdę im pomaga, a też jest przy tym fajna zabawa.
0: Ale jest też coś w tym, a propos tego kibicowania, że wystawiamy trochę laurkę naszemu miastu, bo ja wręcz słyszałam o powieściach takich z innych miast, jak bardzo ci, którzy biegają, pamiętają tych kibiców, nawet jakieś transparenty, które czytali. Moja koleżanka biegała w Warszawie i mówiła, że na przykład tam stali z takimi transparentami. Myślisz, że ten bieg jest trudny? Spróbuj randkowania na Tinderze. Przykładowo.
1: Tak.
0: Czyli można nawet tak się popisać, przygotować jakieś transparenty, jakieś kolorowe rzeczy do machania.
1: Dokładnie. Wszyscy wspominają o tych wszystkich Berlinach, Londynach, Nowych Jorkach i tak dalej, tych dużych, naprawdę dużych eventów, gdzie tam jest mnóstwo kibiców, ale wiele mniejszych eventów słynie z tego, że tych kibiców jest bardzo dużo i jakby to, jak miasto reaguje, jak nasza publiczność, mieszkańcy reagują na tych biegaczy, to jest też taka właśnie wizytówka i trochę laurka dla nas. Widzę, że w ciągu kilku lat tych już kilkunastu, których my organizujemy ten półmaraton, to się zmienia, bo jest tych ludzi coraz więcej. Ludzie właśnie pojawiają się transparenty motywacyjne, śmieszne, podpuszczające, no różne, ale to jest fajne i ja bardzo zachęcam do takiego kibicowania i do takiego wyjścia, bo to jest ostatni weekend wakacji. Najprawdopodobniej będzie bardzo ładna pogoda, niedziela rano i tak miasto będzie trudniej się będzie poruszać po tym mieście, więc zachęcam przyjść na trasę i pokibicować.
0: Zostawiamy samochody, kibicujemy pod koniec sierpnia w półmaratonie. Do czego zapraszał Was organizator Marcin Paprocki. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
2: Mamy w 10:30, czyli swój dyżur rozpoczyna Adam Wosik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A zaczynamy od dróg ulic Szczecina, czy od tras naszego regionu? Od czego byśmy zaczęli?
2: Może region.
3: Region. Bardzo proszę. Uwaga. Autostrada A6. Jedziemy w kierunku Berlina. W kierunku niemieckiej autostrady A11. No i ten dojazd niestety dzisiaj z dużymi kłopotami. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to już 3-kilometrowy zator. Kierowcy, którzy jadą A6, wiedzą, gdzie jest tak zwana przewiązka przed Kołbaskowem. No i właśnie od tej przewiązki aż do granicy państwa 3-kilometrowy zator, korek spowodowany nieco nadmiernym ruchem kierowców, ale przede wszystkim, uwaga, kontrolami granicznymi, które zostały dzisiaj dość, można powiedzieć, szczegółowo wprowadzone. Z trasami naszego regionu mamy do czynienia jeszcze z dwoma odcinkami. Tak do godziny 15 drogowcy obiecali, że zejdą z odcinka między Wolinem a Troszynem, to jest droga szybkiego ruchu S3. No i również drogowcy obiecali, że do 15 zejdą z drogi szybkiego ruchu S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Tutaj prace drogowe się odbywają. No i to, co istotne, pół godziny i powinniśmy drogowców już nie oglądać na tym odcinku. Ulice Szczecina też obiecałem, że zejrzymy i powiemy co nieco. Jedziemy krajową 10, czyli dojeżdżamy do centrum Szczecina od Słonecznego ulicą Gdańską. I jeśli ktoś chciałby szybko i sprawnie dojechać do centrum miasta, to energetyków nie. Nie i jeszcze raz nie, zdecydowanie nie. Zalecamy trasę zamkową, będzie dużo szybciej, zdecydowanie szybciej i ten kierunek jest słuszny. Czujny telefon, przypomnijmy, 510-37-32.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
0: Radio Szczecin poleca.
2: A teraz z nami Beata Użarowska.
4: Dziś wieczorem w Filharmonii w Szczecinie przeniesiecie się w świat ponadczasowej poezji i muzyki. Blue Cafe oddaje hołd legendzie, jaką był Marek Grechuta, w nowych, poruszających aranżacjach jego najpiękniejszych utworów. Dni, których nie znamy, korowód. Te melodie dzisiaj zabrzmią inaczej. Bardziej intymnie, bardziej emocjonalnie, jeszcze bardziej od serca. Dwa koncerty o godzinie 18 i 20.45. Jedna magia, której nie można przegapić. Są wydarzenia, które zostają w głowie na długo. I to jest jedno z nich. W piątek o godzinie 18 w Inku, inkubatorze sektorów kreatywnych, wernisaż Martyny Jach. Po co, dlaczego wystarczy, nie wystarczy? To opowieść bez prostych odpowiedzi, o zmianie wątpliwości i o zaufaniu do procesu. Malarstwo spotyka się tutaj z poezją, a finał wieczoru to unikalny performance, który wydarzy się tylko raz. Warto być częścią tej chwili. W sobotę w Szczecinie będzie mokro, wesoło i bardzo żeglarsko. Centrum Żeglarskie oficjalnie otwiera sezon 2026. Start o godzinie 10. No i od razu wchodzą kajaki, rejsy i pierwsze wodne przygody. Będzie wszystko. Spływ kajakowy po jeziorze Małe Dąbie. Rejsy Daru Szczecina, także zrywu, pokazy ratunkowe, a nawet regatę oldboyów. Krótko mówiąc, w sobotę suchy ląd nie ma szans.
0: W domu, w pracy, w samochodzie.
2: Ma teraz z nami piosenka, w której melodia refrenu i tekst powstały w 10 minut. Ale żeby nie było, że tworzenie muzyki jest aż tak błyskawiczne, to później ten tekst był dopracowywany przez 6 miesięcy. I tak powstał utwór Africa od amerykańskiego zespołu Toto. Słuchamy, a za chwilkę otworzymy nową płytę tygodnia Radia Szczecin, też amerykańską.

0: Płyta tygodnia Radia Szczecin.
1: No a skoro mamy poniedziałek, to ruszamy z nowiutką płytą tygodnia. Będzie z nami amerykański wokalista Noah Kahan, który poszerzył swoją dyskografię o czwarty krążek. Album The Great Divide jest refleksyjną analizą jego przeszłości, zmieniających się i często napiętych relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz jego korzeni w stanie Vermont. The Great Divide to łącznie 17 utworów, co daje nam 77 minut nowej muzyki. Chwilę po wydaniu artysta napisał o krytykach, którzy twierdzą, że album jest zbyt długi. On uznał, że jest zbyt krótki. Dlatego wydał drugą wersję z 4 dodatkowymi kompozycjami, co łącznie dało nam godzinę i 36 minut nowego materiału. No, to nietypowa sytuacja, jak na współczesne, krótkie dość albumy. Płyta została wydana 24 kwietnia i zgromadziła ponad 43 miliony odtworzeń na Spotify na całym świecie w dniu premiery, a następnie dotarła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Noah Kahan czeka teraz na start międzynarodowej trasy koncertowej, która rozpocznie się w czerwcu w Orlando, a do Europy zawita jesienią. W listopadzie i grudniu zagra m.in. w Londynie, Kolonii, Kopenhadze czy Paryżu. My dzisiaj gramy sobie singiel tytułowy, który zapowiadał ten krążek już w styczniu. Piosenka opowiada o pewnym momencie w życiu wokalisty, gdy jego kariera osiągnęła szczyt, ale osobiście zmagał się on z wieloma problemami. Z wami Noah Kahan i The Great Divide.

0: To w Radiu Szczecin Liquido. Już tylko 5 minut zostało nam do 15. Wtedy usłyszycie nasze najświeższe wiadomości. Będą też oczywiście informacje dla kierowców, a później zagrają dla Was m.in. Dua Lipa, Kaja czy Dante Thomas.
1: Telefon wie, co chcesz kupić, algorytm podpowiada, co oglądać. Sztuczna inteligencja pisze teksty i analizuje dane. To już nasza rzeczywistość. W Radiu Szczecin rozkładamy sztuczną inteligencję na czynniki pierwsze. Czym jest, czym nie jest i co naprawdę robi z naszym światem. Sekrety sztucznej inteligencji. Słuchaj we wtorki po 17 w programie Tematy i Muzyka. Bez sensacji, bez mitów, same fakty. Tylko w Radiu Szczecin.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Pramex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały. Nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
12: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
11: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
13: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Longhand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2: I po reklamie.
0: A w Radiu Szczecin to już wiadomości o 15. Elżbieta Bielecka.
15: Nie będziemy podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, deklaruje premier Donald Tusk. To były dwa lata bez pomysłu. Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowują działalność klubów OK Polska i Koalicji Obywatelskiej. W Moskwie przed paradą 9 maja nie będzie mobilnego internetu.
1: To są wiadomości Radia Szczecin.
15: Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom, zapowiada premier Donald Tusk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wycofanie z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Sugerował też, że rozważa podjęcie podobnych kroków wobec Włoch i Hiszpanii. Przed wylotem z Armenii premier Tusk podkreślał, że Polska nie będzie wykorzystywana w próbach podważania jedności europejskiej.
16: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
15: Donald Tusk dodał, że zamierza współpracować z prezydentem w kwestii inicjatyw mających zwiększyć obecność amerykańskich sił w Polsce. Podkreślił, że w interesie Polski jest również obecność amerykańskich żołnierzy w innych państwach europejskich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
15: 2 lata rządów bez pomysłu, tak radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowali działalność prezydenta Piotra Krzystka, jego klubu OK Polska i Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. PiS wspomina o licznych podwyżkach i problemach w komunikacji miejskiej oraz niezrealizowanych inwestycjach. Koalicja jest tylko po to, by dokuczać mieszkańcom Szczecina, uważa radny Krzysztof Romianowski.
17: Podwyżki chociażby podatków, podwyżki opłat lokalnych, cen za bilety, nie ma tego wspomnianego biletu za 365 zł. Komunikacja miejska ma coraz większe problemy, bo jak nie zimą jest zamarznięta trakcja, to latem dziwne rzeczy dzieją się z szynami.
15: Radni PiS mówią też, że nie mają możliwości dyskusji z radnymi koalicji. Jak mówią, ich pomysły czy zapytania często pozostają bez odpowiedzi. Nie robimy tego dla siebie, a na prośbę mieszkańców, podkreśla radny Dariusz Smoliński.
18: My właściwie zakładamy się z kolegami żartobliwie, w którym minucie trudnych tematów dla Koalicji Obywatelskiej, któryś z radnych złoży wniosek o to, żeby zakończyć dyskusję, mówiąc kolokwialnie, zamknąć usta opozycji i skupić się następnie na przykład na kontemplacji.
15: Ponadto radni PiS wskazują na wysokie, bo ponad 2-miliardowe zadłużenie miasta, na zaniedbanie rejonów położonych poza ścisłym centrum, czy na brak przyciągania inwestorów do Szczecina. Rzecznik prezydenta miasta powiedział nam, że Piotr Krzystek nie komentuje konferencji politycznych i nie będzie odnosił się do tych wypowiedzi.
1: Szczecin, region, Polska i świat. Takie są wiadomości Radia Szczecin.
15: W Moskwie od jutra do 9 maja nie będzie mobilnego internetu. Nie będzie też można wysłać wiadomości SMS. Reżim Władimira Putina chce zorganizować 9 maja paradę wojskową, ale obawia się ukraińskich ataków dronowych.
19: Niezależny portal Meduza, powołując się na serwis Ostrożnie Wiadomości, poinformował, że część operatorów łączności komórkowej rozesłała klientom ostrzeżenia w tej sprawie. Rosyjska blogerka Ksenia Sobczak opublikowała w internecie treść takiej wiadomości. W związku ze względami bezpieczeństwa w Moskwie możliwe ograniczenia w pracy internetu i SMS-ów w okresie przygotowań i odbywania się świątecznych imprez od 5 do 9 maja. Ograniczenia w sieci komórkowej, szczególnie internetu, to jedna z przyczyn spadku notowań społecznych Władimira Putina. Rosjanie coraz częściej zadają pytania o sens prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny i wrogości wobec sąsiadów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda, Zielonogórska 32.
0: Adam Wosik już na stanowisku.
20: Zaczynam od ulic Szczecina, ulica Energetyków, mówiliśmy o tym pół godziny temu, mocno zakorkowana przy dojeździe do centrum Szczecina. Dużo szybciej trasa zamkowa, chociaż ona też z minuty na minutę nam korkuje się dość boleśnie, ale jest łatwiej, jeśli chodzi o trasę zamkową, przy dojeździe do centrum miasta niż ulicą Energetyków, stąd ten kierunek zdecydowanie polecamy. Trasy naszego regionu, też pół godziny temu o tym mówiliśmy, 3-kilometrowy zator przed dojazdem do przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomelen. To jest zator spowodowany kontrolami granicznymi. Ten korek jeszcze pół godziny temu sięgał 3 km, teraz 2,5 do 2. Trochę nam się skurczył, ale dalej kłopot duży, aby przebić się przez przejście graniczne w kierunku autostrady niemieckiej A11. Teraz jeszcze świeża informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. S3 między węzłem Myślibusza, węzłem Pyrzyce. Tu mieliśmy zdarzenie drogowe, wystrzeliła opona w ciężarówce. No i ta ciężarówka miała być usunięta po chwili. No i ta chwila niestety według ostatniego komunikatu potrwa aż do godziny 20. Te kłopoty z przejazdem, też prośba do kierowców jadąc między Myśliborzem a Pyrzycami, abyśmy też uważali, bo tutaj ta ciężarówka dość mocno blokuje przejazd w kierunku Szczecina. No i będzie kłopot na drodze wojewódzkiej 102, ale umówmy się, że o tym za pół godziny, aby teraz trochę dowiedzieć się, czy to słońce będzie nam długo świeciło, czy też nie. Zaraz Milena nam wszystko opowie. Przypominam o czujnym telefonie 510-37-32.
3: Sponsorem audycji jest Pechamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
0: No z tym słońcem to będzie różnie. No dzisiaj mamy 19 stopni maksymalnie nad morzem, 22 w Szczecinie czy w Stargardzie. Do tego trochę przejaśnień, ale i zachmurzenia. I już jutro o te kilka stopni mniej, do 15 kresek na termometrach. No a do tego ma być deszczowy poranek jutro, po południu trochę przejaśnień. A jeszcze bardziej deszczowa ma być środa i w środę tylko 10 stopni. Także duży spadek, jeśli porównamy to do maja. Ale później już temperatura będzie wzrastać. W czwartek widzę 16 na termometrach, w piątek stopnie 18, a w sobotę już 20 i dużo słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Handlowe Nowy Turzyn. Dobre zakupy na każdą pogodę. Aleja Bohaterów Warszawy 40 Szczecin.
1: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: No i mamy 6 minut po 15 w Radiu Szczecin w pracy. No, za chwilkę sprawdzimy, jak to dziś było z tymi maturami, ale najpierw to z wami Meet Your.

0: To Dante Thomas zabrał nas w Radiu Szczecin do Kalifornii, ale my wracamy do Polski, gdzie nie ma litości. Od razu po majówce matura. Można było w długi weekend sobie pozakuwać, a my już znamy tematy wypracowań z języka polskiego na poziomie podstawowym i można było pisać o wpływie pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, a także o tym, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Czy było trudno? To sprawdzała nasza reporterka Weronika Łyczyk w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie.
1: Nie było aż tak ciężko. Bardzo fajne tematy były na tej rozprawce, były bardzo łatwe.
2: Nie było takie proste ogólnie. Mogło być łatwiejsze, zadania były nietypowe, nie widziałem jeszcze wcześniej takich.
0: Bardzo kontrastujące wypowiedzi widzę tutaj dla dwóch rozprawek. Radio Szczecin. A jutro o 9:00 matematyka, no to ja już zaczynam trzymać kciuki.

0: są wiadomości Radia Szczecin.
1: Równo 15.30, a w studiu Elżbieta Bielecka.
2: Jechał na hulajnodze elektrycznej bez uprawnień, a za to z pasażerem. 15-latka zatrzymali wałeccy policjanci. Przewoził kolegę w tym samym wieku. Policjantom tłumaczył, że nie ma karty rowerowej, bo gdy organizowano egzamin, nie było go w szkole. Obaj nastolatkowie zostali przekazani rodzicom, którzy odpowiedzą za swoje pociechy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej, a litr oleju napędowego 7,31 zł. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Na platformie resort energii napisał, że wzrost cen surowców i paliw na światowych rynkach znajduje swoje odzwierciedlenie w sprzedaży detalicznej. Skrzypkowie, perkusiści, pianiści i młodzi kompozytorzy, prawie 80 młodych muzyków z zachodniopomorskiego otrzymało marszałkowskie stypendia. Środki w ramach programu Janko Muzykant będą mogli przeznaczyć na rozwój, doskonalenie umiejętności, zakup instrumentów albo kursy mistrzowskie. Na liście stypendystów znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa w wieku od 7 do 19 lat.
0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustawo 57A. Gezet.pl.
1: A z nami Adam Wosik ponownie.
4: Ulice Szczecina, ponownie zaczniemy od stolicy Pomorza Zachodniego i ponownie moje utyskiwanie do kierowców, aby wjeżdżając do centrum Szczecina nie korzystali z ulicy Energetyków. Stoi w całości zakorkowana. Wyjazd z miasta ulicą Wielką, nie, w zasadzie Wyszyńskiego, bo o Wielkiej to pamiętają tylko najstarsi taksówkarze. Wyjazd z miasta ulicą Wyszyńskiego w kierunku Prawobrzeża też niewskazany. Jeśli możemy, wyjeżdżajmy, opuszczajmy centrum miasta trasą zamkową. Ja wiem, że tam jest lekkie zwolnienie z powodu prac drogowych, ale i tak będzie zdecydowanie szybciej. O tej porze jeszcze Rondo Hakena z kłopotami. Przede wszystkim jak jedziemy od Pustowskiej, a potem próbujemy wbić się w południową i to jest trudne, dość trudne. Ulice Szczecina mamy za sobą, trasy naszego regionu. Dobra wiadomość z autostrady A6, już nie 3-kilometrowy, już nie 2,5-kilometrowy, a można powiedzieć nieco ponad kilometrowy korek przy dojeździe do granicy, czyli w kierunku niemieckiej autostrady A11. Jak jedziemy, niestety nieco utkniemy, nie tylko z powodu prac drogowych, ale przede wszystkim z powodu nadmiernych kontroli niemieckich. No i to, co pół godziny temu sygnalizowałem, droga wojewódzka numer 102. Będzie duży kłopot na trasie między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. Ten kłopot pojawi się w przyszłym tygodniu, bo to dwa odcinki całkowicie wyłączone z ruchu. Także od poniedziałku planujmy trasę z Trzebiatowa do Kołobrzegu trasą 109 przez Mrzeżyno, Rogowo, Dźwiżyno, Grzybowo, bo to przez dwa miesiące nie będzie możliwy przejazd odcinkowo, tylko ale właśnie po co błądzić, jak można od razu szybko dojechać. Czujny telefon, przypomnijmy, 510-37-32.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet. Autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustawo 57A. Gezet.pl.
1: 22 stopnie maksymalnie na ten poniedziałek. Dość pochmurny w naszym regionie. No i od jutra wartości temperatury takie poniżej 20 stopni i to raczej przez cały tydzień, aż do weekendu, bo tak, jutro do 15 stopni, w środę stopni 10 i też sporo deszczu właśnie we wtorek i w środę. Później zacznie nam się ta atmosfera troszeczkę ocieplać, już czwartek 15, no i na koniec tygodnia w weekend około 20 stopni, a nawet 22 kreski na termometrach w niedzielę.
0: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.
1: No i do 16 już tylko zostało nam 26 minut. To całe szczęście, że chociaż w miarę szybko leci nam ta praca poniedziałkowa. No to teraz gramy dla Was dalej świetną muzykę, żeby jeszcze szybciej wszystkie obowiązki nam mijały. Za chwilkę z nami Freddie Mercury, ale najpierw to już Kaja i jej fleci.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: To Daria Zawiałow i tako Hemingway w Radiu Szczecin. A co jeszcze dziś w Radiu Szczecin przed nami, po naszym spotkaniu Team o 17, gdzie Piotr Tolko i reporterzy Radia Szczecin podsumują dla Was ten pomajówkowy poniedziałek, a później Fonosfera, gdzie usłyszycie reportaż Małgorzaty Furgi na tropie szczecińskich mozaik.
1: W moim przypadku mozaiki są troszeczkę takim wspomnieniem z dzieciństwa i zawsze taka forma sztuki, czy to mozaika, czy witraż, czy patchwork, bardzo mi się podobały.
0: Ten reportaż po 19 na pewno zainspiruje Was do rozglądania się podczas spacerów po Szczecinie. Później jeszcze rozmowa o pompastycznej trasie zwiedzania naszego miasta. Po 20 czekają na Was dyskusje w Radiu Szczecin na wieczór, a po 22... Wtedy rozpocznie się świat muzyki, gdzie już dzisiaj zaczniemy świętować jutrzejsze urodziny Adele. Wrócimy też do naszej nowej płyty tygodnia i będą premiery tutaj Przebi Śniegi czy Madonna. Świat muzyki gra dzisiaj dla Was od 22 do północy, a już teraz grają Naked i Portugal The Man.

0: to w Radiu Szczecin Manam z utworem Zapatrzenie, a już za 4 minuty u nas wiadomości o 16:00. W nich na przykład wysychająca rzeka Krąpiel w powiecie stargardzkim, a później wracamy do muzyki, do pracy i będą z nami m.in. Beata czy Snap.
1: Autopromocja.
2: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Muzyka i tyle. Każdy wtorek od godziny 22 do północy. Tylko w Radiu Szczecin. Klasyczne i wielkie płyty, zmurszałe perełki sprzed lat oraz nowości piosenki niespokojnej. Zaprasza Przemysław Tyle.
1: Autopromocja. Reklama.
3: CITO odszkodowania.pl zaprasza do bezpłatnego sprawdzenia wyceny Szkody. Miałeś Szkodę z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżył twoim zdaniem odszkodowanie? Zgłoś się do CITO odszkodowania.pl. Dokonamy analizy rzeczywistych rozmiarów Szkody i przedstawimy warianty dalszego działania. Skontaktuj się z CITO odszkodowania.pl. To nic nie kosztuje. Szeroka 61/1. Szczecin 508-589-589.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
9: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najgorętsze tematy w gospodarce morskiej. Bezpieczeństwo Bałtyku, przyszłość portów, regulacje żeglugi i globalne łańcuchy dostaw. Spotkaj liderów rynku, ekspertów i decydentów. 2 dni inspirujących debat. Nie może cię tam zabraknąć. Program oraz bilety na kongres-morski.com.pl.
1: I po reklamie.
0: W Radiu Szczecin minęła 16:00. Wiadomości Elżbieta Bielecka.
10: Szymon Hołownia powinien mieć status pokrzywdzonego, ale też wszyscy są równi wobec prawa. Politycy komentują zapowiedź wniosku o uchylenie immunitetu. W wiadomościach też wysycha rzeka Krąpiel w powiecie stargardzkim. Powiemy także o małym eksperymencie na świnoujskim targowisku, który nie wszystkim się podoba.
2: To są wiadomości Radia Szczecin.
10: Prokuratorzy badający aferę Collegium Humanum zwrócą się o uchylenie immunitetów posła Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosky, informuje TVN24. Zakładam, że żadnego wniosku nie będzie, bo prokuratura przeciekając może manipulować, ale żaden prokurator nie zaryzykuje jednak pójścia do sądu z czymś, czego nie ma, odpowiedział w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Wicemarszałka Sejmu broni partyjny kolega Maciej Żywno. Jak powiedział w sprawie Collegium Humanum, Szymon Hołownia powinien mieć status pokrzywdzonego.
11: bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował, nie mówił, że studiował, nie ma dyplomu, nie mówił o tym, że ma dyplom.
10: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, komentuje wiceszef MON, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.
12: Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości co do albo uczciwości, albo pojawiają się wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia, to od tego są odpowiednie organy. Od tego jest prokuratura, od tego jest sąd. Ja nie znam tej sprawy w ogóle, w związku z tym nie zamierzam tutaj niczego przesądzać.
10: Europoseł Michał Kobosko napisał w mediach społecznościowych, że jeśli do Parlamentu Europejskiego trafi wniosek o uchylenie mu immunitetu, udzieli wszystkich informacji i wyjaśnień Komisji Prawnej, która w parlamencie rozpatruje wnioski immunitetowe.
2: Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl.
10: Wysycha Krąpiel to rzeka, która płynie w powiecie stargardzkim i jest prawym dopływem Iny. Brak opadów powoduje, że rzeka, która miejscami miała nawet 3 metry głębokości, teraz staje się płytkim strumykiem. Mówi Maciej Sobieraj z Fundacji dla Klimatu i Bioróżnorodności.
13: Wygląda to tak, że można zakładając kalosze przejść w wielu miejscach na drugi brzeg rzeki Krąpiel.
10: Krąpiel zasila stawy dzwonowskie, a teren przy ujściu Iny jest objęty specjalnym obszarem ochrony siedlisk, między innymi takich ptaków jak bocian czarny, zimorodek czy derkacz.
13: Stany letnie, jakie ja tam od dobrych kilkunastu lat odwiedzam te miejsce, to stany letnie, często takie w środku lata bądź z końcem lata nie wyglądały aż tak masakrycznie jak ten poziom wody, który teraz obserwujemy.
10: Dolina Krąpieli to także obszar Natura 2000.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
10: To ma być większa wygoda dla pracujących i szansa na rozwój lokalnego handlu. Miejskie targowisko w Świnoujściu wydłuża godziny otwarcia. Do tej pory stoiska otwarte były do 16, teraz część punktów handlowych będzie dostępna dla klientów do 17. Jednak nie wszyscy właściciele stoisk uważają, że to dobry pomysł.
14: Myśmy się nie zgodzili jako tutaj niektóre warzywniaki z tego względu, że my przyjeżdżamy w sezonie w 17:30 i do 17:00, gdzie po południu trzeba znowu jechać po towar, tak? No to jest nierealne, żeby się stać tu do 17:00, zanim zwiniemy, to jest 18:00, a gdzie rodzina, gdzie życie, nie?
15: Czy ludzie przychodzą faktycznie? Bo to po pierwszym weekendzie już był test.
16: No na razie ludzi jakoś nie ma. A co dalej będzie, to trudno powiedzieć.
15: Czyli do której godziny jest tak ruch mniej więcej?
16: Do 13:00.
15: A później pusto?
16: Pusto.
14: Część się zgodziła stać do 17:00, część nie. No zobaczymy, jak to będzie, nie? Biorąc pod uwagę, że tu o 14:00 praktycznie nikt nie przychodzi, to ja nie wiem, czy to jest sens.
15: To dobry pomysł, żeby o godzinę dłużej to targowisko było otwarte?
17: No pewnie, że tak, bo wie pani, nieraz ludzie z pracy idą.
10: Maj ma być miesiącem próby. Jeśli wydłużony czas pracy nie przyniesie efektów, przywrócone zostaną dawne godziny funkcjonowania. I to wszystko w serwisie o 16. Elżbieta Bielecka, dziękuję za uwagę. Teraz dyżur przejmuje Tomasz Domański. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
10: I co w serwisach po południu i wieczorem?
18: Weźmiemy lupę i dokładnie przyjrzymy się wynikom finansowym Grupy Azoty, głównie w kontekście polimerów. Z najnowszych danych wynika, że cała firma tonie w długach. Gdyby jednak, a to jest planowane w trzecim kwartale tego roku, doszło do sprzedaży spółki w policach spółce Orlen, no to zadłużenie obniżyłoby się aż o 1/3. W wiadomościach powiemy o tym, jaki może mieć to wpływ na działalność zakładu i na ludzi w nim pracujących. Dziś matury, powiemy też o niezwykłym przypadku prosto z oddziału onkologii dziecięcej szczecińskiej uniwersyteckiej jedynki. Egzamin dojrzałości zdawała tam 17-letnia Zuzanna. Więcej o tym w serwisie o 17:00. Wcześniej, bo już o 16:30 skrót informacji. Zapraszam.
2: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
0: I za kółkiem Adam Wosik.
19: To zaczynamy od tych dobrych wiadomości, czy tych nie najlepszych, jak myślisz?
0: Bierzmy złe, żeby był pozytywny finał.
19: Dobra, czyli zaczynamy od tych nie najlepszych. Kierowcy, nadal apelujemy, abyście omijali ulicę Energetyków w Szczecinie. Nitka dojazdowa do centrum miasta całkowicie zakorkowana. Korzystajcie z trasy zamkowej, a więc jedziemy ulicą Gdańską, próbujemy wbić się do centrum miasta. No i od razu trasa zamkowa polecam, bo Energetyków stoi. Podobnie nitka wylotowa. Nie jedźmy w kierunku skrzyżowania przy Moście Długich ulicą Wyszyńskiego. Nie jedźmy trasą zamkową. Ja wiem, że tam remont, ale i tak będzie szybciej trasą zamkową niż zakorkowaną Wyszyńską. Bo ona zwyczajnie stoi i to skrzyżowanie przy Moście Długim tylko dla kierowców cierpliwych. Jeszcze z tych nie najlepszych informacji coś dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Rozjechał nam się rozkład jazdy tramwajowej dziesiątki, a to oznacza, że jeszcze przynajmniej przez godzinę spore luki i braki w funkcjonowaniu tramwajowych dziesiątek. Tutaj jeśli ktoś korzysta z tej linii, musi się liczyć z tym, że może tramwaj zwyczajnie nie przyjechać. Teraz trochę tych wiadomości lepszych. a więc kurczy nam się, zdecydowanie nam się kurczy korek przy dojeździe do przejścia granicznego Kołbaskowo-Pumelen, autostrada A6 w kierunku niemieckiej autostrady A11. Ten zator już niecały kilometr, a jeszcze godzinę, półtorej godziny temu, przypominam, liczył 3 kilometry i to był duży problem dla tych, którzy no, musieli przebić się przez tą kontrolę po stronie niemieckiej, bo to ona była przede wszystkim powodem utrudnień. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Prace drogowe na S3 i S10 powoli dobiegają końca. Jeszcze tylko przez godzinę między węzłem Pyrzyca a węzłem Myślibórz drogowcy mają zamiar nieco utrudnić nam przejazd. Podobnie na obwodnicy Stargardu. Też tylko do godziny 17 drogowcy będą tutaj pracować, a po 17 mają zwyczajnie już pojechać na obiad. Czujny telefon. Przypomnijmy. 510-37-32.
0: Do 18 stopni teraz nad morzem, do 21 w głębi lądu. Poniedziałek z przejaśnieniami, ale też z zachmurzeniami. Sporo ich po majówce. No i niedobra informacja, będzie ich znacznie więcej, a nawet dołączy do tych chmur nam deszcz, szczególnie jutro i pojutrze. Chociaż niektóre prognozy pokazują, że jutro po deszczowym poranku możemy liczyć na przejaśnienia. Do tego na wtorek do 15 stopni. Środa to już stopni 10 i też może być deszczowo. Od czwartku zaczynamy ocieplenia, bo w czwartek stopni 15, a w piątek już 18.
2: W domu, w pracy, w samochodzie.
0: A teraz zaczynamy kolejną godzinę z Radiem Szczecin w pracy. Na jej początek Of Monsters and Men to utwór Little Talks. Mamy 8 minut po 16.

mamy 18 minut po 16 w pracy w Radiu Szczecin. To Snap, Rhythm is a Dancer. A skoro maj już trwa, to wróciły fontanny. Zakończono prace konserwatorskie, wszystkie przeglądy i porządki i tak jako pierwsze wodą trysnęły fontanny pływające na Rusałce w Parku Kasprowicza i na Stawie Brodowskim, a później dołączyły też do nich m.in. Bartłomiejka na ulicy Szymanowskiego, fontanna na placu Zamenhofa i na placu Gałczyńskiego, Ptasia studnia w Ogrodzie Różanym i też Nówki Sztuki, Ściana Płaczu w Alei Wojska Polskiego i kolorowa fontanna na placu Batorego. Spacery szlakiem szumu wody i delikatnych kropel padających na nasze ciała można planować do końca września.

0: są wiadomości Radia Szczecin.
1: 17:30, a w naszym studiu już Tomasz Domański.
2: Powiat choszczeński i wałecki w strefie zagrożenia pożarowego. To efekt braku opadów i niskiej wilgotności powietrza. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o bezwzględnym zakazie rozniecania ognia. Proszą też kierowców o niewyrzucanie niedopałków przez okno. Trzy główne partie lewicowe w Niemczech opuszczają Platformę X, to SPD, Zieloni oraz Lewica. Jako powód podały narastającą falę dezinformacji. Ugrupowania sprzeciwiają się też promowaniu przez Platformę treści prawicowo-populistycznych oraz wspieraniu mowy nienawiści. 3 miliony aut zablokowane autostrady. Wielka bitwa o powrót do domu. Wielka Brytania kończy długi majowy weekend rekordowym paraliżem dróg, jakiego na wyspach nie widziano od dekady. Najgorsza sytuacja jest na południu i w centralnej części kraju. Na drogach wyjazdowych z popularnych kurortów oraz wokół dużych miast samochody praktycznie stoją.
0: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin. Sponsorem audycji jest Pehamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
1: I wraca do nas Adam Wosik.
4: Czy samochody stoją na ulicach Szczecina, podobnie jak w Wielkiej Brytanii? No to zaglądamy. Nasz papierek lakmusowy, czyli opóźnienie autobusów szczecińskiej komunikacji miejskiej, dadzą nam odpowiedź na to pytanie, czy jest źle, dramatycznie, czy w miarę dobrze. 3-4 minuty opóźnienia, a to znaczy, że ulice Szczecina bardzo, bardzo spokojne. Dzisiaj maturzyści opanowali szkoły, więc większość uczniów szkół ponadpodstawowych dzisiaj ma wolne. To też pewnie przekłada nam się na ruch na ulicach Szczecina. Oczywiście te 3-4 minuty nie dotyczą tych pojazdów, autobusów, które pokonują m.in. rondo Giedrojcia na szczecińskim Niebuszewie, czy też tych autobusów, które muszą opuścić centrum Szczecina ulicami Gontyny czy Strzanieckiej, no bo taka 107 czy 101 to potrafi mieć już w tej chwili 20 minut opóźnienia. Podobnie autobusy linii 53 też około 15 minut opóźnienia. No ale jak mówiłem, to są te dwa newralgiczne miejsca, które powodują, że autobusy komunikacji miejskiej nie mają szans ominięcia, no i muszą utknąć w korku. Gdzie jeszcze na ulicach Szczecina utkniemy o tej porze? Standardowo zachęcam, omijamy ulicę Energetyków przy wjeździe do centrum Szczecina. Korzystajmy z trasy zamkowej. Będzie dużo szybciej, zdecydowanie szybciej, jeśli chcemy przebić się do centrum miasta. Jeszcze zajrzyjmy na chwilę na trasy naszego regionu, bo tu pojawił nam się kolejny kłopot. Służby nam się pojawiły drogowe na S6 na odcinku między Nowogardem a Goleniowem i tak do godziny 19 spodziewajmy się utrudnień, czyli zajęcia jednego pasa ruchu. Czujny telefon, przypomnijmy, 510-37-32.
0: Sponsorem audycji jest Pehamot, autoryzowany serwis Skoda. Zielonogórska 32.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Gezet, autoryzowany salon marki Honda. Szczecin Ustowo 57A. Gezet.pl.
1: 21 stopni więcej dzisiaj nie będzie. Jutro też nie. Zdecydowanie, bo na wtorek 15 kresek na termometrach w prognozach. I tak jak dzisiaj sporo chmur, tak jutro z tych chmur ma spaść deszcz. Szczególnie w pierwszej części dnia. Później jest już szansa na przejaśnienia i w środę nadal może być deszczową. Do tego na środę od 10 do 11 stopni, ale w czwartek już lepiej, od 15 do 16 stopni.
0: W domu, w pracy, w samochodzie.
1: A za 26 minut 17, więc skończymy pracę wreszcie. Zostańcie z Radiem Szczecin, bo mamy dla Was jeszcze sporo dobrej muzyki. Za chwilkę The Weeknd w poniedziałek, ale najpierw Ultronate.

0: utwór o tytule Piątek w poniedziałek, ale ja myślę, że to nam daje miłe perspektywy. A jaki plan na następne minuty w Radiu Szczecin ma Przemysław Tyle?
1: Historia jednego przeboju w Radiu Szczecin.
2: In the Shadows, The Rasmus. Do tej pory fińska muzyka rockowa kojarzona była przede wszystkim z twardym, ciężkim i hałaśliwym graniem. W tych niełatwych muzycznych warunkach w połowie lat 90. w Helsinkach narodził się nowy zespół Rasmus, jeszcze bez przedrostka The w nazwie. Cieszyli się głównie raczej lokalną popularnością wśród sympatyków melodyjnej muzyki alternatywnej. Ich pierwszy album ukazał się w 1996 roku, a do końca wieku kolejny. W 2000 roku muzycy grupy zdecydowali się skorygować nazwę zespołu na The Rasmus, aby odróżnić się od szwedzkiego DJ-a używającego pseudonimu Rasmus. Następna płyta In Two z 2001 roku uchyliła im drzwi do kariery. Twórczość zaczęła docierać do bardziej odległych zakątków Europy. The Rasmus podpisali kontrakt z dużą wytwórnią i dopiero kolejny album Dead Letters, wydany w 2003 roku, uczynił przełom w karierze. Płyta sprzedała się w nakładzie prawie 2 milionów egzemplarzy, a to wszystko głównie dzięki tej jednej piosence. Pomyślnym zbiegiem okoliczności nastrój utworu zaskarbił sobie sympatię fanów modnego w tamtym czasie stylu zwanego New Metal. Potraktowali nagranie jak stworzone z myślą o nich. Jeżeli dodać fakt, że piosenka trafiła na ścieżkę muzyczną popularnej gry Guitar Hero World Tour, to młodzi słuchacze byli już w garści. Efektem była pacyfikacja list przebojów w Niemczech, oczywiście w Finlandii, w Wielkiej Brytanii trafiło się miejsce trzecie. Sukces w Ameryce był poza zasięgiem, ale za to kompozycja poszalała na półkuli południowej, zwłaszcza w Nowej Zelandii. Singiel osiągnął ogółem nakład 1 miliona egzemplarzy, co dał największy sukces w dziejach fińskiej muzyki. Nośny motyw refrenu docenił także brytyjski raper Smiler, wykorzystując w swoim nagraniu. The Rasmus przeżywali swoje przysłowiowe 5 minut sławy, które zgodnie z zasadą kiedyś się skończyło. I to tak dobitnie, że grupę dziś możemy traktować jako klasyczny przykład zespołu jednego przeboju.
1: Historia jednego przeboju w Radiu Szczecin.

0: Ale na Miles, mocny akcent muzyczny na koniec, Radia Szczecin w pracy. Audycję zrealizował Mariusz Tołajkowski, przy mikrofonie była Milena Milewska. Do usłyszenia po 22:00 w świecie muzyki, a już za chwilkę z Wami wiadomości o 17:00, a po nich Team i Piotr Tolko. Cześć!
1: Autopromocja.
2: Najlepsza publicystyka? Tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
3: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
2: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
3: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
2: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipotle's? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
11: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
13: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
14: Jadwiga Dąbrowska.
15: Renata Kraus.
16: Joanna Sulaja.
17: Dorota Wojdała.
18: Jacław Spychalski.
19: Jan Sawicki.
20: Janusz Drozik.
21: Piotr Mynt.
22: Baszkowicka Wiosna już 9 i 10 maja. Zapraszamy na wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. To dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. Strefa eko, konkursy, w których wygrasz sadzonkę drzewka. Koncerty Be Cool i Long Hand Junior. Więcej informacji na zodr.pl/wystawa. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: I po reklamie.
23: Zbliża się godzina 17. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Szczecin. Przedstawi je Tomasz Domański.
24: Alert RCB w dwóch powiatach Pomorza Zachodniego. Pożary lasów mogą wybuchnąć w każdej chwili. Ledwo co zakończyła kolejny cykl chemioterapii, podjęła się egzaminu dojrzałości. Za chwilę o pierwszym takim przypadku w szczecińskim szpitalu Uniwersyteckiej Jedynki. Powiemy też o biegu sztafet firmowych. Trwają zapisy, ale czas się kończy.
2: Są wiadomości Radia Szczecin.
24: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Straż Pożarna apelują do mieszkańców powiatów choszczeńskiego i wałeckiego o szczególną ostrożność przy wchodzeniu do lasów. Brak opadów deszczu i niska wilgotność sprawiają, że o pożar nie trudno, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie, aspirant Dariusz Szacht.
25: Nie używać w lesie ognia otwartego, to jest jakby najważniejsza sprawa. Rozpalając ognisko czy grilla, pamiętajmy, żeby zachować co najmniej 100 metrów od ściany lasu.
24: Od początku do dziś zachodniopomorscy ratownicy interweniowali prawie 300 razy. Połowa zgłoszeń dotyczyła właśnie pożarów lasów.
1: Czujny telefon Radia Szczecin 510 37 i 32.
24: Mimo ciężkiej choroby podjęła się nie lada wyzwania 17-letnia Zuzanna, pacjentka oddziału onkologii dziecięcej Szczecińskiej Uniwersyteckiej Jedynki, przystąpiła do matury tuż po zakończeniu kolejnego cyklu chemioterapii. Punktualnie o 9 uczennica liceum w Polkowicach z własnej inicjatywy rozpoczęła egzamin z języka polskiego w szpitalnej sali. To pierwszy taki przypadek w historii lecznicy przy Unii Lubelskiej, mówi dyrektorka zespołu szkół szpitalnych w Szczecinie Justyna Krakowiak-Misiuna.
14: Przyjechała do nas z Polkowic, gdzie chodziła do szkoły, do klasy policyjnej, ale niestety choroba, ból spowodował, że musiała przerwać ten czas i znalazła się w Szczecinie. I tak nieprzerwanie właściwie od stycznia przebywała na leczeniu.
24: Z kolei rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie Magdalena Knop dodaje, że cały personel był pod wielkim wrażeniem i uporu.
15: Za nami pierwszy dzień egzaminów, przed Zuzą kolejne. Będzie zdawała je do czwartku włącznie. A my nadal bardzo mocno Zuzi kibicujemy, równie mocno trzymamy kciuki i ze wzruszeniem, ogromnym wzruszeniem podziwiamy jej determinację.
24: Przed Zuzanną i innymi maturzystami po języku polskim jeszcze matematyka, język angielski i przedmiot dodatkowy.
1: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
24: Jasne Błonia znowu wypełnią się sportową energią. 23 maja odbędzie się tam bieg sztafet firmowych. Czas leci. Jak mówi organizator wydarzenia Marcin Paprocki, to już ostatni moment na dopisanie swoich pracowników do listy.
16: Mamy na liście startowej ponad 400 sztafet, co oznacza, że mamy ponad 1600 osób i dzisiaj do końca dnia jeszcze można się zapisać. Dużo firm się ściga ze sobą, między sobą i rywalizuje, ale dużo firm traktuje to jako fajną integrację zespołową.
24: Bieg odbywa się w systemie 4x4. Każdy z czterech uczestników musi pokonać dystans 4 km, a dodatkową motywacją może być szczytny cel.
16: W ramach naszych pakietów można na poziomie rejestracji sobie wybrać pakiet zwykły albo pakiet superbohaterski, my to tak nazywamy. I to jest dokładnie 100 zł większy pakiet, ale my to w całości przekazujemy do fundacji.
24: A kwota ta trafi do Ligi Superbohaterów. W ubiegłym roku udało się zebrać niemal 34 tysiące złotych.
22: Wiadomości dla kierowców w Radiu Szczecin.
23: 3 po 17. Ciekaw jestem, czy jeszcze niektórzy wracają z majówki. Jadą w Osik w studio. Sytuacja na drogach?
17: Chyba wracają. To jest takie jedno miejsce zaczarowane dzisiaj na ulicach Szczecina. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, że ulica Energetyków przy dojeździe do Mostu Długiego stoi w całości i to tak od paru godzin stoi. Kierowców apelujemy, namawiamy, jedźcie do centrum Szczecina trasą zamkową. Ale oni nie, Energetyków i stoją w tym korku i tak od kilku godzin, nie wiem co tam się stało.
23: Może
17: że
23: podziwiają białą flotę.
17: Może tak być, różnie to bywa. Energetyków, drodzy kierowcy, przy wjeździe do centrum Szczecina nie i jeszcze raz nie. Ale mamy jeszcze jedną informację dla tych, którzy pokonują trasy naszego regionu, bo to informacja świeża z dzisiaj, jeszcze pachnąca. To oznacza, że droga wojewódzka nr 102 będzie za chwilę obłożona kłopotami. To jest ten odcinek o te Trzebiatowa w kierunku Kołobrzegu. Dzisiaj jeszcze normalnie jedziemy, ale drogowcy za chwilę zamkną dwa odcinki. No to Trzebiatowa do miejscowości Paliczyno i między miejscowościami Błotnica i Bezpraw. Ci, którzy kierowcy
23: przed Kołobrzegiem,
17: tak, pokonują tę trasę, doskonale wiedzą, gdzie to jest i to będą odcinki całkowicie wyłączone z ruchu. A przygotujmy się, bo to do końca czerwca nie będzie można tędy przejechać i wtedy od Trzebiatowa do Kołobrzegu polecamy z Wódzka 109, Mrzeżyno, Rogowo, Dźwirzyno, Grzybowo. Trzeba się przygotować na ten objazd, bo on przez dwa miesiące będzie funkcjonował, ale tylko w naszych głowach, bo może okazuje się, że mają kierowcy inny pomysł na dojechanie na tym właśnie odcinku nadmorskim. Polecamy ładne. Czujny telefon tylko dla przypomnienia 510 37 32.
24: Pochmurno, ale ciepło, 21 stopni teraz w Szczecinie, w Świnoujściu 16, w Kołobrzegu 14. Na więcej przebłysków słońca można liczyć tylko nad morzem. Jutro do regionu zawita deszcz, wcześniej spadnie tylko temperatura. W nocy słupki rtęci pokażą 8-10 kresek.
22: W domu, w pracy, w samochodzie. Najważniejsze tematy ze Szczecina, z regionu, z Polski i ze świata. A do tego twoja ulubiona muzyka. Tak brzmi
2: Team Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
23: Niektórzy jeszcze wracają z majówki, a niektórzy jeszcze nie wrócili. Najlepszym dowodem jest tutaj właśnie moja dziś obecność. W poniedziałek, 4 maja, witamy bardzo serdecznie w magazynie Tematy i muzyka. Dziś od rana inni, niektórzy z nas, to mieli zupełnie inne zmartwienia, problemy, wyzwania. Matury. Matury Anno Domini 2026. Czas start.
0: Bardziej stresuję się faktem, że się nie stresuję.
3: Rozprawka może być bardzo różna.
18: Dobić do tego, żeby w maju wszyscy zdali maturę.
0: Po maturach generalnie zastanawiam się nad studiami Wojskowej Akademii Technicznej. To jest mój główny cel.
23: Matury to nie tylko temat numer jeden, ale nie jedyny temat związany właśnie z dzisiejszym dniem, bowiem dziś mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Powiemy więc o służbie w zawodzie cieszącym się najwyższym, bo 83% społecznym zaufaniem.
19: My jako strażacy odbieramy glorię, wszyscy nam gratulują, natomiast tymi cichymi bohaterami to nasze rodziny są.
20: Kobieta wprowadza taką swoją łagodność w to wszystko.
23: Być może jest to dowód na ocieplenie klimatu, a na pewno na pewne zmiany klimatyczne, coraz mniej wody i także w rzece Krąpiel potrzebne są natychmiast opady deszczu.
21: Wygląda to tak, że można, zakładając kalosze, przejść w wielu miejscach na drugi brzeg rzeki Krąpiel.
23: Temat około przyrodniczy także w tej godzinie naszego magazynu. Rozpoczyna się bowiem sezon na naukę latania takich bardzo małych, świeżo wyklutych ptaszków. Może nie piskąt, to są podloty, a nie każdy podlot będzie potrzebował ludzkiej pomocy.
26: Wszystkim zwracamy uwagę na wszystkie małe ptaki, które będą się pojawiały na ziemi.
27: Ptaki nie odrzucają młodych z powodu zapachu, dlatego nie musimy się o to martwić.
23: Także nie reagujmy zbyt nerwowo. Przyroda rządzi się swoimi bowiem prawami. Taki mamy plan na pierwszą godzinę magazynu Tematy i Muzyka. Za sterami Patryk Sokowski, przed mikrofonem Piotr Tolko. Witamy, zapraszamy.
2: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.
23: A muzycznie na początek Vanessa Amorosi, prawie 8 minut po 17:00.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 14,5 minuty po godzinie 17. Prawie 13 tysięcy abiturientów w naszym regionie, w zachodniopomorskim, podeszło dziś do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin składał się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy: język polski w użyciu i test historyczno-literacki, a także napisać tekst własny, rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów. Tej części egzaminu większość z nich obawiała się najbardziej. Tak przynajmniej twierdzili abiturienci ze Stargardzkiego I Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza tuż przed rozpoczęciem egzaminu.
2: Sprawdzacie, czy macie wszystkie strony, czy jest dobrze czytelnie wydrukowane.
3: Dzisiaj język polski.
4: Tak.
3: Zestresowana?
4: Bardziej stresuję się faktem, że się nie stresuję. No, brak stresu niby, ale czuję taki trochę niepokój.
3: Na stoliku ile masz długopisu?
4: 6, bo nie wiem, które piszą, które nie.
3: Siedzisz cierpliwie, czekasz na arkusz z zadaniami.
5: No tak, no czekam.
3: Jakie emocje ci towarzyszą?
5: No wiadomo, jaki stresik, nie, ale też w sumie co, no fajnie, bo już mogę mieć to za sobą, że tak powiem.
4: No stres, wiadomo.
3: Czego się obawiasz?
5: Wszystkiego. No nie wiem, co dadzą. Nie? Ta rozprawka może być bardzo różna. Też teksty w czytaniu ze zrozumieniem też mogą być całkowicie różne i to wszystko zależy od tego, nie?
4: Najbardziej się boję chyba rozprawki, żeby był temat jakiś łaskawy dla nas.
3: Trzymam kciuki oczywiście.
4: No, dziękuję.
2: W instrukcji jest napisane, co po kolei trzeba zrobić. Czy wszyscy mają prawidłowe arkusze? Wszystko się zgadza?
6: Andrzej Odlewczyński, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Stargardzie.
3: To ilu uczniów u pana w szkole przystępuje do tegorocznego egzaminu maturalnego?
6: W tym roku przystępują wszyscy absolwenci. Nie mamy ani jednej poprawki, a konkretnie 201 uczniów.
3: Na jakie wyniki pan liczy?
6: Co roku mamy w granicach 100% i wreszcie musimy dobić do tego, żeby w maju wszyscy zdali maturę.
3: Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym dobiega końca. Według pierwszych relacji maturzystów tematy dotyczyły wpływu pracy na człowieka i jego rzeczywistość, a także tego, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Z abiturientami rozmawiałam na korytarzach pierwszego LO w Szczecinie przy Alei Piastów.
4: Było lepiej niż się spodziewałam i rozprawka była... Bardzo fajne tematy były na tej rozprawce, były bardzo łatwe i łatwo było te lektury podać tak jakby do tych tematów występujących.
5: Skończyliśmy i nie było takie proste ogólnie. Mogło być łatwiejsze, zadania były nietypowe, nie widziałem jeszcze wcześniej takich szczerze.
3: Co cię najbardziej zaskoczyło?
5: To, że było mało pytań o Orwella i o rok 1984. To tylko jedno zadanie było z tym.
7: Myślę, że dobrze. Myślę, że zdane. Wszystkie zadania poszły w miarę dobrze. Musiałem się nad rozprawką trochę zastanowić, ale w miarę wszystko fajnie poszło.
3: Pisząc rozprawkę, do jakich lektur nawiązywałeś?
7: Zdążyć przed Panem Bogiem, podróże z Herodotem. Również nawiązałem do hasła epoki pozytywizmu oraz do serialu.
3: A jutro matura z matematyki. Jak się czujesz?
7: No myślę, że to jeszcze spokojniej celuję w jak najwyższy wynik.
3: Po maturze jakie plany?
7: Na studia, tutaj w Szczecinie.
4: Pójść do domu, uczyć się na matematykę.
5: No myślę, że studia lekarskie, taki plan.
4: Po maturach? Generalnie zastanawiam się nad studiami Wojskowej Akademii Technicznej do Warszawy. No i w sumie to jest mój główny cel, nie jedyny.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów. Jutro, jak już zostało to powiedziane, maturzyści zmierzą się z testem z matematyki. W środę z języka obcego, nowożytnego, egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, natomiast ustne odbędą się między 7 a 30 maja. Tę relację przygotowała Weronika Łyczywek. A za chwilę o ciężkiej pracy strażaków w dniu ich święta.
0: Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 25 minut po 17:00 pracowali w pocie czoła, by mieszkańcy regionu mogli spokojnie i bezpiecznie spędzać długi weekend majowy. Zachodniopomorscy strażacy od 1 maja interweniowali blisko 300 razy, dokładnie 272 razy. A dziś na ich świętowanie jest czas, bo dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji Julia Nowicka, nasza reporterka, odwiedziła jednostkę Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Firlika w Szczecinie.
2: Tylu powrotów, co wyjazdów. Tego życzą sobie zachodniopomorscy strażacy z okazji swojego święta. Jednak nie tylko oni w tym dniu zasługują na życzenia, mówi brygadier Marek Michalak, zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: My jako strażacy odbieramy glorię, wszyscy nam gratulują, natomiast tymi cichymi bohaterami to nasze rodziny są, które pozostają w domach i martwią się o nas, kiedy my możemy realizować te zadania.
2: Zawód strażaka bardzo zmienił się na przestrzeni lat, dodaje zastępca komendanta.
3: W tej chwili zadania Państwowej Straży Pożarnej co roku zmieniają się. Prowadzimy akcje związane z ratowaniem życia ludzkiego we wszelkich możliwych sytuacjach, takich jak działania chemiczne, ratownictwo wysokościowe, techniczne. Dodatkowo też w ostatnich latach na Państwową Straż Pożarną zostały nałożone nowe zadania związane z ochroną ludności. Te zadania tak naprawdę w ostatnim czasie bardzo mocno obciążają nas, ponieważ musimy się przygotować do sytuacji nadzwyczajnych.
2: Wiele misji i zgłoszeń zapada głęboko w pamięć, dodaje młodszy aspirant Leszek Hołyński.
4: Znaczące, które zapadło mi głęboko w pamięć, to był taki międzynarodowa misja we Francji w 2022 roku. Jechaliśmy wtedy całą kompanią gaśniczą. No, nasi koledzy z Francji mierzyli się z ogromną tragedią. Wybuchł pożar lasów i to był pożar wielopowierzchniowy.
2: Obecnie w zachodniopomorskiej komendzie pracuje ponad 130 kobiet i jak mówi młodszy brygadier Agnieszka Besiak-Mazurek, pełnią one bardzo ważną rolę.
5: Nie można dzisiaj powiedzieć, że to jest stricte męski zawód, dlatego że kobieta wprowadza trochę taką swoją łagodność w to wszystko. Dzisiaj zawód strażaka też myślę, że postrzegany jest całkowicie inaczej. Kiedyś strażacy wyjeżdżali stricte do pożarów, potem było to podzielone między właśnie gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, a dzisiaj już jest ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo medyczne też po części.
2: W regionie służbę pełni około 1500 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 12 tysięcy druhów OSP.
1: Dodam jeszcze, że spośród tych blisko 300 interwencji, o których wspominaliśmy wcześniej, interwencji strażackich w naszym regionie w miniony weekend niemal 150 dotyczyło pożarów lasu. W lasach regionu obowiązuje, dodajmy, drugi stopień zagrożenia pożarowego. Wydano też alert RCB dla powiatów wałeckiego i choszczeńskiego. Tę relację przygotowała Julia Nowicka. O, za chwilę o tym, że właśnie jest sucho, nie tylko w lasach, nie tylko w ogrodach, na polach, ale także w rzekach. Zajrzymy do jednej z takich właśnie rzek.
0: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 24 minuty do godziny 18. Dawno nie padało, prawda? No właśnie, mało wody w glebie, martwią się sadownicy, rolnicy. Sadownicy, zresztą słyszeliśmy, ucierpieli na skutek niedawnych bardzo wysokich przymrozków w okolice Mazowsza na przykład. Coraz mniej wody także w naszych rzekach zachodniopomorskim, między innymi w rzece Krąpiel. Ekolodzy obawiają się, że w tym roku rzeka może po prostu wyschnąć. Powód to oczywiście właśnie brak opadów albo niewielkie opady w ostatnich miesiącach. Krąpiel to rzeka o długości 70 km płynąca w naszym regionie w powiecie stargardzkim. Jest prawym dopływem Inny. No właśnie, jeszcze jest.
2: Jeszcze kilka lat temu Krąpiel płynęła z taką intensywnością. Dziś to widok i dźwięk, z powodu którego serce pęka, mówi Maciej Sobieraj z Fundacji dla Klimatu i Bioróżnorodności.
3: Stany letnie, jakie ja tam od dobrych kilkunastu lat odwiedzam te miejsce, to stany letnie, często takie w środku lata bądź z końcem lata, nie wyglądały aż tak masakrycznie jak ten poziom wody, który teraz obserwujemy.
2: Krąpiel zasila stawy dzwonowskie. W tym roku nie wszystkie. Obszar ujścia rzeki do Inny to Dolina Krąpieli objęta obszarem Natura 2000 z tak rzadkimi gatunkami ptaków jak bocian czarny, zimorodek czy derkacz. Dziś rzeka, której głębokość sięgała w niektórych miejscach 3 metrów, a najmniej to było pół metra, staje się niewielkim strumykiem.
3: Wygląda to tak, że można, zakładając kalosze, przejść w wielu miejscach na drugi brzeg rzeki Krąpiel.
2: A przecież w rzeczywistości rzeka to kompleksowy ekosystem, który pełni niezastąpioną rolę w przyrodzie i dla człowieka. Transportuje wodę, składniki odżywcze i kształtuje krajobraz. To także naturalny regulator lokalnego klimatu. Chłodzi w czasie upałów, dostarcza wody i umożliwia jej retencji w krajobrazie. Nie da się mówić o rzece bez krajobrazu, mówił podczas jednego ze swoich webinarów Artur Furdyna, ekolog wód.
4: Rzeka to jest tylko kawałeczek takiej miski krajobrazu, nazywamy to fachowo zlewnią, w której ta rzeka jest tym najniższym punktem, którym odpływa woda z tego krajobrazu. I również, szukając dzikości, musimy mieć na względzie, jak wygląda ten krajobraz. Rzeka to jest tylko kawałeczek takiej miski.
3: Wracając już jakby do domu, stanęliśmy przy wędkarzu po prostu, który próbował łapać ryby w tych resztkach wody, i on mówi, że no oczywiście nic nie bierze, i to był lokalny wędkarz, taki starszy człowiek, pamięta czasy od powojny w zasadzie. No i on mówi, że no czegoś takiego to on od kiedy pamięta, to nie pamięta, żeby w kwietniu no tak niski poziom wody był.
2: Skutkiem braku wody w rzece będzie zarastanie jej koryta. Rzeka przestanie istnieć.
1: I tak może się stać, jeśli nie będzie deszczu i woda opadowa nie zasili rzeki. Tę relację przygotowała Małgorzata Gwiazda Elmerych, a za chwilę o życiu codziennym, o życiu prywatnym ptaków powiemy słów parę.
0: Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: Za 13 minut, godzina 18. Pisklęta gniazdowników, czyli takich gadunków ptaków, których młode po wykluciu nie są zdolne do samodzielnego życia. W naszej strefie klimatycznej wykluwają się głównie wiosną i wczesnym latem, najczęściej właśnie w okresie od kwietnia do czerwca. I czasami możemy się na nie natknąć. Na nie, czyli właśnie na piskle albo na takiego podlota. Jaka jest różnica i co warto o tym wiedzieć? O tym właśnie Natalia Chodań.
2: Ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności, ale nie przybywają już w gnieździe, są nazywane podlotami. Najczęściej posiadają one już wiele dorosłych piór, w przeciwieństwie do piskląt pokrytych wyłącznie puchem. W miastach szczególnie często można się natknąć na podloty ptaków krukowatych i drozdów. Marzena Białowolska-Barnyk z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt radzi, aby poobserwować chwilę z dystansu, czy zwierzę jest pod opieką rodziców.
3: Przede wszystkim zwracamy uwagę na wszystkie małe ptaki, które będą się pojawiały na ziemi. Spokojnie możemy przy pomocy patyka, schodnika je przenieść dalej w krzaki, natomiast nie szukamy za dużych, odległych miejsc, dlatego że matka też musi usłyszeć i musi te maluchy nakarmić.
2: Pisklęta gniazdowników są łyse, ślepe, nie umieją same utrzymać właściwej temperatury, więc łatwo się wychładzają. Leżą na brzuchu, są nieporadne, intensywnie proszą o pokarm, reagując otwieraniem dzioba na każdy ruch. Pisklęta ptaków drapieżnych pokryte są białym puchem, a gołębi w pierwszym tygodniu życia żółtym puchem. Pisklak to ptasie niemowlę, które jeśli znajdzie się poza gniazdem, potrzebuje pomocy. W pierwszym momencie, gdy zobaczymy nieopierzonego ptaka, należy dobrze ocenić sytuację. Dokładnie rozejrzeć się po okolicy w poszukiwaniu gniazda. Warto sprawdzić pobliskie drzewa, krzewy czy otwory w budynkach. Czasem wystarczy piskle włożyć z powrotem do gniazda. Ptaki nie odrzucają młodych z powodu zapachu, dlatego nie musimy się o to martwić.
3: Gniazda są pod podbitką domu i za każdym razem, praktycznie z tego samego miejsca, te pisklaczki łyse wylatują centralnie na ziemię. Ja bym radziła, żebyśmy zrobili takie zabezpieczenie, jakiś miękki materiał na okres tego, jakiś kot położyli pod tym dachem, wiedząc, że niestety te pisklęta mogą wypadać z tych gniazd. Przede wszystkim dlatego, że będzie to na przykład miejsce intensywnie nasłonecznione i one będą się wierciły.
2: Jeśli ptak jest ranny lub leży bez ruchu, należy skontaktować się z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.
1: Tak więc jeszcze raz, dla utrwalenia pisklęta to młode, nieopierzone ptaki wymagające gniazda, natomiast podloty to już opierzone takie małe ptaszki opuszczają gniazdo i uczą się latać często. Nie potrzebują, to co ważne, pomocy człowieka. Tę instrukcję obsługi ptaków, bardzo młodych ptaków, przygotowała Natalia Chodań.
0: Tematy i muzyka w radiu.

0: Next Summer, Damiano David w Radiu Szczecin. Za 5 minut będzie godzina 18 i wiadomości w Radiu Szczecin, a my słyszymy się z kolejnymi tematami w magazynie Tematy i Muzyka tuż po wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu.

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą. Już

0: 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+. Przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
8: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty plenarne, panele dyskusyjne, wizje przyszłości sektora morskiego. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury oraz Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank PKO SA. Szczegóły i bilety na kongres-morski.com.pl. Przyszłość gospodarki morskiej tworzy się w Szczecinie.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się godzina 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Szczecin, a przedstawi Tomasz Domański. Nowe władze grupy Azoty wyciągają firmę z zapaści. Poprzednie wpędziły spółkę na skraj bankructwa. Zdecydowana poprawa nastrojów w Pogoni Szczecin. Wiatr w żagle portowej drużynie dało zwycięstwo z nawciarzami. U nas też kasa na zabytki. Świnoujście chce odrestaurować miejskie perełki.
11: To są wiadomości Radia Szczecin.
10: Na początek pytanie, czy uda się wyciągnąć na prostą polickie polimery. Grupa Azoty, do której należy zakład, tonie w długach. Strata netto największej polskiej firmy chemicznej zanotowała w minionym roku ponad 5 miliardów złotych. Zadłużenie spółki w podsumowującym rok zestawieniu także robi wrażenie, bo na ostatni dzień 2025 wynosiło ponad 18 miliardów złotych. Prezes Małgorzata Królak mówi, że wprowadzona restrukturyzacja uchroniła firmę przed kompletnym bankructwem.
12: Kiedy przejmowaliśmy stery, zderzyliśmy się z rzeczywistością, która wymagała nie tyle zarządzania, co akcji ratunkowej. Byliśmy na krawędzi. Dziś z pełną odpowiedzialnością i świadomością drogi, jaką przeszliśmy, mogę powiedzieć, że przetrwaliśmy najtrudniejszy sztorm.
10: Jak dodała, poprzednie władze przeholowały na całej linii.
12: Doszliśmy do momentu, w którym stworzenie jednego miejsca pracy w Grupa Azoty Poliolefins kosztowało ponad 25 milionów złotych. To nie była inwestycja, to była gigantomania, która omal nie zniszczyła całej Grupy Azoty. To było zagrożenie dla pozostałych 14 tysięcy miejsc pracy.
10: Kołem ratunkowym dla polskich polimerów, a także dla całej Grupy Azoty ma być ich sprzedaż Grupie Orlen. Z jednej strony zdejmie z niej blisko 5-miliardowe zadłużenie, z drugiej doprowadzi do większej płynności firmy. Ma do tego dojść w trzecim kwartale tego roku.
7: Wiadomości istotne dla kierowców.
10: Zderzenie ciężarówki z osobówką komplikuje jazdę na Krajowej 20. Utrudnienia występują w miejscowości Biały Bór. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kłopoty w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę.
7: Czujny telefon Radia Szczecin. 510 37 i 32.
10: Dobre nastroje w pogoni po wygranej z Wisłą Płock. Szczecinianie, przypomnijmy, pokonali na wciarzy 3-0 i awansowali na 8 miejsce w tabeli. Teoretycznie Duma Pomorza nadal ma szansę na grę w europejskich pucharach, ale optymistyczne marzenia tonuje pomocnik pogoni Nathan Ława.
9: Wiadomo, że to piąte miejsce daje puchary, ale celem jest się utrzymać. Myślę, że zwycięstwo to przybliżyło i teraz już tylko punktować i zobaczymy, co się stanie na koniec sezonu.
10: Do zakończenia sezonu piłkarzom Pogoni pozostały 3 mecze. Najbliższy w sobotę zagrają w Białymstoku z Jagiellonią, kolejny w Lubinie z Zagłębiem, ostatni w Katowicach z GKS-em.
7: Więcej na radioszczecin.pl.
10: Świnoujski magistrat sypnie kasą na projekty renowacji miejskich zabytków. Dokumentacja ma być pierwszym krokiem do przywrócenia blasku historycznym perełkom.
13: 70 ze 100 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na ratowanie niedostępnej do tej pory dla mieszkańców wieży przy porcie jachtowym, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
14: W tej chwili jest to obiekt nieużytkowany, on jest specjalnie zabezpieczony. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym wewnątrz. Nadaje się do tego, żeby w przyszłości na przykład posłużył jako punkt widokowy.
13: Odnowienia ogrodzenia i ogólnej rewitalizacji doczeka się także zabytkowy ewangelicki cmentarz.
14: Na Wyspie Karsibord mamy pięknie zachowany cmentarzyk. 30 tysięcy złotych pozwoli na to, żeby sporządzić dokumentację konserwatorską.
13: Środki na dokumentację pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Projekty to pierwszy krok do odnowienia zabytków. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
11: Radio Szczecin poleca.
15: I Beata Użarowska.
16: Już w piątek i w sobotę piknik nad Odrą zaprasza na Wały Chrobrego w Szczecinie. Czekają targi turystyczne, market tour z inspiracjami z Polski i świata, w tym Dolny Śląsk i Bułgaria. Do tego jarmark, strefa gastro, piwo rzemieślnicze i masa atrakcji dla dzieci. Tylko uważajcie, możecie przyjść na godzinę, a wyjść wieczorem. Środa zapowiada się naprawdę dobrze. W nowej dekadencji wystąpi Magda Kubicka z programem Chcę Cię Poznać. Bez filtra, bez cenzury, z ogromną dawką humoru, która trafia w punkt. Na rozgrzewkę pojawi się support, więc wieczór zaczniecie z przytupem. Start o 20:30. Zabierzcie znajomych i wpadajcie na solidną porcję śmiechu.
10: Spada temperatura w regionie, ale nieznacznie. 19 stopni teraz w Szczecinie, od 13 do 15 nad Bałtykiem. W nocy wyniesie od 8 do 10. Jutro dzień pochmurny i deszczowy. Słupki rtęci pokażą od 11 do 14 kresek.
11: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin. Najważniejsze tematy ze Szczecina, z regionu, z Polski i ze świata. A do tego twoja ulubiona muzyka. Tak brzmi Team Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
15: Druga godzina naszego spotkania. No właśnie, rozwiniemy te wątki, które przed chwilą pojawiły się w serwisie Radia Szczecin, bowiem to takie głośne na stadionie Pogoni zabrzmiało. Drużyna zrobiła milowy krok na drodze do utrzymania się w Ekstraklasie.
17: Bardzo ważne zwycięstwo. Trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo.
15: Będzie też o pieniążkach, o kasie na rozpoczęcie prac przy rewitalizacji zabytków w Świnoujściu, o czym słyszeliśmy także w serwisie przed chwilą. Będzie także przestroga dotycząca zakupów w sieci. Zanim klikniesz, zastanów się choćby troszeczkę, przez chwilę, a rzecz dotyczyć będzie toksycznych produktów na popularnych platformach sprzedażowych.
18: W 80% ponad składają się z poliestru, czyli po prostu z plastiku, można powiedzieć innymi słowami, z plastiku i innych substancji, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.
15: Patryk Sorkowski, za sterami Piotr Tolko przed mikrofonem. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, zapraszamy.
11: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.
15: A na początek Eros Ramazzotti, 6 minut po 18:00.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 13 minut po godzinie 18. Tę godzinę naszego magazynu rozpoczynamy od tematu sportowego, bowiem to ważne wydarzenie, to milowy krok. Uśmiecham się trochę, bo piłkarze Pogoni zrobili, no właśnie, nie zrobili milowego kroku na drodze do walki o najwyższe cele, pierwsze miejsce, drugie. Chociaż to wie, na razie walczą o utrzymanie się w ekstraklasie. Szczecinianie pokonali Wisłę Płock 3-0 w 31. kolejce rozgrywek.
2: Cenne zwycięstwo z Wisłą Płock. 3 punkty, które no bardzo, ale to bardzo chyba przybliżają do utrzymania w Ekstraklasie.
3: Tak, bardzo ważne te 3 punkty.
2: Natan Ława, Pogoń Szczecin.
3: Tutaj w tym meczu nie liczyło się styl, nie liczyło się nic więcej poza 3 punktami. Wyszliśmy na boisko, zdobywamy te 3 punkty i myślę, że ten nasz cel został przybliżony.
4: No bardzo ważne zwycięstwo.
2: Jacek Czapliński, pomocnik Pogoni Szczecin.
4: Bardzo nam pomaga i trochę też uspokaja naszą sytuację w tabeli i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i tym bardziej, że to było takie pewne zwycięstwo. Tego nam właśnie brakowało, takich meczów. Na pewno teraz poczujemy ten wiatr w żagle i będzie coraz lepiej.
2: Bohaterem Pogoni w meczu z Wisłą Płock był bez wątpienia Bośniak Filip Cujić, który zdobył 2 gole. Mieliśmy kontrolę nad całym meczem. Wisła jest zespołem nisko ustawionym w obronie, mają mocne kontrataki, ale my kontynuowaliśmy naszą pracę na boisku. Graliśmy dobrze i skutecznie, bo zdobyliśmy 3 gole. Ale najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz. Czułem się dobrze na boisku, ale dzisiaj najważniejsze było zwycięstwo. Jestem bardzo szczęśliwy, że strzeliłem 2 gole. Pracujemy dalej i patrzymy do góry, bo celujemy w jak najwyższe miejsce w tabeli.
5: Cieszę się bardzo, że Filip się przełamał.
2: Krzysztof Kamiński, bramkarz Pogoni Szczecin.
5: Widać było, że trochę mu ciąży ta sytuacja z tymi bramkami, więc cieszymy się dzisiaj, ale jeszcze sezon się nie skończył. Dalej są mecze, w których musimy punktować, ale dużo powietrza daje nam ten wynik. Na pewno z uśmiechem wrócimy do pracy.
2: 41 punktów po tym zwycięstwie ma Pogoń. Utrzymanie już pewne?
4: No wiadomo, nigdy nic nie jest pewne, dopóki już tak naprawdę nie będzie przesądzone, ale na pewno nam daje trochę spokoju.
2: Widać było po was taką determinację, że tutaj wszystko postawiliście na jedną kartę, że trzeba koniecznie ten mecz wygrać, nieważne jak.
4: No wiadomo, bo wiemy też, jakie mecze nas czekają teraz. No musieliśmy wygrać i też właśnie cieszymy się, że to w taki sposób zrobiliśmy i że teraz już mamy trochę spokoju większego w tej tabeli.
2: I awans na 8. miejsce, to też trzeba na to spojrzeć. I znowu może ktoś spoglądać wyżej. O, już nie tak dużo nawet do tej strefy 4., 5. miejsca do europejskich pucharów.
4: No wiadomo, bardzo duży ścisk w tabeli, więc nigdy nie wiadomo, na którym miejscu skończymy. Możemy iść do góry i mam nadzieję, że powalczymy jeszcze o te puchary.
3: Wiadomo, że to 5. miejsce daje puchary, ale celem jest się utrzymać. Myślę, że zwycięstwo to przybliżyło i teraz już tylko punktować i zobaczymy, co się stanie na koniec sezonu.
2: W szatni była duża radość po tym wygranym meczu z Nawciarzami?
4: Bardzo duża radość i bardzo takie momenty też budują, jak w szatni czy na boisku, i jedziemy dalej.
1: Jedziemy, panowie. Ekipa trenera Tomasa Tomasberga po niedzielnym sukcesie awansowała na 8. miejsce w tabeli i ma już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. W kolejnym meczu Ekstraklasy piłkarze Pogoni Szczecin w sobotę na wyjeździe zagrają z Jagiellonią Białystok, później Zagłębie Lubin, to też na wyjeździe, piątek 15 maja, i na zakończenie u siebie podejmą GKS Katowice. A te wszystkie informacje zebrał i relacje przygotował nasz reporter Artur Dyczewski. A za chwilę o renowacji lokalnych zabytków. To w Świnoujściu.
0: Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: 23 minuty po 18. Świnoujście stawia na historię. Miasto wyłoży 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji, która otworzy drogę do renowacji lokalnych zabytków i przywróci im dawną świetność. O szczegółach Joanna Maraszek.
2: 70 ze 100 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na ratowanie niedostępnej do tej pory dla mieszkańców wieży przy porcie jachtowym, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
3: Zabytkowa wieża Ciśnień, piękny obiekt, który góruje nad portem jachtowym imienia Jurka Porębskiego. W tej chwili jest to obiekt nieużytkowany, on jest specjalnie zabezpieczony. Wstępu strzeże wielka kłódka, która jest powieszona na drzwiach. Udało się pozyskać 70 tysięcy złotych na razie na dokumentację tego pierwszego obiektu, który doczeka się rewitalizacji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gdy tylko będziemy mieli dokumenty, powinny ruszyć przetargi na prace rewitalizacyjne.
2: Koncepcji na zagospodarowanie obiektu nie brakuje.
3: Obiekt z zewnątrz wydaje się nieco spękany, natomiast sprawdziliśmy od środka, nadaje się do tego, żeby w przyszłości na przykład posłużył jako piękny punkt widokowy, z którego będzie rozpościerała się piękna panorama na port. Nie tylko port, bo także widać z najwyższego punktu plaży, widać piękny park zdrojowy, który jest po sąsiedzku. Zdradzę taką tajemnicę, że po drodze, zanim wejdziemy na ten punkt widokowy, w planach jest stworzenie małej galerii zdjęć, być może obrazów, a na szczycie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może pojawi się mała kawiarenka, gdzie będzie można napić się espresso i podziwiać piękną panoramę Świnoujścia.
2: To nie wszystko. Odnowienia ogrodzenia i ogólnej rewitalizacji doczeka się także zabytkowy ewangelicki cmentarz.
3: Cmentarz jest podzielony na dwie części. Część, która jest położona bliżej osiedla oraz nieco dalej. Wszelkie prace, które w tej chwili chcemy prowadzić, mają polegać na tym, żeby zinwentaryzować te nagrobki, zinwentaryzować te przepiękne ogrodzenia z przepięknymi okuciami. To jest 30 tysięcy złotych, ale właśnie te 30 tysięcy złotych pozwoli na to, żeby sporządzić dokumentację konserwatorską dla części A tego dawnego cmentarzyka ewangelickiego.
2: Zdaniem mieszkańców Świnoujścia warto inwestować w zabytki i przywracać im dawną świetność.
4: Tak mi się wydaje.
2: Dla turystów zabytki mają wartość? Chętnie pani jako turystka chodzi i zwiedza właśnie te zabytki świnoujskie?
4: Tak, można tak powiedzieć, chociaż nie, no właściwie to tak dopiero drugi raz się wybrałam.
2: Warto inwestować w zabytki?
5: Oczywiście, że warto, bo zabytków powiedzmy tak nie przybędzie. Bo to znaczy z biegiem czasu na pewno przybędą jakieś inne, ale te, które jest, które pokazuje jak Świnoujście wyglądało kiedyś, to według mnie warto w to inwestować.
2: Będzie to ciekawy punkt na mapie miasta?
5: Za tym pójdzie jakiś teren, oczywiście będzie uprzątnięty, jakiś inny sposób zagospodarowany, to czemu nie?
6: No myślę, że to na pewno dobry pomysł.
2: Czyli warto dbać o nie.
6: No oczywiście.
2: Środki na dokumentację pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Sporządzenie dokumentacji projektowej to pierwszy krok do odnowienia zabytków.
1: A wydawało się, że w Świnoujściu już piękniej być nie może, a jednak. Tę relację przygotowała Joanna Maraszek. Za chwilę natomiast mała przestroga przed tym, co kupujemy w sieci.
0: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: Za 26 minut będzie godzina 19. Ftalany kadm ołów. Substancje toksyczne, niektóre powodujące raka. Te związki znaleziono w produktach oferowanych na popularnych platformach sprzedażowych. Odzież, pościel, zabawki produkowane w Chinach, często z dotacjami państwa, by były tanie, a tym samym konkurencyjne na światowych rynkach. Fakt jest taki, że jak wynika z ubiegłorocznych badań Greenpeace'u, 30% tych towarów nie powinno trafić do Unii Europejskiej. Są po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia.
2: Okazja, wyprzedaż, 10 w cenie jednego. Za każdym kliknięciem dodaj do koszyka kryje się coś więcej niż tylko chwilowa przyjemność. To część ogromnej machiny, która napędza emisję CO2, zużycie i zanieczyszczenie wody oraz generuje góry odpadów. Ta machina to produkty sprzedawane na popularnych platformach sprzedażowych, towary wyprodukowane w Chinach, często w warunkach, w których pracownicy bezpośrednio narażeni są na kontakt z toksycznymi substancjami, mówi Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska.
3: Jak się weźmie w ogóle pod uwagę składy tych różnych produktów, w 80% ponad składają się z poliestrów, czyli z, po prostu z plastiku, można powiedzieć, innymi słowami, z plastiku i innych substancji, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, ale też dla środowiska. I trzeba pamiętać o tym, że te produkty powstają w takich warunkach, w których pracowniczki i pracownicy nie mają zapewnionych godziwych warunków pracy.
2: Ftalany kadm ołów. Jak wykazały badania prowadzone w 2025 roku przez organizację ekologiczną Greenpeace, 1/3 przebadanych przez organizację produktów przekraczała w drastyczny sposób zawartość tych toksycznych substancji. Nie powinny one trafić do Unii Europejskiej, ale trafiają, mówi Beata Manios z Inspekcji Handlowej w Szczecinie.
4: Ftalany w zabawkach, wspomniany formaldehyd, kadmi ołów i wiele innych substancji rocznie badamy. Akurat ten rok tego typu nastawienie, możemy powiedzieć, mamy, że pod naszym nadzorem są m.in. produkty dla dzieci.
2: Nie są one obojętne dla zdrowia. Toksyczne substancje mogą być wdychane, mogą być wchłaniane przez skórę, na przykład z bluzki czy sukienki, mówi dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Poznaniu.
5: Czas może spowodować, że możemy też również innymi drogami, drogą wziewną na przykład, no bo gdzieś tam mamy jakieś pyły w tej odzieży się unosić, będziemy wdychać, będziemy eksponowani też tą drogą, także tutaj mogą pojawić się znowu kolejne spektrum objawów i może to, no w jakichś rzadkich przypadkach może prowadzić też objawów ogólnoustrojowych, aczkolwiek mówię, zawsze spodziewałbym się tych objawów skórnych, które rzeczywiście nagle, niespodziewanie mogą się pojawić.
2: Objawy skórne jak rumień, swędzenie, wysypka, ale też niespecyficzne, jak ból głowy, osłabienie, chroniczne zmęczenie. Wiele osób nie wiąże tych objawów z produktami z popularnych platform. Równocześnie popularność tych platform sprzedażowych rośnie. Miesięcznie to 300 milionów wejść na stronę czy poprzez aplikację.
4: To nie jest tylko odzież, to jest również biżuteria, na przykład sztuczna. Do niej są dodawane kadmi ołów i to są cele ekonomiczne, estetyczne, poprawy cech danego produktu, to, że on się nie gniecie, to, że jest lepiej wybarwiony. Te substancje są z różnych powodów dodawane. Może uproszczę sytuację, ale chyba dopóki będzie popyt, będzie podaż.
2: Kadm, silnie toksyczny metal ciężki, kumuluje się w organizmie, głównie w nerkach i wątrobie, prowadząc do przewlekłego uszkodzenia, odwapnienia kości, anemii, chorób układu oddechowego oraz nowotworów płuc, prostaty i nerek. Zanim więc zatwierdzisz kolejne dodaj do koszyka, zastanów się, czy warto.
1: Relację przygotowała Małgorzata Gwiazda-Elmerych, a więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej na radioszczecin.pl w zakładce Radio Szczecin na wieczór. Jedna z tych dyskusji, dokładnie program z 27 kwietnia, dotyczy właśnie tego zagadnienia.
0: Team Radia Szczecin. Od poniedziałku do piątku od 17 do 19.

0: tajemnicze plakaty i enigmatyczne zapowiedzi. Ale o co chodzi? To wyjaśni w serwisie muzycznym Piotr Rokicki.
1: Serwis muzyczny Radia Szczecin.
2: Od pewnego czasu pojawiają się informacje o nowej płycie grupy The Rolling Stones. W wielu miastach pojawiły się jakiś czas temu tajemnicze plakaty i enigmatyczne zapowiedzi. Nowy krążek będzie następcą Hackney Diamonds z 2023 roku i najprawdopodobniej będzie nosił tytuł Foreign Tongues. Pod koniec kwietnia w limitowanej ilości 1000 sztuk w niektórych sklepach płytowych pojawił się winylowy singiel Rough and Twisted zespołu The Cockroaches. To, jeśli tak można powiedzieć, pseudonim grupy The Rolling Stones. A mówię o tym wszystkim m.in. dlatego, że dziś otrzymałem od jednej z firm płytowych list zatytułowany The Rolling Stones. Jutro, wtorek, 5 maja, godzina 18 czasu polskiego. A więc do jutra.

Zespół Kwiat Jabłoni jakiś czas temu zawiesił działalność, by muzycy mogli zająć się swoimi projektami. Pierwszą, która zaprezentuje coś swojego, będzie Kasia Sienkiewicz. W najbliższy piątek ukaże się jej debiutancki solowy utwór zatytułowany Były momenty. Jak zapowiada wydawca, po raz pierwszy usłyszymy ją w piosenkach o romantycznych relacjach damsko-męskich, miłosnych wzlotach i upadkach. A więc do piątku. Jest

ostatnią sobotę Shakira wystąpiła przed ponad 2-milionową publicznością na plaży Copacabana. Koncert był darmowy, co przyciągnęło widzów, nie tylko fanów, z całego świata. Jesienią piosenkarka wystąpi nieco bliżej nas, ale już nie za darmo. Na przełomie września i października Shakira rozpocznie 11-dniową rezydencję w Madrycie. Będzie występować w specjalnie dla niej wybudowanym obiekcie nazwanym Stadionem Shakiry. To tyle dziś. Do jutra.

0: Radia Szczecin. Tematy i muzyka.
1: Teraz zapowiedź reportażu, który po 19 na naszej antenie. Szczecin można poznawać w bardzo różny sposób. Można zwiedzać najważniejsze

0: że to ma jakąś historię, jakieś osadzenie, że to robili artyści, a nie przypadkowi ludzie, że dla wielu ludzi ma to walory i że tych ludzi jest dużo, no to wtedy będziemy mieć większą szansę na ich obronę.
1: W Fonosferze przypomnimy dziś reportaż Małgorzaty Furgi na tropie szczecińskich mozaik i porozmawiamy o książce dla dzieci Pani Pompa ratuje przedszkole. Autorka Sylwia Trojanowska odwiedzi nas po 19:00. Zapraszam w imieniu Joanny Skoniecznej.
2: Tematy i muzyka w Radiu Szczecin.

0: Basta.
1: I tak powoli kończymy magazyn Tematy i Muzyka. Za chwilę 19 i najświeższe wiadomości, które przedstawi Tomasz Domański. Później zapowiadany już reportaż na tropie szczecińskich Mozaik. Patryk Srokowski, Piotr Tolko. Spokojnego wieczoru.
2: Autopromocja.
3: Autorskie Radio Szczecin. Audycje, których nie usłyszysz nigdzie indziej. Świat muzyki. Najlepszy sposób na muzyczne zakończenie dnia. Świat muzyki to mieszanka różnych gatunków, przebojów, jak i utworów nieco już zapomnianych. Daj się zabrać w podróż w najlepsze muzyczne zakątki. W każdy poniedziałek i czwartek od godziny 22 do północy tylko w Radiu Szczecin. Zaprasza Milena Milewska w poniedziałek i Marcin Gądziuk w czwartek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Pramex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej.

0: Bezpieczny paszport po Polsce, pikniku na Dotro. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Psst, ej maturzysto, zasłużyłeś na coś słodkiego po tym stresie, nie? Wpadaj na kremówki do klubu Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim w Szczecinie. Trochę relaksu po egzaminach, znajomi, kawa, śmiech i wspomnienia, które serio mogą zostać z tobą na lata. Jak zdobyć wejściówkę? Wbij na jego.org.pl. Fundacja Jego. Książka, kawa, film to tylko pretekst, żeby się spotkać.
3: Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie. Od wielu lat niesie pomoc w domach chorych na nowotwory. Nieodpłatnie zapewniamy lekarza, pielęgniarkę, psychologa, duszpasterza, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Dla chorych w fazie terminalnej choroby wybudowaliśmy dom, w którym liczyć mogą na profesjonalną opiekę, a ich rodziny na wsparcie. Informacje pod numerem telefonu 91 31 22 989 www.hospicjum-tanowo.pl.
4: Jesteś seniorem i uważasz, że nowe technologie nie są dla Ciebie? Radio Szczecin mówi nic bardziej mylnego. Dzięki zaawansowanej technice ułatwisz codzienne życie i poprawisz niemal każdy jego aspekt. Od możliwości pozostawania ze światem w ciągłym kontakcie do profesjonalnej opieki medycznej. Chcesz rozpocząć przygodę z technologiami? Poproś o pomoc bliską osobę lub skorzystaj z pomocy swojej gminy. Pamiętaj, nowe technologie są dla każdego.
5: Poczuj ducha przygody w krainie wikingów. Hossoland zaprasza na majówkę z wikingami. Czekają atrakcje, wikińskie przygody i zabawa dla całej rodziny. Teraz bilety 25% taniej na hossoland.pl. Hossoland, nieziemski park rozrywki.
6: I po reklamie.
7: W domu, w pracy, w samochodzie.
8: Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
6: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
9: Dochodzi godzina 19. Wiadomości Radia Szczecin, Tomasz Domoński. Zabawki i produkty użytkowe z Chin pełne toksycznej chemii. Porażający raport ma Krajowa Administracja Skarbowa. Za miesiąc z okładem w Pobierowie zacznie działać potężny hotel. Obiekt budzi wiele zastrzeżeń. Emocje studził dziś na naszej antenie wójt Rewala. Przestrzeń koło brzegu wzbogaciła się o nowy mural. O niecodziennym projekcie za chwilę nasz reporter.
8: To są wiadomości Radia Szczecin.
9: Sklepy zabawkowe prowadzące sprzedaż stacjonarną, jak i wysyłkową, zalane substancjami pełnymi niebezpiecznej chemii, informują polskie służby. Naszpikowane nimi produkty trafiają do nas z Chin, potwierdzają liczne kontrole. Ale jak mówi Beata Manios z Izby Handlowej w Szczecinie, problem dotyczy także wyrobów dla osób dorosłych.
10: To nie jest tylko odzież, to jest również biżuteria, na przykład sztuczna. Do niej są dodawane kadmi ołów i to są cele ekonomiczne, estetyczne, poprawy cech danego produktu, to, że on się nie gniecie, to, że jest lepiej wybarwiony. Te substancje są z różnych powodów dodawane.
9: Skala nadużyć jest potężna. Jak wynika z danych Greenpeace, praktycznie żaden kraj wspólnoty nie potrafi sobie z nimi poradzić, dodaje Katarzyna Bilewska z organizacji.
11: W 1/3 tych produktów, które były przebadane w 2025 roku, znaleziono substancje, które są albo zakazane do użycia w tekstyliach na terenie Unii Europejskiej, albo normy były przekroczone po prostu okropnie.
9: Nieświadomi niczego konsumenci dokonują zakupów na potęgę miesięcznie. Platformy sprzedażowe z takimi produktami notują ponad 300 milionów wejść.
6: Takie są wiadomości Radia Szczecin.
9: Teraz nadmorskie Pobierowo i sporo masywny obiekt pośród lasów. Niebawem ma tam zostać otwarty hotel Gołębiewski. Zdaniem sceptyków domów tak duży budynek nie pasuje do polskiego wybrzeża, może również utrudniać działalność właścicielom małych pensjonatów czy domków na wynajem. Tymczasem zdaniem wójta Rewala, Konstantego Oświecimskiego, krytyka jest mocno przesadzona. Ośrodek przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom, zapewniał w rozmowie pod krawatem.
12: Prawdziwy hotel z potężnym zapleczem, z którego będzie korzystała cała gmina, przede wszystkim miejscowość Pobierowo. Będzie ikoną polskiej turystyki, jest największy obiekt turystyczny na polskim wybrzeżu i to też jest dużo krytyków, ale z drugiej strony wieżę Eiffla też krytykowali, tak?
9: Według oficjalnych zapowiedzi hotel ma przyjąć pierwszych gości 26 czerwca. W budynku jest 1240 pokoi. Gołębiewski będzie oferował także m.in. strefę basenową, aquapark, salę zabaw dla dzieci czy siłownię. A całej rozmowy możecie posłuchać na radioszczecin.pl, wersja antenowa, chwilę po północy. Pozostajemy nad Bałtykiem. W centrum Kołobrzegu przy ulicy Wąskiej powstał wzbudzający zainteresowanie mieszkańców mural. Nazywa się Psiecko. Co oznacza ten zwrot, to sprawdził Przemysław Polanin.
13: Psiecko to neologizm określający psa traktowanego przez właścicieli nie jak pupila, lecz pełnoprawnego członka rodziny. Mateusz Ruminkiewicz, autor muralu, przedstawił twarz dziecka z kapturem przypominającym głowę psa. Artysta osadził wielkoformatową postać na ścianie dawnych pawilonów handlowych. Jak mówi, pomocna okazała się tu technologia, ale też jeden z okolicznych mieszkańców, który z okna oglądał dotychczas szary mur.
14: Z tego sąsiedniego bloku nawinął się mieszkaniec, który mi udostępnił prąd i wieczorem mogłem sobie wyświetlić rzutniczkiem rozrys. Także fajnie wszystko się składa. Fajnym mega miejscu.
13: Przechodnie pozytywnie oceniają efekt końcowy.
15: Kolorowo się zrobiło.
16: No fajny, nie?
15: Podoba się, ładny jest.
13: Nie jest to pierwsza praca tego artysty w przestrzeni publicznej na terenie Kołobrzegu. Jego murale można oglądać także przy ulicy Drzymały i Strzeleckiej. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.
17: Sport w Radiu Szczecin.
9: I Artur Dyczewski, jeszcze jasno, ale ja już powiem dobry wieczór.
18: Witam serdecznie. Piłkarze Pogoni są coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Szczecinianie po wygranej z Wisłą Płock 3-0 awansowali na 8 miejsce w tabeli i mają już 5 punktów przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem Łódź. Pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy został Brukbet Termalika Nieciecza, który po wczorajszej porażce w Katowicach z GKS-em 1-5 stracił już nawet matematyczne szanse na utrzymanie w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec, który wcześniej w Ekstraklasie prowadził Krakowię Kraków, zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, zwolnionego po porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni lepsi od lidera Ligi Centralnej i z szansą na bezpośredni awans do Superligi. Szczecinianie wygrali ze Śląskiem Wrocław 33-25 w przedostatniej kolejce rozgrywek. Jak mówi skrzydłowy portowej siódemki Jakub Bogacz, o sukcesie zadecydowała świetna gra w obronie.
19: Zagraliśmy świetny mecz w obronie. Nasza postawa w obronie była, uważam, bardzo, bardzo dobra. Pomagaliśmy bramkarzom, żeby odbijało im się łatwiej. No i dzisiaj w Wiciu tak samo, kilka interwencji sam na sam, no szapoba. Mieliśmy też, uważam, dużo lepszą skuteczność, więc udało nam się odskoczyć na pewien dystans i fajnie, że utrzymaliśmy to i dokładaliśmy. Cieszę się bardzo.
18: W tabeli Ligi Centralnej szczypiorniści Sandry Spa Pogoni zajmują drugie miejsce ze stratą 2 punktów do prowadzącego Śląska. O tym, kto uzyska bezpośredni awans, a kto zagra w barażach o Superligę, zadecydują mecze w ostatniej kolejce Ligi Centralnej. Piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni Szczecin w sobotę na wyjeździe zagrają z AZS-em AWF Warszawa, natomiast Śląsk we Wrocławiu zmierzy się z Jurandem Ciechanów.
9: 18 stopni teraz w Szczecinie, 13-14 nad morzem. Końcówka dnia w wielu miejscach pogodna. Jutro na niebie dużo chmur, lokalnie może pokropić. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 15 kresek.
17: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio
20: Szczecin. Joanna Skonieczna, dzień dobry. Mamy za sobą piękną, słoneczną majówkę. Czas, kiedy wielu z nas podróżowało i spacerowało między innymi po Szczecinie. A Szczecin, jak wiadomo, można poznawać w bardzo różny sposób, często niekonwencjonalny. Można zwiedzać najważniejsze zabytki, podziwiać miejsca, w których mieszkali znani i ważni mieszkańcy. Można też odkrywać miejskie mozaiki, spacerować śladami wiśni japońskich czy magnolii, ale można także spacerować śladami miejskich pomp. W Fonosferze przypomnimy dziś reportaż Małgorzaty Furgi na tropie szczecińskich mozaik. I porozmawiamy o pompastycznej trasie zwiedzania Szczecina. Trasę wymyślił miejski przewodnik Tomasz Wieczorek, a najmłodszym mieszkańcom miasta przybliżyła ją szczecińska pisarka Sylwia Trojanowska. Właśnie ukazała się jej pierwsza książka dla najmłodszych, Pani Pompa ratuje przedszkole. Autorka odwiedzi dzisiaj nasze studio, ale zaczniemy od reportażu Małgorzaty Furgi, a później już rozmowa o książce dla dzieci Pani Pompa ratuje przedszkole. Zapraszam.
16: Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze mamy troszkę czasu. Jeszcze poczekamy też na resztę.
21: Oczywiście. Mapki wzięłam.
22: A dużo osób zgłosiło akces?
16: Na wydarzeniu nie jest to takie miarodajne, jeżeli osoby tam deklarują się, dzień dobry, że będą na pewno. Nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie w tym dniu wycieczki. No kilkanaście osób zadeklarowało udział, ale zobaczymy, jak to będzie.
23: Już się wchodzą.
21: A raczej zjeżdżają.
23: No właśnie.
16: Tak, zjeżdżają. O, mapa do ręki. Zapraszamy wszystkich może tutaj bliżej. Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa. Nazywam się Anna Olszowska, Sabina Wacławczyk. Jesteśmy właściwie jedynymi osobami, które zajmują się projektem Mozaiki Szczecińskie. Jesteśmy duetem. Ten spacer odbywa się dlatego, ponieważ niedawno była premiera papierowej mapy Mozaiki Szczecińskie. Na trasie będziemy miały kilka takich elementów, gdzie można wejść do środka, ale większość będzie jednak do zobaczenia na zewnątrz. Dlaczego na rowerach? Ponieważ niektóre z tych punktów są tak oddalone od siebie, że trudno by było połączyć je w jedną całość i w jeden spacer na nogach. Trwałoby to po prostu za długo.
22: Dlaczego pan się zainteresował tą wycieczką?
23: No bo prowadzę takiego bloga pod tytułem Szczeciński Holender i postanowiłem ją nakręcić. A ogólnie interesuję się Szczecinem i jest to jakaś okazja do zdobycia wiedzy. Kolejna.
22: O mozaikach.
23: O mozaikach.
24: Ja od paru lat interesuję się sztuką w przestrzeni publicznej Szczecina, więc interesując się takim działem naszej szczecińskiej kultury, nie sposób nie interesować się mozaikami, które dla mnie akurat były zawsze bardzo widoczne w przestrzeni publicznej, chociaż wiem, że mój sposób penetracji przestrzeni publicznej jest trochę bardziej zaawansowany niż przeciętnego szczecinianina, który tam chodzi w dosyć takich utartych szlakach albo zwraca uwagi głównie na takie mocno wyeksponowane elementy jak konkurencyjne reklamy, szyldy i tym podobne rzeczy. Natomiast sztuka może mu umknąć też z powodu tego, że nie wie, na co patrzy.
16: W moim przypadku mozaiki są troszeczkę takim wspomnieniem z dzieciństwa. I nawet jako dziecko przychodząc do kawiarni, której gdzieś ściana była wyłożona mozaiką przepiękną, dotykałam właśnie tej powierzchni takiej chropowatej, kolorowej, która coś tworzyła, nie wiadomo co, więc to była abstrakcja. Bardziej mi to wtedy przypominało Ślimaka, jeżeli tak mogę sobie teraz wspomnieć. I zawsze taka forma sztuki, czy to mozaika, czy witraż, czy patchwork, bardzo mi się podobały takie właśnie elementy, nawet obrazy, ale to tak zupełnie jako laik. Patrzyłam na obrazy, które były tworzone z takich małych, drobnych elementów, czy jakichś takich uderzeń pędzla, to zawsze jakoś miałam do tego sentyment. I w momencie, kiedy zainteresowałam się, albo może otworzyły mi się oczy na to, że w Szczecinie jest bardzo dużo mozaik, no to zaczęłam je tropić. Naprawdę, to był taki mój punkt honoru, sobie postawiłam, żeby znaleźć ich jak najwięcej w mieście. Udało mi się po części i w tym momencie poznałam Sabinę Wacławczyk, z którą teraz tworzymy właśnie ten duet Mozaiki Szczecińskie. I wtedy się okazało, że ona już wcześniej też zwróciła uwagę na mozaiki. Na pewno nie tylko ona, ale ja już wcześniej też porobiłam troszkę zdjęć, posprawdzałam w przestrzeni miasta, gdzie one się znajdują. I dopiero zaczęła się nasza przygoda i zabawa w tropieniu większej ilości, aż do teraz.
22: A pierwsza mozaika przez panią odkryta w Szczecinie?
16: Na pierwszą taką mozaikę zwróciłam uwagę na dworcu kolejowym. Każdy, kto wchodzi do przestrzeni dworca, po prawej stronie, przy wejściu tak jakby do poczekalni, może zobaczyć przepiękną mozaikę, która pokazuje jakby mapę Pomorza.
24: I to był pierwszy taki krok, taki impuls, żeby potem szukać dalej. Oczywiście w różnych innych miejscach w przestrzeni publicznej znajdywałam następne mozaiki i tak to szło oczywiście. No i kino Kosmos, to już wiadomo,
22: legenda,
24: każdy wie, każdy kojarzy. Szczecinianin zapytany o mozaiki szczecińskie to właśnie wymienia w pierwszej kolejności na kinie Kosmos, w Paszczecikach na Wojska Polskiego i właśnie na dworcu i już potem zaczynają kombinować, gdzie jeszcze mogą być i potem się przypomina dopiero niektórym, a jeszcze tam, jeszcze tak, faktycznie jeszcze tam, albo przepiękna mozaika, na którą może mało kto zwraca uwagę, na ulicy Klonowica szkoła samochodowa i ta na głównej elewacji pokazująca w przepiękny sposób samochodziki i różne inne pojazdy. Dobrze zachowana mozaika.
22: A jeśli chodzi o panią, to od jakiej mozaiki rozpoczęła się pani przygoda?
0: Myślę, że od mozaik pana Błonko z lat 70. też na dworcu, ale nie w holu głównym, tylko w byłej poczekalni. One są niezwykle bogate fakturowo. To jest bardzo nietypowa abstrakcja geometryczna z wielu typów materiałów, jakie można znaleźć. I to, że zostały zagrożone, to, że część ich przykryto, to, że musieliśmy walczyć o to, żeby nie wszystkie zostały zakryte, to wzbudziło we mnie ogromne emocje i ogromny sprzeciw i też przeświadczenie, że jeżeli nie zaczniemy popularyzować wiedzy o mozaikach szczecińskich, to może im zagrozić właśnie niebezpieczeństwo. I to niebezpieczeństwo ze strony laika, który sobie wynajął jakieś pomieszczenie albo jest ich właścicielem, bo jakby nie patrzeć, projekt nowego dworca, modernizacji wykonali fachowcy, architekci, mimo wszystko nie na tyle czujni, żeby ocalić godnie to, co na tym dworcu było. Więc dam sobie sprawę, że nawet na fachowców nie można liczyć. No to na kogo? No to chyba tylko na siebie, tak? I od tego się zaczęło.
24: My dzisiaj tutaj mamy pozwolenie na wejście do kościoła. Msza święta się skończyła, a dlaczego wchodzimy do kościoła? Bo okazało się, że mozaiki są nie tylko w szpitalach, szkołach, jeżeli chodzi o wnętrza budynków, ale też w kościołach. I to tutaj dzięki Państwu, bo taki odzew, taka informacja właśnie od ludzi do nas spłynęła, żeby szukać mozaik przy ołtarzach właśnie w kościołach w środku. I to był dobry trop, bo się okazało, że właśnie w kościołach jest kilka ciekawych mozaik, którą dzisiaj też jedną zobaczymy. Także proponuję zostawić tutaj rowery.
1: Ja popilnuję.
24: Sabina popilnuje rowerów. Ja poprowadzę Państwa do kościoła, a potem dalszy ciąg troszeczkę na nogach. Ja z kolei popilnuję rowerów i potem już udamy się dalej w rowerową trasę mozaikową. Zapraszam do środka. W tym kościele mamy trzy mozaiki. Autorką tych mozaik jest pani Joanna Spychalska, nieżyjąca już twórczyni, artystka szczecińska. Bardzo ładne, przypominające troszeczkę takie malowidła bizantyjskie mozaiki mamy też w ołtarzach bocznych. I to, co czasami się zdarza, właśnie to, co odkrywamy w kościołach, czasami jest to tylko tło mozaikowe, a akurat tutaj w ołtarzu bocznym taką atrakcją jest obraz, a tutaj już są po prostu ołtarze w pełni wykonane z mozaiki. Można podejść odrobinkę o jeden stopień wyżej, zobaczyć z jakich małych elementów ceramicznych jest zbudowana ta mozaika. I też ołtarz boczny. Tu już większa praca, wymagająca większego nakładu.
22: Piękna.
24: Piękna.
22: Tu kłosy zboża. Tam u góry chyba kamyczki, tak?
24: Tak, u góry są kamyczki. Nie są to tylko i wyłącznie kwadraciki ceramiczne, mozaikowe, ale też czasami właśnie wykorzystywane są i szkiełka, i kamyczki w tworzeniu mozaiki. Tak tutaj właśnie w przypadku tego ołtarza bocznego. Stonowane w barwach właśnie takich beżowo-brązowych.
0: Mozaika ma tradycje już starożytne i jak słusznie zauważył Jarosław Ejsymont, ta forma dekoracji
24: przez wszystkie epoki po starożytności była zawsze popularna. Ja nie mam pojęcia, na czym polega ten fenomen, ale jest to forma dekoracji, która się nie zapomniała, która zawsze była stosowana, zawsze była tworzona tak, jak epoka sobie tego życzyła i zawsze była mile widziana. Po prostu tradycja tworzenia mozaik nigdy w Europie nie zanikła. I dlatego mamy mozaiki w Szczecinie. Te najstarsze są w posadzkach, w kamienicach przedwojennych. To są mozaiki produkowane najprawdopodobniej szablonowo przez firmy niemieckie, zamawiane przez tutejszych wykonawców i układane we wzory posadzkowe. To najstarsze prace, a jeżeli chodzi o te prace, którymi my się zajmujemy w naszym projekcie, czyli artystyczne dekoracje, indywidualnie projektowane dla danej powierzchni, no to najstarszą jest mozaika na kosmosie pana Messera i Lewińskiego.
1: Dzisiaj zakryta praktycznie.
24: Znaczy, no nie. No w porównaniu do tych jednak paru filarów pana Błonko na dworcu, to ona nie jest zakryta. W porównaniu do części mozaiki w kafebarze na Jagiellońskiej róg Alei Piastów też nie jest zakryta. Jest odkryta. Natomiast jak ma pani na myśli na pewno to, że
1: odebrano jej powietrze.
24: Odebrano jej powietrze. Dostęp do jej oglądu jest utrudniony, bo nie ma odstępu. Każda gigantyczna praca, chociażby Bitwa pod Grunwaldem Malczewskiego, to każdy może w Warszawie sprawdzić, jak duży musi być odstęp dla widza, żeby był w stanie w pełni oglądnąć dzieło. Tutaj ten odstęp został zabrany i podarowany pracownikom biurowca, który wyrósł przed kosmosem.
2: W pewnym momencie myślę, że nie doceniono właśnie takiej formy sztuki w przestrzeni miasta. I w momencie, kiedy zmieniali się właściciele lokali, różnych lokali, bo przecież tutaj mówimy też o sklepie Len, bardzo piękne mozaiki, albo tak zwany sklep mozaika, czyli mniej więcej na placu Rodła. Tam też były przepiękne mozaiki i one zostały zakryte lub skute. No po prostu zmiana właściciela lokalu, on już wtedy decydował, co tam będzie, jaki będzie wystrój. I w pewnym momencie uważano chyba, że nie jest to mile widziana dekoracja. Zbyt za bardzo może kojarzy się z PRL-em. Trudno mi powiedzieć, ale no właśnie w ten sposób zginęło kilka takich prac. No a szkoda.
24: Poczekamy, aż wszyscy dojdą.
2: I będę opowiadać.
24: Proszę Państwa, mój debiut w roli przewodnika przez chwilę. Za chwilę się z Wami pożegnam. Nie jeżdżę na rowerze, ale Asia chciała, żebym ja opowiedziała o tym miejscu, bo ona wie, że to jest jedno z moich ulubionych w Szczecinie. Zaglądam tu od dzieciństwa i prawdopodobnie też właśnie dlatego wiedziałam o tym, że tutaj jest mozaika. Jest to tak naprawdę dekoracja

0: sumie bardzo fajny wstęp do tego, co chciałam powiedzieć. Bo to miejsce ma coś, co pani bibliotekarka, bardzo życzliwa osoba tutaj pracująca, nazywa na poły legendą. Otóż to kiedyś, tylko nie wiemy, czy ten pawilon, czy jeszcze jakiś wcześniejszy baraczek, był domem parafialnym. Wtedy tego domu parafialnego nie było, a dom parafialny był tam. W tych czasach biblioteka znajdowała się prawdopodobnie w miejscu, w którym są teraz Lasy Państwowe. W latach 70. ten pawilon lub wybudowany ten pawilon, właśnie jeszcze tego nie wiemy, stał się miejscem biblioteki, ale na razie tylko własnością. I obecna tutaj parafia odnajmowała w tym pawiloniku salkę katechetyczną. My to wszystko wiemy ze wspominków starych czytelników, którzy przychodzą tutaj do tej biblioteki i mówią, gdzie była stara biblioteka, co tu się kiedyś działo i że chodziłem tutaj na lekcje religii. Jeżeli chodzi o samą dekorację mozaikową, powiedziałam, że to jest znak tamtych czasów. Dlaczego? Bo już były bardzo poważne braki materiałowe. Już nie można było zamawiać kafli mozaikowych, szkła mozaikowego i różnych innych materiałów, które pozwalałyby robić artystyczną mozaikę. Więc co zrobił tutaj artysta? Zaprojektował dekoracyjny wzór i wypełnił go mozaiką produkowaną przemysłowo, szablonowo. To jest wzór, szczególnie ten brązowy, to do dzisiaj jest w sprzedaży. Jest to bardzo charakterystyczny wzór mozaikowy. Naprawdę taki, można by powiedzieć, klasyk. Autorem mozaiki jest Jan Zdarewicz. To jest człowiek, o którym niewiele wiemy, ale żyjący artysta Andrzej Foryś ciepło go określił jako taki łącznik pomiędzy starymi artystami a nowymi artystami. Wiemy o nim, że był z wykształcenia konserwatorem, zabytkoznawcą i grafikiem. Pracował w Muzeum Narodowym. Do jego najbardziej znanych prac należą dobrze wam znane zegary słoneczne z Zamku Książąt Pomorskich oraz mozaika kultowa, czyli coś, co nazywamy logotypem Odry. Na frontonie Odry wisiała mozaika z charakterystycznym ludzikiem. I historia o tyle jest interesująca tej pracy, że my ją nazywamy logotypem, ale sytuacja była odwrotna. W dzisiejszych czasach jest tak, produkuje się logotyp, a potem firma wykorzystuje go, bo po to jej to było, w produktach i w informacji wizualnej. A tutaj stało się coś na odwrót. Artysta po prostu miał wizję, pomysł, miał zamówienie na mozaikę i stworzył taką mozaikę. Ale tak się wszystkim to spodobało. I tak wszyscy zaczęli kojarzyć Odrę z tą mozaiką. I tak firma zaczęła też jakby uważać, że to jest jej, że właśnie w tą drugą stronę postanowili, dobra, to będzie nasz logotyp. I zaczęli tego ludzika produkować na jeansach, na guziczkach, na różnych drobnych elementach, łącznie potem z papierowymi. Taka historia. To, o czym opowiadałam, to były lata 60., a ta mozaika jest 20 lat późniejsza. Mam inną bibliotekę, która posiada mozaikę, ale wewnątrz. To jest Książnica Pomorska. Natomiast żadna inna miejska filia nie posiada ani dekoracji, ani ogrodu. I co teraz na rowerach? W Szczecin, tak?
1: Ciekawe, czy damy radę. Taka daleka trasa przed nami.
2: Tempo będzie pewnie umiarkowane.
1: Kilkanaście ma być aż mozaik. Przed nami wyprawa długa.
2: Ale co robią wrażenie te mozaiki?
1: No przede wszystkim odkrywanie ich jest bardzo ciekawe, bo przechodząc tędy
2: tak
1: na przykład
2: nie
1: zauważałem nawet jej, bo to tak skryta w drzewach, a jak się tak pójdzie na wycieczkę, to bardziej się na taki detal zwraca uwagę. Jeszcze jak się pozna jego historię, to za każdym razem będzie się tutaj ją przypominać, jak się nawet z kimś będzie szło.
2: No i dziewczyny zobaczą.
3: Tak.
2: Będziesz mogła
1: przekazać koleżankę. No. Powiedzieć coś. Że są oderwane trochę do ekranów telefonów komórkowych, także to też jest kolejny plus wycieczki.
2: Madziu, poczekaj. A jaka jest Państwu znana mozaika szczecińska?
4: No, najbardziej znana to była Ściana Płaczu, której już nie ma. A oprócz tego, no właśnie dzisiaj zobaczymy resztę.
3: Gdzie ty idziesz?
2: Spotykamy się pod jedną z kilku mozaik, jakie są na Wydziale Budownictwa i Architektury.
0: Piękne mozaiki i niemałe mozaiki, czyli zajmują bardzo dużą przestrzeń, całą ścianę w zasadzie i przy wejściu do auli i właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli na pierwszym piętrze w wyremontowanej przestrzeni. Tak samo na parterze też znajduje się jedna z takich mozaik. One są przepiękne, kolorowe, z bardzo bogatą fakturą. Gdyby tak się przyjrzeć dokładnie, to nie są tylko płytki ceramiczne, ale to też mamy część z kamieni. No, wzory są przepiękne. A to, że jeszcze tutaj na pierwszym piętrze jest wyremontowana przepiękna przestrzeń, bardzo nowoczesna, plus właśnie zachowana, bardzo stara, właściwie no stara, bo z lat 70. mozaika, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi tutaj o ten budynek i to, jak wyeksponowana jest ta piękna mozaika.
3: I że nikt jej nie skuł.
0: I że nikt jej nie skuł. Właśnie o to też chodzi, żeby nie przykrywać takich przestrzeni, żeby je wyeksponować, jeżeli to jest tylko możliwe, żeby znaleźć jakiś taki patent, sposób, żeby właśnie je ładnie wyeksponować w przestrzeni.
2: Ja tu zauważyłam, że nawet kanapy, które stoją, nawiązują kolorystycznie do tej mozaiki. Architekci się postarali.
0: Tak, też tak uważamy, prawda Sabina, że postarali się architekci, bardzo ładnie tu jest i nowocześnie i właśnie z taką nutką historii mozaikowej Szczecina.
2: Kiedy pani mówią o tych mozaikach, to często padają nazwiska autorów, bo powiedzmy nie wszystkie można przypisać znanym twórcom.
5: Mozaika pod Krusie dzisiaj spotkałyśmy, jest autorstwa pana Jerzego Chmielewskiego. Powstała na przełomie 74 i 75 roku. Jego autorstwa też są pozostałe mozaiki w tym budynku, czyli na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT-u. On jest też autorem bardzo interesującego zespołu mozaik w Domu Kultury na ulicy Świętego Marcina. Tam jest Pegaz na tle mozaikowym oraz filary w mozaikach. On jest też autorem, prawdopodobnie zaznaczam, niesamowitej mozaiki, która się zachowała w budynku byłego Unizeto, obecnie Asseco na ulicy Królowej Korony Polskiej. To w czasach PRL-u był znany artysta w Szczecinie. Obecnie pamięta o nim tylko paru ludzi, a te prace, jakie tworzył, są niezwykle charakterystyczne i niezwykle dobre artystycznie. Ta praca, przy której jesteśmy, to typowy przykład kolażu, reliefu z mozaiką. On te reliefy nazywał wypukło rzeźbami, ale taka nazwa nie laicka to reliefy. Nie wszyscy artyści, którzy tworzyli w Szczecinie mozaiki, są świadomi tego, jak bardzo wartościowe jest to, co po sobie zostawili. Z niektórymi z nich mamy utrudniony kontakt, ponieważ wstydzą się swoich prac, nie wiedzą, dlaczego to jest wartościowe, w ogóle nie wiedzą, że to jest wartościowe i że ktoś się tym interesuje. Jest naprawdę wiele osób w Szczecinie. Na naszym portalu na przykład przeszło 800 osób, które naprawdę doceniają te prace, naprawdę uważają, że to są świetne dzieła i chciałyby móc poznać twórców i im pogratulować i podziękować. Drodzy twórcy szczecińscy, nie wstydźcie się i przyznajcie się do autorstwa prac, do których się na razie nie chcecie przyznać.
6: Dzień dobry Państwu. Jak wspaniale, że jesteście. Witamy. Na Państwa specjalne otwarcie.
7: Tak.
6: Mieszkańcy mogą oglądać od rana do wieczora. Dzień dobry.
8: Kinga Rabińska, Stowarzyszenie Oswajania Sztuki.
9: Mamy to szczęście, że nie tylko my zajmujemy się mozaikami, my zajmujemy się bardziej pod kątem wytwarzania nowych. Natomiast dziewczyny, ja tutaj zawsze podziwiam i zawsze to mówię, wykonały naprawdę tytaniczną pracę, bo zebrały to wszystko, postarały się znaleźć autorów, co czasami nie jest łatwe, wręcz zazwyczaj pewnie nie jest łatwe. Stworzyły mapę mozaik, którą jeszcze też własną energią i tylko własną pasją doprowadziły do druku, że można z nią teraz wyjść i chodzić po mieście.
10: I szukać,
9: tak, bo czasami te mozaiki naprawdę są do odszukania, one nie są takie widoczne na pierwszy rzut oka. Jest to dla nas ważne, by pokazywać osoby, którym zależy.
2: Przyglądałam się ludziom, którzy tutaj podchodzili i z zainteresowaniem zadawali pytania, co to jest? No właśnie, co się pojawiło w kamienicy Przyrajskiego 23?
5: Pojawiły się motywy z istniejących mozaik szczecińskich. Z 10 wybrałam 10 charakterystycznych motywów, detali. Troszeczkę je zmodyfikowałam plastycznie, tak żeby
0: żeby ta plastyka była bardziej podbita i nowoczesna. Właśnie po to, żeby zainteresować ludzi tym tematem, jakim są mozaiki.
3: Ile tych szczecińskich mozaik odkryłyście?
0: Wiem o 107.
3: Ale to nie koniec.
0: No nie, na pewno nie. Na pewno są jeszcze mozaiki, o których nie wiemy, na prywatnych posesjach. To jest bardzo prawdopodobne. No i będzie jeszcze parę nowych sztuk. Chociażby Kinga o tym mówiła, że co najmniej dwie jeszcze powstaną.
3: To dobrze, że powstają nowe mozaiki?
0: Bardzo dobrze. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi o moim projekcie, to słyszę, że coś takiego powinno powstawać. Dlaczego się nie robi takich rzeczy? No to ja wtedy mówię, że oczywiście, że się robi. I to nie tylko robi właśnie kolektyw Dobre Praktyki, chociażby trzy prace pani Budzyn mamy w Szczecinie, bardzo interesujące. Więc mozaika ma jakoś tak to do siebie, że ona nie zanika. Są różne style architektoniczne, różne epoki, również kulturalne, a mozaika trwa. Bardzo mnie to cieszy, bo jest to taki rodzaj dekoracji rzeczywiście ciekawy, trwały, budzący zainteresowanie i wprowadzający do przestrzeni miasta czy do architektury jakąś taką nutkę niesamowitości.
3: Okazuje się, że nie jest łatwo stworzyć mozaikę. Nam się wydaje, że to takie proste, jakieś kafelki, jakaś glazura, kawałki szkła, a to przecież jest trudne do wykonania dzieło sztuki.
0: Oczywiście, że tak. To jest technika artystyczna, a nie technika zabawowa. Żeby zrobić dobrą, piękną mozaikę, to trzeba mieć sporo wiedzy warsztatowej, dużo cierpliwości, ale też talent artystyczny.
6: Jak się państwu podoba? Czy poznajecie wszystkie motywy?
7: Niektóre poznaję, ale jeśli to bym wolała, żeby od razu był podpis.
6: A, są tutaj, nie?
7: Tak, to dopiero później zauważyłam. Okay. A tak jakbym, to od razu mam, gdzie to jest.
6: No tak, no taka wizja tutaj autorki, ale to przyjmujemy jako podpowiedź. Ale ja też bym wszystkich nie poznała.
0: Tak, ja chciałam, żeby właśnie najpierw był element zaskoczenia, potem było domyślanie się, czy pamiętam, czy nie pamiętam, czy wiem, czy nie wiem, a kiedy już wpadnę w konsternację, to nagle znajduję te podpisy.
7: Najpierw podchodzimy, to widzimy. Nie wiem, co to jest. Dopiero tutaj na dole, że to są mozaiki szczecińskie.
6: To jest ten niesamowity koleś, to gdzie on jest?
0: Niesamowity koleś jest częścią mozaiki, a raczej kolażu mozaikowego, reliefu i mozaiki w starym holu obecnego Szczecińskiego Domu Sportu. Ja uważam, że to jest totem, ale co to jest? To jest witacz. To jest fragment witacza, który stoi na prawobrzeżu przy przystanku Autostrada Klucz.
7: No, to jest gimnastyczka, tak? A to?
6: No to jest...
7: To muszę sobie wszystko poczytać i dopasować.
3: Czyli same zagadki.
7: Tak, tak. Zagadka po Szczecinie.
6: Może właśnie takie inicjatywy sprawią, że też zaczniemy zauważać te mozaiki i o nie dbać po prostu i traktować jako cenne dziedzictwo nasze, a nie tylko ozdobę na przykład uliczną, nie? Jak tak sobie czasami myślę, że ludzie mogą skojarzyć.
10: Jeżeli chodzi o takie zauważanie mozaik w mieście, to się bardzo często powtarza, sprawdza, ludzie nam o tym mówią, że nie zdawali sobie sprawy z tego, ile jest mozaik w mieście. Owszem, czasami przechodzili daną trasą, coś widzieli po drodze, ale im się wydawało, że widzą coś kolorowego, nie przyglądali się. Ale zauważyłam też, od tego czasu, kiedy dużo się mówi o mozaikach, jest stworzona mapa. My też na stronie podajemy następne punkty, które odnaleźliśmy. To ludzie zwracają uwagę na mozaiki i sami też czasami do nas się zgłaszają. Mówią, że jeszcze tutaj proszę sprawdzić, bo nie jestem pewny, czy to jest mozaika, czy malowidło. I zwracają na to uwagę. Właśnie o to nam chodziło też w całym tym projekcie. Mhm.
0: Na razie jedynym naszym sponsorem, którego poprosiłyśmy o sponsoring, jest Urząd Miasta Szczecin w ramach procedury Inicjatywa Lokalna, który zasponsorował wydruk 700 map. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne działania, no to my je po prostu wykonujemy pro publico bono. My po prostu poświęcamy swój czas. Asia bardzo dużo chodzi po mieście i bardzo dużo mozaik znalazła. Ja z kolei przeprowadziłam nie jeden wywiad z artystą lub też ze znajomym artysty, czy z kimś z rodziny artysty. Szukam po archiwaliach i nie tylko, więc zdobywam informacje merytoryczne. Tak powstaje taki projekt. Myśmy z góry wiedziały, że będziemy to robić co najmniej rok czasu, bo inaczej się nie zakorzeni w świadomości mieszkańców Szczecina.
11: Nie wiadomo dokładnie, jak długo będzie projekt trwał, bo cały czas liczymy na to, że mieszkańcy Szczecina będą nam podpowiadać, gdzie jeszcze można spotkać mozaiki. Bo to nie jest tak, że my już sprawdziłyśmy dokładnie wszystkie miejsca w mieście. Są mozaiki w niektórych budynkach użyteczności publicznej, do których my po prostu możemy nigdy nie trafić. Ale właśnie tutaj jest właśnie taki ukłon w stronę ludzi, żeby nam dawali znać, że na przykład jeszcze w tym budynku, albo w tej przychodni, albo w tym szpitalu, może w jakimś holu głównym, albo w jakiejś szkole, znajduje się mozaika.
5: Ja mam apel. Mamy trop, że na terenie szpitala klinicznego numer 2, czyli tego szpitala na Pomorzanach, i jest co najmniej jedna mozaika, ale jak wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w tym szpitalu, wiedzą, jest to teren, który ma parędziesiąt budynków. My nie jesteśmy w stanie w dwie znaleźć tej mozaiki, więc gdyby ktoś przypadkiem, idąc do lekarza, czekając na zabieg, odwiedzając swojego bliskiego, zobaczył coś kolorowego, niech do nas napisze. To będzie dla nas naprawdę bardzo cenna informacja. Szukamy mozaiki w szpitalu na Pomorzanach.
7: I mamy szczęście, wiecie jakie, bo tutaj była wystawa. I sobie stały po prostu.
6: Robimy sobie 1000 zdjęć. Jacie, no nareszcie. Wygląda to jak...
7: Robi to wrażenie, nie?
6: Jak, tak jak powinno to wygląda.
7: Okna, kominy, nie? Kojarzy się wam?
6: No tak, mnie na pewno. Starówka. Tak się zastanawiam, co robią nam się z tymi granitami. Czy to miało być drzewa, czy co? Nie wiem.
12: Tu po lewej stronie starówka, a po prawej nowoczesne miasto.
6: Tak, i takie przemysłowe miasto.
12: Tak.
5: Większość mozaik robili malarze zajmujący się malarstwem sztalugowym, profesjonaliści od wiedzy o barwie i o tym, w jaki sposób je ze sobą zestawiać, żeby w taki, a nie inny sposób oko odczytywało i kolor, i formę.
13: Warto było tu przyjść.
7: Tak, to był taki akcencik na koniec. Zobaczyć w pełnej okazałości.
6: Taka niespodzianka.
7: W tym pięknym budynku tą mozaikę. To już pierwsze piętro, ta mozaika to robiła wrażenie, ale to myślę, że troszkę was zaskoczyło, co?
12: No i szkoda, że ta na dole jest zakryta.
7: Ale no tutaj też mamy małą nadzieję, że może kiedyś ją zobaczymy w pełnej okazałości.
6: Że to dobro jest, że to piękne, że to fajne, no to no może ją odsłonią, może stwierdzą, że jednak automaty mogą gdzieś indziej stanąć. No, mamy nadzieję. Nic na siłę.
11: Kiedyś było tak, że w internecie, kiedy wpisało się frazę mozaiki szczecińskie, było tych informacji naprawdę bardzo, bardzo mało. No teraz dzięki projektowi, jeżeli ktoś wpisze sobie tylko wyszukiwarkę mozaiki szczecińskie, mozaiki Szczecin, to już będzie miał naprawdę dużą bazę informacji, zachętę właśnie do spacerowania, do podziwiania tych mozaik.
5: Tak jak już wspomniałam, dla mnie impulsem były zagrożone mozaiki z dworca pana Błonko, z filarów, i zdałam sobie sprawę, że jeżeli wiedza o mozaikach nie będzie powszechna, jeżeli to nie będzie uznawane za dobro powszechne Szczecina, to nie mamy szans ich obronić. Natomiast jeżeli będzie ta wiedza o tym, co jest mozaiką, że to jest wartościowe, że to ma jakąś historię, jakieś osadzenie, że to robili artyści, a nie przypadkowi ludzie, że dla wielu ludzi ma to walory i że tych ludzi jest dużo, no to wtedy będziemy mieć większą szansę na ich obronę.
14: W Radiu Szczecin dzisiaj Sylwia Trojanowska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Bardzo się uśmiecha, bo też sytuacja jest wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że ty jesteś autorką, która pisze przeważnie dla dorosłych, i użyłam tego słowa przeważnie nie bez powodu, bo zdarzyło się tak, że napisałaś książkę dla dzieci. Pewnie sporo rodziców w Szczecinie już widziało tę okładkę, albo może nawet kupiło książkę. Pierwsza twoja książka dla najmłodszych, Pani Pompa ratuje przedszkole. Pewnie pierwsza, ale nie ostatnia. Mówiłaś już na naszej antenie, skąd ten pomysł i że to ma związek z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I że wtedy po prostu, kiedy czytałaś coś w ramach tej orkiestry, to tak ci przyszło do głowy, żeby napisać coś dla dzieci. No ale od tego pomysłu, żeby coś napisać do Pani Pompy, to jednak był kawał drogi. Jak ta droga wyglądała?
15: To jest w ogóle fantastyczna przygoda. Ja mam takie wrażenie, że obudziłam w sobie takie prawdziwe dziecko, bo czułam zawsze, że ja mam dużo dziecka w sobie, że jestem taka i wesoła, pogodna, nawet i odrobinę szalona. Ale pisanie pani Pompy, tworzenie w głowie jej wyobrażenia, tego jak ona się rusza, to było coś tak niesamowitego. To mnie po prostu niosło. I ja napisałam bajkę o pani Pompie, tą wierszowaną historię. Napisałam ją w 2 dni. Ten pierwszy rys powstał w 2 dni. To jest najszybciej napisana przeze mnie historia ever.
16: Sylwia Trojanowska, która zawsze o sobie mówi: jestem najwolniej piszącą
15: tak.
16: pisarką.
15: To się zgadza, to się zgadza. Bo ja generalnie powieści dla dorosłych piszę bardzo, bardzo długo, a tutaj to było takie coś niesamowitego i coś bardzo radosnego. No i kiedy napisałam pierwszy ten rys pani Pompy, która ratuje przedszkole, która jest heroiczna, która jest dobra, która ma przyjaciół i ma wspaniałego towarzysza psa, wtedy stwierdziłam, że no skoro ja już to napisałam, skoro podoba mi się to, skoro jak czytam, to sama się uśmiecham, to zapewne podobne emocje ta bajka wywoła u osób, które będą ją miały w swoich rękach, będą mogły ją sobie przeczytać, czy też posłuchać, jak to jest czytane. No i postanowiłam znaleźć wydawcę. No długo na to nie czekałam. Też lokalny wydawca, wydawnictwo Draka. No i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło, chociaż ten proces trwał około roku. No bo jednak to nie jest tylko słowo pisane, tak jak w przypadku powieści dla dorosłych. Moje powieści dla dorosłych nie są ilustrowane, a tutaj ilustracje grają bardzo ważną rolę, a zatem ten cały proces rysowania, ilustrowania pani Pompy to też potrzebował czasu.
16: Ilustracje są równoważne właściwie z tym tekstem. One nam od razu pokazują, jaka jest ta pompa. No ale ważne jest też pytanie, skąd pomysł, żeby to była pompa? Pompa szczecińska, znamy je przecież, tak. Mijamy. Szczerze mówiąc, zaczęłam się zastanawiać, nawet czytając tę historyjkę, czy ja się kiedyś odważyłam, żeby tak napompować trochę tej wody ze szczecińskiej pompy. Ty już tak.
15: Ja tak.
16: To widziałam, ale nie wiem, czy przed pisaniem książki, czy dopiero wtedy, kiedy ta książka powstała. Skąd pomysł, żeby to była ta figura?
15: To jest bardzo też ciekawa historia. Tomek Wieczorek, nasz wspaniały szczeciński przewodnik turystyczny, darzy specjalną, taką szczególną sympatią szczecińskie pompy. Zresztą pani Pompa ratuje przedszkole, jest jemu dedykowana. I jednej z pomp nadał drugie imię, takie jakie ja noszę, na pierwsze, czyli Sylwia. I to było dla mnie takie wzruszające, to było takie niesamowite, że
16: bo
15: ja...
16: trzeba powiedzieć, że Tomek Wieczorek tak. cały czas nazywa chrzci te pompy.
15: Tak.
16: Właściwie
15: chrzci.
16: On jest ojciec chrzestny wszystkich pomp szczecińskich.
15: To prawda.
16: I one mają piękne imiona tak. związane z historią miast.
15: Tak, i pompa, która ma na drugie Sylwia, na pierwsze ma Dana. Dlatego, że ta pompa znajduje się przy ulicy Odzieżowej, gdzie kiedyś zakłady przemysłu odzieżowego były Dana, a dzisiaj znajduje się hotel Dana. Natomiast ja przy tej ulicy Odzieżowej się wychowałam i to jest bardzo bliska memu sercu ulica. Ja tam często też bywam z uwagi na moją rodzinę. Natomiast to podziękowanie Tomkowi chciałam na początku okazać w jakiejś powieści dla dorosłych. Pomyślałam sobie, że może ktoś będzie przechodził obok szczecińskiej pompy. No ciężko jest jej nie zauważyć, bo już od tamtego momentu zauważałam pompy. Od tamtego momentu przyglądałam się im i one są naprawdę przepiękne, bo też ciężko ich nie zauważyć. One
16: te
15: mają
16: niebieskie kolory.
15: Tak, sukienka. Przecież ten niebieski kolor, no to, znaczy ten niebieski kształt, no to jest kształt sukienki, jakby nie patrzeć. Dla mnie to są pompy sukienkowe, 3-metrowe, ważą do 400 kilogramów. No umówmy się, to jest naprawdę moc i potęga w tych wspaniałych elementach naszej tkanki miejskiej. I tak jak mówiłam, najpierw pomyślałam, że umieszczę panią Pompę, czy też po prostu Pompę w jakiejś powieści historycznej. Można by było to zrobić, dlatego że te Pompy mają nawet 140 lat, więc wszystko by się zgadzało. Ale w zeszłym roku po czytaniu Lokomotywy i Byczka Fernando w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak wspominałaś, dla dzieci ze szpitala przy Unii Lubelskiej, stwierdziłam, że to jest miejsce dla pani Pompy. Ona będzie bajką i to bajką wierszowaną i to będzie taka bohaterka bardzo pozytywna, z którą łatwo będzie się najmłodszemu czytelnikowi, ale i temu starszemu zaprzyjaźnić.
16: Tak, bo to jest taka historyjka, która trafi i do tych mniejszych, i do większych. Do mniejszych na pewno, bo wpada w ucho rymowanka, historia o tym, jak uratować miejsce często bardzo lubiane przez dzieci, ale nie opowiemy jej tutaj dzisiaj całej. Przede wszystkim myślę, że powiemy trochę o rysunkach, bo one naprawdę zostają w głowie. To jest taka Pompa trochę jak mama Muminka. Torebeczkę ma. I ma takie buciki na obce cichach, tak, no cudne są.
15: Tak.
16: No, błękitne oczywiście.
15: Ta kreacja tutaj Hani Lepieszkiewicz-Woś jest niesamowita. Mnie bardzo zależało na tym, żeby ta bajka była żywa pod względem kolorów i pod względem samej Pompy. Ja chciałam, żeby ona była w ruchu, żeby ona przeskakiwała płot, huśtawkę i dwie brukselki, tak jak jest w bajce, żeby ona biegła. No i ilustratorce rzeczywiście udało się to wspaniale oddać. Myśmy nie ustalały szczegółów przed...
16: Tam są nawet Pompy, które herbatkę piją,
15: tak,
16: przy kawiarnianym stoliku.
15: No i serniczek zaraz będą jadły. No świetnie wyczuła ten tekst i wspaniale to zilustrowała. Naprawdę te ilustracje są bajeczne.
16: Ta książka to jest też taki sposób na zwiedzanie Szczecina. Zresztą na zakończenie zostały umieszczone dwie trasy spacerowe. Można w taki sposób poznawać miasto i były już takie próby wtedy, kiedy odbyła się tydzień temu premiera tej książeczki.
15: Dokładnie tak. Zależało nam na tym, żeby oprócz samej historii dorzucić też coś takiego dodatkowego, co będzie walorem turystycznym, krajoznawczym dla czytelników i stworzyliśmy dwie trasy, dzięki czemu można odwiedzić po cztery Pompy w jednej i w drugiej trasie i każda Pompa jest w jakiś sposób opisana, czy też połączona z otoczeniem. Bardzo krótkie opisy są do tych Pomp, ale takie charakterystyczne.
16: Ale to są takie opisy bardzo żartobliwe, które pokazują dystans też do sposobu opowieści o mieście. Wtedy, kiedy po premierze zabraliście grupę dzieciaków na takie zwiedzanie, to one już wiedziały, że Pompy istnieją, czy właściwie odkryliście dla nich no, te takie szczególne elementy małej architektury miejskiej?
15: Wydaje mi się, że odkryliśmy i przede wszystkim to, co udało się zrobić, to pokazać im szczegóły, niezwykłe szczegóły, które możemy odkryć w Pompach, czyli gryfy, czyli jakieś pazurki, czyli ta rączka, która pompuje wodę, bo dotarliśmy do Pompy, która pompuje wodę, która jest aktywna. Dzieci miały ogromną tutaj frajdę. No i bardzo były zaangażowane w liczenie gryfów, a my w Szczecinie w różnych miejscach te gryfy mamy. I pamiętam, chyba doszło do 120 gryfów. No bo one są i na taksówkach, i na tramwajach, no i oczywiście na pompach.
16: Czy dla dzieci się pisze zupełnie inaczej? Bo to, że szybciej, to już powiedziałaś, ale to jednak jest bardzo radosny odbiorca, ale mocno wymagający.
15: Dokładnie tak. Zgodzę się, że dziecko jest bardzo wymagającym czytelnikiem, dlatego że ono od razu ci powie, co myśli i szczerze. I ja to absolutnie szanuję. Wiele razy powtarzałam, że ja dla najmłodszych nigdy niczego nie napiszę. Ja nie potrafię, ja się na tym nie znam. Natomiast cóż ja mogę poradzić na to, że ta historia sama do mnie przyszła. Ona po prostu do mnie przyszła, ona gdzieś wypłynęła ze mnie i co więcej, ona mnie bardzo rozbudziła do tego, żeby pomyśleć o kolejnej części, o kolejnej przygodzie pani Pompy. Zresztą opowiadałam o tym na spotkaniu autorskim, jeżeli powstanie następny na część, być może będzie nawiązywała do człowieka, który chciał okraść naszą miejską choinkę, czyli pani pompa na tropie złodzieja, bo ja myślę, że panie pompy to byłyby dobre prawie policjantki. One przecież są połączone jakąś siecią informującą się nawzajem, co się dzieje. Natomiast pomysły gdzieś w głowie się rodzą, one muszą się ułożyć, one muszą stworzyć tę historię, opowieść i wierzę, że coś jeszcze napiszę, bo tak jak wydawało mi się, że będzie to dla mnie trudne, bo jednak jestem dorosła, bo nie mam małych dzieci, nie mam wnucząt, po prostu nie mam tych maluchów obok siebie, to jednak teraz wydaje mi się, że każdy z nas może obudzić w sobie to prawdziwe dziecko, że ono zawsze gdzieś tam jest, ono gdzieś drzemie, tylko potrzeba odpowiednich warunków, aby to się wydarzyło.
16: Ale to nie jest jedyna pompa, bo to, co jest, jeśli chodzi o ilustrację tak. tutaj, to oprócz tych mapek, o których już mówiłyśmy, jest też portret zbiorowy pomp, tak. bo to, że one ze sobą współpracują, jest niezwykle ważne.
15: Dokładnie tak. One się wspierają. One idą razem na kawę i na sernik do kawiarni pompowej. One po prostu no, są ze sobą. To jest właśnie ta przyjaźń, to jest ta lojalność. Jedna za drugą pobiegnie, żeby pomóc strażakowi. Myślę, że z tego można wynieść bardzo, bardzo wiele i bardzo dużo dobrego.
16: Aż strażak kłania się w pół. Tam jest też taka scena. Wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś te ilustracje, bo ja pamiętam swoją reakcję, ale jestem ciekawa twojej, kiedy zobaczyłaś pomysł na ilustrację do pani pompy, to jaka to była reakcja?
15: To był absolutny zachwyt. To był zachwyt. Kreska Hani Lepieszkiewicz-Woś no zachwyciła mnie od pierwszego wejrzenia. Nie miałam żadnych wątpliwości, bo najpierw zobaczyłam bez kolorów, więc bez kolorów to już wyglądało fantastycznie, a co dopiero, kiedy doszły kolory. I mówię to w ogóle naprawdę szczerze, że moja pierwsza reakcja to był czysty zachwyt. Tak jak dzieci się zachwycają, to ja po prostu tak się zachwyciłam tymi ilustracjami.
16: Ja myślę, że ty nie byłaś jedna, bo właściwie wszyscy, tak jak obserwowałam, tak. reagowali w taki sam sposób. Ty jesteś z wykształcenia marketingowca.
15: Tak.
16: Czy te pompy to jest coś, czym myślisz, że w tej chwili gdzieś w Polsce ktoś kojarzy Szczecin, czy raczej nie, a może powinien?
15: Mam nadzieję.
16: Marketingowiec i marzenie teraz.
15: Tak, to tak. Myślę, że nie jesteśmy kojarzeni z pompami. Bardzo żałuję, bo jednak weźmy pod uwagę, że one mają 3 metry wysokości z hakiem, że są bardzo

0: można. Jedna ma pazurki czerwone, jedna ma żółtą rybkę, więc one się między sobą różnią. One są bardzo okazałe. Kiedy byłam niedawno na spotkaniu w Górach Stołowych i opowiadałam o pani pompie, oczywiście z entuzjazmem, bo ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do pani pompy, no to na sali były mamy i były trójka ich dzieci. I te dzieci przybiegły do mnie, czy ja mam tę panią pompę? Ja mówię, no nie mam, niestety nie mam, jeszcze nie było premiery pani pompy. No to widziałam łzy w ich oczach, bo one nawet nie widząc tej pani pompy, one już czuły, że mogą się z nią zaprzyjaźnić. Ja myślę, że to jest bardzo dobry taki symbol Szczecina, bardzo pozytywny. No bo popatrzmy, oprócz tego, że wizualnie pompy szczecińskie są cudowne, wspaniałe, no to pompa to jest nośnik życia. Bo to jest jednak woda. To jest to, dzięki czemu my funkcjonujemy. Poza tym ta pompa, umówmy się, bezapelacyjnie to są kobiety. A kobiety to też jest życie. Jakby na to nie patrzeć. Więc tutaj może być tylko dużo dobrego kojarzonego z panią pompą. I ja wierzę, że będziemy kojarzeni z pompami, między innymi z pompami, ale byłoby cudownie, gdyby turyści przyjeżdżali do Szczecina i chcemy iść szlakiem pomp. My musimy zrobić sobie zdjęcie z pompą. I teraz popatrzmy sobie na taką sytuację, że ludzie kupują magnesy z pompami i te magnesy są na lodówkach, nie wiem, w Busku-Zdroju, w Warszawie, w Nowym Jorku, w Tokio, no po prostu na całym świecie będą panie pompy. To byłaby duma dla mnie, jako szczecinianki z urodzenia i z wyboru, największa.
1: No to jest świetny plan. Mam nadzieję, że to się ziści po prostu, bo też bym chciała, żeby były takie gadżety i żeby one były gdzieś w różnych miejscach na świecie. Powiedziałaś już, że będzie kontynuacja. Ja za to trzymam kciuki, ale to znaczy, że już siadłaś i te pierwsze literki gdzieś tam, nie? Jeszcze nie?
0: Nie. Myślę, że to przyjdzie taki moment, że ja po prostu usiądę i tak samo jak przy pierwszej napiszę to w 2 dni, ale to jeszcze chwilę musi się ułożyć, przyjść taki moment, muszę oczyścić głowę. Natomiast powiem jeszcze o tym, że odezwały się do mnie bibliotekarki spoza Szczecina, z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie będę miała warsztaty z dziećmi z panią pompą. Tak im się podobały rysunki, że stwierdziły, że one bardzo chcą zorganizować spotkanie z panią pompą i ze mną i z dziećmi właśnie tam. Więc w Polskę pani pompa na pewno pojedzie.
1: I myślę, że zostanie też tutaj na miejscu, ale oczywiście w Polskę niech rusza. Tutaj, jak już mówiłam, 2 mapki, ale zeszyty edukacyjne jeszcze padło, tak, takie określenie.
0: Tak. To jeszcze może powiem tyle, że przy tworzeniu pani pompy oczywiście ilustracje Hani, no to jest bardzo ważne i bezsprzecznie to jest część ogromnie istotna w tej książeczce, ale też Tomek Wieczorek dołożył swoje konsultacje względem tras pompastycznym szlakiem. Natomiast jeżeli chodzi o zeszyt edukacyjny, tam bardzo wsparła nas konsultantka metodyczna Ada Aleksiejew, która pomogła nam stworzyć ciekawe zabawy dla dzieci, bo można by było zrobić tylko kolorowankę, ale tam pokolorować można każdą pompę, bo tych pomp będzie tam kilkanaście, ale tam są i labirynty, i wykreślanki, i jakieś krzyżówki, i też kolorowanki, ale bardzo kreatywne. A zatem to jest ciekawy materiał do pracy z dziećmi i dla dzieci.
1: I na zakończenie jeszcze, tak, proszę o przeczytanie ulubionego fragmentu. Wyjątkowa sytuacja. Sylwia Trojanowska czyta fragment pani pompy, która ratuje przedszkole. Chociaż kilka wersetów.
0: To ja może przeczytam sam początek. No ja nawet znam go na pamięć, ale będę trzymała w razie gdyby emocje mi nie pozwoliły, to żebym z pamięci to zrobiła. Pani pompa złotowłosa kroczy dumnie w świetle gwiazd i uśmiecha się szeroko, bo spokojny dziś jest czas. Żadnych dymów i pożarów. Wszyscy chyba śpią już w domach. Pani pompa idzie z pieskiem, ani trochę nie zmęczona.
1: No i jak jest później z tą historią, czy rzeczywiście to był taki spokojny wieczór, to można się przekonać, kiedy się swojemu, nie wiem, dziecku, wnuczkowi, synkowi sąsiada czy sąsiadki przeczyta, tak, tę książkę. Polecamy panią pompę. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Julia Trojanowska, autorka pierwszej swojej książki dla dzieci, dzisiaj gościła w magazynie Fonosfera. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie, a nawet pompastycznie pozdrawiam wszystkich, życząc dobrej lektury.
0: Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Radio Szczecin i wydawnictwo Wielka Litera prezentują książkę do posłuchania.
4: Mój tata jest marynarzem. Kiedy uczęszczałam do podstawówki, pływał od portu do portu miesiącami. A kiedy wracał do domu odreagować sztormy, oddawał się z pasją telefonowaniu do Radia Szczecin.
3: To rzecz o przyjaźni, miłości, Radiu Szczecinie, dzieciach, dietach, potrzebach, nałogach. O wszystkim, co nas otacza.
5: Czy gdyby słowa były reglamentowane i każdy otrzymałby ściśle określoną ich liczbę do wypowiedzenia na przestrzeni życia, paplalibyśmy bez opamiętania, jak czynimy to teraz?
3: Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Czytają autorka i jej przyjaciółka Agata Kulesza.
5: A jażem jej powiedziała Kaśka.
3: Ona jej powiedziała. My posłuchajmy. Od poniedziałku do piątku po 11:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Wyobraź sobie dziecko, które nigdy nie dorośnie do swoich możliwości. Dziecko, które będzie zmagać się z nauką, zaburzeniami uwagi, problemami zdrowotnymi przez całe życie. W Polsce co roku 1000 dzieci rodzi się z płodowym zespołem alkoholowym FAS. Powód? Alkohol w ciąży. Jedna lampka nie zaszkodzi, to mit, który kosztuje zdrowie dzieci, bo nie ma bezpiecznej dawki. Ale ty możesz temu zapobiec. Uświadom swoich bliskich, przyjaciół, koleżanki. Ta jedna rozmowa może ochronić życie dziecka. 0% alkoholu to 100% miłości. Wybierz przyszłość bez FAS. Aktywną profilaktykę w zakresie zapobiegania FAS prowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Zapraszamy do kontaktu na www.tęczaserc.pl.
8: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
2: I po reklamie.
9: Właśnie minęła godzina 20:00. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Tomasz Domański.
10: Zamach czy wypadek? SUV wjechał w tłum, są ofiary. Odmulą i natlenią do jeziora w Nowogardzie wróci życie. Tegoroczni maturzyści po pierwszym egzaminie.
11: Nie było aż tak ciężko.
12: Zadania były nietypowe.
10: Jutro kolejny dzień zmagań.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
10: Na początek Niemcy i śmiertelny incydent w Lipsku. Dwie osoby zginęły, a ponad 20, w tym dwie ciężko zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum. Axel Szuch z miejskich służb ratunkowych podał, że w akcji uczestniczyły liczne siły straży pożarnej i pogotowia. Osobom najciężej rannym została udzielona pierwsza pomoc, a następnie niezwłocznie zostały one przewiezione karetkami do szpitali. Kolejne 20 osób odniosło lekkie rany. W akcji brało udział 40 zastępów straży pożarnej i 40 zespołów pogotowia. Kierowca SUV-a został aresztowany. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy zamach.
2: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
10: Nie ma już śladu po kolizji na Krajowej 20. Jak wiecie z naszych wiadomości, do zdarzenia doszło w Białymborze. W kraksie uczestniczyła osobówka z ciężarówką. Nikomu nic się nie stało. Przez 2 godziny ruch odbywał się wahadłowo.
2: Czujny telefon Radia Szczecin. 510 37 i 32.
10: Jezioro Nowogardzkie przejdzie rewitalizację. Rusza 10-letni plan ratunkowy. Gmina podpisała umowę z firmą, która przez najbliższą dekadę zajmie się poprawą stanu wody. To pierwszy taki projekt, który ma doprowadzić do tego, by akwen znowu był czysty. Z roku na rok jego stan systematycznie się pogarszał, między innymi przez problemy z kanalizacją, mówi burmistrz Michał Wiatr.
11: Po każdej ulewie zdarzały się takie sytuacje, że po prostu ścieki wpływały do jeziora. My już oddzieliliśmy pewne obszary, przez które ten ściek wpływał. No ale niestety, żeby ten efekt całkowicie osiągnąć i żeby nasze jezioro zabezpieczyć przed tymi ściekami, potrzeba jest kilka lat działań.
10: Finalnie w wodzie pojawią się specjalne gatunki ryb i roślin, które wspomogą przywrócić faunę i florę, dodaje włodarz.
11: Pierwsze efekty myślę, że po 2-3 latach już będą widoczne, natomiast taki docelowy okres to jest aż do 10 lat. My robiliśmy analizy, wielu fachowców właśnie potwierdza, że to jest taki okres, który sprawi, że docelowo właśnie nasze jezioro będzie czyste. No i coś, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu do Nowogarskiego jeziora wróciły raki.
10: Próba walki o czyste jezioro w Nowogardzie ma kosztować lokalny samorząd ponad 2 miliony złotych.
2: Więcej na radioszczecin.pl.
10: Dziś język polski, jutro królowa nauk. Abiturienci odbyli pierwszy dzień maturalnych zmagań. Jak poszło absolwentom szczecińskiego pierwszego LO, sprawdzała nasza reporterka Weronika Łyczywek.
13: Nie było aż tak ciężko. Bardzo fajne tematy były na tej rozprawce. Były bardzo łatwe i łatwo było te lektury podać tak jakby do tych tematów występujących.
12: Skończyliśmy i nie było takie proste ogólnie. Mogło być łatwiejsze. Zadania były nietypowe, nie widziałem jeszcze wcześniej takich. Jeszcze było mało pytań o Orwella i o rok 1984.
1: Do jakich lektur nawiązywałeś?
14: Zdążyć przed Panem Bogiem, podróże z Herodotem. Również nawiązałem do hasła epoki pozytywizmu oraz do serialu.
10: Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy, język polski w użyciu i test historyczno-literacki, a także napisać tekst własny, rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów. Końcówka dnia z niewielkimi przebłyskami słońca, ale tylko miejscami. Na przeważającym obszarze na niebie zalegają gęste chmury. Jutro popada z nich deszcz, głównie na wybrzeżu. Ochłodzi się, termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Teraz 12 jest w Kołobrzegu, 14 w Świnoujściu, najcieplej w Szczecinie 17.
3: Radio Szczecin na wieczór.
9: A my ciepło witamy w Radiu Szczecin na wieczór w poniedziałek 4 maja. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Piotr Tolko jest wydawcą programu. Sławek Orlik zebrał informacje potrzebne do rozmów. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32 i telefon do studia 510 37 i 36. Nasze dyskusje 3 do 22 można komentować na radiowym Facebooku.
3: To jest Radio Szczecin.
2: Radio Szczecin.
9: A już za chwilę wielkiej polityce, która puka do naszych drzwi. Ani dolara w przyszłym roku na broń dla Ukrainy, wycofywanie wojsk z Niemiec oraz podobne plany wobec Włoch i Hiszpanii, a także zapowiedź opóźnienia dostaw uzbrojenia do krajów Europy, w tym Polski. I pytanie, czy Donald Trump zdemontuje system europejskiego bezpieczeństwa? I jeszcze przed 21 temat numer 2. Prezydent Karol Nawrocki zawetował możliwość przeprowadzenia szybkiego rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i pytanie, czy to decyzja motywowana troską o rodzinę, czy też ideologicznie? I około 21.20 temat numer 3. Po 10 latach przerwy do Szczecina wraca Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Jaką wartość dla naszego miasta i jego mieszkańców stanowi to wydarzenie? Oto nasze tematy, zapraszamy.
3: Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
9: Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku. Wojska amerykańskie stacjonują w kilkunastu krajach europejskich. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
15: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Walker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: A na razie nie wiadomo, skąd Pentagon wycofa żołnierzy, bo w sumie w Niemczech stacjonuje ich około 40 tysięcy, rozlokowanych w ponad 20 bazach. Jak podaje Onet.pl, w kręgach NATO mówi się przede wszystkim o jednej lokalizacji, Grafenwehr, w północno-wschodniej Bawarii. Znajduje się tam największy poligon wojskowy armii amerykańskiej poza Stanami Zjednoczonymi, na którym ćwiczą również żołnierze Bundeswehry. Łącznie stacjonuje tam około 13 tysięcy żołnierzy. Wycofanie stamtąd amerykańskich wojskowych nie miałoby raczej żadnych konsekwencji dla bezpieczeństwa militarnego Niemiec, ponieważ nie stacjonują tam siły operacyjne. Pozostaję przekonany, że Amerykanie są dla nas najważniejszym partnerem w NATO, podkreślił kanclerz Friedrich Merz. Jednocześnie przekonywał, że ograniczenie liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma w związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Merz zapytany, czy plany USA dotyczące ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech mają związek z tym sporem dotyczącym Iranu, właśnie kanclerz odpowiedział, że nie ma tu żadnego związku. No ale wracamy do tego początku naszej rozmowy i tego, co będzie w audycji. Ani dolara na broń dla Ukrainy, wycofywanie wojsk z Niemiec oraz podobne plany wobec Włoch i Hiszpanii, a także zapowiedź opóźnienia dostaw uzbrojenia do krajów Europy. No i pytanie, czy Donald Trump zdemontuje system europejskiego bezpieczeństwa? A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog Uczelnia Korczaka w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
16: Witam pana redaktora, witam państwa.
9: Jeżeli pan profesor pozwoli, to najpierw zapytam o gorący komentarz w sprawie ataku czy nie ataku, jeszcze tego nie wiemy, w centrum Lipska. Tam we wschodniej części Niemiec, w tym mieście, samochód SUV wjechał w grupę ludzi. Wiemy, że rannych jest ponad 20 osób. Jedna albo dwie osoby nie żyją. Czy pan profesor pokusiłby się o spekulowanie, czy to może być zamach, czy jednak nieszczęśliwy wypadek?
16: Z dwóch niezależnych źródeł od siebie mamy informację, że chodzi o atak lub o kierowcę, który znajdował się w stanie absolutnego amoku. I szczególnie jeśli chodzi o wypowiedź premiera kraju, Landu Kretschmara, który właśnie to wyjaśnienie podał oficjalnie do mediów. Nie mamy zamachu terrorystycznego w Lipsku, mamy kierowcę będącego w amoku, który wjechał w tłum. I pozostałbym przynajmniej na razie przy tym wyjaśnieniu, przy tej wykładni.
9: To zamykamy ten temat, a więcej szczegółów będziemy podawali w kolejnych wydaniach Wiadomości, najbliższe o godzinie 21. A co do relacji Donalda Trumpa z Unią Europejską i z Polską, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od sprawy związanej z Polską konkretnie, bo strona polska została ostrzeżona, także Wielka Brytania, Litwa i Estonia, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach amerykańskiej broni. Do tego mamy także informacje o wczorajszej rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Podczas tej rozmowy Karol Nawrocki podziękował za uwolnienie Andrzeja Poczobuta, bo przyczynił się do tego prezydent Donald Trump i jego negocjator. No i także podobno rozmowa dotyczyła tego, żeby nie została ograniczona liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jest ich obecnie około 10 tysięcy. Jak pan profesor ocenia sytuację Polski na tle Unii Europejskiej, gdy chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy i relacje amerykańsko-polskie?
16: No one na pewno są lepsze niż na linii Berlin-Waszyngton czy Bruksela-Waszyngton. Dobrze, że Warszawa ma to dobre, bezpośrednie łącze z prezydentem Trumpem, z administracją prezydenta Trumpa. Natomiast No, nie może nas to satysfakcjonować, bo bezpieczeństwo Polski jest osadzone w bezpieczeństwie NATO i w bezpieczeństwie też krajów Unii Europejskiej. Więc takie specjalne traktowanie Polski, uprzywilejowane traktowanie Polski jest taką retoryczną figurą, bo tu w grę wchodzi bezpieczeństwo przynajmniej znacznej części krajów Unii Europejskiej w rejonie Europy Środkowej. Więc te takie uspokajające nuty, które płyną z Waszyngtonu do Warszawy, je trzeba zrelatywizować. Natomiast nie ukrywam, że to, co pan redaktor powiedział na samym początku, to zmniejszenie kontyngentu, zapowiedź zmniejszenia kontyngentu, i to na pewno nastąpi, amerykańskiego właśnie z terenu Niemiec, które były taką, no jak to się mówi, Drehscheibe, czyli takim punktem obrotowym, archimedesowym dla Amerykanów w Europie, nie narusza strukturalnie ich obecności i ich siły, ale odejmuje 5 tysięcy żołnierzy, których nie będzie, i z tego, co zdążyłem się zorientować, jest to pewna luka, którą w tej chwili ad hoc Europejczycy musieliby wypełnić, a szczególnie Niemcy. Przy czym te posunięcia Donalda Trumpa, one są impulsywne, one są tylko częściowo przemyślane, mogłyby być weryfikowane, tym bardziej, że na razie nie ma szczegółowych dalszych informacji, czy na przykład taka wielka baza amerykańska, oprócz tej Ramstein nad Reni Palatynacie, druga taka wielka baza, która znajduje się w Weilerbach, gdzie powstaje właśnie w tym momencie za sumę prawie 2 miliardów dolarów zupełnie nowa od podstaw klinika amerykańska. No, nie zostało to wyeksponowane. Więc mamy tu, prócz tego, w tym pakiecie zapowiedzi Trumpa mamy też informacje o podniesieniu ceł dla krajów Unii Europejskiej. Więc to jest taka odpowiedź Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej za brak obecności Europejczyków w inwazji na Irak.
9: Relacje osobiste Friedricha Merca z Donaldem Trumpem są teraz bardzo napięte. Ja przypomnę, że na początku bieżącego tygodnia Donald Trump wstępnie zapowiedział redukcję wojsk amerykańskich w Niemczech. Niemiecki kanclerz wcześniej stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane, jak się wyraził, przez Iran w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu, a wiemy, jak Donald Trump jest wrażliwy na swoim punkcie. Jak ten spór i to, co robi kanclerz Friedrich Merz, można powiedzieć kolokwialnie, stawiając się Donaldowi Trumpowi, to samo robi zresztą Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii, to samo robi Giorgia Meloni. Jak to jest komentowane przez niemieckie media?
16: Początkowo Friedrich Merz zajmował bardzo koncyliacyjne i takie ugodowe stanowisko wobec Trumpa. Po jego wypowiedzi, czyli wypowiedzi Friedricha Merza pod koniec kwietnia, 27 kwietnia, nacisnął na odcisk prezydentowi Trumpowi, i stąd mamy tą taką dosyć impulsywną, a nawet konwulsyjną, taki konwulsyjny respons. Wydaje mi się, że zarówno w przypadku Meloni, jak i Merca nie są to definitywne zerwanie mostów, i dyplomacja zakulisowo w tej chwili działa na linii Berlin-Waszyngton.
9: Smutne informacje dla tych, którzy rozumieją, o co gra się w tym wielkim konflikcie pomiędzy Rosją, która napadła Ukrainę, o co w tym wszystkim chodzi. Taka informacja, że w budżecie Pentagonu na przyszły rok, to jest 1,5 biliona dolarów, nie ma ani dolara na pomoc amerykańską wojskową dla właśnie walczącej Ukrainy. Tę pomoc Ukraińcy albo muszą kupić, albo tę pomoc finansują kraje Unii Europejskiej, w tym Niemcy przeznaczyły pakiet pomocy wojskowej w wartości już 5 miliardów euro. Na początku napaści rosyjskiej na Ukrainę pamiętamy te 5 tysięcy hełmów, ale jednak teraz ta pomoc jest bardzo, bardzo wymierna i bardzo istotna. Czy nastroje niemieckiego społeczeństwa są takimi nastrojami, które są przeciwko Donaldowi Trumpowi i popierają politykę Friedricha Merca wobec chociażby Ukrainy?
16: No, polityka Merca i polityka Niemiec proukraińska ma większościowe poparcie w społeczeństwie niemieckim. Społeczeństwo niemieckie generalnie jest krytyczne lub też może nie podejrzliwe, ale ostrożne wobec USA i w ogóle Stanów Zjednoczonych i polityki, tej polityki siły. Nie do końca jest to nieuzasadnione, bo wielu Niemców, młodych Niemców po skończeniu szkoły średniej udaje się na taki rok przerwy między ukończeniem szkoły średniej a rozpoczęciem studiów do Stanów Zjednoczonych. Zwiedzają te USA na miejscu od podszewki. Stąd ten wgląd jest taki bardziej wiarygodny, mniej iluzjonistyczny, mniej fantasmagoryczny. I nie da się ukryć, że i geopolitycznie Stany Zjednoczone dryfują od Europy i tu też należy widzieć to operacyjne pociągnięcie Donalda Trumpa, nie tylko w tym takim afekcie antyeuropejskim czy antyniemieckim, ale w ogóle w przesunięciu środka ciężkości na tę oś Pacyfiku. No i w tej chwili koniunkturalnie lub funkcjonalnie na konflikt z Iranem, podczas którego Stany Zjednoczone użyły stosunkowo duży zasób swoich rakiet. Stąd te pociągnięcia na innych odcinkach. Więc to nie tylko jest ten afekt Donalda Trumpa. Jak zwykle w każdych zjawiskach społecznych o danym zjawisku decyduje splot przyczyn, okoliczności. Także i tu.
9: A według badania, bo mówiłem o tym, ile Niemcy przeznaczyły na pomoc Ukrainie, pomoc wojskową, od początku wojny na pełną skalę do czerwca 2025 roku cała Europa przeznaczyła co najmniej 35 miliarda euro na pomoc wojskową przez zakupy obronne. A teraz, panie profesorze, mamy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbywa się w Erywaniu, w Armenii. Czego pan oczekuje? Szczyt odbywa się z udziałem 30 europejskich przywódców, w tym Donalda Tuska. Wiemy, że bezpieczeństwo jest teraz najważniejsze, a te sygnały płynące zza oceanu wskazują, że o swoje bezpieczeństwo musimy się starać bardziej sami niż kiedykolwiek indziej.
16: Tak, to prawda. To nie jest nowe odkrycie. Niemcy, teoretycznie najsilniejsze państwo Unii Europejskiej, wypracowało po raz pierwszy w dziejach powojennych nową strategię obronną, która jawno definiuje wroga, jakim jest Rosja. To nie są tylko słowa, to jest jednak przełożenie na język operacyjny i tych nowych założeń i z pewnością także na tym szczycie będą Europejczycy omawiali nową obronność Europy, ta, która kreuje się trochę ad hoc pod presją Donalda Trumpa, ale generalnie w której Europa coraz bardziej, tak pan redaktor powiedział, musi zatroszczyć się sama o swoją obronność. To nie dzieje się z dnia na dzień, czy z roku na rok. Ta nowa strategia Niemiec, ona zawiera horyzont do 2039 roku. Nie jest to kompatybilne z tym, przed czym przestrzega wywiad niemiecki, czyli gotowością ewentualną Rosji do agresji na państwa natowskie w ciągu kilku najbliższych lat. No ale tertium non datum.
9: No to czekamy na rozwój wypadków, oby on był pomyślny dla Europy i świata. Pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk i politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
16: Wzajemnie. Dziękuję uprzejmie.
9: A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Fuad Dzioma, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
17: Dobry wieczór.
9: Chciałem zacząć rozmowę z panem o tym, że mamy rozejm, ale pytanie, czy ten rozejm, który jest od 8 kwietnia, właściwie zawieszenie broni pomiędzy USA i Iranem i Izraelem, nie zakończył się, bo mam taką informację sprzed godziny, że 3 rakiety lecące z Iranu przechwyciło Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, siły zbrojne tego kraju, a kruche to zawieszenie broni. Czy to może być koniec, zdaniem pana profesora, tego zawieszenia broni?
17: Może tak być niestety, dlatego że Iran praktycznie nie ma innej alternatywy. Bo jednak embargo amerykańskie codziennie je naraża na ogromne straty finansowe. Ona nie może eksportować swoją ropę naftową, ani kupować, ani sprzedawać praktycznie nic. Więc oni są najbardziej stratni i to pewnie boli. Boli to Iranowi, bo to jest jednak cios w gospodarce irańskiej przez Amerykanów. A myślę, że Irańczycy mogliby zagrażać interes i regionu, interes Stanów Zjednoczonych w regionie. Na zasadzie właśnie takie działanie, a więc sabotażysty, jakby zniszczyć instalacje ropy naftowe, ostrzeliwać i do tankowców i zapewne też może spowodować wiele strat w gospodarce świata, bo to chodzi tutaj o cały świat. Nie chodzi nawet o same Stany Zjednoczone czy państwa arabskie, więc myślę, że Iran ma jakby taką dużą kartę w rękę takiego asa, to jest i ta ciśnina Ormuz, który może je wykorzystać na swoją korzyść i jak to rzecznik prasowy irański dzisiaj, wczoraj właściwie oświadczył, że Amerykanie nie wygrają z Persami albo z narodem irańskim. Więc myślę, że to chodzi o to, żeby dać jak największy też ból Amerykanom, bo wiadomo, że ropa naftowa, no sami widzimy, że nadal jest bardzo wysokie ceny. Co prawda, że Amerykanie chcą jakby towarzyszyć tym tankowcom, żeby dać im ochronę, ale jednak ta ochrona jednak jest nieskuteczna, bo Irańczycy ostrzeliwali dzisiaj tych tankowców i chyba Amerykanie nie do końca byli w stanie powstrzymać to, co tam się dzieje.
9: Rzecznik irański jednego z urzędów ostrzegł, że Teheran uzna każdą ingerencję USA w ciśnienie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu i nawiązuje tutaj do tej ogłoszonej wczoraj przez Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa projekt nazwany Projekt Wolność, bezpieczny tranzyt przez cieśninę Ormuz. Wszystko wskazuje na to, że nic z tego nie będzie, a mamy wrażenie nieodparte, panie profesorze, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, jak się teraz z tego konfliktu z twarzą wycofać. Proszę powiedzieć, czy mamy coś takiego jak, nie wiem, pękanie reżimu irańskiego, czy społeczeństwo się buntuje, czy wręcz przeciwnie, właśnie się teraz zintegrowało wokół rządzących Iranem?
17: Problem jest w tym, że mentalność ludzi z Bliskiego Wschodu jest zupełnie inna. Nawet przegrana mogą z tego zrobić, że właśnie oni wygrali. Wygrali, bo nie przegrali do końca. Wygrali, bo odmawiają Amerikanom i nie przez jakby... No na zasadzie właściwie oni wygrali. I to jest największy problem. Problem jest z tym też, że prawda jest taka, że baza celów w Iranie już się wyczerpały praktycznie. Pozostały tylko bazy energetyczne. A jeżeli Amerykanie będą ostrzeliwać bazy energetyczne, to cały świat znowu jeszcze bardziej ucierpi. Bo te cele strategiczne z punktu widzenia Amerykanów, czy raczej Izraelczyków, to już się wyczerpały. Czasami może być ta rakieta wart więcej niż tych celów, które będą ostrzeliwać i właśnie to jest ten problem. I dlatego Amerykanie myślę, że się zdecydowali na embargo właśnie w stosunku do Iranu, ale tak jak mówię, raczej ludność w czasie wojny nie będzie się buntowała przeciwko reżimowi. Reżim jest bardzo opresyjny. Nadal i to zabija swoich obywateli i powiesza ich dosłownie dzień w dzień i to dziennie bywa, że po 20, po 30 nawet osób, wszystkich opozycjonistów albo czy jakichś innych, które oskarża ich o współpracę z Amerykanami albo Izraelem, więc raczej ludzie się boją i praktycznie jeżeli Amerykanie nie obalą reżim z punktu widzenia Irańczyków i z punktu widzenia tego reżimu, oni są wygrani. Czyli chyba, że Trumpowi się uda obalić reżim, a tutaj trzeba wysyłać armię. Jeżeli nie wysyłamy armii, to nie ma szans, żeby od wewnątrz obalić reżim.
9: A w związku z bardzo niskimi notowaniami Donalda Trumpa, śmierć kolejnych amerykańskich żołnierzy na irańskiej ziemi, a przypomnę, że teraz 37% poparcia ma Donald Trump wśród Amerykanów, raczej się na to Donald Trump nie zdecyduje. A chcę pana profesora zapytać o inny aspekt tej sytuacji, którą mamy teraz w Zatoce Perskiej, w cieśninie Ormus, bo ten paraliż handlu ropą i gazem jednym szkodzi, a drugim służy, bo troszeczkę te restrykcje wobec Rosji zostały zluzowane. No i różne ośrodki analityczne wskazują, że Rosja na tym konflikcie zarobiła już od 20 do 40 nawet miliardów dolarów, więc bardzo dużo. Ale ciekawym wątkiem jest ten, że bardzo zręcznie działa w krajach Zatoki Perskiej Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski, jego wysłannicy, oni wiedzą, jak zwalczać drony, jak chronić się przed atakami dronów, no i podpisują umowy z krajami Zatoki Perskiej. Wchodzą, panie profesorze, w te rejony i te miejsca, gdzie był taki stały sojusz i bardzo duże zaufanie, co najmniej pomiędzy Rosją a tymi krajami. Jest to bardzo interesujący proces, prawda?
17: Tak, dlatego że praktycznie oni zdają sobie sprawę, że Rosjanie korzystają właściwie z tej wojny, że oni mogą sprzedawać mniej ropy, bo przypomnę, że tak naprawdę ta ropa z Arabii Saudyjskiej czy z innych państw arabskich nadal no to dopływa. To nie jest tak, że jest całkowicie ropa powstrzymana, bo przez Morze Czerwone Arabia Saudyjska sprzedaje. Jakby ma inną alternatywę. Natomiast Rosja rzeczywiście dużo traci, bo jednak zdaję sobie sprawę, że Rosja jest zbyt słaba w wyniku tylu lat wojny. Rosja nie ma tym państwom co raczej oferować. Jeżeli już, to bardziej Amerykanie. I tutaj właśnie gra też, chodzi o współpracę z tymi, z Ukraińcami, bo Ukraińcy myślę, że oferują może współpracę na tle militarnym, tak? A tym państwom bardzo zależy właśnie na tym, żeby uzyskać technologię, szczególnie co do dronów, bo oni zdają sobie sprawę, że drony ukraińskie coraz są lepsze. Oni mają pieniądze, ci mają technologię i to mogą rzeczywiście dużo razem, ja wiem, to zadziałać. Szczególnie teraz to widzimy, jak jest ta wojna między Iranem a tymi państwami praktycznie do całego regionu. I raczej Rosja, no No sami widzieliśmy, no, co Rosja dała Irańczykom. No praktycznie nic takiego im nie dali, taki nowoczesny jakiś arsenał, żeby mogli jakoś się bronić przed Amerykanami. Tak naprawdę ta technologia, którą Irańczycy używają, to raczej to jest ich technologia, tak? To są przeważnie komponenty chińskie, które oni sami to montują częściowo i produkują u siebie, ale Rosja jako tako to nie daje zbyt wysokiej technologii tym państwom. Zresztą sama jej też no nie posiada, myślę, że w tej chwili aż tyle, żeby tam oferować tym państwom.
9: A przykłady współpracy Kijowa z krajami Zatoki Perskiej to chociażby Arabia Saudyjska, która zawarła porozumienie o współpracy obronnej, które otwiera drogę do kontraktów, transferu technologii oraz bezpośrednich inwestycji w produkcję zbrojeniową. Katar podpisał 10-letnie partnerstwo skoncentrowane na wspólnej produkcji i długoterminowych zdolnościach do zwalczania nowoczesnych zagrożeń z powietrza. Zjednoczone Emiraty Arabskie również nawiązały współpracę obejmującą wsparcie energetyczne, w tym dostawę oleju napędowego i innych kluczowych paliw, co pozwala na utrzymanie logistyki wojskowej i infrastruktury w warunkach zakłóceń. I na zakończenie, panie profesorze, naszej rozmowy chcę zapytać o pana przewidywania co do sytuacji wokół cieśniny Ormus. Czy rozmowy w Pakistanie zostaną wznowione? Czy pana zdaniem przed wakacjami uda się jakieś porozumienie wynegocjować?
17: Ja myślę, że tak, dlatego że obie strony tak naprawdę są w ciężkiej sytuacji, cały świat jest w ciężkiej sytuacji. Cena ropy jest bardzo wysoka i bardzo wysoko jest w tej chwili i dla Amerykanów również. I te wybory uzupełniające do kongresu w listopadzie już się zbliżają. Amerykanie, no sam pan potwierdził, że tylko Trump ma 37% poparcia, więc to jest bardzo znikome, bardzo nisko, jak nigdy chyba dotąd. Więc myślę, że to leży w interesie Trumpa też, żeby się dogadać. Natomiast warunek Trumpa, no wiadomo, trzeba oddać broń atomową, w sensie wzbogacony uran. Myślę, że część może Iran przekazać, część pewnie i tak zachowa dla siebie i tak wszystko nie odda. Natomiast w zamian możliwe, że zniosą embargo częściowo na ten kraj. Nie będzie całkowity, ale częściowo jak najbardziej. I myślę, że to bardzo blisko możemy tego się spodziewać, maksimum w ciągu kilku tygodni, dlatego że obie strony tracą, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone.
9: Oby miał pan rację. Profesor Fuad Dziomma, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Szczeciński. Dziękujemy za rozmowę.
17: Dziękuję również.
9: Do usłyszenia, a my zmieniamy temat.
3: 4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. 1 prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
9: Teraz będziemy rozmawiali o prezydenckim wecie, bo prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z niektórymi innymi ustawami dotyczącymi rozwodów. Rządowy projekt wprowadzał do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki stwierdził, że małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze, a jednym z fundamentów życia społecznego.
18: Małżeństwo w stylu Las Vegas, szybko zawarte i proste do zakończenia, to może być ciekawa scena filmowa. W poważnym państwie prawo i ustawy to nie pisanie scenariusza filmowego. Małżeństwo to nie banał czy chwilowa zachcianka, to instytucja objęta szczególną ochroną państwa.
9: Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, by rozwód pod ustalonymi warunkami mógł się odbyć na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Prezydent zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym. Czuję, że najbardziej niezadowoleni z tego będą posłowie PiS, skomentował decyzję prezydenta premier Donald Tusk na portalu X, bo ja przypomnę, wielu posłów i senatorów PiS-u jest po rozwodach, ma drugą żonę czy też partnerkę. No ale my pytamy, czy decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu możliwości przeprowadzenia szybkiego rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego to decyzja motywowana troską o rodzinę czy też ideologicznie? I pierwszymi moimi gośćmi są prawnicy. W studiu pan sędzia Piotr Szarek, Sąd Okręgowy w Szczecinie, 10 Wydział Cywilny Rodzinny. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
9: I telefonicznie Hanna Łyczywek-Falkowska, adwokat zajmująca się sprawami rodzinnymi. Dobry wieczór, pani mecenas.
20: Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
9: I właśnie ta część naszej rozmowy do 21 będzie rozmową o aspekcie prawnym tej decyzji pana prezydenta, natomiast po 21 będziemy rozmawiali o aspekcie psychologicznym. Ja jeszcze powiem naszym słuchaczom, jak miały te przepisy wyglądać, pozwalające na to, że przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego można było przeprowadzić rozwód. Otóż ten rozwód i taka procedura miała być po spełnieniu pewnych warunków. Po pierwsze, staż małżeński co najmniej rok. Osoby takie, które chciały się rozwieść, nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Żona nie jest we wspólnej ciąży. Obydwoje chcą rozwodu i zgodnie oświadczają, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Nie toczy się między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa i mają polskie obywatelstwo lub mieszkają w Polsce. Kierownik USC weryfikowałby spełnienie tych przesłanek oraz miałby poinformować parę o skutkach rozwodu, dostępnych formach wsparcia w kryzysie małżeńskim, natomiast rozwód nie następowałby od razu. Otóż jeśli obie strony nadal chcą rozwodu, muszą znów przyjść do USC i przed kierownikiem urzędu w dowolnej miejscowości złożyć oświadczenie woli. Mogą to zrobić najwcześniej miesiąc po pierwszej wizycie. To jest tak zwane tempus deliberandi, czyli taki czas na zastanowienie się. Dopiero po kolejnej wizycie i przekonaniu się, że decyzja nie jest pochopna, urzędnik po sprawdzeniu formalności dokonuje wpisu w rejestrze stanu cywilnego. Według prawników ta ustawa dawała szansę na odblokowanie sądów. No właśnie, czy dawała? Jak na tę kwestię patrzy pan sędzia Piotr Szarek?
19: Z perspektywy sędziego, który orzeka w 10 Wydziale Cywilnym Rodzinnym, w którym orzekamy w większości o rozwodach, mniej więcej 1/3 spraw to są sprawy, które mieściłyby się w kategoriach z ustawy, czyli takich, które można by było teoretycznie pozasądowo rozstrzygnąć. To są sędzia w wydziale średnio ma około 300 spraw do prowadzenia, czyli mniej więcej 100 spraw kwalifikowałoby się do tego rozwodu pozasądowego. Tutaj chcę podkreślić, że akurat te sprawy, które by się kwalifikowały do tych rozwodów pozasądowych, to są sprawy najmniej skomplikowane. Przychodzą małżonkowie i generalnie postępowanie dowodowe ogranicza się do ich przesłuchania, także czas trwania takiej sprawy już stricte jako rozprawy to maksymalnie do pół godziny. Nie są one najbardziej absorbujące czasowo. Najbardziej absorbujące czasowo są sprawy z rozstrzyganiem o winie, sprawy, których dotyczą dzieci i jest spór na tym tle. I kwestia wyeliminowania tych spraw sądu, rozwodów pozasądowych pewnie odciążyłoby w jakimś zakresie mój wydział czy inne wydziały w skali Polski. Niemniej to nie jest taka skala, która by mówiła, że w sposób znaczący te postępowania mogłyby przyspieszyć.
9: Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, powątpiewa, czy wprowadzenie rozwodów pozasądowych rzeczywiście odciąży sądy. Z doświadczeń biura RPO mówi, wynika, że jeśli małżonkowie zgodnie chcą rozwiązać związek małżeński, a nie mają małoletnich dzieci, to postępowanie jest zazwyczaj szybkie i sprawne. Ja sprawdziłem w internecie, w wielu różnych źródłach, w wielu różnych publikacjach prasowych. Wynika z nich, że można to nawet w pół roku zakończyć, taki nieudany związek małżeński. Przenosimy się do pani mecenas Hanny Łyczywek-Falkowska. Czy to dobra decyzja prezydenta, że jednak sąd decyduje o tak ważnej decyzji jak rozwód, czy też jednak trzeba było zgodzić się na to, żeby to kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mógł podjąć w uproszczonej nieco procedurze taką decyzję?
20: Uważam, że to by było ta procedura zaproponowana poprzez te pozasądowe rozwody, byłaby dobrym uzupełnieniem tych procedur rozwodowych, które oczywiście znamy i które są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Tak jak pan sędzia mówił, tak czytałam statystyki, że to jest mniej więcej 30-40% tego typu spraw i rzeczywiście zarówno tak jak pan sędzia mówił, same rozprawy, które są już przy takich małżeństwach, gdzie rozwód odbywa się zgodnie, bez małoletnich dzieci, przez rozwód bez orzekania o winie. Sama rozprawa jest krótka, ale bardzo często z punktu widzenia pełnomocnika i samej strony na termin takiej rozprawy czekamy do pół roku. To rzeczywiście bywa tylko czasami, a czasami jest to nawet okres roczny czy też nawet dłużej. Wydaje się, że jednak mimo wszystko sędziowie, którzy powinni rozstrzygać spory, mają sprawy bardzo skomplikowane, także te rozwodowe. Czasami to jest po 15 tomów akt. I w zasadzie zorganizowanie rozprawy przy ustaleniu oczywiście ławników, terminów powoduje właśnie taki długi okres oczekiwania. Więc przy tych odpowiednich zabezpieczeniach ustawowych, które zostały zaproponowane w tym projekcie rządowym, wydaje się, że to by było dobre uzupełnienie tego systemu sądowego orzekania rozwodów.
9: Jeden z radców prawnych, weto nie. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, jeden z radców prawnych mówi tak, Jakub Pawliczak, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. Kierownik USC nie będzie żądał dowodów na całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, podobnie jak sąd w sprawach, o których mówił chociażby pan sędzia Szarek i teraz pani mecenas, w których strony są zgodne, że chcą rozwodu bez orzekania o winie i nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Ogranicza się to przecież do wysłuchania samych stron, w tym odpowiedzi na zapytanie, czy na pewno nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia i na tej podstawie orzeka rozwód. I wracamy do pana sędziego Piotra Szarka. Pana doświadczenie wieloletnie i taki dystans do tej rzeczywistości społeczno-politycznej wskazuje, że tutaj jednak zadecydowały względy polityczne, że pan prezydent tak, a nie inaczej postąpił?
19: Znaczy, nie chcę w żaden sposób jakoś recenzować takiej czy nie innej decyzji, bo nie taka jest rola sędziego. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ludzie, którzy przychodzą do sądu, w 99% przypadków są zdeterminowani, żeby ten rozwód uzyskać. Małżeństwo nie funkcjonuje już. Ono funkcjonuje już tylko na papierze. Nie ma tej więzi uczuciowej, gospodarczej, więzi fizycznej i generalnie sąd sankcjonuje swoim orzeczeniem, swoim wyrokiem ten stan faktyczny, który zaistniał. Osobiście nie można bagatelizować tej okoliczności, że jednak ten wyrok, który strony uzyskują, jest podkreśleniem pewnej doniosłości tego aktu, który następuje. Nie jest instytucja małżeństwa, czy się to nam podoba, czy też nie, jest opisana i w Konstytucji, i w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym jako taki szczególna więź, która nawiązuje się między dziećmi, między dorosłymi osobami. I kwestia właśnie tego wyroku, który zapada i którym sąd sankcjonuje ten stan faktyczny, jest takim szczególnym też wyrazem i szczególnym też odcięciem się, że tak można powiedzieć, tej rzeczywistości, w której ci ludzie do tej pory funkcjonowali.
9: Wątpliwości ma Urszula Nowakowska z Fundacji Centrum Praw Kobiet. To znaczy wątpliwości związane z tym, czy taka formuła właśnie rozwodu przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest dobra, bo wskazuje tak w rozmowie z OKO.press. Projekt, choć co do zasady potrzebny, idący w dobrym kierunku, zawiera istotną lukę. Nie przewiduje realnych mechanizmów zabezpieczających osobę słabszą przed niekorzystnymi skutkami rozwodu, zanim złoży oświadczenie. Mam na myśli na przykład kobiety starsze, bez prawa do emerytury, emerytury, doświadczające przemocy. Bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której takie osoby godzą się na rozwód pozasądowy pod presją ze strachu albo w zaufaniu do ustnych obietnic dotyczących podziału majątku czy wsparcia finansowego, które później nie zostaną dotrzymane. Jej zdaniem wniesienie powództwa, unieważnienie rozwodu pozasądowego w ciągu 6 miesięcy od rozwodu nie jest wystarczającą gwarancją zabezpieczającą ich prawa. Jak pani mecenas patrzy na taki argument?
20: Znaczy niezbędny jest ten system zabezpieczeń. Ja się zgadzam z tym, że doświadczony sędzia rodzinny, a tacy są w sądzie okręgowym, jednak po przeprowadzeniu tej rozprawy, jeżeli poważne wątpliwości poweźmie, czy w ogóle wątpliwości, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, to będzie miał wątpliwości, czy może orzec rozwód. Więc ten system zabezpieczeń jest niezbędny. Ale z drugiej strony ten projekt ustawy formułuje takie zabezpieczenia. Po pierwsze składanie tych zapewnień i oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Po drugie właśnie możliwość ta, która została wprowadzona chyba w artykule tym 58 z indeksem 3, czyli możliwość wytoczenia tego powództwa o unieważnienie rozwodu pozasądowego. Czy to zabezpiecza? Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te argumenty o charakterze majątkowym, finansowym, to przy orzekaniu rozwodu przez sąd także nie ma tego typu zabezpieczeń dla strony, nawet tej słabszej ekonomicznie. Bo przecież sąd jakby tych kwestii w orzeczeniu rozwodowym, kiedy jest zgoda obu małżonków na rozwód bez orzekania o winie, bez małoletnich dzieci, nie rozstrzyga o tych kwestiach przy takich bezspornych rozwodach. Więc wydaje się, że jednak ten okres 6-miesięczny w przypadku, gdyby strona była wprowadzona w błąd czy podstępnie, wydaje się wystarczający być może do zapewnienia tego zabezpieczenia i kontroli. Ja mam wątpliwość osobiście w jednym punkcie, a mianowicie zastanawiałabym się, czy ten okres od złożenia zapewnienia przez małżonków do okresu złożenia oświadczeń odnośnie rozwiązania małżeństwa, czy on jest wystarczający. Miesiąc wydaje mi się trochę krótki. W innych państwach, na przykład te okresy w państwach skandynawskich, w Norwegii, nie jestem specjalistką, ale nawet z takich procesów, które powiedzmy toczyły się i w Polsce, i w Norwegii, wiem, że ten okres separacji tam jest wymagany roczny, więc ten okres miesięczny może być uznany za zbyt krótki.
9: Taka decyzja o rozwodzie, którą podejmuje nie sąd i nie następuje w wyniku wyroku, tylko takiej decyzji urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego, konkretnie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, to jest niższy koszt niż sprawa w sądzie, chociaż sprawa o rozwód 600 zł.
19: 600 zł, tak. Ale w przypadku, kiedy jest rozwód bez orzekania o winie, to w razie uprawomocnienia się takiego orzeczenia 300 zł jest zwracane po uprawomocnieniu.
9: Ale jeżeli chcemy być pewni, że ten pozew będzie dobrze sformułowany, to idziemy do prawnika i tak zwane internety, pani mecenas mi tu wybaczy, mówią, że od 2,5 tysiąca złotych za taki prosty pozew do nawet 12 tysięcy. To zależy chyba jednak od skomplikowania sprawy, od miasta i zasobności portfela tego, kto przychodzi. Ale to jest też taki argument za, jeżeli są proste sprawy, żeby to jednak przenieść do Urzędu Stanu Cywilnego z sądu.
20: Zobaczcie państwo, wydaje mi się, że ten argument finansowy, przecież jestem prawnikiem, który reprezentuje strony w sprawach o rozwód, a jednak uważam, że byłoby to dobre uzupełnienie tego obowiązującego systemu. Każdy powinien moim zdaniem zweryfikować najpierw swoją sytuację, skorzystać z pomocy prawnej i czy będzie składał oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, czy też występował w sądzie, tą sytuację swoją pod względem prawnym, pod względem zabezpieczenia, pod względem osobistych ewentualnych uprawnień wynikających z konsekwencji rozwodu z artykułu 60, powinien zweryfikować wcześniej. I ja bym nie przeceniała tego argumentu o charakterze finansowym, tylko jeszcze jedno sprostowanie. Panie redaktorze, tak jak ja czytam ten projekt ustawy, to wydaje mi się, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego de facto nie podejmuje decyzji, bo i nie ma systemu odwoławczego takiego w trybie administracyjnym od tego, tylko małżonkowie składają oświadczenie, a kierownik...
9: On jest niejako świadkiem.
20: a kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przed nim składa się to oświadczenie i wpisuje wzmiankę w aktach stanu cywilnego, tak? I odbiera oczywiście te zapewnienia, ale to chyba nie jest proponowany tryb decyzji administracyjnej.
9: A teraz państwa prawnicze oko jest mi potrzebne do tego, żeby zastanowić się nad tym wzrostowym trendem, bo liczba rozwodów w Polsce wzrosła z około 39 tysięcy w latach 80. do niemal 57 tysięcy w 2024 roku. Czekamy na kolejne statystyki. Statystycznie na każde 100 zawartych małżeństw przypada obecnie około 39-40 rozwodów. W 2023 roku, mimo mniejszej liczby ślubów, rozwodów było bardzo dużo, co oznacza, że relatywnie rozpada się coraz większy odsetek małżeństw i socjologowie rodziny, psychologowie społeczni obserwują to taką tendencję, że także takie dojrzałe małżeństwa z 20-letnim stażem coraz częściej się rozwodzą. Czy rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki swoim wetem może zatrzymać pewien trend społeczny, obyczajowy, pewne zmiany? Czy pan w ogóle, pan sędzia Piotr Szarek, widzi to w sądach, że coraz więcej takich małżeństw dojrzałych z dużym stażem przychodzi, żeby się rozwieść?
19: Znaczy statystyki są takie, że ten wiek, mniej więcej 40 rok życia, to jest taki przełomowy okres, w którym zdecydowana większość małżonków, którzy przechodzą się rozwieść, przychodzą do sądu, aby takie rozstrzygnięcie uzyskać, ale też oczywiście zdarzają się osoby i starsze, i młodsze. Rośnie świadomość społeczna. Częstokroć, tu nie chcę generalizować, ale kobiety na przykład były dotykane zjawiskiem przemocy ekonomicznej chociażby i następuje pewna emancypacja ich w tym zakresie. Różne instrumenty pomocowe się pojawiają. Kobiety nie chcą funkcjonować już w takiej rzeczywistości, w jakiej funkcjonują i chcą zapewnić sobie, mówiąc tak wprost, święty spokój w pewnym zakresie. Dlatego na taki krok się decydują. Te kampanie społeczne, które na przestrzeni lat były realizowane, kwestia tej przemocy domowej, one przynoszą właśnie ten spodziewany efekt, żeby żadna ze stron związku małżeńskiego nad drugą nie górowała, nie stosowała przemocy. Z założenia jest to związek małżeński, to jest związek dwóch równych podmiotów, tak? Nie może być tutaj żadnych cech dominacji, to ustawodawca takiej możliwości nie przewiduje i z tego względu ludzie się decydują.

0: 10 świadków z danej strony, aby ten przebieg ich małżeństwa został oceniony i kiedy to postępowanie dowodowe zmierza już ku końcowi, to oni doszli do wniosku, że jednak chcą już rozwodu bez orzekania o winie.
1: No i już wówczas, byli tak zmęczeni tym całym.
0: Byli tak zmęczeni i wówczas w ciągu pół godziny okazało się, że tą sprawę można było zakończyć, tak? Ale tutaj też nie jest rolą sądu, nie jest rolą sędziego ocenianie ludzi. Czemu decydują się taki, a nie inny ruch w kontekście ustalania winy, bo to jest częstokroć najbardziej czasochłonne, bo to determinuje obowiązek alimentacyjny, to są złożone kwestie, tak? Absolutnie ciężko zrozumieć te sytuacje, w których ludzie toczą spór, w którym dzieci cierpią na tym ewidentnie. Kiedy są traktowane jako kartę przetargową, to jest godne ubolewania zachowań. Ale kwestie związane z winą i przekładaniem się na obowiązek alimentacyjny, to tutaj oczywiście poza kwestią jakiejś oceny pozostawiam.
1: I wracamy do pani mecenas Hanny Łyczywek-Falkowskiej. Jak pani patrzy na te przemiany, jak to z perspektywy pani gabinetu, również z perspektywy sali sądowej, tego miejsca, które pani zajmuje, wygląda? Jak się zmieniają te podejścia do spraw rozwodowych?
2: Znaczy, w mojej ocenie nie uratujemy małżeństwa przez trudniejsze procedury rozwodowe. No bo to, tak jak pan sędzia powiedział, przerażająca większość osób, które decydują się wystąpić z powództwem o rozwód, jest zdeterminowana i małżonkowie są na tyle zdeterminowani, że jeszcze utrudnienie tego procedurami czy też długotrwałymi procesami o rozwód powoduje wręcz sytuacje takie, które są na granicy nienawiści pomiędzy małżonkami. Więc jeżeli relacja się całkowicie rozpadła i pogłębiamy to kilkuletnim procesem, to do niczego dobrego to nie prowadzi. Ja podobnie jak pan sędzia, nawet w chwili obecnej w toku mam rozwód, który został wszczęty bodajże w sierpniu czy we wrześniu, kiedy wybuchła pandemia, czyli w 2020 roku. Ale rzeczywiście jest to rozwód z ustaleniem winy, z przesłuchaniem wielu świadków. No i te procedury trwają długo. Jeżeli odciążenie sądu miałoby być na skutek właśnie wyeliminowania z rozstrzygnięcia sądu tych spraw, kiedy małżonkowie nie mają sporu i sądy mogłyby poświęcić więcej czasu na rozstrzyganie właśnie tych spraw spornych, tych, gdzie zagrożone jest dobro małoletnich dzieci, gdzie trzeba orzekać o władzy rodzicielskiej, o alimentach, o kontaktach rodzica z dzieckiem. Wydaje mi się to słuszne.
1: I na zakończenie, bo za 4 lata z lekkim czasowym wąsem być może Karol Nawrocki już nie będzie prezydentem, być może nie będzie ktoś przedstawiający siły prawicowe na tym stanowisku. Czy pani mecenas spodziewa się, że takie jednak prawo zostanie wprowadzone? Być może z pewnymi ulepszeniami w stosunku do tego projektu, który zawetował prezydent i przed urzędnikiem, przed kierownikiem stanu, Urzędu Stanu Cywilnego będzie można ten rozwód przeprowadzić?
2: Uważam, że jest to potrzebne. Mimo wszystko zgadzam się z i panem rzecznikiem praw obywatelskich i z panem sędzią i z krytykami tego projektu, że rzeczywiście instytucja małżeństwa jest bardzo doniosła i nie możemy do tego podchodzić jak do podpisów na oświadczeniach czy na papierze. Ale z drugiej strony spójrzmy na to, że wiele innych krajów wprowadziło te rozwiązania, czy Włochy, czy Hiszpania, czy wspomniana przeze mnie Norwegia, Francja, w troszkę może innej formie. W niektórych krajach jest rozpoznawane te oświadczenia.
1: Już musimy kończyć. Czyli jest pani przekonana, że prędzej czy później wprowadzimy takie przepisy?
2: Wcześniej czy później. Jest to po prostu odpowiedź na wymagania społeczne, a jednak te kraje mają większą dzietność niż my, więc to też nie ma chyba bezpośredniego wpływu utrudnienie procedur rozwodowych na problemy demograficzne.
1: I ostatnie zdanie, pan sędzia Piotr Szarek, ale nie chcę prosić o ocenę polityczną.
0: kwestia, sąd będzie stosował takie prawo, jakie ustawodawca ustali. Znajdujemy się w rzeczywistości prawnej taka, jaka jest. No i dalej będziemy robić swoje.
1: Piotr Szarek, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dziękuję.

0: bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: I Hanna Łyczek-Falkowska, adwokat zajmująca się sprawami rodzinnymi. Również dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: A my po 21 będziemy w aspekcie psychologicznym rozmawiali o rozwodach.
3: Radio Szczecin na wieczór.
4: Autopromocja.
3: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20.
5: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
3: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
5: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
3: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w krajoznawczej zabawie edukacyjnej. Turystyczny paszport po Polsce Pikniku nad Odrą. Odbierzcie swój paszport, odwiedzajcie stoiska polskich województw i zbierajcie pamiątkowe wizy w paszporcie, by wziąć udział w losowaniu kilkuset nagród. Więcej informacji na stronie festiwalu www.pikniknadodra.pl. Weekend 9 i 10 maja, Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dziećom. Tym z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Tym, które się usamodzielniają, a także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, dużym rodzinom i bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl. Zobacz i pomagaj razem z nami.
8: Stowarzyszenie Potrzebny Dom polecają.
9: Jadwiga Dąbrowska.
10: Renata Kraus.
11: Joanna Sulaja.
12: Dorota Wojdoła.
13: Wiesław Spychalski.
14: Jan Sabicki.
15: Janusz Drozik.
16: Piotr Mynt.
17: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
0: Minęła 21. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Tomasz Domański.
18: Tragedia w Lipsku. Gość Radia Szczecin na wieczór komentuje wydarzenia w stolicy Saksonii. O krok od bankructwa polskie Polimery będą wychodzić na prostą. 8. Festiwal Szczecin Classic zakończony. Za chwilę raport bardzo kulturalny.
3: To są wiadomości Radia Szczecin.
18: Nic nie wskazuje na to, aby incydent w Lipsku, w którym zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych, był aktem terrorystycznym, stwierdził gość Radia Szczecin na wieczór profesor Arkadiusz Stępień. Naukowiec uczelni Korczaka w Warszawie powołał się przy tym na słowa premiera landu Saksonii Michaela Kretschmera. Z informacji agencyjnych wynika z kolei, że kierowca SUV-a po wjechaniu w tłum próbował uciec, ale został szybko zatrzymany.
19: Nie mamy zamachu terrorystycznego. W Lipsku mamy kierowcę będącego w amoku, który wjechał w tłum. I pozostałbym przynajmniej na razie przy tym wyjaśnieniu, przy tej wykładni.
18: Okoliczności zdarzenia ustala niemiecka policja.
4: Więcej na radioszczecin.pl.
18: To była jedna wielka gigantomania, tak o potężnych nakładach wpompowanych w polskie Polimery, mówiła dziś prezes firmy Małgorzata Królak. Ocena projektu zbiegła się z publikacją wyników za cały ubiegły rok. Wynika z nich, że zarząd spółki za czasów PiS-u inwestował bez opamiętania, a działanie to doprowadziło prawie do bankructwa. Obecnie podmiot poddawany jest głębokiej restrukturyzacji, tak by mógł wyjść na prostą.
20: Od decyzji inwestycyjnej z 2015 roku obserwowaliśmy drastyczny wzrost kosztów i seryjne opóźnienia w projekcie. W latach 2014-2023 zadłużenie Grupy Azoty wzrosło z 3,5 miliarda do 18,2 miliardów złotych.
18: Polskie Polimery w trzecim kwartale tego roku mają zmienić właściciela. Grupa Azoty chce je sprzedać grupie Orlen. W wyniku transakcji transakcji udział naftowego potentata w spółce wzrośnie z 17,3% do 100%.
4: Wiadomości możesz komentować na radioszczecin.pl.
18: Ta inwestycja będzie ewenementem na skalę całego Wybrzeża. Przy ulicy Mickiewicza w centrum Pobierowa powstaje nadmorska winda warta 5 milionów złotych. Ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami i dzieciom w wózkach w komunikacji na i z plaży. O projekcie w rozmowie pod krawatem mówił wójt gminy Rewal Konstanty Oświęcimski.
1: Budujemy wielkie zejście z windą. Też będzie pierwsze na polskim Wybrzeżu zejście, piękny tras widokowy z windą na plaży.
18: Oddanie tej inwestycji planowane jest na koniec czerwca, podobnie jak otwarcie hotelu Gołębiewski. Konstanty Oświęcimski ma nadzieję, że obiekt będzie przyczynkiem do kolejnych inwestycji.
1: To też są takie marzenia pana Tadeusza Gołębiewskiego, świętej pamięci, aby wybudować molo. Może tak się stanie. Najpierw zostanie oddany w całości hotel, a później takie były plany, żeby wybudować duże molo, jedne z większych na Bałtyku, na polskim Wybrzeżu.
18: Całej rozmowy pod krawatem możecie posłuchać na radioszczecin.pl i w aplikacji mobilnej. Jutro gościem Sebastiana Wierciaka o 8.30 będzie marszałek Pomorza Zachodniego Olgierd Geblewicz.
4: Trochę kultury w wiadomościach Radia Szczecin.
18: 7 koncertów, około 100 artystów, ponad 2000 melomanów, dzieła od muzyki dawnej po współczesną, warsztaty i sympozjum kompozytorskie. W Złotej Sali Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza zakończył się 8. festiwal Szczecin Classic.
2: Na scenie wystąpili młodzi muzycy ze światowej sławy solistami, m.in. z Januszem Wawrowskim, grającym na skrzypcach Stradivariusa z 1685 roku.
9: Stradivarius Polonia jest pierwszym instrumentem nabytym w historii powojennej Polski. To wielki zaszczyt, że mogę grać na tak wspaniałym instrumencie, który sprawdza się i w kameralnej muzyce, i w solistycznej z wielkimi orkiestrami.
2: Nieprzypadkowo podczas koncertu zabrzmiały dzieła Góreckiego, Glasa i Jenkinsa, powiedziała Emilia Goch-Salvador, dyrektor Neopolis Orchestra.
10: Tegoroczna edycja była fenomenalna. Spędziliśmy 7 dni po 24 godziny na pełnej petardzie i jesteśmy pewni optymizmu, że przyszły rok też będzie znakomity.
2: Więcej o festiwalu w niedzielnym magazynie Trochę Kultury. Dorota Zamolska, Radio Szczecin.
18: 11-15 stopni pokażą jutro termometry na Pomorzu Zachodnim, do tego przelotnie ma popadać deszcz. Teraz 12 jest w Kołobrzegu, 13 w Świnoujściu, 14 w Szczecinie.
3: Radio Szczecin na wieczór.
0: 5 minut po 21, poniedziałek, 4 maja. Witamy w drugiej godzinie programu. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Sławomir Orlik i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. Telefony czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Nasze dyskusje jedna w trakcie, a jeszcze jedna przed nami. Można komentować na radiowym Facebooku.
3: To jest Radio Szczecin.
4: Radio Szczecin.
0: A przed godziną 21 rozpoczęliśmy rozmowę o tym, że prezydent Karol Nawrocki zawetował możliwość przeprowadzenia szybkiego rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i pytaliśmy, czy to decyzja motywowana troską o rodzinę, czy też ideologicznie, i nasi goście nie odpowiedzieli wprost na to pytanie i takie było moje założenie. Chodzi o to, żeby słuchacze wyrobili sobie własny pogląd. I o 21.25 ostatni dziś temat, drugi w drugiej godzinie. Po 10 latach przerwy do Szczecina wraca Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Jaką wartość dla naszego miasta i jego mieszkańców stanowi to wydarzenie? To nasze tematy, zapraszamy.
3: Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw dotyczącą rozwodów. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, by rozwód pod ustalonymi warunkami mógł się odbywać na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Te warunki to oczywiście nieskomplikowanie sprawy rozwodowej, brak orzekania o winie, brak dzieci. No, prezydent zdecydował, jak zdecydował. Na ten temat pytaliśmy także naszych słuchaczy na stronie Radia Szczecin, dokładnie na facebookowym profilu Radia Szczecin. No i pani Anna Maria napisała a propos rozwodów. Osobiście uważam, że zbyt często ludzie pobierają się bez odpowiedzialności za dzieci i rodzinę. Być może ta decyzja prezydenta odstraszy szczeniackie zapędy do zabawy w dom. Przy naszym telefonie gość, pani Teresa Zalewska, specjalista, psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Przyzwyczailiśmy się, że pani przyjeżdża do studia, ale nie zawsze jest to możliwe. Cieszymy się, że jest pani z nami. A propos wypowiedzi naszej słuchaczki, pani Anny Marii, czy rzeczywiście, chociażby z perspektywy pani gabinetu psychoterapeutycznego i psychiatrycznego, widać, że często przystępujemy do małżeństwa jako osoby niedojrzałe zbyt wcześnie?
11: Ja myślę, że ten trend teraz, który obserwuję od kilku lat, to jest taki, że młodzi ludzie w wieku tam 20-30 lat, w tej trzeciej dekadzie życia, gdzie dawniej ochoczo podejmowali takie decyzje, mając jakby na uwadze miłość do drugiej osoby i chęć bycia razem, to teraz owszem, są razem, są w parach, są w związkach, ale nie chcą podejmować takich decyzji o zawieraniu małżeństwa. Mówią, że to jest im niepotrzebne, że zbyteczne, że nie chcą papierka, że się kochają i chcą tak ze sobą być. Także warto by może zapytać, bo ja nie prowadziłam takiej statystyki, ale takich badań, czy rzeczywiście tych ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego jest więcej czy mniej. Domniemuję, że mniej, a na pewno jest mniej ślubów kościelnych. Także raczej niechętnie wiążą się takim węzłem małżeńskim młodzi ludzie. A starsi również.
0: Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku sąd orzekł o rozwodzie niemal 57,5 tysiąca razy. W 24,500 przypadkach były to małżeństwa nieposiadające dzieci, które w teorii mogłyby zostać objęte nowymi przepisami, które zawetował prezydent. Mianowicie chodzi o to, że nieważność małżeństwa stwierdzaliby małżonkowie w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a nie przed sądem. Te właśnie bez orzekania o winie nieskomplikowane sprawy rozwodowe to aż 42% wszystkich rozwodów, ale chcę, żebyśmy pani doktor porozmawiali o stresie, bo w tych badaniach z najbardziej stresujących w życiu sytuacji stres jest w wielu badaniach na drugim lub trzecim miejscu. Tym pierwszym stresującym czynnikiem, sytuacją życiową jest śmierć męża, żony, partnera, partnerki. Czy pani to też ze swoich obserwacji może wysnuć, że rzeczywiście rozwód jest bardzo stresującym przeżyciem?
11: Tak, oczywiście. Rozwód jest bardzo stresującym przeżyciem. Jest on na drugim miejscu wśród takiej skali 100 wydarzeń z naszego życia, które wywołuje duży stres. Na pierwszym miejscu jest śmierć dziecka. Na drugim rzeczywiście rozwód. Na trzecim śmierć najbliższego małżonka. Tak oszacowali naukowcy w Stanach Zjednoczonych. Tak, taka lista funkcjonuje rzeczywiście w psychologii. Natomiast ja tutaj z perspektywy gabinetu uważam i obserwuję to, że jest to bardzo trudne wydarzenie. Jest to porażka. Jest to porażka swojego związku, jest to porażka miłości, jest to porażka, którą osoby przeżywają w stosunku do siebie, do swoich decyzji, ale też i porażka, jeśli chodzi o sprawy majątkowe, porażka, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, później masę kłopotów związanych z rodzinami patchworkowymi, z kolejnymi związkami. Mam takie też obserwacje, że osoby, które raz były w związku małżeńskim zalegalizowanym, później po rozwodzie niechętnie wiążą się kolejnymi związkami małżeńskimi. Raczej mówią, że już nigdy więcej tego nie zrobią, że będą żyli po prostu w takim związku wolnym.
0: Przypomnę dane statystyczne prezentowane przed godziną 21. Statystycznie na każde 100 zawartych małżeństw przypada obecnie aż 40 rozwodów. I druga obserwacja. W 2023 roku, mimo mniejszej liczby ślubów, rozwodów było bardzo dużo w nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani doktor, co oznacza, że relatywnie rozpada się coraz większy odsetek małżeństw. I tak sobie myślę a propos tego stresu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Pani doktor podawała badania. Ja także się na nie powoływałem, że jest to jedna z najbardziej stresujących sytuacji, że być może młodzi ludzie chcą uniknąć sytuacji stresogennej, no i dlatego nie wstępują w związek małżeński.
11: Myślę, że młodzi ludzie w ogóle nie są przygotowani do małżeństwa. Patrzą nieraz na swoich rodziców. Widzą, że małżeństwo to nie jest też taka zawsze przyjemna sytuacja, że w małżeństwie zdarzają się też bardzo trudne chwile, że w małżeństwie trzeba iść na kompromis, że trzeba ustępować, że trzeba znosić pewien trud i niewygodę. Młodzi ludzie nie chcą tego znosić. Oni nie są jakby zahartowani w takim trudzie i w takim pokonywaniu pewnych trudności życiowych. Oni chcą żyć łatwo, miło i przyjemnie i do momentu, aż będzie działała miłość. A miłość chemiczna, takie uczucie zafascynowania drugą osobą, tak zwane motyle w brzuchu, owszem, one są, ale najczęściej są na początku związku, później to się zmienia, miłość się zmienia, dojrzewa, miłość pokonuje trudności. Już tutaj brakuje takiej determinacji, żeby ze sobą razem iść i pokonywać te trudności i mimo tych trudności być ze sobą razem. Łatwiej jest rozejść się i szukać kolejnego partnera, z którym będzie na początku, owszem, miło, łatwo i przyjemnie. Mam teraz pacjentów, którzy są po wielu związkach, wielu płytkich, krótkotrwałych związkach i zbierają takie żniwo negatywnych doświadczeń i w pewnym momencie mówią, że oni już nie widzą dla siebie partnera, nie widzą dla siebie możliwości bycia w związku, bo się do tego związku nie nadają. Tak trzeba się uczyć, przygotowywać do małżeństwa. Ja myślę, że to powinno być jakby dyskutowane, uczone przez rodziców, żeby dzieci były przygotowywane do małżeństwa. Teraz nastolatki mówią, że nie chcą wchodzić w takie związki małżeńskie. Ja nie wiem, czy pan prezydent zrobił dobrze, czy źle, ale biorąc pod uwagę to, że powinno się stać na straży jakichś pewnych ważnych zasad, to ja myślę, że ta jego decyzja była w tym kontekście bardzo słuszna.
0: Staż małżeński, mam przed sobą analizy. Średni staż małżeński w momencie rozwodu to około 14 lat. Najczęściej są to związki 5-10-letnie. Jednak rośnie liczba rozwodów po 20-30 latach wspólnego życia. I tu pani doktor, chciałbym, żebyśmy się nad tym aspektem zatrzymali, bo z tych badań też wynika, że coraz więcej świadomych kobiet decyduje się na ten rozwód. I właśnie nie rozmawiamy tu o ludziach niedojrzałych, tylko o tych, którzy coś już przeżyli. Kobiety obecnie są wyemancypowane, to znaczy potrafią same zarobić na swoje życie i utrzymanie i jeżeli nie mają wsparcia w swoim mężu, to z takiego związku rezygnują. Czy również przez pryzmat pani pracy terapeutycznej, psychiatrycznej czy seksuologicznej widzi pani taki trend, że właśnie kobiety coraz bardziej samoświadome wolą żyć same albo spróbować zbudować nowy związek niż tkwić w toksycznym związku?
11: Jeśli chodzi o związki toksyczne, to tak, to wtedy, gdy rzeczywiście mamy powody do tego, żeby uważać, że ten związek jest toksyczny, czyli jest nadużywanie alkoholu, narkotyków, jest przemoc fizyczna, jest przemoc emocjonalna, to na pewno należy rozważyć wyzwolenie się z takiego związku i tutaj rozwód jest otwarciem na nowe życie, jest jakby pokazaniem, że nie jest się współuzależnionym, pokazaniem, że nie da się, jakby nie pozwala się na znęcanie się nad samym sobą. Ale bardzo często tego nie ma w związkach małżeńskich. Jest po prostu jakaś koncentracja na mam kilka takich przypadków, koncentracja na tym, że ty nie spełniłeś moich wyobrażeń, że ja zmarnowałam życie, że się z tobą nic nie dorobiłam. Jakby koncentrowanie się na takich, można powiedzieć, rzeczach drobiazgowych i trend ten, o którym pan redaktor mówił, czyli taka feminizacja, emancypacja kobiet powoduje, że one podejmują taką decyzję o rozpadzie związku i wcale sobie nie polepszają swojej sytuacji, bo można powiedzieć, że trafiają z deszczu pod rynnę, ponieważ dopada ich samotność. A samotność jest, można powiedzieć, ostrą depresji. I bardzo często te pacjentki w wieku tam około 50-60 lat po tym rozwodzie trafiają do mnie, do gabinetu z objawami depresji. Ten okres między 50 a 60 rokiem życia kobiety, wtedy gdy pojawia się menopauza, jest szczególnie narażony na powstanie depresji, wtedy kiedy po pierwsze dzieci wyszły z domu, po drugie rozpad związku, po trzecie gospodarka hormonalna rozchwiana przez menopauzę i bardzo często wtedy popaść w depresję.
0: A czy zdarzają się, czy są równie częste, czy też mniej częste przypadki kobiet, które przychodzą do pani i właśnie diagnozuje pani depresję i one są w toksycznych związkach, czy jednak jest to rzadsze?
11: Tu mogę powiedzieć, że jest równowaga, że i takie osoby się zdarzają, i takie się osoby zdarzają. Rzeczywiście bycie w toksycznych związkach też jest dość powszechne. Wówczas całkiem inaczej pracuje się z pacjentem, z pacjentką. Wtedy rzeczywiście praca jest taka na samoświadomości, na nietolerancji przemocy, na nietolerancji, na próbie obrony przed tą przemocą i a nieraz jest konieczne włączenie również pracy par. Bardzo często taka zdeterminowana żona przyprowadza męża i wtedy rozpoczyna się wspólna praca. I wiele takich par udało się jakby ochronić przed rozpadem z pewną taką korzyścią i dla żony, i dla męża, który wyzwolił się z nałogu. Nawet dzisiaj tutaj przed audycją miałam taką parę, gdzie pani nadużywa alkoholu, przyszła z mężem i ten mąż bardzo tak konsekwentnie wspierał ją w tym, żeby ona wyzwoliła się z tego nałogu, a jednocześnie w domu poprawiła się atmosfera. I pewnie im się uda, bo ta pani bardzo często też przychodzi i znaleźliśmy tutaj sposób, no nie wiem, na 100%, nie wiem, czy to się uda, ale jestem pewna nadziei po dzisiejszym spotkaniu, że będzie w tym związku dobrze. Nie sztuka się rozwieść, sztuka żyć razem, mimo trudności, mimo tego, że jesteśmy niedoskonali, mimo tego, że mamy wady. Jeśli będziemy patrzeć na siebie po 10, po 20 latach, tylko szukać tych wad i tego, co nas różni i tego, co nas dzieli, to znajdziemy masę powodów. Ważne jest, żebyśmy jednak szukali tego, co nas łączy, bo my jesteśmy ludźmi społecznymi i my chcemy mieć drugą, bliską osobę przy sobie.
0: A Iwo Klisz, adwokat w wywiadzie, adwokat ten zajmuje się właśnie sprawami rozwodowymi i często staje tutaj jako przedstawiciel prawny kobiet, mówi tak na pytanie, jaki jest główny powód, przez który kobiety odchodzą. Samotność we dwoje, ten moment, kiedy zmywają makijaż, kładą się obok męża i uświadamiają sobie, że leżą obok totalnie obcego człowieka, z którym łączy ich tylko adres zamieszkania i zarządzanie logistyką domową, brak komunikacji, pasywna agresja ze strony mężczyzny oraz drastycznie rozbieżne wizje życia po odchowaniu dzieci. Kobieta po 40, mówi prawnik, chce wreszcie zacząć żyć, podróżować, rozwijać się. Mężczyzna często uważa, że on już swoje zrobił i jego celem jest wyłącznie święty spokój przed telewizorem. I pani doktor, chwała tym mężczyznom, tym mężom, którzy przychodzą z tymi kobietami, które to zwykle one, bo jestem przekonany, że takie w większości przypadków inicjują jakąś terapię par, ale myślę, że dużo jest prawdy, prawda, w tym przerażającym aspekcie samotność we dwoje, że czasem kobieta woli wybrać tę samotność prawdziwą, taką pojedynczą, niż tę samotność we dwoje, mimo że później może to okupić depresją, o której pani doktor wspomniała.
11: Tak, bardzo często zdarza się samotność we dwoje, ale wtedy nie doszło jeszcze do rozpadu, wtedy nie doszło jeszcze do rozwodu, no bo na przykład te osoby boją się, że to będzie długa procedura, że to będzie trzeba pójść do sądu, że trzeba będzie wnieść jakieś opłaty, że to się będzie ciągnęło. Mi się wydaje, tutaj z doświadczenia mojego terapeutycznego, że ten lęk przed tymi wszystkimi procedurami jest w pewnym sensie mądrością. Wtedy warto się też zastanowić, co zrobić, żeby uniknąć tego rozwodu, a poprawić się, a może coś skorygować, może coś się zmienić. Nie oczekujmy zmiany od drugiej osoby, po prostu my się zmieniajmy. Ja bym doradziła tym wszystkim paniom, które czują się tak samotne, jakby się zastanowiły, co zrobić, żeby czuć się mniej samotną. Są na to sposoby. Można, jest wielu terapeutów u nas, terapeutów w naszym mieście, terapeutów par. Można pójść po poradę do psychologa, do psychiatry. Czuję się samotna. Co mogę zrobić, żeby się czuć mniej samotna? Żeby ożywić swoje małżeństwo? Żeby zwrócić uwagę na te ważne rzeczy, które nas łączą, na więź. Z doświadczenia seksuologa mogę powiedzieć, że no, ogromnym problemem jest seksualność kobiet, w ogóle seksualność nas w związkach małżeńskich, w związkach takich wieloletnich, gdzie naturalnie ona jakby gotowość do seksu zanika z latami i może tutaj warto coś zrobić, żeby ożywić siebie nawzajem, żeby zainteresować siebie nawzajem, żeby być atrakcyjnym dla siebie, żeby nie dopuścić do oziębłości, która wkrada się w nasze małżeństwa.
0: To na zakończenie cytat z piosenki Ratujmy, co się da. Warto o tym pamiętać. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o rozwodach i o tym, że powinna być to ostateczność w naszym ludzkim byciu razem. Teresa Zalewska, specjalista, psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy, a my zmieniamy temat.
17: 4 dni w tygodniu. 3 tematy. 2 godziny. jeden prowadzący. Od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 trwa wymiana poglądów, myśli i zdań. Zaproszeni goście, eksperci, dziennikarze Radia Szczecin rozmawiają o tym, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Polityka, kultura, sport, gospodarka i codzienne życie. Takie jest Radio Szczecin na wieczór. Najlepsza publicystyka, oczywiście, tylko w Radiu Szczecin.
0: Po 10 latach przerwy do Szczecina powraca jedno z dwa najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce, Festiwal Malarstwa Współczesnego. Jego 26. edycja w 2026 roku ponownie zgromadzi artystów z całego kraju oraz z zagranicy, przywracając miastu rangę jednego z kluczowych ośrodków współczesnej sztuki. Organizatorem wydarzenia jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński we współpracy z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie. Miejscem, które od dekad stanowi ważną przestrzeń dla prezentacji sztuki i dialogu twórczego. Festiwal, którego początki sięgają ponad 60 lat, należy do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń malarskich w Polsce. Tegoroczna edycja koncentruje się wokół idei dialogu. Powrót festiwalu to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także symboliczne podkreślenie roli Szczecina jako miasta, które od dekad buduje swoją tożsamość poprzez kulturę i sztukę. To tutaj, po 1945 roku, kształtowały się środowiska twórcze, powstawały instytucje edukacyjne i rozwijała się elita artystyczna. Dziś to chociażby Akademia Sztuki w Szczecinie oraz liczne środowiska niezależne, w tym Związek Polskich Artystów Plastyków. No i pytanie, jaką wartość dla naszego miasta, jego mieszkańców stanowi to wydarzenie? A w naszym studiu są goście, pani Małgorzata Buca, prezes Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: I także jest z nami pani Agata Mazuś, artystka, malarka. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
0: Obie panie są kuratorkami tej wystawy, tak?
13: Tak, tego festiwalu.
0: Tego festiwalu, tak jest. Jest z nami także Arkadiusz Polewka, rysownik, malarz, architekt, Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
15: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. I Andrzej Łazowski, działacz społeczny i kulturalny, artysta, fotograf, wydawca serii BOS, ambasador miasta Szczecin, członek wspierający Związku Polskich Artystów Plastyków.
16: Dobry wieczór.
0: No to zacznijmy od pani prezes. To wielka rzecz. 2016 rok, ostatni festiwal i znowu jest. Brakowało go wielu szczecinianom i nie tylko szczecinianom.
13: Tak, oczywiście. Mieliśmy zapytania z całej Polski, kiedy festiwal wróci do Szczecina, wróci do przestrzeni kulturalnej i jeszcze dodatkowo zdecydowaliśmy, że to jest właśnie ten rok 2026, bo w tym roku Związek Polskich Artystów Plastyków obchodzi swój jubileusz, 115 jubileusz.
0: 115 lat, wiecznie młody. Arkadiusz Polewka, jak pan przyjmuje tę wiadomość, że oto jest po 10-letniej przerwie spowodowanej różnymi zawirowaniami, czy to katastrofą budowlaną na zamku, pandemią?
15: No ja przyjmuję z entuzjazmem oczywiście, także
0: tego bardzo się cieszę.
15: Tak, czekałem i bardzo jest mi miło, że mam możliwość w jakiś tam sposób współuczestniczyć w tym festiwalu.
0: Andrzej Łazowski. Andrzeju, to jest tak, że sukces ma wielu ojców, ale tutaj trzeba powiedzieć, dzięki czyjej determinacji jest to możliwe, że po tej długiej przerwie znów ten Festiwal Malarstwa Współczesnego Polskiego wraca?
16: Ja myślę, że tutaj też jest bardzo istotne, że coraz mocniejsze jest i aktywniejsze środowisko artystyczne tu w Szczecinie, które postanowiło na nowo wywołać ten festiwal, wywołać jakby nie tylko w Polsce, ale również i w Europie, bo myślę, że tutaj też pojawi się trochę artystów, którzy wyemigrowali do Unii Europejskiej, funkcjonują tam i znajdą się też na przestrzeni tutaj naszej szczecińskiej.
0: I pani Agata Mazuś, artystka, malarka. Proszę powiedzieć, jak pani, która niejedną wystawę związaną z Festiwalem Malarstwa Współczesnego widziała, przyjmuje to, że znowu będzie?
14: Ja się ogromnie cieszę, że festiwal wraca do Szczecina. Pamiętam, że było to wielkie święto, święto malarstwa w Szczecinie, tłumnie odwiedzane przez grupy zwiedzających na zamku. W archiwalnych dokumentach doczytałam, że pierwszy festiwal, który miał miejsce w 1962 roku, otwarcie nastąpiło 21 lipca 1962 roku, a już w niedzielę, i to było w sobotę, a już w niedzielę było 800 osób zwiedzających, więc to naprawdę pokazuje, jakie to miało wtedy znaczenie, i myślę, i chciałabym, żeby takie samo znaczenie miało obecnie.
0: Pierwszą edycję 30 tysięcy widzów podobno odwiedziło.
14: Tak.
0: Niesamowite.
14: To niesamowite.
0: W odbudowującym się zamku.
14: I jeszcze założenie było takie, że wystawa trwała 2 miesiące. Miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień. Ale z powodów tego, że we wrześniu rozpoczynała się szkoła, więc żeby uczniowie, bo to było też jako wystawa edukacyjna, więc uczniowie też sami wystosowali pismo do organizatorów festiwalu i zarządzających zamkiem, żeby wystawa została przedłużona. No, wydaje się to w tej chwili, że śmieszne i kuriozalne, ale takie zdarzenie miało miejsce, więc o 2 tygodnie została wystawa przedłużona. No to naprawdę świadczy o tym, jakie to miało znaczenie, jaką to było zjawiskiem kulturalnym w Szczecinie.
0: W przypadku tegorocznej edycji Festiwalu Malarstwa Współczesnego, Polskiego Malarstwa Współczesnego, wystawa i gala, ogłoszenie wyników 24 września 2026 roku, i mam nadzieję, że także będą postulaty od widzów, żeby przedłużyć możliwość zobaczenia wszystkich prac. Nabór zgłoszeń trwa do 23 maja. I tu pytanie do pani prezes. Są zgłoszenia? Można być spokojnymi, że będzie czym zapełnić salę?
13: Tak, zgłoszenia już są z całej Polski, ale nie tylko, bo również z zagranicy, bo mamy nabór polskich artystów z całego świata.
0: To pięknie. A proszę powiedzieć, co mówią, gdy dzwonią, pytają, rozmawiają? Czy to jest tak, no dobrze, kolejny konkurs, można wygrać pieniądze, czy jednak coś więcej?
13: Bardziej to, że ten festiwal wraca, tak? Tu jest bardzo pochlebne, mamy uwagi, ale też młodzi uczestnicy, przyszli uczestnicy pytają właśnie o te warunki uczestnictwa, i jednak te nagrody są kuszące.
0: Nagrody są kuszące, przypomnę, Grand Prix 25 tysięcy złotych, druga nagroda 15, trzecia 10, wyróżnienia po 3 tysiące złotych i nagroda publiczności Vox Populi, Vox Dei 3 tysiące, i możliwe jest przyznawanie nagród specjalnych. Andrzej Łazowski, Andrzeju, powiedz, ty zawsze byłeś blisko malarstwa, pomimo że jesteś artystą, fotografikiem, miałeś i masz przyjaciół, dobrych znajomych wśród artystów, malarzy. Powiedz, jak ty patrzysz na tę relację i na ile ona jest dla ciebie istotna?
16: Znaczy, dla mnie też jest istotne, żeby jednak pojawili się różni artyści z różnych stron Polski i nie tylko. W Szczecinie tak właśnie się zastanawiałem, bo ostatnio była nagroda na Wyspie Uznam, literacka. I cóż to za nagroda tam była wyjątkowa? No, miesięczny pobyt na wyspie dla pisarza. W związku z tym też tak sobie dzisiaj pomyślałem, świetnie byłoby, gdyby taka nagroda też się pojawiła tutaj, aby ta przystań w Szczecinie była takim elementem wywołującym pobyt w Szczecinie jakiegoś malarza, który faktycznie wyróżnił się tym w tym festiwalu. Mam nadzieję, że sami samorządowcy pomyślą o tym, czy też również i sponsorzy zewnętrzni, że coś takiego można tutaj wywołać, aby jednak pobyt takiego artysty się tutaj mógł pojawić.
0: A teraz jazda z Warszawy do Szczecina to 4 godziny pociągiem, więc to już nie ma wymówek, że to...
16: Tak, ale ja mówię o takim jednak poczuciu, bo też o tym pomyślałem, bo wywołujesz pewne wspomnienia, bo wspomnę oczywiście o Jurku Brzozowskim, który był jednym z inicjatorów powstania tego festiwalu. Moim największym marzeniem jest wydanie w tym roku tego albumu Jerzego Brzozowskiego i jego żony. Jurek Brzozowski robił te krajobrazy. Dla mnie przynajmniej te krajobrazy są bardzo istotne, ponieważ one są tak adekwatne do naszej przestrzeni. Stąd ta moja nazwa też tej serii BOS, czyli Bałtyk Odra Szczecin. I tam możemy wyczuć jego fenomen korzystania z tej czasoprzestrzeni, w której dany artysta może sięgnąć, jakby wykorzystując na przykład Odrę. I to jest bardzo ważne w tym, żebyśmy też pamiętali o poprzednikach, również tych twórcach festiwalu, ale też myśleli o tym, w jaki sposób ten festiwal może wywołać aktywność tego całego środowiska, które się kształci na przeróżnych uczelniach i też i na architekturze. Przecież o tym za chwilę pewnie tutaj pan doktor powie, ale również i szczególnie ta Akademia Sztuki Nasza tutaj w Szczecinie, która ma co roku absolwentów właśnie tego wydziału malarskiego. I myślę, że tutaj też jest bardzo istotne, aby oni również się pojawili na tym festiwalu.
0: No właśnie o to chcę Państwa zapytać, o ten komponent, który tutaj nam doszedł w 2010 roku, Akademia Sztuki, która coraz prężniej się rozwija. Mamy coraz większe środowisko również artystów plastyków, artystów malarzy również. Pan Arkadiusz Polewka, jak Pan patrzy na ten potencjał Szczecina? Czy on jest wykorzystany, czy też niewykorzystany?
15: No cóż, właściwie taką perspektywę, gdybyśmy sobie czasową tylko założyli, no to pewnie chciałoby się jeszcze bardziej, aby był wykorzystany, prawda? Natomiast pewne rzeczy muszą też dojrzewać i na pewno z racji jak gdyby reaktywacji festiwalu no będzie chociażby czas na to, aby ta jak gdyby potencjalna możliwość kreacji, którą to środowisko nabiera coraz bardziej, mogła się uzewnętrznić. Więc chyba należy tylko jak gdyby kibicować tej naszej inicjatywie, czyli ponownemu jak gdyby przywołaniu festiwalu do miejsca, w którym powstał. No i skupiać wokół tego festiwalu wszystkich twórców, nie tylko ze Szczecina, ale z regionu, także tych, którzy w jakiś sposób się utożsamiają z tym obszarem, z tą przestrzenią, a jednocześnie no, wprowadzają tutaj pewne swoje jak gdyby refleksje dotyczące sztuki szerzej, a malarstwa w takim troszeczkę węższym znaczeniu.
0: Panią Agatę Mazuś chcę zapytać o ten przekaz związany z ideą dialogu, że tegoroczna edycja koncentrować się będzie wokół idei dialogu, bo w gruncie rzeczy dzieło sztuki, obraz jest też dialogiem. Jest dialogiem najpierw twórca, można powiedzieć, tym swoim dziełem dialoguje, potem dialogują odbiorcy. Jak pani postrzega to przesłanie, tę ideę dialogu?
13: To właściwie przesłanie różnorodności. Bo no, taki prezentacja we wnętrzu w różnych artystów, różnych sposobów malowania, różnego postrzegania, to naprawdę jest bardzo budujące i każdy, nawet artysta malujący, jest w stanie podpatrzeć albo technikę, albo sposób przekazu, albo być wręcz zaskoczonym, że w taki czy inny sposób można namalować. Więc uważam, że to bardzo jest ubogacające zjawisko i ten festiwal dla wszystkich będzie bardzo
14: korzystnie, z dużym emocjonalnym też przekazem. Więc w ten sposób widzę, że to jest na tym poziomie dialog. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać, kto jest lepszy, kto gorszy, ale na zasadzie uzupełnienia, bo każdy ma coś istotnego i jednostkowego do przekazania. To jest według mnie bardzo, bardzo ważne w prezentacji festiwalowej.
0: Wielkie święto malarstwa współczesnego w Szczecinie przed nami. Ja przypomnę, oprócz tych twórców, którzy byli już wspomniani, że laureatami bywali tacy twórcy jak Jan Tarasin, Kiejstut Bereźnicki, Alfred Lenica. W nowszych edycjach Grand Prix zdobywali Natalia Rybka, to 25. festiwal, Katarzyna Szeszycka, obecnie wykładowczyni w Akademii Sztuki, oraz Beata Białecka. Katarzyna Szeszycka, 24. edycja, Beata Ewa Białecka, 21. edycja. Jak tę dialogowość czy dialogiczność festiwalu postrzega pani prezes Małgorzata Buca?
13: Myślę, że tutaj jest ważny też dialog pokoleń, bo tak jak pan redaktor wspomniał, wcześniej to były debiuty, a już teraz, tak jak pani Katarzyna Szeszycka jest już wykładowczynią o już bogatej randze w Polsce, uczestniczy w różnego rodzaju jury, w podobnych przeglądach. Myślę, że to jest dość ważne i ważna jest ta wrażliwość i to bogactwo i ten sposób właśnie komentowania rzeczywistości poprzez właśnie malarstwo. Malarstwo jest tym językiem dialogu.
0: Jest językiem dialogu, nie narzuca niczego, tylko po prostu czeka na odbiorcę.
13: Na odbiorcę.
0: Andrzej Łazowski, dla ciebie ta idea dialogu w twojej działalności nie tylko przy festiwalu, ale w ogóle jest podstawą. To jest jak tlen u ciebie.
16: No ja myślę, że to też jest bardzo istotne, abyśmy my cały czas mieli tą określoną wrażliwość dla twórców, czyli ta ogromna rzesza odbiorców, czyli ja bym dzisiaj mógł powiedzieć ludzi, którzy mieszkają nieopodal, w wieżowcach, w blokach, mieszkają na Starym Mieście, mogliby oczywiście odwiedzić z własnego, niech będzie nawet i obowiązku obywatelskiego. Ja tak dzisiaj zastanawiałem, co słuchacze mogliby dzisiaj powiedzieć, jakie dzieło u nich w domu wisi. Ja zrobiłem taki też eksperyment kiedyś. Pokaż, co u ciebie wisi w domu, gdzieś tam pod Szczecinem. I faktycznie byłem mocno przerażony różnymi formami malarskimi, które ludzie postanowili powiesić. Ale tak się zastanawiałem, co wisi u nas w domach szczecińskich. To też pytanie do słuchaczy. I myślę, że też jeszcze bardzo ważny jest wątek dzisiaj XXI wieku. Ogromna ilość artystek, faktycznie ogromna ilość artystek, malarek pojawiła się na rynku. Studiuje, myślę, że też gdzieś średnio 80% to dziewczęta, kobiety, a gdzieś pojawiają się 20% pewnie mężczyzn. W związku z tym myślę, że ten festiwal też pewnie może zdominować większą frekwencję wśród kobiet. I to też jest ważne. XXI wiek to era kobiet.
0: To ciekawy aspekt, co na takie diktum pan Arkadiusz Polewka, bo rzeczywiście kobiety coraz częściej rządzą i coraz częściej wchodzą na salony również sztuki. Idea dialogu kobiet z kobietami, czy jednak twórców z odbiorcami?
15: No cóż, pewnie jeden i drugi przypadek będzie miał miejsce, ale taka koincydencja dosyć ciekawa, ponieważ niedawno byłem w Warszawie i akurat odwiedziłem między innymi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachętę i Muzeum Narodowe. Się okazało, że we wszystkich tych trzech instytucjach właściwie oglądałem pracę kobiet. Taka była to sytuacja, więc tutaj należy się zgodzić z tym, że panie coraz częściej się jakby uzewnętrzniają artystycznie, więc to jest element ich naturalnej kreacji funkcjonowania. Natomiast ten aspekt dialogu mi się wydaje, że jeszcze poza tym takim obszarem społecznym, który tutaj już nieco wybrzmiał, warto byłoby też chyba zwrócić uwagę na taki właśnie dialog ze współczesnością. To jest element dialogu, który wydaje mi się równie istotny i który z jednej strony ma szansę pokazać nam trochę, jaka jest współcześnie ranga malarstwa w kraju, jak my się z tym czujemy, tutaj jeśli chodzi o nasze środowisko. No i jest to też, warto tutaj chyba to nadmienić, jedna z najważniejszych imprez, obok takich chociażby jak Biennale w Bielsku-Białej, czy też inne konkursy, chociażby konkurs Leona Wyczółkowskiego, który też w tej chwili ma miejsce w tym roku. To są imprezy, które w jakiś sposób budują obraz malarstwa w Polsce, ale ten dialog właśnie poza tą współczesnością również toczy się pomiędzy tymi imprezami, tak? Czyli na ile my tu jesteśmy w stanie pokazać nieco inne oblicze malarstwa, jest dla nas, jak myślę, równie ważne.
5: Inne oblicze malarstwa, czy kobiece oblicze malarstwa. Pani Agata Mazuś, kiedy pani zaczynała karierę jako artysta plastyk, kobiet było jak na lekarstwo rzeczywiście w tej branży?
21: Tak, to prawda. Pochodzę z rodziny artystycznej i wręcz mój tato odmawiał i prowadził, żebym jednak poszła gdzie indziej, a niekoniecznie do malowania, bo to jest trudny zawód dla kobiety. Ale jeszcze tu chciałam nawiązać do wypowiedzi Arka. I rzeczywiście nastąpiła zmiana myślenia w sztuce, w malarstwie, bo w poprzednich edycjach, powiedzmy do 2000 roku, przewaga była mężczyzn. I tylko dwie kobiety zdobyły Grand Prix na festiwalu. To była Izabela Gustowska i Teresa Miszkin. A gro mężczyźni. Więc liczymy, że może tym razem w tej edycji, w nowym świecie po 2000 roku, może kobieta stanie na podium.
5: Chcę zapytać
21: taki czas
5: państwa,
21: może to będzie lepsze.
5: Kwestie Szczecina. Czy my już bez kompleksów możemy się porównywać do największych ośrodków, do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania? Czy te kompleksy są w ogóle zbyteczne? Czy nasze władze podeszły do pomysłu reaktywacji Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego ze zrozumieniem? Czy nie było problemu też z pozyskaniem środków, pani prezes Małgorzata Bóg?
13: Tu akurat ze strony miasta jest otwarcie. Prezydent Piotr Krzystek uczestniczył w poprzednich edycjach i ta pamięć jednak została i jak najbardziej tą otwartość pokazuje. Jak również Urząd Marszałkowski i tu w postaci właśnie pana marszałka otrzymaliśmy również patronat i prezydenta miasta Szczecina i marszałka województwa zachodniopomorskiego, jak również wojewody. Także mam nadzieję, że Szczecin ponownie stanie się miejscem, gdzie ta sztuka jest ważna również dla władz, tak? Bo wiemy, że takie działania w postaci festiwalu, tego wydarzenia artystycznego jest również ważna dla miasta. Ten ośrodek kulturalny w Szczecinie pojawi się na nowo. Myślę, że to jest duży plus. I liczymy oczywiście na jeszcze dalszą współpracę i większą otwartość.
21: I na kontynuację.
5: Festiwal i będzie właśnie, co dwa lata się tak, odbywał już teraz?
13: Chcielibyśmy, żeby właśnie ta impreza została wpisana na stałe do harmonogramu co dwuletniej edycji, tak jak w postaci Biennale, czy festiwal, czy Biennale, to właśnie powinno się odbywać co dwa lata i chcielibyśmy, żeby taka wersja już została, żebyśmy nie musieli za każdym razem walczyć o tego sponsora, bo jak wiemy, że po prostu bez tego no nie da rady zrobić tak niosłą imprezę.
5: Andrzeju, Szczecin silny kulturą i kulturowo na mapie Polski, coraz silniejszy. Co byś jeszcze dodał, co byś zmienił w mieście, żeby ta kultura po prostu jeszcze bardziej emanowała?
16: Ja myślę cały czas o tym metropolitarnym Szczecinie i o tym ogromie, który ten Szczecin mógłby mieć z uwagi na położenie i wpływ oczywiście i wykorzystanie jednak tego Berlina jako miejsca, gdzie ta kultura polska mogłaby wylewać się ze Szczecina. Myślę, że też to jest też bardzo ważne, że te środowiska, które budowały w XX wieku, to jest fenomen oczywiście, to jest fenomen, budowały od podstaw tutaj elitarność,

0: blisko. I myślę, że też to jest bardzo ważny wyznacznik, że profesor Andrzej Tomczak na przykład organizował ogromny festiwal, można byłoby nazwać festiwal spotkań poprzez plenery niedaleko, bo pod Stargardem Marianowie, gdzie spotykali się różni artyści z całego świata i powstała ogromna kolekcja. To jest też bardzo ważne. Czyli największym, myślę, że naszym marzeniem jest, abyśmy tworzyli społeczne kolekcje, tak jak to jest teraz w Stargardzie, kolekcja ponad 600 dzieł. I myślę, że tutaj też takie instytucje jak właśnie na przykład Muzeum Narodowe ma ogromną kolekcję, ale myślę, że w przyszłości marzy mi się, żeby było jak najwięcej przestrzeni wystawienniczych, w których faktycznie te wszystkie narzędzia współczesne też pozwalają nam pokazać ten cały proces, zarazem i twórczy proces, który możemy obserwować poprzez na przykład Facebooki, Twittery i tak dalej, gdzie artyści pokazują ten cały proces i dopiero tam możemy uświadomić sobie, jaki to jest ogrom odpowiedzialności przekazu tego języka graficznego, który ów artysta musi wymyślić i przekazać, abyśmy my, widzowie, mogli zrozumieć, co chciał nam przekazać.
1: I pan Arkadiusz Polewka, mamy oto Szczecin z Uczelnią Artystyczną Akademią Sztuki, ze związkami twórczymi, między innymi Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Czego panu jeszcze brakuje w naszym pięknym, coraz piękniejszym Szczecinie?
2: No, brakuje mi dużego obiektu, który by pomieścił dzieła sztuki. Czyli naprawdę z prawdziwego zdarzenia budynku, który byłby no takim naszym dużym BWA, tak? Biurem Wystaw Artystycznych. To już nazwa może nie byłaby tutaj najistotniejsza, ale...
1: Mamy już projekt Teatru Współczesnego. Czas w takim razie na...
2: Mamy kolejny teatr, natomiast brakuje nam poważnej, dużej galerii, tak? Czyli sytuacji, no przywołam tutaj może przykład Torunia, tak? Gdzie też byłem w zeszłym roku i miałem okazję... z racji akurat tam wernisażu, będąc, odwiedzić tamtejsze muzeum. To on jest w sumie mniejszym miastem niż Szczecin, a jednak taki obiekt posiada. I ten obiekt oczywiście jest obiektem z pełną jak gdyby infrastrukturą pozwalającą nie tylko na prezentację dzieł malarskich, ale poważnych, dużych instalacji, więc czy rzeźb, prawda? Więc to jest no, moim zdaniem niebywale potrzebny obiekt, który powinniśmy sobie zbudować tutaj w Szczecinie. Ale jeszcze, jeśli mogę, tak a propos, no bo poprzednie pytanie może dotyczyło troszeczkę kompleksów. Ja pozwoliłem sobie sięgnąć do internetu i znalazłem wpis, który zamieszczono na stronie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest to wpis z 2016 roku. Jak on brzmi? Jak on się zaczyna? W dniu 12 października 2016, jak zwykle w pięknie odnowionym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, odbyło się kolejne biennale tego najbardziej prestiżowego konkursu malarstwa polskiego, ciągnącego się już prawie 60 lat. To jest Wrocławie.
3: To jest Wrocławie.
2: Więc to... można powiedzieć, że już dawno powinniśmy się doceniać.
3: To jeszcze chciałam dopowiedzieć na zakończenie, że festiwal miał taki wkład w budowę kultury tu w Szczecinie, że między innymi każda edycja festiwalu była możliwością zakupu przez Muzeum Narodowe naprawdę poważnych dzieł artystów na wysokim poziomie artystycznym. I one w tej chwili są zdeponowane w Muzeum Narodowym. Nie widzą światła dziennego. Naprawdę to, co kolega Arek mówi, to naprawdę po tylu latach działalności i tylu latach po wojnie, żeby do tej pory te obrazy, te prace nie były eksponowane na stałe, bo ja nie mówię o wystawie.
1: My jako radio będziemy wspomagać te
3: bardzo
1: działania.
3: Bardzo prosimy, bo warto by było, żeby po prostu pokazać tutaj tu wszystko się zaczęło w tym Szczecinie.
1: O 26. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego rozmawialiśmy. Przypominamy termin na

0: odsłania prac 23 maja, a ogłoszenie wyników 24 września. Tak? 24 września.
1: Nie. Najpierw jest, bo jest dwuetapowo, tak?
0: Wystawa
1: na początku,
0: konkursowa,
1: tak.
0: 24 września. To od tego się trzymamy. Dobrze. I musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Małgorzata Buca, Agata Mazuś, Arkadiusz Polewka, Andrzej Łazowski. Ja także dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dobranoc.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Szczecin na wieczór.
4: Autopromocja.
3: Szczecińska lista przebojów. 20 największych hitów tygodnia. Do tego gorące nowości singlowe i wspomnienia z archiwum. Wejdź i zagłosuj na slipradioszczecin.pl. Tak to wyglądało w ostatnim notowaniu. 3.

0: Lista przebojów Radia Szczecin. W każdy piątek od 19 do 21. Zaprasza Milena Milewska.
1: Autopromocja.
2: Jest punktualnie 22. Wiadomości Radia Szczecin. Tomasz Domański. To może być pierwszy krok do zakończenia wojny. Przywódcy Rosji i Ukrainy chcą wstrzymać wzajemne ostrzeliwanie. Szczecińscy radni PiS nie pozostawili suchej nitki na rządzących miastem. Wytknęli im wszystkie grzechy i zaniechania. Świnoujskie targowisko będzie pracować dłużej. Wiemy, co o nowym pomyśle sądzą kupcy.
0: To są wiadomości Radia Szczecin.
2: Prezydent Ukrainy zapowiedział zawieszenie broni w wojnie z Rosją. Ma się rozpocząć o północy 6 maja. Decyzja ma związek z wcześniejszą deklaracją Władimira Putina o wstrzymaniu działań zbrojnych w związku z obchodzonym Dniem Zwycięstwa 9 maja. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, Kijów nie otrzymał jednak z Moskwy żadnych warunków, o których rozpisują się kontrolowane przez Kreml media społecznościowe. Dodał, że najważniejsze jest ludzkie życie niż jakiekolwiek obchody rocznicowe związane z zakończeniem II wojny światowej. Jego decyzja ma charakter wyprzedzający, ale jak podkreślił, Ukraina będzie postępować na zasadach wzajemności.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
2: Walczą z ogniem, neutralizują różnego rodzaju wycieki, biorą czynny udział w akcjach ratujących życie ludzi i zwierząt. Strażacy obchodzili dziś swoje święto. Jedno z głównych i ponadczasowych życzeń brzmi: tyle samo powrotów, co wyjazdów. Jednak jak mówi zastępca zachodniopomorskiego komendanta PSP, brygadier Marek Michalak, cichymi bohaterami pozostają ci, o których w tym dniu mówi się najmniej.
3: My jako strażacy odbieramy glorię, wszyscy nam gratulują, natomiast tymi cichymi bohaterami to nasze rodziny są, które pozostają w domach i martwią się o nas, kiedy my możemy realizować te zadania.
2: Zawód strażaka na przestrzeni ostatnich lat przeszedł wyraźną metamorfozę. Do służby powoływani są nie tylko mężczyźni. Szeregi zasila pokaźna liczba kobiet. Obecnie w zachodniopomorskiej komendzie pracuje ponad 130 pań.
1: Słuchasz wiadomości Radia Szczecin.
2: 2 lata rządów bez pomysłu. Tak radni Prawa i Sprawiedliwości podsumowali trwającą kadencję Klubu Okej Polska i Koalicji Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta. PiS wspomina o licznych podwyżkach i problemach w komunikacji miejskiej oraz niezrealizowanych inwestycjach. Koalicja jest tylko po to, by dokuczać mieszkańcom, uważa radny Krzysztof Romianowski.
4: Podwyżki chociażby podatków, podwyżki opłat lokalnych, cen za bilety, nie ma tego wspomnianego biletu za 365 zł. Komunikacja miejska ma coraz większe problemy, bo jak nie zimą jest zamarznięta trakcja, to latem dziwne rzeczy dzieją się z szynami.
2: Radni PiS mówią też, że nie mają możliwości dyskusji z radnymi koalicji. Dodatkowo ich pomysły czy zapytania często pozostają bez odpowiedzi, podkreśla radny Dariusz Smoliński.
5: My właściwie zakładamy się z kolegami żartobliwie, w którym minucie trudnych tematów dla Koalicji Obywatelskiej, któryś z radnych złoży wniosek o to, żeby zakończyć dyskusję, mówiąc kolokwialnie, zamknąć usta opozycji i skupić się następnie na przykład na kontemplacji.
2: Ponadto radni PiS wskazują na wysokie, bo ponad 2-miliardowe zadłużenie miasta, na zaniedbanie rejonów położonych poza ścisłym centrum, czy na brak przyciągania inwestorów. Rzecznik prezydenta miasta powiedział nam, że Piotr Krzystek nie komentuje konferencji politycznych i nie będzie odnosił się do tych zarzutów.
1: Więcej na radioszczecin.pl.
2: To ma być większa wygoda dla pracujących i szansa na rozwój lokalnego handlu. Miejskie targowisko w Świnoujściu wydłuża godziny otwarcia. Do tej pory stoisko otwarte były do godziny 16, teraz część punktów handlowych będzie dostępna do 17. Jak usłyszała nasza reporterka Joanna Malaszek, nie wszystkim właścicielom stoisk pomysł ten przypadł do gustu.
6: Myśmy się nie zgodzili jako tutaj niektóre warzywniaki, z tego względu, że my przyjeżdżamy w sezonie w 17:30 i do 17:00, gdzie po południu trzeba znowu jechać po towar, tak? No to jest nierealne, żeby stać tu do 17:00, zanim zwiniemy, to jest 18:00, a gdzie rodzina, gdzie życie, nie?
7: Czy ludzie przychodzą faktycznie? Bo to po pierwszym weekendzie już był test.
8: No na razie ludzi jakoś nie ma. A co dalej będzie, to trudno powiedzieć.
7: Czyli do której godziny jest tak ruch mniej więcej?
8: Do 13:00.
7: A później pusto?
8: Pusto.
6: Część się zgodziła stać do 17:00, część nie. No zobaczymy, jak to będzie, nie? Biorąc pod uwagę, że tu od 14:00 praktycznie nikt nie przychodzi, to ja nie wiem, czy to jest sens.
7: To dobry pomysł, żeby o godzinę dłużej to targowisko było otwarte?
9: No pewnie, że tak, bo wie pani, nieraz ludzie z pracy idą.
2: Maj ma być miesiącem próby. Jeśli wydłużony czas pracy nie przyniesie efektów, przywrócone zostaną poprzednie godziny funkcjonowania. Do 15 stopni pokażą jutro termometry na Pomorzu Zachodnim. Do tego przelotnie ma popadać deszcz, głównie w rejonie Bałtyku. Teraz 11 stopni jest w Kołobrzegu, 12 w Świnoujściu, 13 w Szczecinie.
0: W domu, w pracy.

Mamy pierwszy majowy świat muzyki. Z wami do północy jest Milena Milewska. I na początek zagrała dla nas piosenka, która brzmi jak maj. To Mini Riperton i Lovin' You. Dzisiaj na playliście m.in. Przebiśniegi z premierą, Alicia Keys z ważną zapowiedzią, Madonna samplująca pewien numer z lat 80. Dowiemy się też, który artysta nie planuje emerytury, ale na razie zostańmy przy tym majowym wątku i tym razem maj pojawi nam się w tytule kolejnej piosenki. To z wami Arcade Fire i Month of May.

Bardzo to jest klimatyczny numer, U2 i Electrical Storm. Na teraz coś dla tych, którzy nie słuchali dzisiaj Radio Szczecin po 14 i nie wiedzą, który krążek jest naszą nową płytą tygodnia. Chodzi o album The Great Divide. Nagrał go amerykański wokalista Noah Kahan. To jest jego czwarta płyta. A teksty stanowią refleksyjną analizę przeszłości artysty. Śpiewa on też o zmieniających się i często napiętych relacjach z rodziną i przyjaciółmi oraz o swoich korzeniach w stanie Vermont. Na płytę składa się 17 utworów, to 77 minut nowej muzyki i chwilę po wydaniu krążka artysta napisał o krytykach, którzy twierdzą, że album jest zbyt długi. No to on postanowił utrzeć im nosa i wydał drugą wersję płyty z 4 dodatkowymi kompozycjami i tutaj już łącznie mamy godzinę i 36 minut nowego materiału. No rzadko współcześnie mamy tak długie albumy. Krążek ten dotarł na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych i już teraz z tej płyty Noah Kahan śpiewa dla Was American Cars.

Ależ to była piękna ballada, She's Gone. Holland Oats za nami w Radiu Szczecin, a zespół Przebiśniegi planuje nas zabrać w oniryczną podróż przez przestrzeń pomiędzy jawą a snem. A to wszystko na płycie Sen Multiplayer, która ma się ukazać 12 czerwca. Krążek ma nam zaprezentować różne kolory Przebiśniegów. Te słoneczne, te bardziej mroczne. Wszystko w towarzystwie hipnotycznej wrażliwości. Brzmi to bardzo zagadkowo, ale też wciągająco. No i mamy już singiel promujący album Sen Multiplayer, który niezwłocznie już teraz gramy wam w Radiu Szczecin, to Przebiśniegi i Bieg.

Kolejna piękna ballada dzisiaj z nami w Radiu Szczecin. Tym razem That I Would Be Good zaśpiewała dla Was Alanis Morissette. A za chwilkę zagramy balladę w stylu R&B, która połączy nam się z ciekawą zapowiedzią płytową. Otóż Alicia Keys dawno nie wydawała płyty. Jej ostatni krążek o tytule Keys, płyta numer 8, ukazała się w roku 2021. Później był jeszcze album świąteczny, następnie Alicia skupiła się na własnym musicalu, ale teraz wreszcie przyznała, że jej nowy materiał jest bardzo blisko ugotowania, przyrządzenia.

You Take My Breath Away to The Knife w świecie muzyki, a coraz więcej wiemy już o nowej płycie Madonny. To będzie druga część Confessions. Pierwsza część, Confessions on a Dance Floor, to krążek, który trafił do nas w roku 2005 i tam mieliśmy takie hity jak Hang Up czy Sorry, a kontynuacja Confessions właśnie zyskała swój pierwszy oficjalny singiel. I to jest współpraca Madonny z Sabriną Carpenter, numer house'owy, dance-popowy, który też sampluje utwór Good Life od zespołu Inner City z Detroit. Dlatego teraz dwie wspomniane piosenki obok siebie, byście mogli porównać te inspiracje i wpływy. Na początek Inner City, Good Life, a później Madonna, Sabrina i Bring Your Love w Radiu Szczecin.

w Radiu Szczecin Debbie Dawson, a 17 czerwca debiutancka płyta brytyjskiego zespołu Placebo będzie świętowała 30. rocznicę wydania. Czy muzycy jakoś upamiętnią ten ważny moment w swojej historii? Oczywiście, że tak. 19 czerwca, czyli dwa dni po tych urodzinach, trafi do nas nowa wersja tego debiutu. Placebo Recreated. Jest to nowe opracowanie pierwszej płyty zespołu. Muzycy wrócili do tych oryginalnych taśm, dodali do nich nowe partie instrumentów, chcieli stworzyć cięższe brzmienie. I na płycie Recreated usłyszycie 10 utworów z oryginalnej płyty oraz dodatkowe nagrania. Z wami Placebo i Lady of the Flowers w nowym wydaniu.

to Harry Styles z nowej płyty Coming Up Roses. Balladowo zrobiło się w Radiu Szczecin i ballady z nami zostaną, a to za sprawą Stinga, który dopiero co udzielił pewnego wywiadu. Spytano go wtedy, czy planuje może wakacje, albo czy kiedyś troszeczkę zwolni, na co on odpowiedział, że lubi pracować i nie wyobraża sobie emerytury. Sting, jak przyznał, nie potrafi po prostu siedzieć i nic nie robić. I chociaż oczywiście chciałabym, żeby trochę się zregenerował i zrelaksował, to ta zapowiedź o braku emerytury jest też w jakimś stopniu pokrzepiająca i na pewno fani bardzo się ucieszyli z tej deklaracji. A Sting już teraz z wami w Radiu Szczecin zaśpiewa przepiękne Shape of My Heart.

w Radiu Szczecin Adele, która to jutro będzie świętować urodziny. A tak się składa, że inny Brytyjczyk także jutro będzie mógł urządzać imprezę urodzinową. Ma o kilka lat więcej, jest na scenie troszeczkę dłużej niż Adele. Chodzi o Craiga Davida. I tak jak Adele zaśpiewała dla was swój utwór z początków kariery, bo kawałek Cold Shoulder znajdziemy na jej debiutanckiej płycie, tak teraz początki Craiga Davida. Jego debiutancki album ukazał się w roku 2000, ale już wcześniej Craig śpiewał. Teraz z nami piosenka z roku 1999. Craig tutaj gościnnie. Będzie to brzmienie UK Garage. Do słuchania zaprasza Artful Dodger. I tak parkietowo kończy nam się świat muzyki. Milena Milewska, do usłyszenia, cześć.

0: Fine. Cool, fine, done, wicked. W domu, w pracy, w samochodzie.
1: Szczecin i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
2: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
1: To jest powtórka audycji w Radiu Szczecin. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
3: Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem tuż po majówce wójt Rewala Konstanty Oświęcimski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: I jak ta majówka? Nie trzeba patrzeć w tabelki ani czekać na podsumowania, żeby wiedzieć, że chyba najgorętsza od wielu, wielu, wielu lat.
4: Nie, majówka rewelacyjna, sądzę. Nad polskim morzem, nie tylko w Rewalu, ale sądzę od Świnoujścia po Krynicę Morską. No każdy ruszył nad morze, no i to było widać, tak. Widać było na kamerkach, widać było na ulicach, tak. Widać było na plażach, widać było na drogach, wszyscy ruszyli gremialnie nad polskie morze, no ale też nam pomogła pogoda, bo dawno, dawno, no ja nie pamiętam takich czasów, chyba ze 20 lat temu to tak było, żeby w weekend majowy było po 20 kilka stopni, nawet u nas na zegarze takim na rondzie było 28.
3: Także. To już oficjalne rozpoczęcie sezonu?
4: Tak, można powiedzieć oficjalnie, chociaż no tutaj słyszałem tutaj w pogodzie w Radiu Szczecin, że kilka dni będzie trochę takich zimniejszych, ale mam nadzieję, że to jest takie preludium do wakacji i te wakacje naprawdę będą udane i wszyscy będą zadowoleni.
3: A
4: nie tylko
3: w
4: gminie
3: Rewal. Te wakacje w końcu hotel Gołębiewski ma się otworzyć.
4: Tak, to jest taka długo oczekiwana wiadomość. Ja sądzę, że być może powstanie jakaś praca zbiorowa na temat, jak powstawał hotel Gołębiewski w gminie Rewal, bo wiemy, że on początkowo miał powstać w innej zupełnie gminie, w Łebie, tak. Mhm. Dla nas dobrze, że zmieniły się trochę plany i u nas on powstał, także na pewno będzie ikoną polskiej turystyki, jest największy obiekt turystyczny na polskim wybrzeżu i przyniesie dużo korzyści.
3: Niektórzy twierdzą moloch w Pobierowie.
4: No moloch, no bo jest duży hotel, no. Jest taka można dygresja, że jak my wyjeżdżamy do molochów, tak, do Turcji, do Egiptu, tam dobrze się czujemy, a tutaj krytykujemy, jak nie raz tam słyszę te opinie, że nawet za darmo bym tam nie mieszkał, czy nie mieszkała w tym hotelach, by mi ktoś proponował, no to są takie już takie skrajne, to można się dziwić. No też jest dużo krytyków, ale z drugiej strony, jak cofniemy się trochę historycznie, to wieżę Eiffla też krytykowali, tak? Jak budowali, kazali praktycznie rozebrać.
3: Ale skąd wziąć rąk do pracy tam? Przecież tam potrzeba mnóstwo pracowników. Czy to jest tak, że hotel Gołębiewski w Pobierowie 26 czerwca wystartuje na 100%, czy na razie
4: takie
3: będzie
4: są plany, będzie
3: pokoju?
4: Oddana część hotelu, około 500 pokoi, czyli tych pracowników będzie trochę mniej. Docelowo,
3: czyli nie na 100% ruszy.
4: Docelowo według właścicieli to ma tam pracować ponad 500 osób, tak, no i 1200 hoteli naprawdę sądzę, że to będzie takie duże wydarzenie na polskim rynku turystycznym, na polskim rynku hotelarskim, bo to jest prawdziwy hotel, tak? To nie jest kondo hotel, to nie są apartamenty gdzieś skupione w 5, 6, 7 budynkach wokół siebie, tylko prawdziwy hotel z potężnym zapleczem, z którego będzie korzystała cała gmina, przede wszystkim miejscowość Pobierowo, wielki akwapark Tropicana, tak, do tego obiekty sportowe, można powiedzieć, pod ziemią, tak, korty tenisowe, kryte, no naprawdę, dużo restauracji jeszcze, dużo.
3: Słyszę, że pan tam był.
4: No byłem, tak jest, byłem kilka razy na etapie budowy, ostatnio byłem, także właściciele są zdeterminowani, aby rzeczywiście na te wakacje oddać ten hotel i sądzę, że nawet krytycy przyjadą z ciekawości zobaczyć, jak się mieszka w takim dużym hotelu, który tak jest, no powstał w gminie Rewal i naprawdę cieszę się.
3: To jeszcze więcej podatków wpłynie, a właściwie to nie wpłynie, bo jesteście za bogatą gminą, jak się okazuje, i musicie część podatków zostawiać w Warszawie.
4: No bogate to zawsze jest łupione. Państwo w ramach nowej ustawy o dochodach wprowadziło taki przepis o korekcie z tytułu zamożności. Dotknęło bardzo gminę Rewal. My w tej chwili na ten rok mamy 16 milionów, które nie spłynęło do naszej gminy, tak? Mhm. Pan minister wysłał pismo I tak ad hoc 16 milionów zamiast przyjść do gminy Rewal, to nie wpłynęło do gminy Rewal. Można byłoby za to dużo zrobić, bo my jesteśmy małą gminą, 3,5 tysiąca mieszkańców.
3: Ale jak to jest, że jednocześnie wy podnosicie rękę na sesji Rady Miasta i bierzecie 5 milionów złotych pożyczki po to, żeby spłacić bieżące zobowiązania?
4: Nie, to nie na bieżące zobowiązania, były na różne, bo mamy duży zakres inwestycji rzędu kilkunastu milionów. Zawsze jak jest koniec roku, to część ludzi wpłaca podatki, mamy większe wydatki właśnie te inwestycyjne, bo gmina Rewa to jest jeden duży taki, można powiedzieć, front inwestycyjny. Inwestycje są w każdej miejscowości. Budujemy nowy dworzec, właściwie odbudowujemy dworzec kolejki wąskotorowej w Michałowie, budujemy wielkie zejście z windą. Też będzie pierwsze na polskim wybrzeżu zejście, piękny tras widokowy z windą na plażę. Także jak Radio Szczecin przyjedzie, to zobaczy, przejedziemy się. Także my naprawdę...
3: I to gdzie będzie?
4: W Pobierowie. W Pobierowie będzie. A wracając do samego hotelu, no to sądzę, że na razie może jeszcze jest trochę tych głosów krytycznych, ale w momencie, kiedy hotel ruszy, no to naprawdę to będą większe, to będzie pozytywne.
3: Panie Wójcie, ale ta winda będzie właśnie w okolicach tego hotelu?
4: Nie, ta winda będzie w centrum miejscowości, na ulicy Mickiewicza, tak, budujemy tam nowe zejście o wartości 5 milionów złotych, czyli bardzo, bardzo drogie, tak, i to też
3: bo
4: będzie
3: hotel
4: taka...
3: ma swoje zejście, czy to no, wy
4: hotel
3: wybudowaliście
4: ma swoje,
3: hotelowi?
4: No my tak we współpracy, tak, mam nadzieję, że to takie jest wejście tymczasowe, zejście, ponieważ docelowo, no to hotel ma zrobić duże zejście na plażę, a w dalszej perspektywie to też są takie marzenia pana Tadeusza Gołębieskiego, świętej pamięci, aby wybudować molo. Może tak się stanie, najpierw zostanie oddany w całości hotel, a później takie były plany, żeby wybudować duże molo, jedne z większych na Bałtyku, na polskim wybrzeżu.
3: Mamy 130-lecie nadmorskiej kolei wąskotorowej, a jednocześnie pan ma zmartwienie, jeśli chodzi o muzeum.
4: No mamy 130-lecie kolejki wąskotorowej, mamy 160-lecie latarni morskiej w Niechorzu. Jeżeli chodzi o kolejkę nadmorską, no to gminie Rewal udało się na początku w roku 2002 uratować tą kolejkę, bo PKP z niej zrezygnowało, wagony i lokomotywy miały zostać wywiezione, część ze złomowanych, był jakiś nawet oferent, który z Afryki chciał przyjechać i zabrać. No jednak gmina Rewal tutaj no postanowiła, że to jest tak ważny element naszego krajobrazu, żeby to zostało i tak później był remont za około 50 milionów tak, złotych, tyle kosztowała rewitalizacja torowiska, kolejki morskotorowej, wagonów, lokomotyw, dworców. My teraz kończymy ostatni dworzec rzędu, gdzie wartość też będzie około 10 milionów jest tego dworca, a w Gryfisach mamy takie muzeum.
3: I tu
4: jest problem, bo gdzieś nie jest o te zabytki, które tam są, ktoś się upomina. W tej chwili tam chyba miasto Koszalin by chciało trochę tak przygarnąć to muzeum. Byłoby ze stratą oczywiście dla naszego powiatu gryfickiego, bo dla miasta Gryfic, aby te zabytki gdzieś trafiły poza Gryfice, bo to jest Polska powiatowa, to jest historia też tych ziem, tam przecież jest dużo też kolejarzy, którzy pracowali w gryfickiej kolejce dojazdowej. No i mówię, nie powinno zostać zabrane, takie jest nasze zdanie, z Gryfic. My zrobimy na pewno wszystko.
3: Ale jest to odpowiednio zadbane, jeśli chodzi o te zabytki?
4: Zawsze, bo to jest w gestii Muzeum Narodowego. Na pewno tutaj samorządowcami i z miasta Gryfic, i z powiatu.
3: Czy to nie tu jest problem, że trzeba coś ratować?
4: No trzeba też, no zawsze jest problem ośrodki finansowe. Natomiast jeżeli jest dobra wola z wielu stron, to sądzę, znajdzie się zawsze rozwiązanie, aby te zabytkowe parowoziki, aby te zabytkowe wagony nadal zostały w Gryficach i nadal służyły turystom, no i mieszkańcom.
3: A jakie inwestycje, tak na szybko jeszcze, jakby mógł pan powiedzieć?
4: No dużo, to mamy dużo przede wszystkim w infrastrukturze drogowej. Mamy też taki, co będzie też taką ikoną, budujemy, można powiedzieć, taką ścieżkę edukacyjną między Rewalem a Trzęsaczem. Do tej pory to tam, wiadomo, chodziło się po wydmie, jak deszcz spadł, to trzeba było tam trochę lawirować, a teraz będzie piękna ścieżka oświetlona. I naprawdę to będzie jeden, można powiedzieć, z hitów naszego wybrzeża też.
3: Piesza czy pieszo-rowerowa?
4: No piesza, bo rowerową to mamy przy głównej drodze, ale jak ktoś tam się przyjedzie, mamy rowerkiem, to przymkniemy na to oko i ona będzie, mówię, od ruin kościoła w Trzęsaczu do bazy rybackiej w Rewalu, do samego centrum. W ogóle chcemy w najbliższych latach trochę przybliżyć właśnie w niektórych miejscach morze do naszych miejscowości. Powstaną kolejne etapy takich, można promenad, będzie w Niechorzu promenada, będzie dalszy ciąg, będzie w Pobierowie promenady. Także naprawdę wydajemy dużo, bo musimy dużo wydawać, bo wszyscy na to liczą. I gestorzy bazy turystycznej, i gastronomicy, że ten turysta, który przyjedzie, musi też czuć się dobrze. Po to właśnie ratowaliśmy ruiny kościoła w Trzęsaczu, bo to gmina też uratowała na początku XXI wieku, bo nikt inny do tego się nie kwapił. Gmina wydała też około 6-7 milionów złotych na ratowanie ruin, kolejkę wąskotorową. No i zakupiliśmy też od Agencji Mienia Wojskowego za 7 milionów zapłacąc gotówkę, bez żadnego kredytu, bez żadnej pożyczki. No teren po jednej wojskowej w Pomirowie, który za kilka lat został sprzedany pod największy hotel na polskim wybrzeżu.
3: A proszę powiedzieć, jak pan słyszy nazwisko Tomczak, to co pan sobie myśli?
4: Osoba, która...
3: No mieszkaniec z gminy Rewal, który ma duży problem z wami, jeśli chodzi o sytuację
4: z
3: składowiskiem, tak? I z drogą.
4: Nie, z drogą. Składowisko zostało usunięte. Droga też została, powiedzmy, był nakaz powiatowego nadzoru budowlanego, żeby drogę rozebrać. To droga była z płyt, starych płytek jeszcze. Ona powstała w latach 80. W wielu miejscach takie drogi są. No, rozebraliśmy, przygotowujemy nowy tam projekt, także zobaczymy. Z czasem droga ta powstanie. Takich dróg, takich to jest bardzo dużo. Gminy nie stać, aby wszędzie
3: mocne inwestować. Mocne zarzuty są kierowane przez pana Marcina Tomczaka, że ignorowane są decyzje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
4: To jest cała historia.
3: Sprawa na policję trafia, do prokuratury.
4: To jest cała historia, natomiast zostały decyzje tutaj wykonane i mam nadzieję, że z czasem ta droga powstanie.
3: Ale to jest tak, że ten właściciel składowiska to jakiś pana kumpel, przyjaciel i z tego to wynika? Czy trochę pan bagatelizuje ten temat?
4: Nie bagatelizuję, po prostu jest to mieszkaniec Rewala, który tam składował pewne rzeczy i na podstawie różnych zgłoszeń my podjęliśmy decyzję, podjęliśmy działania i zostało składowisko usunięte, tak.
3: No, a teraz mamy nakaz rozbiórki nielegalnej drogi na użytku drogowym numer 141 w Rewalu.
4: Mówię, tak? Nielegalna droga.
3: Orzekł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryficach.
4: Nielegalna droga to jest droga z płyt, która była zrobiona w trakcie budowy przepompowni, w trakcie kanalizacji gminy Rewa, czyli to jest połowa lat 90. Akurat koło tej drogi zostały sprzedane działki i zrobił się problem.
3: Rozumiem.
4: To jest droga. W momencie, kiedy była robiona ta droga, w połowie lat 90., tam nie było żadnych działek budowlanych, było pole, później zostało tam wykupione na działki i stąd powstał problem.
3: Ale jest jakaś dobra wola ze strony gminy, żeby ten spór zakończyć?
4: Zawsze jest dobra wola.
3: Żeby prokuratura nie musiała się tym zajmować?
4: Każdy ma prawo zgłosić się do różnych instytucji, tak? Obywatel. My akurat staramy się, mamy bardzo duży zakres tych działań inwestycyjnych i mam nadzieję, że tam również czasem tą drogę doprowadzimy.
3: Czytam, że współpraca z przedsiębiorcą, który przez lata prowadził nielegalne składowisko odpadów, w tym odpadów po remontach dróg, został ukarany przez WIOŚ. Gmina nie wyciągnęła wobec niego żadnych konsekwencji, dalej z nim współpracuje.
4: Przedsiębiorca zapłacił karę, także jest przedsiębiorca z naszej gminy, i jeżeli są gdzieś przetargi, to startuje. Ostatnio był przetarg na remonty dróg i przedsiębiorca ten przegrał. Przetarg wygrał ktoś zupełnie inny, także tam, gdzie jest. To nie jest tak. Mała jest gmina, 3,5 tysiąca mieszkańców, wszyscy się znają, także do każdego można powiedzieć, że każdy z każdym się zna.
3: A z mieszkańcami mieszkań socjalnych w Pogorzelicy, ci żyją w skandalicznych warunkach, grzyb, wilgoć w lokalach od gminy.
4: No to jest, w tej chwili budujemy lokal, gdzie niedługo będzie zasiedlenie lokali. Budujemy budynek za 2,5 miliona złotych. Tam będzie 7 lokali, także to powiększy naszą substancję mieszkania. No to jest akurat te osoby są w lokalach socjalnych. To nie jest tak. Gmina tam wszystko płaca za wodę, za prąd. To są osoby, które... No nie będziemy tutaj na antenie mówić, bo to są takie tematy też osobiste, ale to mówię. To gmina naprawdę stara się rozwiązywać wszystkie tematy i nie jest zadaniem tu wójta, żeby na kogoś tam coś złego mówić. No każdy ma prawo do swoich wypowiedzi, natomiast to taka rzeczywistość jest trochę tam inna, jaka tu jest, gdzieś tam była określona w reportażu.
3: Ale to myśli pan, że co, że ci mieszkańcy sami trochę się przyczynili do tego, jak te lokale wyglądają?
4: No też tak. No mówię, no nie będziemy mówić tam. Często też gdzieś tam policja tak interweniuje, no i takie tam historie.
3: Ale będziecie jakoś walczyć z tym grzybem?
4: To już zostało przecież tam zrobione, został tam przeprowadzony częściowy remont. No, to nie jest taki temat, że wygórowany. Ja sądzę, że zostało to, zostanie to tak rozwiązanie, że te osoby będziemy gdzieś tam przenosić.
3: I to właśnie do tych nowych budynków, czy te nowe budynki będą komunalne?
4: Powiedzmy, bo to są osoby też, które mają problemy z regulowaniem należności względem gminy.
3: Czyli to muszą być te socjalne tak naprawdę budynki, to nie mogą być budynki komunalne. Tak. Panie wójcie, jeszcze wracając do tych inwestycji nadmorskich, chciałbym dopytać, bo mówiliśmy o tej windzie, która ma zjeżdżać na plażę. To będzie jeszcze w tym sezonie turystycznym, czy raczej...
4: Tak. Chcemy to oddać na koniec czerwca, początek lipca.
3: Czyli to już za chwilę, to trwa, tak? Chwilę zacznie?
4: No nie, to już trwa, już inwestycja jest zaawansowana, już teraz jest wylany, beton jest, także można już zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie, a tak właściwie będzie odebranie tej inwestycji, sądzę, że na początku lipca.
3: Rozmawialiśmy ostatnio tutaj chociażby z burmistrzem Bobkiem z Międzyzdrojów na temat parkowania blisko plaży. Jak to u was wygląda, jeśli chodzi o koszty? To trzeba się przygotować na kolejne kilka stów?
4: No nie, u nas parkingi są płatne od 1 czerwca do połowy września. Pierwsza godzina 5 zł, druga 5,50, trzecia 6 zł, kolejna 5 zł. Także nie są takie chyba zbyt wygórowane stawki. Rzeczywiście na drogach od poniedziałku do piątku są opłaty pobierane na parkingach gminnych przez 7 dni.
3: Bo to jest, jak rozumiem, próba jakiejś rotacji też,
4: no
3: tak?
4: No chcemy wymusić, bo jakby nie były parkingi płatne, to by ktoś by przyjechał, mógł sobie postawić i 2-3 tygodnie na przykład trzymać samochód na parkingu gminnym, tak? No i też byłoby źle, bo byłoby wszystko zajęte. Ten, który by chciał przyjechać do naszej gminy, to nie miałby gdzie zaparkować, chociażby na to, żeby tam skorzystać z naszej bardzo dobrej oferty, jeżeli chodzi o gastronomię.
3: Ale ci, co przyjeżdżają na cały dzień na jednodniowe wycieczki, no i chcą spędzić czas na plaży, to muszą się z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu złotych na parkowanie przygotować.
4: To jest na całym polskim wybrzeżu. Jak do Szczecina przyjeżdża się, to też się płaci, tak? Ja też tu przyjechałem do Radia Szczecin, też tam stanąłem obok na parkingu, też mnie miasto skasowało. No i jest to normalne w tej chwili. Taka jest rzeczywistość, że w centrach miast, czy to są duże miasta, czy mniejsze miasta, czy te strefy turystyczne, to wszędzie są te opłaty wymuszane właśnie przez to, aby usprawnić tą rotację.
3: To i tak tanio kusi pana, żeby podnosić ceny, bo w Międzyzdrojach chociażby 6,50 pierwsza godzina, czwarta chyba, czy trzecia, 9 zł. No my mamy, w Świnoujściu gdzieś tam są pomysły, żeby złotówkę za noc nawet za godzinę w nocy.
4: My nie jesteśmy takim dużym kurortem jak Świnoujście, czy jak Międzyzdroje, natomiast no mówię, mamy te swoje stawki, mamy parkingi przez większość roku bezpłatne, są tylko od 1 czerwca, nawet teraz na majówkę były przecież bezpłatne, od 1 czerwca do połowy września są płatne.
3: Dziękuję pięknie. Konstanty Oświęcimski, wójt Rewala, był moim i Państwa gościem.
4: Dziękuję bardzo.
3: Pod krawatem.
4: I pozdrowimy może dzisiaj, tak, maturzystów, bo są matury i też jest święto strażaków i też wszystkich strażaków, ochotników i tych zawodowych straży pożarnej też.
3: Oczywiście. Pozdrawiamy. Dziękuję pięknie.
1: To była powtórka audycji w Radiu Szczecin.

0: historia jednego przeboju w Radiu Szczecin.
1: In the Shadows, The Rasmus. Do tej pory fińska muzyka rockowa kojarzona była przede wszystkim z twardym, ciężkim i hałaśliwym graniem. W tych niełatwych muzycznych warunkach w połowie lat 90. w Helsinkach narodził się nowy zespół Rasmus, jeszcze bez przedrostka The w nazwie. Cieszyli się głównie raczej lokalną popularnością wśród sympatyków melodyjnej muzyki alternatywnej. Ich pierwszy album ukazał się w 1996 roku, a do końca wieku kolejny. W 2000 roku muzycy grupy zdecydowali się skorygować nazwę zespołu na The Rasmus, aby odróżnić się od szwedzkiego DJ-a używającego pseudonimu Rasmus. Następna płyta In Two z 2001 roku uchyliła im drzwi do kariery. Twórczość zaczęła docierać do bardziej odległych zakątków Europy. The Rasmus podpisali kontrakt z dużą wytwórnią i dopiero kolejny album Dead Letters, wydany w 2003 roku, uczynił przełom w karierze. Płyta sprzedała się w nakładzie prawie 2 milionów egzemplarzy, a to wszystko głównie dzięki tej jednej piosence. Pomyślnym zbiegiem okoliczności nastrój utworu zaskarbił sobie sympatię fanów modnego w tamtym czasie stylu zwanego New Metal. Potraktowali nagranie jak stworzone z myślą o nich. Jeżeli dodać fakt, że piosenka trafiła na ścieżkę muzyczną popularnej gry Guitar Hero World Tour, to młodzi słuchacze byli już w garści. Efektem była pacyfikacja list przebojów w Niemczech, oczywiście w Finlandii, w Wielkiej Brytanii trafiło się miejsce trzecie. Sukces w Ameryce był poza zasięgiem, ale za to kompozycja poszalała na półkuli południowej, zwłaszcza w Nowej Zelandii. Singiel osiągnął ogółem nakład 1 miliona egzemplarzy, co dał największy sukces w dziejach fińskiej muzyki. Nośny motyw refrenu docenił także brytyjski raper Smiler, wykorzystując w swoim nagraniu. The Rasmus przeżywali swoje przysłowiowe 5 minut sławy, które zgodnie z zasadą kiedyś się skończyło. I to tak dobitnie, że grupę dziś możemy traktować jako klasyczny przykład zespołu jednego przeboju.
0: Hit, historia jednego przeboju w Radiu Szczecin.

0: Szczecin na walizkach.
1: Dzisiaj zabieram Was do Budapesztu. To stolica Węgier, leży w północnej części kraju nad Dunajem. Jest jedną z największych metropolii Europy Środkowej i 8. miastem pod względem zaludnienia wśród stolic Europy. Budapeszt na każdym zrobi wrażenie ze względu na architekturę, zabytki i klimat charakterystyczny dla tej części świata, który bardziej mogłabym porównać z Istambułem niż z dużymi miastami Europy Zachodniej. Do Budapesztu dojechał Staszek Kawecki.
0: Radio Szczecin na walizkach.
2: Budapeszt jest pięknym miastem, bardzo, bo tam też jest i dość spokojnie, no są różne części tego miasta, ale no, ta architektura tam jest przepiękna i jest dużo klimatycznych też kawiarni, dużo miejsc do spacerowania, widok znad rzeki jest też no, niesamowity, też wieczorem polecam się przejść i zobaczyć i ten parlament i tę drugą stronę.
1: Pamiętam coś takiego z Budapesztu, wzgórze Gellerta.
2: Było coś takiego, ja tam...
1: To pewnie takie wzgórze, na które się wchodzi, żeby zobaczyć miasto,
2: tak,
1: panoramę
2: tak
1: miasta.
2: Tak myślę, ale no Budapeszt jest bardzo klimatyczny i bardzo warto na pewno tam przyjechać. Ja jeszcze na pewno wrócę.
0: Radio Szczecin na walizkach.
3: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

traw, się dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jak

0: serwis muzyczny Radia Szczecin.
1: Od pewnego czasu pojawiają się informacje o nowej płycie grupy The Rolling Stones. W wielu miastach pojawiły się jakiś czas temu tajemnicze plakaty i enigmatyczne zapowiedzi. Nowy krążek będzie następcą Hackney Diamonds z 2023 roku i najprawdopodobniej będzie nosił tytuł Foreign Tongues. Pod koniec kwietnia w limitowanej ilości 1000 sztuk w niektórych sklepach płytowych pojawił się winylowy singiel Rough and Twisted zespołu The Cockroachers. To, jeśli tak można powiedzieć, pseudonim grupy The Rolling Stones. A mówię o tym wszystkim m.in. dlatego, że dziś otrzymałem od jednej z firmy płytowych list zatytułowany The Rolling Stones. Jutro, wtorek, 5 maja, godzina 18 czasu polskiego. A więc do jutra.

Zespół Kwiat Jabłoni jakiś czas temu zawiesił działalność, by muzycy mogli zająć się swoimi projektami. Pierwszą, która zaprezentuje coś swojego, będzie Kasia Sienkiewicz. W najbliższy piątek ukaże się jej debiutancki solowy utwór zatytułowany Były momenty. Jak zapowiada wydawca, po raz pierwszy usłyszymy ją w piosenkach o romantycznych relacjach damsko-męskich, miłosnych wzlotach i upadkach. A więc do piątku.

ostatnią sobotę Shakira wystąpiła przed ponad 2-milionową publicznością na plaży Copacabana. Koncert był darmowy, co przyciągnęło widzów, nie tylko fanów, z całego świata. Jesienią piosenkarka wystąpi nieco bliżej nas, ale już nie za darmo. Na przełomie września i października Shakira rozpocznie 11-dniową rezydencję w Madrycie. Będzie występować w specjalnie dla niej wybudowanym obiekcie nazwanym Stadionem Shakiry. To tyle dziś. Do jutra.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Jolanta pyta, co ja sądzę o przymiotniku modowy. Na przykład trend modowy. Czy jest on do końca poprawny? No tu bardzo ładnie użyła Pani tego sformułowania do końca poprawny, czyli może on jest poprawny, ale jakoś nie do końca, nie całkiem. To do końca oznacza całkiem w zupełności. Tak samo ma Pani kłopot z organizacjami pomocowymi, czy niepomocne? A jednak odczuwamy różnicę między pomocowy i pomocny. Pomocny może być ktoś, kto mi pomógł, był pomocny, ale pomocowy to taki, który jest przeznaczony do pomagania. Nie powiemy, że no, możemy właśnie powiedzieć, że jakaś organizacja pomocowa, która została powołana po to, żeby pomagać, nie okazała się pomocna w jakimś tam przypadku, bo to jednak odróżniamy pomocowy od pomocnego. Z modowym kłopot jest jeszcze jeden tutaj, bo trend modowy wydaje się pleonazmem. I trend to tyle, co moda w zasadzie. Moglibyśmy powiedzieć zamiast trend modowy moda, albo nawet trend. I samo to byłoby zrozumiałe. Trend modowy to tak jakbyśmy, no nie wiem, powiedzieli trendowa moda. No to tak oczywiście nie mówimy. Modny jednak, tak jak pomocny, różni się od pomocowego, to modny różni się od modowego, bo modny to taki, który się akurat stosuje teraz, nosi się na przykład modny płaszcz, a modowy to taki, który tą modą się zajmuje. I nie możemy zastąpić określenia dom modowy, dom modny. Owszem, możemy powiedzieć żona modna, a nie żona modowa, tak jak w tytule satyry Krasickiego, ale to znaczy trochę co innego. A więc pogódźmy się z tym modowym, z teletrudniejami wiedzowymi. Och, jak mnie to raziło na początku, bo chyba inaczej tego nie da się wyrazić. No i pomocowy to nie to samo, co pomocny.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: domu, w pracy, w samochodzie.
1: W Szczecinie i Stargardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM. To jest powtórka audycji w Radiu Szczecin. Czas reakcji w Radiu Szczecin.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji pomajówkowo. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik. Program przygotowywał, jest oczywiście w studiu i będzie czekał na telefony od Państwa. Ja także na nie czekam. Krzysztof Kukliński, dzień dobry. Prosimy dzwonić do nas. 510-37-36. Każdy może wziąć udział w tym programie. To jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Dużo tych telefonów było, zebrało się w czasie majówki, a także w czasie naszego ostatniego przedmajówkowego programu w czwartek. No dobrze, w takim razie zaczniemy od czwartku. Godzina 13, około godziny 13, a więc to był już początek majówki, początek wyjazdów. No trzeba przyznać, że pogoda naprawdę zrobiła fenomenalną robotę i tegoroczna majówka była wyjątkowa pod tym względem. Słonecznie i bardzo ciepło. Ta pogoda oczywiście zachęciła wielu Szczecinian do tego, a nie tylko Szczecinian, do tego, żeby wyjechać. Może to oczywiście był ten kierunek najchętniej wybierany. No i oto mamy czwartek, godzina 13 i droga S6.
3: Dzień dobry. Pozdrowienia dla drogowców z autostrady A6, którzy właśnie akurat dzisiaj wzięli się za wymianę bariery energochłonnej na wysokości węgla Szczecin Podjuchy. Zamknięty jest jeden pas przez Toporek od strony granicy Kołbasowa. Sięga już prawie zjazdu na drogę S3.
2: To był sygnał z czwartku. Majówka, a potem niedziela i powroty z majówki. Niektórzy wracali autobusami, na przykład z Niechorza.
4: Dzień dobry, dzwonię z autobusu, który wyjechał z Niechorza do Szczecina. Jest około 80 osób. Zapłaciliśmy za bilet około 40 zł. Ludzie stoją, powinno być to opublikowane dosłownie. I za chwilę Państwu prześlę zdjęcia.
2: To w takim razie czekamy na zdjęcia, jakieś bliższe informacje na temat tego autobusu, przewoźnika i tak dalej. Spróbujemy skontaktować się z przewoźnikiem, a także może z policją na ten temat. No niektórzy wybrali jednak wypoczynek w mieście. No pogoda cudowna, także w naszym mieście jest wiele takich miejsc, które przyciągają walorami przyrodniczymi. Między innymi takim miejscem jest Staw Brodowski.
5: Dzień dobry. Chciałam tutaj dać nowe informacje ze Stawu Brodowskiego. No tutaj tak jak chyba na początku, jak się ociepliło, to już zgłosiłam, że zrobiło się ciepło i amatorzy trunków już się uaktywnili, już siedzą na rozkach, wszystko się zgadza. Policja, bardzo dziękujemy, bardzo pięknie czasami naloty robi, czasami się przejdą po prostu i zlustrują, a już dwa razy widziałam, że takie porządne naloty zrobili, duży samochód stał i chyba czterech policjantów przetrzepało tam z tych amatorów, trunków. Tutaj taka mocna ekipa przy skateparku siadywała sobie spod Żabki. No w Żabce mają wodopój, tam no, znaczy źródło wody życia i przy skateparku siedzą, jeden czerwony. No i już dwa razy policja ich przetrzepała. No teraz już nie widzę przy skateparku na szczęście, ale dzisiaj już od godziny 7 tankowanie, 7 czy 7 z minutami, już trzech panów sobie siedzi. No i jeszcze taki smaczek, że w koszach pełno jest butelek po wodzie. Puszki to są zebrane oczywiście, ale butelki po wodzie. A przy ławkach bezczelnie kosze są na śmieci, bardzo dużo koszy, ale szkło jest rozbite, to jest rozsypane na parę metrów wokół ławek, rozbite, po prostu coś strasznego. Ale no dziękujemy panom policjantom za starania i prosimy o więcej.
2: To w takim razie przyłączamy się do tych podziękowań dla policji i także oczywiście prosimy o więcej. No dobrze, dzisiaj będzie trochę o majówce, bo będziemy rozmawiali z panią Joanną Wojtak ze Straży Miejskiej na temat majówki, jak z perspektywy strażników miejskich ta majówka w naszym mieście przebiegała. Wcześniej odbieraliśmy telefony między innymi koło Głębokiego, tam w rejonach w ogóle Głębokiego, także Polany Sportowej. Bardzo dużo ludzi wypoczywało i mieliśmy takie sygnały, że no bywa z tym wypoczynkiem bywają problemy, bo ogniska płoną w pobliżu lasów, ale nie tylko tego rodzaju problemy, a przypomnijmy, i wczoraj były ogłoszenia na ten temat ze Straży Pożarnej, że niemal w całym kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jest bardzo sucho, co wszyscy odczuwamy i obserwujemy. Wprawdzie, jak słyszeliśmy, no ma popadać trochę, może jutro, a w środę to już synoptycy obiecują na pewno więcej deszczu, ale i tak no, pogoda jest, jest nieciekawa, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe. A więc będzie Straż Miejska z nami, porozmawiamy właśnie o tej majówce. Także pojawi się temat już dawno zasygnalizowany przez naszą słuchaczkę, a chodzi o wjazd do przedszkola, które znajduje się przy ulicy Unisławy. Tam jest wprowadzona strefa ruchu, tam nasza słuchaczka wjechała, została przyblokowana przez innego uczestnika ruchu. Straż Miejska interweniowała w tym miejscu i właśnie o tej interwencji i o tej strefie ruchu, która tam jest. No i właśnie nie wiemy do końca, czy rzeczywiście funkcjonuje tak, jak powinna. Później zaprosimy Państwa nad jezioro Miedwie. No i nasz domek nad jeziorem Miedwie, który tam sobie stoi już zupełnie spokojnie, nie niepokojony przez nikogo od roku co najmniej, może nawet 2 lat. Wody Polskie mówiły, że ten domek właściwie nie do końca legalnie tam stoi. Jest wprawdzie umowa podpisana, ale ona się miała skończyć i miał ten domek zostać usunięty, odtransportowany. On sobie stoi, nie niepokojony przez nikogo i o tym między innymi z Wodami Polskimi porozmawiamy. No i także taki majówkowy temat. Już przed majówką nasza słuchaczka zasygnalizowała, że na kanale Odyńca przy Dziewokliczu odbywają się takie, można powiedzieć, wyścigi, popisy na skuterach wodnych, innych urządzeniach z silnikami. To jest raz, że niebezpieczne, a dwa, że wzbudza takie falowanie, które przeszkadza innym w korzystaniu z tej wody. Na przykład kajakarzom. Wiadomo, co może stać się z kajakiem, kiedy uderzy w niego, zwłaszcza z boku, taka fala wzbudzona przez jakąś większą motorówkę. No i właśnie o tym falowaniu i o domku na jeziorze Miedwie będziemy rozmawiali. No i na koniec tory na Wyszyńskiego. Tutaj sygnał od naszego słuchacza był, że znów to w niedzielę akurat, temperatura wysoka, no i podobno były jakieś naprawy torów, torowiska tramwajowego na ulicy Wyszyńskiego. Co z tymi torami? No i także wrócimy do tematu dziury na Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie trwa ogromna przebudowa Alei Powstańców Wielkopolskich, jezdni wraz z torowiskiem. Takie są nasze plany. Jeszcze raz przypomnę numer do naszego studia 510-37-36. Zachęcam do udziału w naszym programie. No i kolejny sygnał o prądzie. Wracamy do tematyki prądu. Wcześniej nasz słuchacz zatelefonował zaskoczony wyższym rachunkiem za prąd, chociaż jak twierdzi i zapewnia, że zużył tyle samo co zwykle, a tu nagle okazuje się, że na rachunku więcej. I tu kolejny telefon, tym razem od naszej słuchaczki.
6: Dzień dobry, Ewa ze Szczecina. Sprawa dotyczy rachunków za prąd. Jestem emerytką mieszkającą sama, mieszkam sama. Oszczędzam prąd jak tylko się da, a rachunki z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Jak to się dzieje, że zużycie kilowatogodziny jest mniejsze od poprzedniego miesiąca, a rachunek znowu jest większy? Cały czas rosną ceny dystrybucji. Kiedy to się wreszcie zatrzyma?
2: Dziękujemy za kolejny sygnał. Już mówiłem i jeszcze raz przypomnę, że Enea przygotowuje się do rozmowy z nami. Do tej rozmowy z przedstawicielem Enei najprawdopodobniej dojdzie w czwartek w programie Czas Reakcji, więc proszę słuchać naszego programu. Ci wszyscy, którzy mają wątpliwości co do swoich rachunków, również był sygnał na temat tego, że w biurze Enei przy Alei Wojska Polskiego, to jest vis-a-vis radia, była ogromna kolejka, bardzo dużo interesantów, do tego stopnia, że już zaczęli się ludzie niepokoić i doszło do jakichś przepychanek, więc takie dwa tematy przedstawimy Enei. Jeżeli Państwo by mieli więcej pytań, również różnych, to prosimy dzwonić, prosimy pisać. Enea w czwartek się zapoznać. odpowiada. Wracamy do tematu szpitala w Zdrojach. Stamtąd dostaliśmy maila. Chciałbym zgłosić problem dotyczący warunków higienicznych i sanitarnych na oddziale dziecięcym reumatologii szpitala w Szczecinie Zdroje. Na oddziale całym zdemontowano słuchawki prysznicowe. Woda leci bezpośrednio z węża. W praktyce uniemożliwia to normalne umycie dziecka. Woda pod ogromnym ciśnieniem przystosowanym do warunków ze słuchawką. Jest to szczególnie trudne w przypadku małych pacjentów, którzy wymagają pomocy przy codziennej higienie. Z informacji przekazywanych przez personel wynika, że słuchawki zostały usunięte rzekomo na polecenie sanepidu z powodu legionelli. To taka bakteria. Trudno jednak zrozumieć taką decyzję, ponieważ obecne rozwiązanie jest jakimś satyrycznym półśrodkiem i znacząco pogarsza warunki sanitarne i komfort pacjentów. W skrócie ten mail. Rozmawialiśmy w czwartek na ten temat z panią Katarzyną Stróżyk, rzecznikiem szpitala w Zdrojach, która mówiła, że rzeczywiście sanepid interweniował, słuchawki należało zdjąć i one będą założone. Nie wiemy kiedy, pani Katarzyna także nie wiedziała. To do założenia tych słuchawek potrzebny jest sygnał sanepidu. No, tam są jakieś problemy bakteryjne i podobno one występują dosyć regularnie i w ten sposób między innymi zapobiega się rozprzestrzenianiu tej bakterii, demontując te słuchawki. No i mamy poradę od naszej słuchaczki, jak radzić sobie w takiej sytuacji, kiedy słuchawek nie ma.
7: Dzień dobry. W związku z brakiem pryszniców w szpitalu w Zdrojach podaję sposób, w jaki sposób można się umyć przy braku prysznica. Bierzemy dwa naczynia, na przykład dwie miski albo miskę i wiadro. Do jednego nalewamy wody. W drugiej misce stajemy i z tego naczynia, w którym jest woda, nabieramy kubkiem, najlepiej z dzióbkiem albo dzwonuszkiem wodę. Polewamy się, potem się namydlamy, bierzemy znowu czystą wodę z wiaderka albo z miski i tak do skutku, aż piana spłynie. Drugi sposób to tak. Stajemy w brodziku lub w misce, jeżeli nie ma brodzika, bierzemy dużą konewkę, nalewamy do konewki wody i sobie robimy taki mini prysznic. Dziękuję, do widzenia.
2: My dziękujemy i do widzenia. 510 37 i 36. Również w ubiegłym tygodniu był temat autobusowy, autobus komunikacji miejskiej. Nasza słuchaczka, mama z dzieckiem w wózku nie mogła wsiąść do autobusu, ponieważ w autobusie byli już rowerzyści i miejsca zabrakło. Rowerzyści jechali. Także rozmawialiśmy na ten temat. No i okazuje się, że regulamin jest tak skonstruowany, że jeżeli stoi rowerzysta, matka z wózkiem, z dzieckiem w wózku i osoba niepełnosprawna na wózku, to kolejność wejścia do autobusu jest następująca. Najpierw osoba na wózku inwalidzkim, następnie osoba z wózkiem dziecięcym, a dopiero na końcu rowerzysta. Natomiast jeżeli rowerzysta jest już w środku i zapłacił za bilet, no to regulamin nie przewiduje, że w sytuacji, kiedy wózek jest na zewnątrz i należałoby wyprosić rowerzystę, żeby wózek mógł zostać autobusem przetransportowany, to nie ma takiej możliwości. Regulamin nie przewiduje takiej możliwości, żeby tego rowerzystę z rowerem z autobusu wyprosić i komentarz w tej sprawie.
8: Słuchałem audycję bodajże 24 kwietnia, gdzie prowadzący opisywał sytuację, że pasażerka z małym dzieckiem w wózku, bodajże na linii 51, nie zdołała wsiąść do autobusu, bo miejsce przeznaczone na wózek, czy to inwalidzki, czy też dziecięcy, zajmowany był przez rowerzystów. I tak bardzo się dziwię, że nikt na to nie zareagował, że stanowczo nie określił się pan redaktor. Pan redaktor pewnie jest mężczyzną, ojcem, mężem i bardzo jestem rozczarowany taką sytuacją. Otóż w moim przypadku ja bym postąpił tak, że pogoniłby panów rowerzystów, bo panowie rowerzyści mają pojazdy przystosowane do ruchu drogowego, a to, że łaskawie ktoś tam gdzieś kiedyś podjął uchwałę, że nagle wielką pieczę i opiekę obejmuje nad rowerzystami, dobrze, niech będzie, małe dziecko, dziecko jechało rowerem z ojcem, coś się stało, za słabo, że się poczuło, okej, w porządku, ale w chwili obecnej wszyscy się ładują. Stare, potężne byki, po 90 kilo chłopy zdrowe, pchają się do autobusu, bo a to deszczek spadł, a taka pani, młoda mama, czy mama z dzieckiem w wózku, nie ma możliwości wsiąść. Tu chodzi o to, żeby być dżentelmenem, tak? I żeby być kulturalnym. Jeżeli my przestaniemy ustępować młodym mamom, kobietom, dzieciom, sam jestem rowerzystą i po prostu jestem rozgoryczony, że muszę słuchać, że takie sytuacje mają miejsce w naszym społeczeństwie.
2: Tak, proszę pana, wszyscy trzej redaktorzy, którzy pracują przy programie Czas Reakcji, zapewniam, są mężczyznami, mają dzieci i na pewno są zbulwersowani tą całą sytuacją. Ja mogę swoje zbulwersowanie w tej chwili nawet wyrazić, natomiast my informujemy, jak wygląda sytuacja i jak tutaj, co na ten temat mówi regulamin i co można zrobić. Stosując się oczywiście do tego regulaminu, no i okazuje się, no po prostu takie są fakty, taki jest regulamin. Tutaj należy pretensje, jakieś ewentualne uwagi skierować do radnych, którzy piszą te regulaminy. Taki jest regulamin, jeżeli jest rowerzysta, zapłacił za bilet, no to i nie ma możliwości, żeby wózek wjechał, no to wózek czeka po prostu. Tak jak wspomniałem, inna sytuacja jest, kiedy wózek i rowerzysta z rowerem czekają na przystanku i wchodzą do tego autobusu, no to wtedy regulamin mówi tutaj, kto ma pierwszeństwo. Natomiast jak już jest rower w środku, to się nic więcej właściwie zrobić nie da. A propos rowerzystów i również ruchu rowerzystów, mówiliśmy o tym. Pan Arkadiusz Kuzio był naszym gościem i przypominał takie podstawowe zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. No między innymi to, że jeżeli jest nagminne, że oni w ogóle się tego nie trzymają, że jeżeli jest droga i obok ścieżka rowerowa, to rowerzysta jedzie i ma obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej. Na drodze nie może go być. Tak, no i drugi bardzo ważny punkt, jeżeli jest przejście dla pieszych, ale uwaga, przejście dla pieszych odpowiednio oznaczone, znaki poziome, znaki pionowe, przejście dla pieszych, to rowerzysta nie może przejechać po takim przejściu, musi zejść z roweru, przeprowadzić ten rower, żeby być pieszym i korzystać z tych przepisów, które dają pewne uprawnienia pieszym na przejściach dla pieszych. Jeżeli przejeżdża tym rowerem, no to tutaj pierwszeństwa po prostu nie ma. Nasz słuchacz zatelefonował i opowiada o przejściu sugerowanym, a takie są, między innymi w Alei Wojska Polskiego na tym nowiutkim, wyremontowanym, przebudowanym właściwie w całości odcinku.
9: Wczoraj o godzinie między 12 a 13 miałem incydent z dwoma rowerzystami na przejściu sugerowanym. Zwróciłem im uwagę, że to jest przejście sugerowane. Samochód został opluty, miałem szybę uchyloną, napluto mi do środka. Mam nagranie z przodu, z tyłu, kamerą, jak po chodniku jechali na jednym kole. Przechodnie musieli uciekać po prostu z chodnika. Dwóch rowerzystów. Trzeba coś z tym zrobić, żeby po prostu te przejścia sugerowane były oznaczone, bo naprawdę ludzie może o tym nie wiedzą. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy. Już wielokrotnie o przejściach sugerowanych rozmawialiśmy z urzędnikami. Może jeszcze raz wrócimy do tej rozmowy. Już nie chodzi o to, żeby tam wprowadzać te pełnoprawne przejścia dla pieszych, ale żeby to jakoś oznaczyć, jakoś ostrzegać tych pieszych, że no jednak na tym przejściu sugerowanym nie mają pierwszeństwa. Owszem, tam jest duże spowolnienie ruchu, tam maksymalnie można jechać samochód 30 na godzinę i on przy takiej prędkości no, ma możliwość, żeby zareagować na pieszego, ale uwaga, na przejściu sugerowanym pieszy pierwszeństwa nie ma. Dmuchawy teraz. Przypomnimy fragment telefonu od naszego słuchacza, który mieszka na dalekim prawobrzeżu, gdzie pod jego balkonem odbywało się sprzątanie skoszonego trawnika przy pomocy dmuchawy. O tych dmuchawach mówiliśmy wielokrotnie i generalnie konkluzja jest taka, dmuchawy to nie jest dobre urządzenie do tego, by sprzątać po zimie. Cokolwiek, czy piach pozostały na chodnikach, na jezdniach, kurz, nie wiadomo co, czy również skoszoną trawę. Przypomnijmy fragment tego telefonu.
10: Dzwonię do państwa z osiedla Bukowego, ulica Romantyczna. No oczywiście temat powracający jak bumerang, że tak się wyrażę, dmuchawy na osiedlu. Nagrałem kilka filmów właśnie, jak tutaj namiętnie pan który kosił trawę z dmuchawą spalinową, no, wbija się przed moim balkonem na parterze. Proszę Państwa, wbijają się tumany kurzu, tumany. Jakichś niedopałków na balkonie pełno mam. Gdzieś to nawiało od tej dmuchawy. No, huczy to, hałasuje. Trzeba pranie zabierać się z balkonu. Wie Pan, z suszarki, no, już nie wspomnę auta, które jak się przejść koło Żywopłotu, to jest na wysokości właśnie Romantyczna 21-23 po drugiej stronie, no to po prostu wszystkie są brudne. Dzwonię ze Spółdzielni Warszawa, która odpowiada za to. Pani dzwoni do tego człowieka, ten człowiek mówi, że nie ma innej metody, niech pani prezes jej weźmie tego człowieka i niech pod jej posesją, pod jej balkonem sobie takie rzeczy robi.
2: Tak, to jest Spółdzielnia Warszawa. Też się trochę zdziwiłem, bo to na mapie jest naprawdę duża odległość, no ale okazuje się, że ta właśnie spółdzielnia, która nazywa się Warszawa, także zarządza tymi nieruchomościami znajdującymi się na dalekim prawobrzeżu. Skontaktowaliśmy się z panią prezes. Pani prezes napisała nam odpowiedź mailem. Dzień dobry. Pani Izabela Frynas, prezes zarządu. Dzień dobry. Wykonawca usługi koszenia trawników jest zobowiązany do właściwego wykonania usługi z zachowaniem jakości oraz bezpieczeństwa. Zaznaczam, że do spółdzielni nie wpłynęły wcześniej żadne skargi tego tytułu na wykonawcę. Mieszkańcy są zadowoleni z jakości utrzymania terenów zielonych na osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Warszawa. Prace związane z koszeniem i uprzątnięciem skoszonej trawy wykonywane są wyłącznie w sezonie wiosenno-letnim w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy. Efektem jest skoszona trawa i brak jej zalegania na przyległym terenie. Poniżej dodatkowo fragment stanowiska w zgłoszonej sprawie, jak i spółdzielnia otrzymała ze strony przedstawiciela wykonawcy. No i oto ten fragment właśnie. Dzień dobry. Koszenie trawników na ulicy Swojskiej Romantycznej odbyło się zgodnie ze sztuką. Prace wykonano kosiarkami zbierającymi trawę na powierzchniach płaskich i kosami spalinowymi na skarpach. Skoszoną kosami trawę sprzątamy dmuchawami, co pozwala zgromadzić ją w kilku miejscach i zworkować do wywozu. Użycie sprzętu spalinowego do koszenia przemysłowego jest zjawiskiem normalnym i powszechnym. Nasz sprzęt jest zadbany, serwisowany i nie generuje hałasu ponad dopuszczalne normy. Skutki uboczne, jak hałas i kurz, są krótkotrwałe i nie do uniknięcia. Urządzeń używamy na tym obiekcie 4 razy w roku przez kilka godzin. Taka jest odpowiedź wykonawcy i no, ja nie znam się, bo trawą się zajmuję tak hobbystycznie jedynie od czasu do czasu, ale sprawdziłem i w jaki sposób się sprząta trawę profesjonalnie. Zamiata trawę po skoszeniu, jak to robią profesjonaliści, i profesjonaliści korzystają z następujących urządzeń. To podpowiedź dla wykonawcy i może również dla spółdzielni Warszawa. Otóż są coś takiego jak zamiatarki ciągnione. To najpopularniejszy sprzęt profesjonalny montowany do traktorków. Wykorzystują system obrotowych szczotek, które wrzucają trawę i liście do dużego kosza. Dalej odkurzacze i systemy ssące. To są bardziej zaawansowane maszyny, które wciągają trawę dzięki turbinie spalinowej, są niezastąpione przy mokrej trawie. No i są również zamiatarki ręczne, pchane. To dla mniejszych obszarów profesjonalnie można utrzymać dzięki nim ogrody, gdzie traktorek nie wjedzie. 510-37-36, numer do studia, 32 na końcu to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Teraz w czasie reakcji wrócimy do tematów majówkowych. Z nami jest pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Joanno, witam w czasie reakcji, witam serdecznie.
11: Dzień dobry panie redaktorze, również witam serdecznie i witam słuchaczy.
2: O, piękna pogoda była, coś nieprawdopodobnego zupełnie, 27 stopni, taki gęsty błękit włoski nad Szczecinem, prawie żadnej chmurki. No i majówka pewnie udana. Strażnicy miejscy mieli zapewne sporo
11: pracy. Pełne ręce roboty. Kiedy nasi mieszkańcy wypoczywali, kiedy turyści przybyli do miasta, wypoczywali, strażnicy no mieli dużo zajęć. Przy okazji tych trzech dni, dwa z nich były w pełni świąteczne. Honorowaliśmy tutaj Święto Konstytucji, Święto Flagi, poczty sztandarowe. Strażnicy również zaangażowali, zabezpieczyli zabezpieczanie takich miejsc, mnóstwo imprez rekreacyjnych. No i to, do czego pewnie pan redaktor zmierza, grillowanie, nasz narodowy sport.
2: Nie, no to jest bardzo fajny sport. Ja lubię grillowanie, byle tylko to przyzwoicie wszystko wyglądało.
11: A z tym bywa różnie.
2: No i jak to
11: wygląda? A z tym bywa różnie. Każdego roku staram się przypominać zasady, nazywam to vade mecum bezpiecznego grillowania. Umieszczam komunikaty, wysyłam powiadomienia, wysyłam informacje, jak spędzać majówkę, aby była bezpieczna, przede wszystkim zgodna z prawem. Oczywiście jest kanon zasad, które winniśmy wszyscy przestrzegać. Dotyczy to przede wszystkim zachowania w sferze publicznej, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zanieczyszczania, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku, no i to nieszczęsne właśnie rozpalanie ognisk, czy też grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. A przypominam, że Szczecin, jak rzadko które miasto w Polsce, potężne, zielone, dysponuje mnóstwem miejsc rekreacyjnych.
2: A floating garden zobowiązuje, prawda? Królestwo
11: tak
2: grilla.
11: Jest. Ale są miejsca wyznaczone, polany, jest ich ponad 20, gdzie w majestacie prawa można naprawdę spędzać czas, rozpalając sobie nawet ognisko czy tego grilla, nie narażając się na konfrontację ze strażnikami miejskimi. W związku z tym, że to był dosyć długi czasookres, a tych zadań było sporo, no to też nie mogliśmy objąć stałymi kontrolami tych miejsc właśnie rozpalania ognisk. Mówię tutaj przede wszystkim o Tulinie, Jeziora Głębokiego, ale też i te miejsca przyległe do kąpieliska Arkonka, bo tam też cieszy się dużym powodzeniem to miejsce, chociaż są tam wyznaczone też miejsca do rozpalania ognisk. Niestety przybyło nam kolejne miejsce.
2: Gdzie?
11: Które musieliśmy... Gdzie Woklicz?
2: Ale to nielegalne?
11: Tak, tak.
2: Mam na Dziewokliczu, kolejny... tak? Ogniska?
11: Tak, tak, tak, tam jest kawałeczek dalej.
2: Ale tam legalne jest, za kąpieliskiem. No ja pamiętam to miejsce. Tam są takie ślizgawki dla dzieci, huśtawki.
11: Ale to kawałeczek jeszcze w innym miejscu.
2: Pomost, no, prawie na samym takim cypelku. I tam jest jak najbardziej, to jest obmurowane, piękne miejsce na ognisko.
11: Ale jest jeszcze kawałek dalej, jeszcze miejsce, dalej, które jest już wyłączone spod tej legalności, nazwijmy to, i niestety no, stamtąd też przychodzą skargi na przede wszystkim zakłócanie spokoju, ale też i to rozpalanie ognisk. Na tyle, na ile nam się udało objąć tymi kontrolami przez te majówkowe dni, to podjęliśmy w sumie 28 kontroli, znaczy jedna kontrola obejmowała kilka punktów, ale to jest 28 razy wyjeżdżali strażnicy. 14 interwencji związanych było już z konkretnymi przypadkami łamania przepisów. Sankcje karne.
2: Pani Janno, dopytam, jakie to były przepisy połamane? 14 razy już, no, domyślam się, jakieś mandaty, co najmniej upomnienia, tak?
11: Tak, tak, tak. To właśnie rozpalane przede wszystkim te ogniska, tylko tutaj w naszym przypadku egzekwowanie wiąże się z niemałą trudnością, bo my działamy w pełnym umundurowaniu. Zatem widok strażnika, który nadchodzi do takich bawiących się, no, powoduje, że bardzo szybko gaszone są te ogniska. To nie zmienia faktu, że jednak było ono wcześniej palone, ale nie ma możliwości przypatrywania gdzieś się takiemu zdarzeniu, prowadząc działania operacyjne, bo takowych prowadzić nie możemy. Skończyło się to na nałożeniu 15 pouczeń i pojawiły się też mandaty. 5 mandatów karnych również strażnicy nałożyli. Może nie jest to porażająca ilość tych sankcji, ale tak jak powiedziałam, na ile nam pozwoliły siły i środki.
2: Te 5 mandatów to za ogniska, tak?
11: Za ogniska, tak. Te, które były już naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne, czyli rozpalane w takich miejscach, gdzie bezpośrednio stanowiły zagrożenia, naruszały przepisy przeciwpożarowe. O czym pan wcześniej, pan redaktor wspominał, mamy zagrożenie.
2: Cały czas.
11: Dokładnie.
2: Jest.
11: I trzeba na to bardzo, bardzo uważać.
2: Pani Janno, zmienimy temat. Tutaj mail, który poczekał trochę od naszej słuchaczki, a przeczytam jego fragmenty. W dniu 17 kwietnia, parkując samochód przy bloku przy ulicy Unisławy 1419 w Szczecinie od strony Klatec klatek schodowych, czyli vis-a-vis przedszkola numer 18, zostałam zastawiona przez samochody, także nie mogłam wyjechać. Chciałam zaznaczyć, że jeżdżę z 4-letnim dzieckiem. Tego dnia wezwałam Straż Miejską, ale jak się okazało, nic nie mogą zrobić, bo nie ma znaku strefa ruchu. Jedyny taki znak jest przy wjeździe do przedszkola, ale on nie dotyczy tej drogi, na której były zaparkowane samochody. Tak mi powiedzieli państwo ze Straży Miejskiej. Straż Miejska rozłożyła ręce i jak sami powiedzieli, takie mamy prawo. Nawiasem mówiąc, państwo ze Straży Miejskiej byli naprawdę mili, chcieli pomóc, ale przez przepisy nie mogli. Zastawiona przez te auta musiałam wrócić autobusem z małym dzieckiem. Ewidentnie wiedziałam, że ten samochód stanął za mną specjalnie, z czystej złośliwości. Właściciel pojazdu umila każdemu życie, nawet osobom, które przyjeżdżają na chwilę po swoje dzieci do przedszkola. Wszystkim mówi, że to jest parking dla mieszkańców, aż się boję, co zrobi następnym razem, bo policja i Straż Miejska nic nie mogą i on doskonale o tym wie. Chciałam też zaznaczyć, że jest to droga miejska i nie podlega też bezpośrednio pod spółdzielnię tego bloku. Może tam parkować każdy. W skrócie, ten mail, strażnicy, panie Janno, tam byli na pewno. Myśmy sprawdzili, jak możemy tylko, za pomocą zdjęć i map, jak wygląda sytuacja w terenie. Panie Janno, jak to wyglądało?
11: Bardzo dużo wątków zostało poruszonych. Przede wszystkim, a właściwie to jest jedyny w tej chwili warunek wykluczający podjęcie interwencji kończącej się jakąś sankcją. Błędne oznakowanie, nieprawidłowe oznakowanie. Chodzi o posadowienie dwóch znaków, znaku D53 koniec strefy ruchu i znaku D52, czyli wjazd do strefy ruchu. Chodzi o to, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dotyczącego między innymi właśnie oznakowania, tutaj musi być spełniony warunek, może ja zacytuję ten przepis, on jest dosyć pokrętny, ale postaram się zwrócić uwagę i położyć nacisk to, co jest najistotniejsze, a czego zabrakło w tym konkretnym miejscu. Zatem znak D53, koniec strefy ruchu, stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, co znak D52. Znak D53, koniec strefy ruchu, może być co prawda umieszczony po lewej stronie jezdni na odwrotnej stronie znaku D52, czyli na jednym słupku. Tutaj mamy po przeciwnej stronie posadowione dwa znaki, koniec i początek, mówiąc już kolokwialnie, i niestety nie spełniają tego warunku podstawowego, czyli nie są umieszczone w tym samym przekroju poprzecznym drogi. No niestety, takie mamy przepisy. Ja potwierdzam to, co powiedzieli strażnicy. Oni powiedzieli o braku oznakowania. Tutaj raczej może nie brak, tylko nieprawidłowe. Ale dobra wiadomość jest taka, że my jesteśmy umówieni, patrzę tutaj, bo zapisałam tę informację, na środę z zarządcą tego terenu. W tym przypadku jest to zarząd budynków i lokali komunalnych. Mimo, że jest tam spółdzielnia mieszkaniowa, ale budynki są bodajże tylko po obrysie terenem, zawiaduje z BILG i to oznakowanie ma być skorygowane. Jeśli się tak stanie i będą spełnione wszystkie warunki, czyli będzie zachowany ten przekrój poprzeczny, bądź te znaki zostaną umieszczone na jednym słupku, otworzy to nam drogę do podejmowania interwencji. I mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc, bo tutaj ten wątek bardzo mnie zaniepokoił, tego robienia trochę chyba sobie na złość. Te właśnie sąsiedzkie, bardzo nie lubimy wchodzić w takie sytuacje, ale ewidentnie jest tutaj jakiś spór, robienie sobie po prostu na złość. No tak nie powinno się dziać, ale w tym przypadku my tego zachowania no nie możemy brać pod uwagę, bo tu warunkuje podejmowanie działań to oznakowanie, które no niestety ma w języku prawniczym nazywa się to błędy formalne.
2: Dobrze, tak? Panie Joanno, do kogo, bo ja patrzę w tej chwili na tę drogę, to jest wjazd od Unisławy między dwoma blokami, to jest blok numer 2020A i kolejny to jest numer jego, niech tekarz spojrze, 1619. Ja widzę w tej chwili tam i widzę oczywiście wjazd, widzę znak strefa ruchu, który, dodam tylko, strefa ruchu, ten znak informuje, że wszystkie skrzyżowania i drogi za tym znakiem należą do strefy ruchu. I każdorazowy wyjazd ze strefy ruchu, na każdej drodze musi być ten znak odwołujący strefę ruchu. Okej.
12: Okay. Tak.
2: Ja to widzę. Do kogo należy ta droga, która jest przy przedszkolu? Ta, jak wjeżdżamy i skręcamy zaraz w prawo w kierunku przedszkola. To czyja to jest droga? Kto jest zarządcą tej drogi?
12: Tego nie odpowiem. Wiem, kto zarządza tym terenem w kwestii oznakowania, kto będzie te znaki korygował.
2: I kto będzie te znaki korygował? Kto będzie?
12: Zarząd budynków i lokali komunalnych.
2: Czyli no to zarządca będzie korygował, no bo tylko tak. On ma takie uprawnienia, czyli Zbilk.
12: Tak, dokładnie.
2: Czyli droga jest w zarządzie Zbilku.
12: No na to wygląda.
2: No ktoś, kto twierdzi, że to jest droga należąca do wspólnoty mieszkańców, to nie mija się z prawdą, tak?
12: No z tego
2: tak wygląda.
12: Że tak, jeżeli Zbilk się poczuwa do tego, że umawia się z nami na spotkanie.
2: No to tak, no, skoro się poczuwa. Dobrze, to w takim razie skontaktujemy się ze Zbilkiem, będziemy w dalszym ciągu przyglądać się tej sprawie. W moim przekonaniu, no ta strefa ruchu jest znak widoczny, dalej za nim jest znak zakaz zatrzymywania się, ale on dotyczy tej drogi, która tak jakby lekko uchyla się w lewo, natomiast ta w kierunku przedszkola takiego znaku nie posiada, więc tam jest strefa ruchu i można się zatrzymywać. Tym bardziej z dzieckiem, żeby odwieźć do przedszkola, je wysadzić i odprowadzić. Dobrze, pani Anna.
12: Trochę zabrakło chyba też dobrej woli, bo...
2: Ja myślę, że generalnie... tu uchybienie, jeżeli chodzi o oznakowanie, jest minimalne, bo ja widzę i znak strefy ruchu, odwrócony
12: jest
2: do mnie jest znak...
12: Jest różnica 4 metrów.
2: A powinny być w jednej linii, tak?
12: Tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Okay. Ten przekrój poprzecz, no niestety tak nogi prawdo. Dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Niestety my nie możemy... Ja mówię niestety, bo wiem, czym to się kończy. Proszę mi wierzyć, że obwiniony, oczywiście chodzi o inne przypadki, czasami potrafi
2: się odwołać,
12: 15
2: tak.
12: centymetrów, dokładnie tak, mierzy nam na przykład odległość od skrzyżowania czy od przejścia dla pieszych.
2: Zgadza
12: się. Jesteśmy nauczeni.
2: Może się odwołać od ewentualnego mandatu i to później tak sąd będzie rozstrzygał.
12: Dobrze. Dokładnie tak.
2: Pan Robert, szybciutko pan Robert do nas zatelefonował. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałbym tylko zająć szczególne stanowisko odnośnie tej sytuacji. Ja mniej więcej ją znam też, nie tylko od tej pani zeszłej z anteny, ale też od innej pani, która też miała taką podobną sytuację i tego pana. Ja go chciałem tak bardzo, może niezgodnie do końca z prawem, ale taki tutaj wygłosić taką opinię odnośnie tego parkowania, że pan po prostu wie, że trafia na panie, na kobiety, ale... Nie wiem, jak się skończy, jeśli trafi na mężczyznę, który tam zaparkuje i przyjedzie po swoje dziecko i nie będzie mu wyjechać. Także przestrzegałbym tego pana też przed działaniem złośliwym w dwie strony. A nie bazowanie na tym, że przyjeżdża kobieta, która po prostu nie potrafi się z tym poradzić i on w ten sposób załatwia sprawy. No bardzo nieładnie.
2: No proszę pana, ja bym nie radził używać tego rodzaju argumenty, no bo to już zahacza o groźby karalne.
13: Tak,
2: więc,
13: ja rozumiem, ale chodzi o złośliwości po prostu. Chodzi o złośliwości.
2: No ja rozumiem, ale wymiana złośliwości, proszę pana, jest naprawdę bardzo złą metodą i no nie chciałbym, żeby na antenie takie...
13: Ale nie, wie pan, panie redaktorze,
2: takie sugestie
13: są różne charaktery po prostu.
2: Takie
13: są
2: sugestie,
13: różne ludzie.
2: Takie sugestie w czasie reakcji nie powinny padać i tyle mam do powiedzenia. Dziękuję w każdym razie za telefon, pozdrawiam.
13: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia. Pani Anno, bardzo dziękujemy za udział w naszym programie. Tak jak powiedziałem, będziemy cały czas przyglądali się temu, jak Zbilk będzie tutaj korygował to oznakowanie, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, gdzie jest, co mu wolno, a czego nie wolno. Pani Anna Wojtak ze Straży
12: Miejskiej. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Dziękuję i pozdrawiam. Teraz państwa zabiorę nad jezioro. Odpoczniemy trochę, odetchniemy świeżym powietrzem. Z nami jest pan Marek Synowiecki. Dzień dobry.
14: Ale to chyba już majówka się skończyła niebawem.
2: Dobrze, ale nad jezioro można, proszę pana, w każdym dniu tygodnia, niekoniecznie tylko w czasie majówki. Do czego zachęcam do korzystania.
14: Wędkę i wybrać.
2: Wędkę oczywiście. Zachęcam do korzystania z tych uroków jeziora Miedwie. Panie Marku, zaczniemy od Miedwia. Dobrze, od Miedwia. Dlatego, że już od dłuższego czasu, nie pamiętam kiedy pierwszy sygnał otrzymaliśmy stamtąd właśnie, że ktoś sobie ustawił taki domek na wodzie, przy pomoście. Jest pomost, jest bramka, która blokuje wejście na ten pomost. Za tym pomostem stoi przytłumowany domek i pan wtedy powiedział, że on stoi na mocy jakiejś umowy, ale ta umowa niebawem miała wygasnąć i domek miał zniknąć. A proszę pana, on stoi dalej.
15: Ja czuję małe déjà vu, bo wydaje mi się, że już z panem wielokrotnie ten temat rozmawialiśmy. Tak. Ale dobra, no sprawa pomocna nad Miedwiem, który przez jakiś czas pełnił funkcję przystani, czego nie przewidywała umowa podpisana z Badaniami Polskimi, zaczyna faktycznie przypominać ciągnącą się miesiącami telenowelę. Ja tylko w ramach jej streszczenia przypomnę, że Wody Polskie wydały zezwolenie na budowę samego pomostu bez sumowania do niego czegokolwiek. Po kontroli oraz spotkaniach i wielokrotnych rozmowach z właścicielami nakazano, by ten pomost był użytkowany zgodnie z zawartą umową, czyli krótko
2: bez
15: mówiąc...
2: Domku.
15: Bez domku, czy też w naszej nomenklaturze platformy pływającej, na której ten domek, czy ta budka, jak niektórzy nazywają, jest posadowiona. Można przyjąć, że nasze żądania w jakiejś części zostały spełnione, czyli budkę odsumowano od pomostu, a przy wejściu umieszczona została tablica z zakazem sumowania wszelkich jednostek pływających. Poważnie traktujemy jednak nowe sygnały, z których wynika, że platforma albo budka, owszem, znalazła się nieco dalej w pobliskim trzcinowisku, lecz ma być nadal przymocowana linami do pomostu. Pracownicy nadzoru wodnego w Pyrzycach...
2: I tutaj domyślam się, że ta lina jest
15: no tak, bo
2: głównym...
15: zgodnie z tekstami prawa, jeśli ta lina dalej budkę łączy z pomostem, tak, to dalej ten pomost pełni funkcję przystani.
2: No i widzi pan, jak się ta telenowela rozwija. No nie wiem,
15: ale
2: wody...
15: Ale to się to bardziej interesujące, nie uważam.
2: Tak,
15: jest
2: tak.
15: O czym rozmawiać. W każdym razie chcę pospieszyć z informacją, że pracownicy nadzoru wodnego z Pyrzyc weryfikują te sygnały razem z dostarczoną nam dokumentacją zdjęć. Jeśli faktycznie znajdą potwierdzenie, czyli są te liny przemocowane między budką a pomostem, zostanie przez nas wszczęte kolejne postępowanie w tej sprawie.
2: Mhm.
15: Natomiast podczas spotkania z właścicielami pod koniec ubiegłego roku padła z naszej strony...
2: Tej budki.
15: Właścicielami tej budki.
2: To ich jest wielu?
15: Że mnie pan pilnuje. Jest... Pozostajmy przy liczbie mnogiej, nie wchodząc w szczegóły. Padła z naszej strony propozycja złożenia wniosku o zmianę przeznaczenia obiektu z pomostu na przystań razem z całą niezbędną dokumentacją. Chcieliśmy postąpić podobnie jak z legalizacją samowoli budowlanych, czyli dać możliwość prawno-administracyjnego uporządkowania statusu pomostu, który po dokonanych zmianach...
2: Skoro nie da się budki usunąć, to trzeba znaleźć przepis.
15: Nie znaleźć, tylko dostosować do sytuacji albo zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i nie robić fikcji stałej sytuacji.
2: Mhm.
15: Ale zgłosiliśmy taką propozycję. Do tej pory taki wniosek przez właścicieli pomostu nie został złożony. Zatem jak widać, sprawa jest rozwojowa. Na miejscu sprawdzamy te doniesienia. Jak już wspomniałem, są pracownicy nadzoru wodnego w Pyrzycach i jeśli faktycznie potwierdzi się, że dalej mamy taki stan, jaki mamy, dalej będziemy postępowanie administracyjne wszczynać. No i podejrzewam, że znów może nie być miło, o czym będziemy oczywiście w tej sprawie rozwojowej was informować.
2: No to wygląda na to, że nasza telenowela będzie kontynuowana.
15: Ja tylko powiem, że od kwietnia prowadzimy kontrolę wszystkich pomostów zlokalizowanych na brzegach jezior i rzeki regionu, więc tu też mam trochę zajęcia, bo przy okazji wychodzi kilka różnych innych kwiatków, ale to już materiał na osobną rozmowę.
2: Panie Marku, teraz wcześniej otrzymaliśmy telefon, kanał Odyńca, Dziewoklicz, tam motorówki i szybkie pojazdy z silnikami pływają, to wzbudza falowanie i to przeszkadza kajakarzom. Mamy drugi telefon w podobnej sprawie, niemalże identycznej i ja przejeżdżałem majówkowo, podróżowałem, przyjeżdżałem, obserwowałem, co dzieje się na Dziewokliczu i rzeczywiście tam jest całe mnóstwo motorowodniaków, którzy tym sprzętem motorowym tam pływają. To w ogóle jest niebezpieczne, już nie tylko o fale chodzi, to jest niebezpieczne. No i tutaj teraz telefon od naszego słuchacza.
16: Maja z Kołbaskowa. Mam pytanie odnośnie falowania, jak to ładnie pani ujęła. Jak się mają wyścigi skuterowe i jachtowe na Odrze w momencie, kiedy staramy się tutaj o bycie parkiem narodowym? Notorycznie w sezonie letnim panowie, panie się ścigają na skuterach, na jakichś motorówkach takich wyścigowych, sportowych, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. W każdym razie godzinami potrafią szaleć po wodzie. I jak to się ma do ochrony, ekologii, parku? I kto to pilnuje, gdzie to ewentualnie można zgłosić, zadziałać?
2: Ta słuchaczka. to była. Dobrze, panie Marku, jak to wygląda? Wody Polskie?
15: Oczywiście taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Kanał Odrzańska jest częścią, odcinkiem szczecińskiego węzła wodnego i Odrzańskiej Drogi Wodnej, a szczególnie w pobliżu Kąpiska nie powinno mieć miejsca takich sytuacji, gdzie ktoś wykorzystuje skutery wodne. My oczywiście podejmiemy odpowiednie starania w tej sprawie, nawiążemy kontakt z policją, z wodnym, ochotniczym pogotowiem ratunkowym, aby jeszcze przed rozpoczęciem sezonu tę sprawę uregulować i przekazać informacje, jak to będzie kontrolowane.
2: Ale panie Marku, w ogóle nie wolno pływać kanałem Odyńca w pobliżu Dziewoklicza, żadnym sprzętem motorowym?
15: Znaczy, tego nie powiedziałem, że nie wolno pływać, ale no, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego sprzętu w pobliżu kąpieliska, to jest już...
2: To już tak. Ale generalnie zakazu nie ma.
15: Generalnie zakazu nie ma, no tylko bądźmy poważni i przestrzegajmy pewną normę prawa, które reguluje zachowanie na wodzie.
2: Dobrze, a jeżeli chodzi
15: słuchaczki poważnie i będziemy dążyć do spotkania ze służbami, żeby ustalić sprawę zachowania podniaków właśnie na tych odcinkach, które sąsiadują z kąpieliskiem.
2: Czyli będą tam kontrole intensywne, jeżeli chodzi o sprzęt motorowy wykorzystywany przy Dziewokliczu i także na Odrze Zachodniej.
15: Jak najbardziej. Także dziękujemy za sygnał i będziemy...
2: No dobrze, a niebawem kolejny odcinek telenoweli pod tytułem...
15: 1160, Domek, ja liczę.
2: Domek na Miedwi. Pan Marek Synowiecki, Wody Polskie, dziękuję bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. No i z nami pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Mam nadzieję, że już pani Paulina mnie słyszy, jeszcze nie, poczekamy chwilę. W tym czasie telefon... w sprawie odpadów zielonych. Wcześniej otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza, który nie wiedział, co zrobić z tujami. Szczecińskie ekoporty nie przyjmują takich ściętych, zeschniętych odpadów zielonych. Słuchacz się zastanawiał, co z tym w ogóle można zrobić. A wtedy wspomniałem, że w innych ekoportach takie odpady zielone są przyjmowane i tutaj małe uzupełnienie od słuchacza.
17: Słuchałam teraz audycji, fragment audycji. Szczecińskie ekoporty nie przyjmują leni. Trzeba sobie zamówić kontener na zielone i w ten sposób się ich można pozbyć. Ekoporty w Dobujach, w Dobrej, przyjmują zieleń, ale nie z miasta gminy Szczecin, tylko ze swojego rejonu i to tylko dla mieszkańców, którzy się okażą z zameldowaniem w danej gminie. Szczecin musi sobie załatwić, niestety, ale kontenery.
2: Dziękujemy za doprecyzowanie. Rzeczywiście tak jest. W tych ościennych gminach odpady zielone bywają przyjmowane, ale to musi, nie może tam mieszkaniec Szczecina przyjechać. Zdaje się, że tam po rejestracjach rozpoznają, kto jest z danej gminy, a kto nie. Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Miasta. Dzień dobry, pani Paulino.
18: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Potwierdza pani, że Szczecin nie przyjmuje do ekoportów odpadów zielonych, w tym tuj.
18: Tak, rzeczywiście już od wielu lat w ekoportach nie przyjmujemy odpadów zielonych. Jest to powiązane z tym, że odpady zielone są odbierane bezpośrednio z nieruchomości. To znaczy każdy mieszkaniec, no mówimy tutaj przede wszystkim oczywiście o zabudowie jednorodzinnej, bo w zabudowie wielorodzinnej jest to zorganizowane przez zarządców, ale jeśli mówimy o zabudowie jednorodzinnej, to mieszkańcy gromadzą odpady zielone, w tym również te ogrodowe, w pojemnikach w brązowych pojemnikach. Ta usługa jest bezpłatna.
2: Tuje się nie zmieszczą w brązowym pojemniku, to co z nimi zrobić?
18: Należy je rozdrobnić oczywiście. Natomiast nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę tych pojemników. Jeśli rzeczywiście mamy większy ogród, dużo tych prac w ogrodzie wykonujemy i dużo takich liści, gałęzi, trawy mamy, możemy zakupić nawet kilka takich pojemników i one również bezpłatnie
2: będą odebrane. Dobrze,
18: w każdym tygodniu będą odebrane.
2: Dosłownie sekundy do końca programu, więc w największym skrócie, na Jasnych Błoniach trwa renowacja trawnika tego dużego obszaru i tam jest częściowo to ogrodzone. Jakby pani zechciała w dwóch słowach, co się dzieje, jaka tam będzie trawa i to ogrodzenie zapewne po jakimś czasie zostanie zdemontowane.
18: Ta renowacja tak naprawdę już się odbyła. Ona się odbywa każdego roku po zimie. Trawnik przechodzi takie zabiegi pielęgnacyjne, które mają oczywiście przywrócić tę trawę do stanu świetności, takiego jaki znamy i lubimy. W tym roku mamy zimę wyjątkowo ciężką za nami, także te prace również były bardziej wymagające. Trawa została również dosiana w tych miejscach, w których wystąpiły ubytki i w związku po to właśnie, żeby ta trawa mogła swobodnie i szybko wzrosnąć. Część trawnika na jasnych błoniach została wygrodzona. To potrwa kilka do kilkunastu dni. Jeśli będzie taka potrzeba, to te wygrodzenia będą również przenoszone w inne części trawnika. Natomiast z pozostałych części można oczywiście swobodnie korzystać.
2: Pani Paulina Łądka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
1: To była powtórka audycji w Radiu Szczecin.